pure gold and time. The thief.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś rozmawiamy, jak doskonale wiecie, o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. W naszym cyklu nadszedł czas na literę EU. EU kojarzy się zazwyczaj z łyżwami, ale przecież to nie ta pora roku, żeby rozmawiać o łyżwach, prawda? Bo na łyżwach jeździ się raczej zimą. Jakież więc słowo na EU może dzisiaj nam się tutaj pojawić? Ha? Mam dla was takie słowo, taki wyraz. Uwaga, uwaga, łasy. Ktoś może być łasy. Łasy, czyli taki, że lubi różne smaczne rzeczy. Ktoś chciwy na przysmaki, też tak można powiedzieć. Na przykład można być łasym na słodycze, można być łasym na jabłuszka. O, ja na przykład zdradzę wam, jestem łasa na jabłka. Uwielbiam jeść jabłka i marchewki też. Jestem na nie bardzo łasa. Ale ktoś łasy to również może być ktoś taki, kto bardzo lubi i bardzo chce różnych rzeczy, niekoniecznie do jedzenia. Na przykład mówi się, że proszę bardzo, to jest człowiek łasy na komplementy, czyli lubi, gdy się go komplementuje, lubi, gdy mówi się mu miłe rzeczy. Ktoś może być łasy na książki, ktoś może być łasy na radio i wydaje mi się, że wśród naszych słuchaczy jest wiele dzieci i w ogóle wiele osób łasych na radio, czyli takich, które bardzo chcą i bardzo lubią słuchać radia. Łasy w obu znaczeniach to jest inaczej ktoś łakomy, bo przecież można być łakomym na jedzenie, na marchewki, na jabłka, na słodycze, na ogórki, na rozmaite rzeczy do jedzenia można być łakomym, czyli lubić coś jeść i zwykle jeść to w dużych ilościach. To jest pierwsze znaczenie, ale także ktoś łakomy to jest ktoś, kto bardzo czegoś chce, ktoś zachłanny. Można być właśnie łakomym na pieniądze. Niektórzy tak mają. Można być łakomym na pochwały. Można być łakomym na filmy, na książki, na różne rzeczy, których chce się mieć jak najwięcej. No i teraz tak, mamy dwa słowa, łasy i łakomy, oba na literę EU i od tego pierwszego utworzyliśmy wyraz łasuch, bo ktoś łasy to jest łasuch, a od drugiego słowa utworzyliśmy słowo łakomczuch, no bo ktoś łakomy to jest łakomczuch. Ciekawa jestem, na co wy jesteście łasi albo łakomi, czyli czy jesteście łasuchami, czy może łakomczuchami. Co najbardziej lubicie i jeść, i mieć, bo to mogą być różne rzeczy. Opowiedzcie o tym komuś, albo może zadzwońcie do radia i powiedzcie, na co jesteście łasi. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy temat. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień ciekawostek językowych. Rozmawialiśmy przez jakiś czas o krasnoludkach językowych i może jeszcze do nich kiedyś wrócimy, ale teraz proponuję wam rozmowy o mądrze brzmiących słowach, czyli o eponimach. Nie musimy tego wyrazu pamiętać, ale oczywiście możemy go poznać, bo to jest słowo, które nazywa bardzo ciekawe zjawisko w języku. Eponimy to są takie wyrazy, które nazywają przedmioty, rzeczy, ruchy, zjawiska, czyjeś cechy, ale pochodzące od nazw własnych, czyli na przykład od imion albo od nazwisk. Nie sposób nie przywołać dwóch eponimów, które ze zdrowym stylem życia się kojarzą. Chodzi o wyrazy Graham oraz prysznic. Tak, tak, to są eponimy. Te słowa powstały od jakiejś nazwy własnej, w tym wypadku od nazwisk wynalazców, ale po kolei. Graham albo Grahamka to, wiecie co to jest, prawda? Dietetyczne pieczywo z mąki z otrębami, bez drożdży, a tę mąkę jeszcze grubo się miele. Pochodzi od nazwiska Sylwestra Grahama albo Grahama, tak czytamy właśnie to nazwisko, amerykańskiego prekursora zdrowego trybu życia. Graham propagował ruch, spacery, spanie na twardych materacach, zimny prysznic, a przede wszystkim stosowanie diety złożonej z pieczonego w domu chleba. Do tego stopnia propagował właśnie te swoje zdrowotne zalecenia i do tego stopnia ludzie go słuchali i w domach piekli chleb, że któregoś razu zdenerwowani piekarze napadli Grahama, bo w pewnym sensie odbierał im zarobek, bo ludzie nie chcieli kupować już

chleba w piekarniach, tylko chcieli piec własny, zdrowy chleb w domu. Graham uważał, że dla zdrowia należy również jeść wiele ziaren, owoców i jarzyn. Dzisiejsi wegetarianie i weganie z całą pewnością z Grahamem by się zgodzili. Zresztą w ogóle lekarze, dietetycy uważają, że te zalecenia Grahama były naprawdę sensowne, naprawdę zapewniały zdrowie. Dziedzictwem Grahama oprócz chleba, no i bułek, grahamek, jest także współczesny przemysł płatków śniadaniowych. Właśnie z zaleceń dietetycznych, zdrowotnych tego wynalazcy wywodzą się płatki śniadaniowe, które przecież chyba wszystkie dzieci, albo prawie wszystkie, bardzo, bardzo lubią. Sylwester Graham żył mniej więcej 150 lat temu, ale jego zalecenia, mimo upływu tak długiego czasu, są cały czas aktualne. Więc jeśli chcemy żyć zdrowo, jedzmy graham, grahamki, dużo warzyw i owoców, śpijmy na dość twardych materacach, no i ruszajmy się. Wtedy zdrowie zapewnione. A także oczywiście bierzmy prysznicę. To było jedno z zaleceń Grahama i tutaj przechodzimy do drugiego naszego słowa, do drugiego eponimu. To jest właśnie wyraz prysznic. Co to jest prysznic? Wiemy, chyba wszyscy mamy w domu prysznicę, czyli aparaty do kąpieli natryskowej. Prysznic działa w ten sposób, że woda z rury przechodzi przez rodzaj sita i dzięki temu spada na nas gęstym deszczem kropel. Nie takim jednym ciurkiem, tylko właśnie rozprasza się i mamy wrażenie, że kąpiemy się w deszczu. To jest bardzo przyjemne, bardzo zdrowe, no i też skuteczne. Po prostu lepiej się nam myje i kąpie właśnie pod takim deszczem kropel, a nie pod jednym mocnym ciosem wody, która mogłaby na nas spadać z jakiejś rury z góry. Samo słowo prysznic, skoro już wiemy, że to jest eponim, też pochodzi, to jest naturalny wniosek, też pochodzi od jakiejś nazwy własnej. W tym wypadku od nazwiska wynalazcy Vincenta Prysznica. To był Niemiec, który ponad 150 lat temu wymyślił wodolecznictwo. Mieszkał na terenie dzisiejszych Czech, a ściślej rzecz biorąc Moraw. I w swoim gospodarstwie otworzył zakład wodoleczniczy, czyli zakład, w którym za pomocą różnych masaży wodnych, kąpieli wodnych, przywracał ludziom zdrowie. Ten zakład, ten pierwszy, który Prysznic otworzył w swoim gospodarstwie, zyskał światową sławę, a jedno z czołowych urządzeń wymyślonych przez tego wynalazcę to właśnie prysznic. Ten prysznic, którym możemy się cieszyć w każdym domu, w naszym własnym domu. Nie musimy wcale jeździć na Morawy, żeby poddać się kąpielom prysznicowym. A może mielibyście ochotę dowiedzieć się czegoś o tych wspaniałych wynalazcach, dzięki którym wiemy trochę więcej, jak zdrowo żyć? Poszperacie sobie? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale pamiętacie, rozmawiamy o różnych barwnych powiedzeniach mieszkających w języku. A barwność, kolorowość tych powiedzeń wynika z tego, że często one wiążą się ze zwyczajnymi rzeczami, z tym, co mamy wokół nas, a jednak niosą jakiś niezwykły sens. I tak też jest z powiedzeniami, które wiążą się ze słowem gruszka, bo właśnie o tych powiedzeniach chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Mamy na przykład taki zwrot: nie zasypiać gruszek w popiele. Właśnie nie zasypiać, a nie zasypywać. No i mogłoby się wydawać, że to jest nielogiczne. Jak można nie zasypiać gruszek w popiele? O co tutaj właściwie chodzi? A chodzi o to, że ten zwrot, który znaczy tyle, co nie zaniedbywać spraw pilnie wymagających załatwienia, wziął się z dawnego, dawnego zwyczaju. Otóż kiedyś suszono gruszki, a suszono je w piecu. Układano w piecu, w takim ogromnym piecu, w którym tlił się popiół, układano gruszki. No i taki człowiek, który chciał te gruszki ususzyć, siadał przy tym piecu. Musiał bardzo uważać, żeby nie przegapić, nie zaspać właśnie i żeby nie przegapić tego momentu, w którym gruszki należy wyjąć. Jeżeli ten moment przegapił, to gruszki się niestety

węgliły, czyli no, stawały się węgielkami, nie nadawały się już do jedzenia. Ale że siedzenie przy tym piecu, takim ciepłym piecu, w którym suszą się gruszki, sprzyja no, zaspaniu, uśnięciu, to łatwo było właśnie przeoczyć ten moment, ten odpowiedni moment na zrobienie czegoś. I stąd się wzięło nasze powiedzenie: nie zasypiać gruszek w popiele. Z gruszką mamy też inny zwrot. Gruszki na wierzbie, a zwłaszcza obiecywać komuś gruszki na wierzbie, czyli obiecać coś niemożliwego do osiągnięcia, no bo na wierzbie nie rosną gruszki. Na wierzbie rosną bazie, a gruszki rosną na gruszy. Więc gdy mówimy, że ktoś nam obiecuje gruszki na wierzbie, to chodzi o to, że ktoś obiecuje rzeczy nierealne. Mówimy też czasami ni z gruszki, ni z pietruszki, czyli znienacka, nagle, niespodziewanie. Dlaczego? Skąd się wzięło to powiedzenie? Nie do końca wiadomo, ale to, że ono się rymuje, ni z gruszki, ni z pietruszki, pokazuje, że jest potrzebne, zabawne, no i właśnie używamy go. Mamy je w języku i używamy go chyba na co dzień. A wreszcie, jeżeli chcemy opowiedzieć o kimś, z kim jesteśmy daleko spokrewnieni, o jakimś dalekim, dalekim kuzynie, a może nawet o kimś, kto nie jest z nami spokrewniony, choćby to się wydawało, to mówimy: moja babka jego babce podawała gruszki w czapce. I jeżeli tak mówimy: a to ten człowiek, co to wiesz, moja babka jego babce podawała gruszki w czapce, to właśnie w ten sposób pokazujemy, że to jest ktoś daleki nam, albo bardzo, bardzo daleki krewny, albo ktoś, z kim tak naprawdę nie jesteśmy spokrewnieni, tylko mogłoby się to wydawać. I to powiedzenie: moja babka jego babce podawała gruszki w czapce, obrazuje taką sytuację, że jakieś dwie kobiety, jakieś nasze babki, czyli dalekie krewne, no, miały ze sobą tyle tylko wspólnego, że jedną rzecz wykonały razem. To był jedyny ich związek. Jedna podała drugiej gruszki. Ale nic więcej ich nie łączyło. I tak jak nic, albo prawie nic nie łączyło tych naszych babek, tak też mnie z tą osobą, o której teraz myślę, też nic albo prawie nic nie łączy. Moja babka jego babce podawała gruszki w czapce. Ciekawa jestem, czy znacie jeszcze jakieś inne powiedzenia związane z gruszką, czy używacie ich na co dzień, a może spróbujecie użyć w zdaniach tych powiedzeń, o których wam dzisiaj opowiedziałam. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale wiecie, rozmawiamy sobie o różnych kolorowych powiedzonkach, które mieszkają w naszym języku. Tych powiedzonek jest całkiem sporo, a otwierają one przed nami zupełnie nowe, nieoczekiwane, zaskakujące czasami światy. A dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że nasi przodkowie, gdy wymyślali właśnie te różne powiedzonka, które do dzisiaj mamy, próbowali ukryć, zakląć jakoś w nich specjalny sposób widzenia świata. I nawet jak mówią o zwykłych rzeczach te powiedzonka, to tak, to są pozornie zwykłe rzeczy, bo najczęściej właśnie kryje się w nich coś niespotykanego, dziwnego. A można to odkryć, wędrując sobie przez słowa i przez te nasze powiedzonka, do czego was zawsze serdecznie zachęcam. Dzisiaj chciałabym wam zaproponować taką wędrówkę przez różne porzekadła, właśnie powiedzonka związane ze słowem ucho. Bo czym jest ucho, to wszyscy wiedzą. Każdy ma uszy. Ludzie mają uszy, zwierzęta mają uszy. Te uszy są trochę jak radary, wychwytują to, co się dzieje w świecie na zewnątrz i przekazują to do centrum dowodzenia, czyli do mózgu. Ale jak my o tych uszach mówimy, jak je postrzegamy, jaki ich obraz wyłania się z naszych powiedzonek, to już jest zupełnie inna para kaloszy. Bo czy wiecie na przykład, że różne polskie powiedzonka, które mówią o uszach, traktują je tak, jakby te uszy były pojemnikiem? Kto to widział, prawda? Czy ucho to jest miska, albo garnek, albo garnuszek? No, niedorzeczna jakaś sprawa. Ale okazuje się, że rzeczywiście taki obraz wyłania się z naszych polskich powiedzonek. Na przykład, gdy mówimy, że ktoś ma uszy pełne czegoś, na przykład wrzasku albo hałasu, no to pełne czegoś właśnie może być jakieś naczynie, jakiś pojemnik. Może być miska pełna wody albo zupy, może być szklanka pełna wody, a my mówimy, że mamy uszy pełne czegoś. I to znaczy, że bardzo długo czegoś słuchaliśmy i cały czas mamy w głowie to właśnie, czego słuchaliśmy. Gdy mówimy, że mamy uszy pełne hałasu, to chodzi o to, że tak długo byliśmy narażeni na jakiś hałas, że ciągle on nam dudni w głowie, bo właśnie z tych uszu, z tych naszych pojemników przelał się do głowy i tam ciągle dudni ten hałas. Więc właściwie nie tylko uszy są pełne hałasu, ale w takiej sytuacji także głowa. Oczywiście można mieć również uszy pełne muzyki, można mieć uszy pełne śpiewu ptaków, można mieć uszy pełne rozmowy, wysłuchanych słów. Każda rzecz, która wpada nam do ucha, zachowuje się w nim trochę tak jak w jakiejś misce. Możemy też zamykać uszy na coś, czyli nie chcieć przyjąć czegoś do wiadomości, odcinać się od jakiejś informacji, tak jak się przykrywa garnek, albo możemy przykryć garnuszek, czy szklankę, czy jakikolwiek inny pojemnik, tak też możemy przykryć, zamknąć, zatkać uszy na coś. Czyli nie chcieć o czymś słyszeć i tak samo nie chcieć o czymś myśleć. Na przykład powiemy: zamykam uszy na te

plotki, czyli nie chce słuchać plotek, nie chce plotkować. Mówimy też czasami, że coś wchodzi jednym uchem, a drugim wychodzi albo drugim wylatuje. I mamy na myśli to, że łatwo się zapomina o tym, co się usłyszało. No bo właśnie te uszy nasze są jak takie dziurki po obu stronach kartonu. Coś wchodzi jedną dziurką, wychodzi drugą dziurką, nie zostaje w środku. Te uszy zapewniają nam jakby taki tor przeszkód, taki tor, przez który przepływają informacje. A mówimy tak wtedy, że coś jednym uchem wchodzi, a drugim wychodzi albo wylatuje, kiedy łatwo zapominamy to, o czym słyszeliśmy, albo nie chcemy się do tej informacji przywiązywać. Ciekawa jestem, czy przychodzą wam do głowy jakieś inne powiedzonka związane z uchem, zwłaszcza takie, w których ucho traktujemy jak jakiś pojemnik. Spróbujecie się nad tym zastanowić, bo ja mam jeszcze kilka propozycji w zanadrzu, ale ciekawa jestem, czy sami o nich pomyślicie. Powodzenia i do usłyszenia!

powieści tej tok, przez pustynię i mrok, płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask, brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, sina dal, lod dywanem do gwiazd, dajcie

0: dobrze.
1: Dzień dobry. Mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale wiecie, rozmawiamy sobie o różnych kolorowych powiedzonkach, które mieszkają w naszym języku. Tych powiedzonek jest całkiem sporo, a otwierają one przed nami zupełnie nowe, nieoczekiwane, zaskakujące czasami światy. A dlaczego tak się dzieje?

Ano dlatego, że nasi przodkowie, gdy wymyślali właśnie te różne powiedzonka, które do dzisiaj mamy, próbowali ukryć, zakląć jakoś w nich specjalny sposób widzenia świata. I nawet jak mówią o zwykłych rzeczach te powiedzonka, to tak, to są pozornie zwykłe rzeczy, bo najczęściej właśnie kryje się w nich coś niespotykanego, dziwnego, a można to odkryć, wędrując sobie przez słowa i przez te nasze powiedzonka, do czego was zawsze serdecznie zachęcam. Dzisiaj chciałabym wam zaproponować taką wędrówkę przez różne porzekadła, właśnie powiedzonka związane ze słowem ucho. Bo czym jest ucho, to wszyscy wiedzą. Każdy ma uszy. Ludzie mają uszy, zwierzęta mają uszy. Te uszy są trochę jak radary, wychwytują to, co się dzieje w świecie na zewnątrz i przekazują to do centrum dowodzenia, czyli do mózgu. Ale jak my o tych uszach mówimy, jak je postrzegamy, jaki ich obraz wyłania się z naszych powiedzonek, ha, to już jest zupełnie inna para kaloszy. Bo czy wiecie na przykład, że różne polskie powiedzonka, które mówią o uszach, traktują je tak, jakby te uszy były pojemnikiem? Kto to widział, prawda? Czy ucho to jest miska, albo garnek, albo garnuszek? No, niedorzeczna jakaś sprawa. Ale okazuje się, że rzeczywiście taki obraz wyłania się z naszych polskich powiedzonek. Na przykład, gdy mówimy, że ktoś ma uszy pełne czegoś, na przykład wrzasku albo hałasu, no to pełne czegoś właśnie może być jakieś naczynie, jakiś pojemnik. Może być miska pełna wody albo zupy, może być szklanka pełna wody, a my mówimy, że mamy uszy pełne czegoś. I to znaczy, że bardzo długo czegoś słuchaliśmy i cały czas mamy w głowie to właśnie, czego słuchaliśmy. Gdy mówimy, że mamy uszy pełne hałasu, to chodzi o to, że tak długo byliśmy narażeni na jakiś hałas, że ciągle on nam dudni w głowie, bo właśnie z tych uszu, z tych naszych pojemników przelał się do głowy i tam ciągle dudni ten hałas. Więc właściwie nie tylko uszy są pełne hałasu, ale w takiej sytuacji także głowa. Oczywiście można mieć również uszy pełne muzyki, można mieć uszy pełne śpiewu ptaków, można mieć uszy pełne rozmowy, wysłuchanych słów. Każda rzecz, która wpada nam do ucha, zachowuje się w nim trochę tak jak w jakiejś misce. Możemy też zamykać uszy na coś, czyli nie chcieć przyjąć czegoś do wiadomości, odcinać się od jakiejś informacji, tak jak się przykrywa garnek, albo możemy przykryć garnuszek, czy szklankę, czy jakikolwiek inny pojemnik, tak też możemy przykryć, zamknąć, zatkać uszy na coś. Czyli nie chcieć o czymś słyszeć i tak samo nie chcieć o czymś myśleć. Na przykład powiemy, zamykam uszy na te plotki, czyli nie chcę słuchać plotek, nie chcę plotkować. Mówimy też czasami, że coś wchodzi jednym uchem, a drugim wychodzi albo drugim wylatuje. I mamy na myśli to, że łatwo się zapomina o tym, co się usłyszało. No bo właśnie te uszy nasze są jak takie dziurki po obu stronach kartonu. Coś wchodzi jedną dziurką, wychodzi drugą dziurką, nie zostaje w środku. Te uszy zapewniają nam jakby taki tor przeszkód, taki tor, przez który przepływają informacje. A mówimy tak wtedy, że coś jednym uchem wchodzi, a drugim wychodzi albo wylatuje, kiedy łatwo zapominamy to, o czym słyszeliśmy, albo nie chcemy się do tej informacji przywiązywać. Ciekawa jestem, czy przychodzą wam do głowy jakieś inne powiedzonka związane z uchem, zwłaszcza takie, w których ucho traktujemy jak jakiś pojemnik. Spróbujecie się nad tym zastanowić, bo ja mam jeszcze kilka propozycji w zanadrzu, ale ciekawa jestem, czy sami o nich pomyślicie. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień, w którym, jak doskonale wiecie, rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w języku. Te powiedzonka czasami wiążą się z zupełnie zwyczajnymi wyrazami, ale takimi wyrazami, o których nawet się nie spodziewamy, jaki mają w sobie potencjał, czyli jaką mają w sobie moc. I z tej mocy, która tkwi w słowach, nawet zwyczajnych, wyrastają czasami niezwyczajne, niezwykłe powiedzenia –

Dziś proponuję Wam rozmowę o powiedzeniach związanych ze słowem, uwaga, uwaga, pies. Tak, tak, pies z tym zwyczajnym słowem nazywającym, no, naszych pupili. Wielu z nas ma psy, może Ty też masz psa, a jeżeli nie masz, to na pewno znasz kogoś, kto ma. Więc z tym zwyczajnym słowem pies mamy w języku polskim bardzo dużo powiedzeń, ale tutaj jest pewna niespodzianka i być może to wcale nie jest niespodzianka przyjemna. Bo gdy dzisiaj mówimy pies, pierwsze skojarzenie, które się uruchamia, to oczywiście przyjaciel człowieka, prawda? Tak to działa. Mówię pies, myślisz przyjaciel człowieka. Ale takie skojarzenie jest całkiem od niedawna, bo przez wieki, naprawdę przez dużo, dużo, dużo czasu, pies miał zupełnie inną pozycję w świecie naszych przodków. Nie był uważany za ludzkiego przyjaciela, no, ostatecznie przydawał się do czegoś, na przykład w gospodarstwie czy w różnych pracach domowych, więc ostatecznie był tolerowany jako zwierzę po prostu przydatne, po prostu użyteczne, ale tak w ogóle miał złą prasę, to znaczy nie cieszył się szacunkiem. I to widać właśnie w różnych powiedzeniach związanych ze słowem pies. Na przykład czasami się mówi, że ktoś się czuje jak zbity pies, czyli czuje się bardzo źle. Mówi się też czasem, że ktoś traktuje kogoś jak psa. No już z samego tego porównania wynika, że traktowanie psa nie było kiedyś dobre, bo traktować kogoś jak psa to traktować kogoś bardzo źle, tak jakby był niewiele wart. Mówi się też czasem, że ktoś wypędził kogoś jak psa. Czyli wypędził bez skrupułów, bez żadnego wahania, bez poczucia winy. No, a jak ten wypędzony pies, który niczemu nie musiał zawinić, się czuł? No, czuł się źle, tego się łatwo domyślić. Z kolei o człowieku, który jest kłamczuszkiem, bardzo sobie lubi konfabulować, czyli zmyślać, czyli wymyślać niestworzone historie, czyli mówić nieprawdę. Więc o takim człowieku mówi się, że łże jak pies, czyli kłamie bezczelnie, kłamie patrząc prosto w oczy. Dlaczego jak pies? Przecież psy nie kłamią, bo w ogóle zwierzęta nie kłamią. Zasadniczo zwierzęta nie oszukują. Nie są ludźmi, to my przypisujemy im ludzkie cechy. I teraz posłuchajcie, z tego powiedzenia, z tego faktu, że mamy takie powiedzenie w języku polskim, łgać jak pies, wynika, że o psach tak właśnie źle mówiono, że przypisywano im kłamstwa, chociaż pies, jak żadne inne zwierzę, nie kłamie w takim sensie, w jakim kłamie człowiek. Owszem, zwierzęta mogą robić różne sztuczki, mogą próbować się z nami bawić i to wygląda na oszustwo, ale to nie jest takie kłamstwo, jakiego dopuszczają się ludzie. Mówimy też czasami, a to pies? Na przykład, a co, ja to pies? Albo, a co, moja wycieczka to pies? Moje zabawki to pies? I wtedy można powiedzieć, pytamy, czy ja się nie liczę, czy moje zabawki się nie liczą, czy moja wycieczka się nie liczy, czy to nie ma znaczenia? Mamy nawet takie powiedzenie, na psa urok. Czasami się je spotyka nawet w wersji rozbudowanej. Tfu, tfu, na psa urok. To jest rodzaj zaklęcia, takiego zaklęcia, które ma zapobiegać nieszczęściu. Według zabobonów, czyli wiary w przesądy, niesprawdzone moce i niesprawdzone historie, więc według zabobonów, jeżeli tak się powie na psa urok albo tfu, tfu, na psa urok, to takie zaklęcie może zapobiec jakiemuś nieszczęściu. Tak jakby pies był stworzeniem, przez które działają magiczne, ale związane z czarną magią, siły. Jak więc słyszycie, ten pies najszczęśliwszej historii językowej nie ma. Są jeszcze inne powiedzenia właśnie związane z psem. Na przykład w taką pogodę psa byś nie wypędził. Czyli w okropną pogodę, gdy jest zimno, mokro i bardzo nieprzyjemnie. Ale skoro mamy takie powiedzenie, że w taką pogodę nawet psa byś nie wypędził, to znaczy, że wypędzano psy. To się właśnie kryje w tym powiedzeniu i świadczy, no cóż, nie najlepszej historii psa w naszej kulturze.

Ciekawa jestem, czy znacie jeszcze jakieś inne powiedzenia związane z psem. A jeżeli znacie, to może je sobie przypomnicie, przywołacie, może sprawdzicie, co znaczą, albo może zapytacie rodziców czy dziadków, albo kogoś starszego, czy oni może znają właśnie jakieś pieskie powiedzenia. Zastanówcie się też wspólnie nad tym, czym albo może nawet kim jest pies dla nas dzisiaj, jak się zmieniły czasy i jak się zmieniła pozycja psa w świecie. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry. Mówi pani Literka. Dziś dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale wiecie, rozmawiamy o różnych wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Dotarliśmy w naszej rundce do litery E. E, co to za litera? Moglibyście tak powiedzieć, ale nie, nie. Nie chodzi mi wcale o wyraz E, taki wyraz wyrażający, przedstawiający powątpiewanie. Nie, nie, nie. Mam dla was zupełnie inne słowo rozpoczynające się tą właśnie literą. To jest słowo, które niesie radość, które niesie werwę, które niesie takie emocje, że chciałoby się skakać z radości pod górę. O, właściwie, a czy można skakać w dół? Nie, chyba coś źle powiedziałam, ale po prostu chciałoby się skakać z radości tak, że wyżej się już nie da. To nasze dzisiejsze słowo, słowo na E, to jest wyraz entuzjazm. Entuzjazm, czyli właśnie taki stan uniesienia, stan radości, zachwytu, zapał do robienia czegoś. Może być radosny entuzjazm, choć właściwie to jest trochę tak, jakby dwa razy powiedzieć to samo, bo smutnego entuzjazmu być nie może. Entuzjazm już w sobie zawiera wiele, wiele radości i takiego właśnie zapału. Można entuzjazm okazywać komuś, gdy się cieszymy, że na przykład kogoś spotkaliśmy, dawno niewidzianego kolegę, przyjechała mama, przyjechała ciocia, albo coś nam się bardzo spodobało, jakaś wspaniała książka, albo jakieś słuchowisko radiowe, albo zachwyciliśmy się jakimś pięknym krajobrazem, to wtedy we wszystkich takich sytuacjach możemy okazać entuzjazm, czyli możemy pokazać, jak bardzo się cieszymy. Możemy też przyjąć coś z entuzjazmem.

jeżeli ktoś nam coś pokazuje albo coś proponuje, to możemy tę propozycję właśnie z entuzjazmem przyjąć, czyli z wielką radością. Możemy wybuchnąć entuzjazmem takim twórczym, żywiołowym, czyli na przykład skakać tak wysoko do góry, że już żaden sufit nam nie straszny, że już wyżej się podskoczyć nie da. Albo możemy zacząć klaskać, krzyczeć z radości. To jest właśnie wybuch żywiołowego entuzjazmu. A na przykład piosenkarka albo piosenkarz, czy jakiś zespół muzyczny, który koncertuje, może wzbudzić entuzjazm fanów, gdy na przykład pięknie zaśpiewa jakąś piosenkę. Wtedy fani okażą żywiołowy entuzjazm, czyli pokażą, jak bardzo ten występ im się podobał. Człowiek, który jest pełen entuzjazmu, jest pełen wiary w to, że będzie dobrze, jest pełen radości, to jest entuzjasta. A jeżeli chcemy w specjalny sposób nazwać dziewczynkę lub też kobietę, która właśnie jest pełna entuzjazmu, to powiemy, że jest to entuzjastka. Można być entuzjastą albo entuzjastką sztuki, teatru, książek, radia, łąki, lasu, wielu, wielu różnych rzeczy można być entuzjastą. Czyli entuzjastycznie do czegoś podchodzić oraz entuzjazmować się tym, co tak nam się podoba. Ciekawa jestem, czy wy też jesteście entuzjastami? Co wzbudza w was entuzjazm? Z jakiego powodu ten entuzjazm okazujecie i jak to robicie? Spróbujcie teraz pokazać swój entuzjazm nakierowany na to, co wam tak bardzo się podoba i co wzbudza taką ogromną waszą radość. Czyli najpierw pomyślcie sobie o tym, z jakiego powodu lubicie się cieszyć albo co wam daje przyjemność czy radość, a potem entuzjastycznie pokażcie, jak wielką radość czujecie. Jestem przekonana, że wykonacie to zadanie wspaniale. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale wiecie, rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w naszym wspaniałym, pięknym języku, czyli języku polskim. Źródłem tych wielu kolorowych powiedzonek często

To są zwyczajne rzeczy, na przykład takie jak gałąź. A naprawdę, z gałęzią mamy związanych całkiem sporo i całkiem interesujących czy to powiedzeń, czy nowych znaczeń słów. Co to jest gałąź? Wszyscy wiedzą. Gałęzie wyrastają z pnia drzew. Gałęzie tworzą.

Jeżeli gałąź jest mocna, twarda, gruba, to nawet człowiek może na niej siąść, bo ta gałąź jest na tyle mocna, że utrzyma człowieka. A na takich średnich gałązkach siadają ptaki i możemy to sobie wspaniale obserwować, do czego Was bardzo zachęcam. Ale wróćmy do tych naszych gałęzi, zwłaszcza do tych grubych. Wyobraźmy sobie, że wspięliśmy się na drzewo, znaleźliśmy sobie wspaniałą gałąź, na której doskonale się siedzi i obserwuje się świat z wysoka. I wyobraźmy sobie, że wyciągamy piłkę, taką, ale nie taką piłkę do grania, tylko piłkę do cięcia drzewa, czyli takie urządzenie z ząbkami, którym przepiłowuje się drewno. No i wyobraźmy sobie, że piłujemy tę gałąź, na której siedzimy, od strony wewnętrznej, od strony konaru. Co się stanie? Wiadomo, bardzo szybko spadniemy i będzie katastrofa. I właśnie takie wyobrażenie, taka sytuacja nierozważnego działania, naprawdę no, niepotrzebnego, przecież chcemy siedzieć na gałęzi, chcemy korzystać, a nie sprowadzać na siebie klęskę. Więc właśnie taka sytuacja jest źródłem powiedzenia podcinać gałąź, na której się siedzi. Tylko że jeżeli mówimy po polsku, że ktoś podcina gałąź, na której siedzi, to nie chodzi o takie rzeczywiste, dosłowne siedzenie na gałęzi, tylko chodzi o działania krótkowzroczne, na swoją szkodę. Jeżeli nie przemyślimy tego, co robimy, to bardzo często właśnie sprowadzamy sobie na głowę szkodę, tak jakbyśmy podcinali gałąź, na której siedzimy. Na przykład, gdy się skłamie, to kolejne kłamstwo przychodzi bardzo szybko. I właśnie prawda byłaby utrzymaniem gałęzi, utrzymaniem tego miejsca, na którym siedzimy. A kłamstwa, które bardzo szybko przychodzą jedno po drugim, działają jak ta piłka, którą się ucina, podcina, przecina gałąź, tę gałąź, która powinna nas utrzymywać, a którą kłamstwa zaraz zwalą w dół. No bo wiadomo, że kłamstwo ma krótkie nogi, więc zawsze, zawsze sprowadza katastrofę. Mówimy też czasami o gałęzi rodu. Na przykład o młodszej gałęzi rodu albo o starszej gałęzi rodu. No i o co tutaj chodzi? Chodzi już nie o drzewo, ale o ludzi. Gdybyście zabawili się w ten sposób, że zebralibyście informacje o wszystkich członkach swojej rodziny, o rodzicach, dziadkach, babci, dziadku, jednym, drugim, o pradziadkach, o wnukach waszych babci i dziadków, czyli o was, ale może też o waszych kuzynach. I gdybyście to wszystko narysowali jako drzewo, w formie drzewa, to okazałoby się, że na różnych gałęziach tego drzewa mieszczą się różni ludzie. No i są gałęzie starsze, są gałęzie młodsze. Ten układ rodzinny jest bardzo rozbudowany. I właśnie taki rysunek doskonale by pokazał, że młodszych członków rodziny, na przykład was i waszych rodziców, nazywa się gałęzią, młodszą gałęzią rodu. A waszych dziadków czy pradziadków nazywamy starszą gałęzią. Z gałęzią wiąże się oczywiście także gałązka. Gałązka, czyli dosłownie rzecz biorąc, mała gałąź. Ale i z gałązką mamy powiedzenie, którego wcale dosłownie rozumieć nie należy. Mówimy czasami gałązka oliwna. Co to jest gałązka oliwna? To jest symbol pokoju, symbol zgody. Wcale nie chodzi dosłownie o gałązkę z drzewa oliwnego, tylko chodzi o to, że jeżeli ktoś się z kimś kłóci, tak często bywa, ludzie żyją w niezgodzie, to osoba, która pierwsza wyciąga rękę na zgodę, można powiedzieć, niesie albo podaje gałązkę oliwną, czyli wyciąga rękę do zgody, pokazuje i mówi, że chce się z kimś pogodzić, że wcale nie chce się już kłócić, nie chce żyć w niezgodzie, tylko przeciwnie, chce żyć w zgodzie, bo to ułatwia w ogóle życie i sprawia, że życie jest przyjemniejsze.
Ciekawa

jest tym, czy mieliście okazję do tego, żeby się pozastanawiać nad gałęziami i gałązkami i w przyrodzie, i w swoim życiu, na przykład rodzinnym, ale też w języku. Może poszperacie i poszukacie różnych informacji właśnie o gałęziach i gałązkach. Takich informacji, które rozgałęzione pokazałyby taką świetną mapę językową gałęzi. Spróbujecie się podjąć tego zadania? Powodzenia i do usłyszenia!

liczę ja, a teraz wszyscy razem, czym wesołe cyfry się zabawimy. 4, 7, 6 oraz 9 nie mogą ustać dziś w jednym rzędzie. 2 oraz 0 i jeszcze 8 drapią się dzisiaj ciągle po

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

porządku.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoci apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.

Dzień dobry, cześć i czołem na zegarach, godzina 8.04, Jacek Zawada, Ania Jączyk. To kolejna wyjątkowa, wakacyjna audycja. Dzień dobry, lato! Dzień dobry, lato, witamy, lato. Drugi dzień wakacji. Ach, można by to powtarzać codziennie. Drugi dzień wakacji, drugi dzień wakacji, drugi dzień wakacji. I żeby te wakacje nigdy się nie kończyły, a żeby każdego dnia dopiero się zaczynały. Ale nie ma tak dobrze. Już jeden dzień wakacji za nami. Do końca wakacji pozostało nam tylko... ile? Nie policzę dokładnie teraz. W każdym razie około 60 dni. Zatem calusieńkie wakacje przed nami. Znowu dzisiaj, tak jak we wczorajszej porannej wyjątkowej audycji, która otwierała naszą letnią wakacyjną ramówkę, będziemy rozmawiać o wakacjach, o wyjazdach wakacyjnych, o tym, co można ciekawego zrobić w tym wolnym, leniwym, letnim czasie, ale przede wszystkim będziemy witać się z latem, bo nazwa tej audycji, której słuchacie teraz w Polskim Radiu Dzieciom, to Dzień Dobry Lato. Kto do nas zadzwoni, by powitać lato? Czy właśnie takimi słowami chcielibyście witać każdy dzień lata, szczególnie ten wakacyjny dzień lata, Dzień Dobry Lato? Czy może wolelibyście taką wersję Cześć kochane lato, albo Ahoj lato moje wspaniałe? No nie wiem. Jaką wersję powitania do lata, wersję powitania tej wspaniałej pory roku moglibyście zaproponować? A może ktoś z

pas pragnie powitać lato za pomocą jakiegoś okrzyku, albo krótkiej piosenki, albo jakiegoś wiersza, lub króciusieńki rymowanki. To bardzo ciekawe i myślę, że takie inspirujące i rozwijające naszą wyobraźnię zadanie na początek naszej audycji. To kto zechce się podjąć tego zadania? Jak moglibyście powitać lato? Jakimi słowami? 22 645 2055. Ja witam lato nazwą tej audycji. Dzień dobry lato. Za chwilę zapytam, jakimi słowami tę porę roku powitałaby Ania, wydająca tę letnią, wspaniałą audycję, a wy dzwońcie ze swoją wersją powitania lata.

0: Ta audycja to Dzień Dobry Lato. Jacek Zawada, Ania Jączyk. Cały czas jesteśmy z wami aż do godziny 10, a Jan Brzechwa w wierszu Przyjście Lata pisał tak. I cóż powiecie na to, że już się zbliża lato? Kret skrzywił się ponuro, przyjedzie pewnie furą. Jeż się najeżył srodze.
1: Raczej na hulajnodze.
2: Wąż syknął, ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze.
0: Tam jeszcze kilka innych zwierzątek odnajdziecie w tym znanym wierszu Jana Brzechwy o przyjściu lata. A jak wy byście przywitali lato? Bo my witamy je nazwą naszej audycji. Dzień dobry lato, dzień dobry lato. A teraz przywitamy się z Michalinką. Dzień dobry, Michalinko. Skąd do nas dzwonisz?
3: Z nas.
0: Jaka pogoda u was?
3: U nas słonecznie.
0: Cieplutko?
3: Tak.
0: Oj, bardzo ciepło będzie znowu dzisiaj. Temperatury przewyższać będą 35 stopni.

0: Czy takie temperatury to są dla ciebie ogromne upały, czy do wytrzymania?
1: Ogromne upały.
0: Mhm. Myślę, że dla większości z nas ta temperatura, która obecnie jest w naszym kraju, jest zbyt wysoka. My kochamy wszyscy lato, ale nie aż takie wielkie upały. Prawda, Michalinko?
1: Tak.
0: To jak się chronić przed nadmiarem takiego mocnego, gorącego słońca? Powiesz nam?
1: W cieniu.
0: W cieniu. Bardzo dobrze. A ty jak się chronisz jeszcze poza tym, że uciekamy do cienia przed tym słońcem? Jakie jeszcze masz na to pomysły? Słucham?
1: Mieć czapkę.
0: Mieć czapkę. Coś jeszcze?
1: Posmarować się na ten kremem.
0: Mów troszkę głośniej, proszę.
1: I posmarować się kremem na ręce.
0: Mhm. I coś jeszcze?
1: I dużo jeszcze wody.
0: Tak jest, tak. O, ja mam obok siebie wodę, dobrze, że mi przypomniałaś. Zaraz po rozmowie z tobą napiję się wody. Można jeszcze też zakładać okulary przeciwsłoneczne, prawda?
1: Tak.
0: Mhm. Dobrze, dobrze, Michalinko. A teraz zapytam cię o to, jakimi słowami ty powitałabyś lato.
1: Dobre lato. Wakacyjnie.
0: Dzień dobry, lato, wakacyjnie, tak?
1: Tak.
0: Ale pięknie. A gdyby to była piosenka jakaś na powitanie lata, to czy bardziej wolałabyś, żeby to była ballada, czy taka szybka, wesoła, radosna piosenka?
1: Szybka i radosna piosenka.
0: Mhm. My takich piosenek mamy bardzo, bardzo dużo w naszej audycji porannej i za chwilę taka bardzo radosna, słoneczna piosenka pojawi się specjalnie dla ciebie, Michalinko, z dedykacją dla ciebie. A powiedz nam proszę, jakie masz plany na wakacje? Co będziesz robić?
1: Dziś pojadę do koleżanki na grilla.
0: Dzisiaj?
1: Tak.
0: Czyli będzie pyszna uczta, ale oprócz grillowania, oprócz jedzenia, co jeszcze macie w planach na tym grillu?
1: Batem. A na wakacje w góry.
0: A na wakacje jedziesz w góry, ależ fantastycznie, z całą rodzinką?
1: Z mamą i z moim bratem.
0: Mhm. Czy to będzie wasza pierwsza wizyta w górach, czy ty już byłaś tam kiedyś?
1: Byłam kiedyś tam.
0: I co fajnego latem w wakacje można robić w górach?
1: Wędrować.
0: Mhm. A jak się wędruje, to jak warto się ubrać na taką wędrówkę po górach?
1: Wygodne buty.
0: Tak.
1: Wziąć na przykład czapkę.
0: Tak jest.
1: Plecaczek na przykład z jedzeniem.
0: Koniecznie.
1: I kurtkę przeciwdeszczową.
0: Tak, i taką kurtkę przeciwdeszczową na pewno się zawsze przyda, a wędrując po górach trzeba się zabezpieczyć i trzeba mieć dużą wyobraźnię, by przygotować się na różne zmiany pogody. Bardzo ładnie nam o tym, Michalinko, opowiedziałaś. Powiedz mi jeszcze, ja już pytałem we wczorajszej porannej audycji, gdybyś miała jakiś taki wakacyjny wynalazek, który chciałabyś, żeby powstał po to, żeby pomagać nam się szybciej spakować na wakacje, to co to by było? Jakiś wynalazek, który ułatwi nam szybsze, sprawniejsze, lepsze pakowanie na wakacje, bo przecież tych rzeczy często na wakacje do walizki czy do plecaka trafia dużo. A gdyby
1: robocik,
0: tak?
1: Robocik, który składa ubrania na wakacje.
0: Nie. Ale fajny pomysł. Brzmi to bardzo ciekawie. Możesz rozwinąć troszkę ten pomysł? Jak to dokładnie by wyglądało? Jakby ten robocik działał?
1: Ładnie, równo.
0: Mhm. I my po prostu wtedy mielibyśmy wolny czas, żeby sobie się zrelaksować przed wyjazdem. A robocik by wszystko zrobił za nas, prawda?
1: Tak.

0: Że jaka to mogłaby być nazwa rozszerzona takiego robocika? Robocik składający? Albo robocik składający rzeczy?
1: Składaczek.
0: Składaczek, no pewnie, że tak, ja bym na to nie wpadł, ale masz fajne pomysły, droga Michalinko, ja się bardzo cieszę, że do nas zadzwoniłaś. No to teraz już przyszedł czas na pozdrowienia. Kogo chcesz pozdrowić?
1: Pozdrawiam mojego tatę, mojego brata,
0: tak?
1: I swoją mamę. I babcię, i dziadka, i Michasia, i Smoka.
0: Przekażę im pozdrowienia na pewno, a ty uściskaj swoją mamę, brata. Najpierw życzę wam wspaniałego grilla i chłodźcie się jak najczęściej w basenie, a potem życzę wam cudownego wyjazdu w góry. Trzymaj się, udanych wakacji, hej, hej.
1: Pa, pa.
0: Dziś mamy, drodzy radiosłuchacze, 179 dzień roku, czyli już 26 tydzień tego 2026 roku. Słońce jest z nami. Patrząc na pogodę z ostatnich dni, można by rzec, że słońce jest z nami zawsze. Od dawna. Dzień i noc. A przynajmniej, że wysoka temperatura jest z nami nieustająco. W każdym razie słońce obudziło się o 4:17, a na zegarach teraz 8:17, czyli jest z nami już od 4 godzin, a zajdzie o 21:01, co oznacza, że ten dzień potrwa 16 godzin i 44 minuty. Powiedzcie proszę, podpowiedzcie i mnie, jak sobie radzicie z tymi ogromnymi upałami. A może jest ktoś wśród was, kto uwielbia takie temperatury sięgające prawie 40 stopni. Ja do nich nie należę. Ania, która wydaje dzisiejszą audycję, również nie. My lubimy, kiedy jest ciepło, ale to, co było wczoraj i to, co będzie dzisiaj, to tak troszkę przesadza chyba to słońce. Zapraszam was do rozmowy na temat tego, jak radzić sobie z takim ogromnym słońcem, jak chronić się jeszcze oprócz tego, żeby pić dużo wody, nie wychodzić bez potrzeby na takie słońce na długo, zakładać czapki z daszkiem, czy też kapelusze, okulary przeciwsłoneczne i koniecznie smarować się kremem z filtrem przeciwsłonecznym. Uwierzcie mi, jest on bardzo potrzebny i bardzo skuteczny. Chociaż ja w czwartek wylądowałem na plaży w Gdańsku i przyznam szczerze, że przysnąłem na kilka chwil na tej plaży i pomimo tego, że miałem skórę nasmarowaną kremem z filtrem przeciwsłonecznym, to w niektórych miejscach była ona bardzo, bardzo piekąca po takim plażowaniu i to, co pomogło mi później wieczorem, kiedy wróciłem z tej plaży, to taki specjalny płyn po takiej kąpieli słonecznej, po opalaniu. Ale skutki tego wystawiania skóry na słońce, mimo że nie było to wielogodzinne opalanie, czuję do dzisiaj, także przestrzegam. Słońce jest wspaniałe i cudowne, ale nie przesadźmy z tym wystawianiem naszej skóry na jego działanie. No to jakie macie sposoby na to, by chronić się przed nadmiarem słońca? A my posłuchamy teraz piosenki pod tytułem Kto przygód zna smak, a przygód w wakacje na pewno będzie co niemiara.

Ustalamy teraz, drodzy radiosłuchacze, prognozę pogody na dzisiaj i już wiem, że będzie, nie odkryję tu Ameryki, będzie, a nawet już jest bardzo, bardzo ciepło, bardzo wręcz gorąco, tak można by rzec. Najcieplej, a raczej najgoręcej będzie na zachodzie Polski. Szczecin 36, Gorzów Wielkopolski i Poznań 38 i Zielona Góra prawdopodobnie pobije dzisiaj rekord ciepła w dniu dzisiejszym, w tę niedzielę. 39 stopni Celsjusza powinno pojawić się na termometrach w Zielonej Górze. Zielonogórzanie, trzymamy za was kciuki. Chronicie się najbardziej ze wszystkich w Polsce dzisiaj przed tym ogromnym słońcem. Powinno popadać również w okolicach Zakopanego i Szczecina, ale prawie wszędzie, poza Koszalinem, w którym termometr będzie wskazywał temperaturę 27 stopni. Poza Koszalinem inne miejsca w Polsce będą cieplejsze, ponad 30 stopni i tak jak wspomniałem, prawie 40 w okolicach Gorzowa, Poznania i Zielonej Góry. Ta audycja to, przypominam, Dzień Dobry Lato. Poszukujemy nadal oryginalnych, ciekawych powitań lata. Co moglibyśmy powiedzieć w kilku słowach, gdybyśmy spotkali na swojej drodze lato? Jakimi słowami przywitalibyśmy właśnie lato? Czy macie jakieś pomysły? A ja w międzyczasie, słuchając piosenki Dbaj o zieleń zespołu Czereśnie, znalazłem wiersz Ireny Suchorzewskiej pod tytułem Letnia ulewa. I o taką letnią ulewę chyba chcielibyśmy prosić dzisiaj wszyscy, albo nawet o letnią ulewkę, taką małą. Przed chwilą słońce, nagle ulewa, bije o ziemię, bije o drzewa, na szybach dzwoni i w rynnach śpiewa, w kałużach pluszcze, letnia ulewa. No właśnie, czy ktoś z was już doświadczył takiej letniej ulewy albo w ogóle letniego deszczyku? Bo latem, szczególnie tak gorącym jak wczoraj i dzisiaj, letni deszcz po takich upałach ma naprawdę zbawienny wpływ dla całej przyrody i dla nas. A póki co, tak jak mówiłem, tej letniej ulewy można się dzisiaj spodziewać tylko w okolicach Zakopanego i Szczecina. Jutro tych opadów będzie troszkę więcej, ale nadal będzie bardzo, bardzo gorąco. Zatem tak, kochamy lato, tak, lubimy gorące dni, ale wtedy, kiedy jest gorąco, raz jeszcze powtarzam, pamiętajcie, by chronić swoje ciała i zadbać o wasze organizmy przy tak wysokiej temperaturze. My znowu mówimy dzień dobry lato, a skoro dzień dobry lato, no to ruszamy teraz na plażę. Tylko ja obiecuję, że już na pewno nie będę się opalał. Będę chodził po prostu w cień. Tam się będę skrywał. Majka Jeżowska na tej plaży niech nam zaśpiewa, a Ania Leciejewska, instruktorka windsurfingu, niech zadba o podstawy tego wspaniałego letniego sportu i zdarzy się to już za chwilę w rozmowie z Anią tuż po piosence, ale póki co biegniemy na plażę!

0: Na plaży fajnie jest. Bardzo lubię tę nową wersję piosenki Na plaży Majki Jeżowskiej. Mógłbym z nią śpiewać i jeszcze raz tańczyć. A teraz porozmawiam, potańczę, może też pośpiewam z naszym dzisiejszym gościem, letnim gościem. Gościem Polskiego Radia Dzieciom jest Ania Leciejewska, instruktorka windsurfingu, właścicielka szkoły LSurf. Cześć Aniu.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Aniu, gdzie ty jesteś? Miałaś siedzieć tu naprzeciwko mnie, a ciebie nie ma. Uciekłaś gdzieś przed nami.
1: Upały mnie totalnie, zatrzymały i pokonały. Bardzo przepraszam.
0: Nie, żartuję oczywiście. Cieszę się, że możemy się usłyszeć. Jak sobie radzisz?

0: z tymi upałami?
1: No przyznam, że naprawdę jest u nas bardzo gorąco i woda już przestaje chłodzić. My wchodzimy co chwila do niej, żeby się przynajmniej ochłodzić, jak nie prowadzimy lekcji, ale jest naprawdę gorąco.
0: Czy jesteś w stanie ocenić, jaka jest temperatura wody w Zalewie Zegrzyńskim, na którym prowadzisz lekcję windsurfingu?
1: Jejku, no moim zdaniem to ma ze 25 stopni. Nie więcej. Ale tak mi się wydaje, nie mierzyłam.
0: Tak, niesamowite, prawda? Taka zupa.
1: Zupa, zupełnie. Ona naprawdę przestaje chłodzić. Ale nad wodą jest bardzo przyjemnie.
0: Tak, dokładnie. I to jest chyba jedno z takich najlepszych miejsc, o ile nie najlepsze, gdzie możemy znaleźć ukojenie i ochłodzenie w takie upalne, szalenie upalne dni, jak to ten wczorajszy dzień i ten dzisiejszy, ten jutrzejszy zresztą też. Czy lato to najlepszy czas, żeby spróbować zatem windsurfingu, na przykład na Zalewie Zegrzyńskim? Jak myślisz?
1: Zdecydowanie tak. No, piękna pogoda bardzo sprzyja naszemu sportowi. Oczywiście potrzebny jest też wiatr. Jak sama nazwa wskazuje, tak, w windsurfingu wind jest niezbędny. Natomiast uczyć się możemy przy bardzo słabym wietrze. Jakieś pierwsze kroki stawia. To jest bardzo przyjemny kontakt. Kontakt z wodą bliziutko. Można zawsze się schłodzić właśnie wchodząc z deski do wody. Więc lato rewelacja, żeby się uczyć.
0: Tak. A jak z tym wiatrem teraz, te ostatnie dni? Czy sprzyja wam? Czy jest jakiś chociaż mały wietrzyk, żeby można było się uczyć pływać na desce?
1: On jest taki malutki. Tak naprawdę jest go niewiele, natomiast naprawdę na pierwsze kroki, no w szczególności już dla dzieci, dla młodszych uczestników, to w zupełności wystarcza.
0: A gdybyś miała trzema słowami opisać, czym jest dla ciebie windsurfing, co to takiego, to jakie by to były trzy słowa? Tak mi teraz przyszło do głowy.
1: To jest moja miłość, moje szaleństwo i przygoda.
0: Ale fajnie. Wspaniale to brzmi. Wspaniale to brzmi. To powiedz proszę teraz, Aniu, od początku. Jak wygląda pierwszy dzień takiej przygody, miłości i szaleństwa na desce? Czy od razu wchodzi się z tą deską do wody, czy wcześniej są jakieś inne ćwiczenia?
1: Generalnie wygląda to w ten sposób, że jeżeli przychodzimy do szkoły surfingu, tak, nie, że uczy nas znajomy, który coś tam potrafi, tylko przychodzimy do szkoły, to instruktor w pierwszej kolejności dobierze nam sprzęt, wytłumaczy na brzegu, co jak się nazywa, jak to poprawnie zanieść do wody, bo to też nie jest takie oczywiste. Ustawi nas na trenażerze, czyli na takiej desce, która leży na piasku i udaje, że jest na wodzie. I na tym trenażerze na piasku przyczepiamy żagiel i ćwiczymy sobie wszystko po kolei, takich pierwszych kroków, czyli jak poprawnie zejść na tą deskę, gdzie się na niej ustawić, jak wyciągnąć żagiel z wody. Daję takie wskazówki odnośnie poprawnej postawy. No i pokazuję, tak? Ćwiczymy, czyli wyjęcie żagla, poprawną postawę i jak zrobić, żeby zacząć płynąć do przodu i jak zrobić, żeby zawrócić, bo to też wcale nie jest takie oczywiste. I w momencie, kiedy sobie te pierwsze kroczki przećwiczymy, to trwa kilkanaście minut. To ze sprzętem wchodzimy do wody i już to samo wszystko ćwiczymy sobie na wodzie. Najpierw chwilkę równowagi, żeby w ogóle wyczuć, jak to jest stać na desce na wodzie, ale za chwilę wyciągamy żagiel i już próbujemy płynąć na desce z żagielkiem i jestem pewna, to gwarantuję każdemu, że na takiej pierwszej lekcji na pewno kawałek przynajmniej na wprost każdy przepłynie.
0: Czy płynąc na takiej desce, czy uprawiając windsurfing, można poczuć prawdziwą wolność na falach?
1: No zupełnie, to jest po prostu niesamowite i człowiek w ogóle nie myśli o tym, co tam się dzieje na lądzie. Jak zaczyna myśleć, to wpada do wody i jego problemem zaczyna być powrotem wejście na deskę.
0: I tylko więc to, prawda?
1: Tak, to jest niesamowity odpoczynek i dla głowy, i dla ciała. Więc ja naprawdę bardzo, bardzo polecam.
0: Aniu, a czy trzeba umieć świetnie pływać, żeby zacząć naukę windsurfingu?
1: No właśnie wbrew pozorom i wbrew temu, co wszyscy myślą, nie trzeba, ponieważ przede wszystkim najważniejsze to jest założenie kamizelki asekuracyjnej, czyli tak zwanego kapoka potocznie, ale to jest kamizelka asekuracyjna. I w niej zapiąć wszystkie klamerki, które są, czyli między innymi najważniejszą klamerkę, która przebiega pomiędzy nogami. Bo ona nam zapewnia, że jak spadniemy do wody, no to nie wysuniemy się z tej kamizelki, tylko po prostu w niej zostaniemy i ona będzie robić to, do czego jest stworzona, czyli nam pomagać utrzymać się na wodzie. A z deski nie spadamy jakoś nie wiadomo jak daleko, tylko spadamy tak naprawdę obok niej.

0: Więc nie jest kluczowa super umiejętność pływania. Kluczowe jest, żeby się nie bać wpaść do wody, nie bać się, że nam się zamoczy głowa. No i nie bać się zrobić tych kilka ruchów w kamizelce, ruchów ręką, żeby do tej deski się dostać. Więc tak naprawdę tylko brak strachu przed wodą jest istotny, no i założenie kamizelki.
1: A ile lat może mieć najmłodszy uczestnik zajęć, lekcji windsurfingu?
0: My prowadzimy zajęcia nawet z czterolatkami, tylko to są takie zajęcia...
1: Wow.
0: Tak. Tylko to są takie wyjątkowe zajęcia, bo instruktor, one są w takiej formule 1:1, czyli instruktor jest non-stop przy maluszku, to nie ma tam żadnej grupy, nie ma nawet dwóch uczestników, tylko cały czas instruktor jest tuk obok. No i one są oczywiście, to nie jest żaden kurs, żadne takie poważne szkolenie zwrotów, tylko jest to w formie zabawy. Maluch się oswaja ze sprzętem, oswaja się z wodą, oswaja się właśnie z tym, że stoi na desce. I to, które bardzo pomaga, jest to bardzo takie pozytywne zabawa przez windsurfing, ale zawsze coś tam w głowie maluchu pozostaje i w przyszłym roku, na przykład jak jestem już pięciolatkami, widać, że to nie jest człowieczek, który po raz pierwszy staje na desce, tylko że już jakieś tam odruchy posiada. A takie faktycznie szkolenia, takie bardziej w formie na przykład półkolonii, które prowadziłem przez całe wakacje, no to one są od 7-8 lat.
1: Rozumiem. A co jest trudniejsze i w trakcie szkolenia tych młodszych i trochę starszych uczestników waszych zajęć? Czy utrzymać równowagę na desce, czy może złapać wiatr w żagle, czy jeszcze coś innego?
0: To jest bardzo indywidualne, bo jedni mają faktycznie problem z równowagą i nad tym trzeba dużo więcej czasu spędzić, żeby się udało stabilnie jednak na tej desce stanąć. Natomiast często problemem bywa na przykład zrozumienie, dlaczego nie mogę płynąć pod wiatr. Jak mi wieje prosto w buzie, to ja czemu nie mogę tam popłynąć i co ja mam zrobić, żeby się jednak tam dostać? I to wszystko sobie po kolei ćwiczymy, wszystkie manewry, właśnie wszystkie zawracanie, żeby gdzieś tam zygzakiem pod wiatr popłynąć również.
1: A jak ty, Aniu, po raz pierwszy zygzakiem pod wiatr płynęłaś, czyli jak pierwszy raz weszłaś na deskę i samodzielnie wypłynęłaś, to ile miałaś lat, pamiętasz?
0: No ja miałam akurat lat 18, bo ja sobie taki kurs kupiłam jako po prostu po maturze, zdałam maturę i wymyśliłam sobie, że nauczę się windsurfingu. Taki szalony pomysł, bo byłam instruktorką żeglarstwa, więc wymyślałam, że spróbuję windsurfingu. Więc ja byłam już dość duża, aczkolwiek patrząc na osoby, które my uczymy pływać, to nasz najstarszy kursant miał lat 70, jak zaczął pływać.
1: Wow, czyli od 4 do 70 roku życia.
0: No zupełnie, on pływa od 10 lat już i naprawdę jest bardzo zachwycony, że mu się świat zmienił zupełnie i pokochał ten sport bardzo. To jest naprawdę sport dla ogromnego przedziału wiekowego osób.
1: To jak wypłynęłaś po raz pierwszy na desce w wieku 18 lat, to jakie emocje ci towarzyszyły? Jakie uczucia miałaś w sobie?
0: No ja byłam zachwycona, bo ja właśnie zawsze na żaglówkach, zawsze uczyłam na tych żaglówkach i całe dzieciństwo też spędziłam na żaglówce, gdzie jednak no, siedzi się na ławeczce i ten kontakt z wodą no, jest, ale jest jednak ciutkę dalej. No mi się strasznie podobało, że jest to tak blisko wody. Jakoś mi to bardzo szybko szło, bo ja i na snowboardzie, i na nartach, ja tak bardzo sportowym dzieciaczkiem byłam. Więc tak mi bardzo szybko ta nauka przebiegała, jak po raz pierwszy popłynęłam w ślizgu, czyli generalnie do tego dążymy, pływając na windsurfingu, żeby ta deska nam się odkleiła od wody i żeby tak bardzo, bardzo szybko płynąć. To jakoś mi to nawet dość szybko wyszło, no to jak już po raz pierwszy mi się w tym ślizgu udało popłynąć, no to krzyczałam z radości i już wiedziałam, że to jest właśnie ta moja miłość i że już ze mną tak zostanie.
1: A w nazwie windsurfing, tak jak sama wspomniałaś na początku rozmowy, jest wind, czyli wiatr. To zastanówmy się, pochylmy się przez chwilę nad tym wiatrem. Czy wiatr jest dla windsurfera bardziej przyjacielem czy nauczycielem?
0: Ojej, ciężkie rozgraniczenie, no bo jest i tak, i tak. No właśnie do tej nauki początkowej, no troszeczkę tego wiatru nam się przydaje. No też nie taki wiatr bardzo, bardzo silny, bo będzie po prostu trochę trudniej jednak utrzymać się, jak będzie nam wyrywać żagiel na początku. No, więc trochę wiatru jest potrzeba, natomiast no, im człowiek bardziej pływa i właśnie pływa w tym ślizgu i te prędkości łapie. Jeszcze no ja kocham pływać po falach, takich morskich falach, więc już w ogóle ja to, no może nie powinnam tego mówić.

0: ale, ale jak przychodzą alerty RTB, to będzie koszmarnie.
1: Nie powinnaś tego mówić.
0: No ale to jest właśnie, to są takie windsurferskie, no, szaleństwa, że no, po prostu wpływamy w takich bardzo silnych wiatrach, które właśnie dla osób się wydają bardzo takie ciężkie, natomiast windsurferzy po prostu inaczej ten wiatr odbierają zupełnie.
1: A jakie?
0: I my po prostu tego wiatru potrzebujemy i jak widzimy właśnie też w ogóle prognozy takie już, że tego wiatru jest więcej, no to windsurferzy się cieszą, wariują i lecą na wodę.
1: To gdzie windsurferzy lecą na wodę najbardziej i cieszą się i szaleją w Polsce? Czy to jest Hel?
0: No w Polsce tak. Zatoka nasza jest takim, no, taką mekką windsurfingową. I jest tam, no, ogromna przestrzenia są do pływania, jest bardzo, bardzo dużo płytkiego. To jest i dobre, i złe. No ja akurat nie lubię pływać po płytkiej wodzie, przyznam. Wolę zdecydowanie, jak wpadam, to wiedzieć, że pode mną nie ma dna i nie uderzę tam nogą, kolanem. No po prostu wiem, że jest głęboko. No ja tak jestem przyzwyczajona i zdecydowanie wolę pływać po głębokiej wodzie. Natomiast no, do nauki oczywiście no, dużo łatwiej jest, jak można stanąć, można podejść pod ten wiatr, a nie zastanawiać się, jak pod niego popłynąć, tylko po prostu iść i ten sprzęt ciągnąć za sobą, więc no zdecydowanie Zatoka jest no takim najbardziej popularnym miejscem i to nie tylko windsurfingu, tylko kitesurfingu, czyli tego pływania z latawcami. No i winged foila, który jest też teraz bardzo popularny, czyli to jest taka hybryda pomiędzy windsurfingiem a kitesurfingiem. Jest skrzydło pompowane, które trzyma się bezpośrednio nad głową. No i tam się też pływa na takiej desce, która się tak trochę unosi nad wodą. No to na tym helu też bardzo dużo widać takich osób, które na tym wingu też pływają.
1: Opowiedz jeszcze proszę naszym młodym radiosłuchaczom, jak dokładnie wygląda strój windsurfera czy windsurferki?
0: No to bardzo zależy od pogody. Generalnie zawsze zakładamy na siebie taki standardowy kostium, strój jak na basen. Najlepiej, żeby to był taki przylegający do ciała, żeby nie miał żadnych falbanek i jakichś takich dodatkowych rzeczy. Tak, jeżeli jest bardzo, bardzo gorąco, no to można założyć na to jeszcze albo sam ten kostium, albo na to założyć taką lajkrę, czyli koszulkę, która odbija słońce, to po prostu się nie spali od słońca. No i na to oczywiście kamizelka, to zawsze bezwzględnie. Natomiast jeżeli jest troszkę zimniej, to zakładamy pianki, czyli takie kombinezony piankowe, tak, które przylegają bardzo do ciała. Też je zakładamy na kostium kąpielowy, dlatego o tym kostiumie najpierw wspominałam. No i w zależności, jaka jest też temperatura. Jak jest taka przejściowa, to może być to pianka krótka, czyli krótkie nogawki, krótki rękaw. A jeżeli jest cieplej, zimniej, no to zakładamy cieplejszy strój, czyli mamy takie długie nogawki, długie rękawy, piankę, którą no trzeba się tak w nią wcisnąć, ona naprawdę musi bardzo mocno przylegać do ciała, żeby faktycznie grzała. No i na to znowu kamizelkę. No a jak już jest ekstremalnie zimno, to jeszcze kaptur na głowę i buty i rękawiczki. Ale to już.
1: Ale przy takich temperaturach jak dziś, to chyba nam taki strój nie grozi, prawda?
0: Zupełnie, zupełnie nie. Nawet bym się bardzo poważnie zastanawiała, tą piankę krótką zakładę.
1: Aniu, czy windsurfing to jest sport tylko dla wysportowanych osób?
0: Znaczy oczywiście wysportowanie pomaga nam, tak, we wszystkim, no jest po prostu łatwiej. Natomiast absolutnie nie bycie wysportowanym nie dyskwalifikuje z rozpoczęcia pływania. No, pytanie jak będzie właśnie z tą równowagą i z takim pierwszym wysiłkiem, jeżeli go zupełnie nie mamy. No bo jednak ten żagiel trzeba wyciągnąć z wody ileś razy, bo na początku będzie nam często wpadał do wody. No często będziemy z tej deski
1: tak
0: też wpadać.
1: Tak, potwierdzam, więc... bo tak też wyglądała, wiesz, moja pierwsza lekcja. Co prawda nie u ciebie, ale w chałupach właśnie na helu. Nie pamiętam, ile razy w ciągu godziny lądowałem w wodzie, ale ja miałam wtedy taką jakąś zaciętość w sobie, taki upór, żeby nauczyć się, żeby przepłynąć chociaż kawałek, że wpadałem, wychodziłem na deskę, wpadałem. wpadałem, wychodziłem i w końcu jakoś tak w połowie już lekcji przepłynąłem swój pierwszy kawałek i to, co ty na początku dzisiaj mówiłaś, poczułem taką frajdę, taką radochę, nawet nie radość, tylko radochę, że to było coś niesamowitego i to, że byłem może nawet kilkadziesiąt razy w tej wodzie, to już w ogóle była daleka przeszłość w porównaniu z tym, jaką wielką radość sprawiało mi to bycie na wodzie dzięki windsurfingowi. To jeszcze

0: Jeszcze ostatnie pytanko na koniec naszej letniej rozmowy, wakacyjnej rozmowy. Czy pamiętasz jakąś najbardziej zabawną sytuację z zajęć albo w ogóle z twojego doświadczenia jako windsurferki?
1: Zabawną. Ojej, przyznam,
0: albo niecodzienną, albo wyjątkową, coś takiego, co ci utkwiło w głowie.
1: Czy ja to jestem po prostu taka bardzo, bardzo szalona, więc ja to na tej wodzie, jak tylko mogę, to spędzam jak najwięcej czasu. Ale tak przyznam, że po prostu mnie to cieszy. Nie mam jakiejś takiej szczególnej historii. Mnie to po prostu nieprawdopodobnie cieszy. Ale mogę na przykład opowiedzieć, że pływałam w RPA, tam jeździliśmy w zimę, bo szukaliśmy miejsca na świecie, gdzie wieje w zimę, żeby no, nie tracić naszego sezonu tutaj polskiego. I RPA naprawdę fantastycznie się do tego nadaje. No i na przykład tam jest niesamowicie, bo pływam i widzę cień taki pod wodą. No coś płynie na mnie.
0: Rekin.
1: No, naprawdę? Że serce to mi tak rąbało nieprawdopodobnie. Ja byłam tak totalnie przerażona.
0: Ojej.
1: A potem to wyskoczyło z wody i się okazało, że jest foczka, która była strasznie słodka. I ona później w tych falach sobie na brzuchem do góry leżała, te fale ją gdzieś tam przesuwały. Ale to, co ja przeżyłam sobie w głowie i w sercu, że wizja, że jakieś szczęki będą mnie zaraz gonić.
0: Że wystąpisz w głównej roli w szczękach, prawda? Wbrew własnej woli.
1: Natychmiast mi się wydawało, że to jest taki gigantyczny ten rekin. Później jak tą foczkę widziałam, to była taka raczej malutka foczka. Ale głowa no, dodaje do tego bardzo, bardzo dużo.
0: Aha, Aniu, ale jak dzieci czy rodzice przybędą na zalew Grzyński do ciebie, do twojej szkoły L-Surf, żeby uczyć się windsurfingu, to oprócz ciebie, twoich wspaniałych instruktorów i instruktorek, foczek, ani tym bardziej rekinów nie spotkają w wodzie, prawda?
1: No
0: obiecujesz? Się,
1: obiecuję totalnie, u nas nie ma takich atrakcji, więc spokojnie
0: można spokojnie, bezpiecznie przyjechać, a gościem Polskiego Radia Dzieciom, który do nas dzisiaj nie przyjechał, ale wspaniale ze mną mówił, nie, żartuję, ja ci tego nie wyrzucam, tak tylko się żartobliwie zrobiło na koniec, była nasza wspaniała, szalona, czująca wolność i radość na wodzie Ania Leciejewska, instruktorka windsurfingu, właścicielka szkoły L-Surf i osoba o szerokiej wyobraźni, która w cieniu foczki odkryła cień rekina. Na szczęście się pomyliłam. Tak podsumowałem rozmowę z tobą, Aniu. Zawsze wielka przyjemność, żeby z tobą porozmawiać. Trzymaj się wspaniale, niech sezon będzie jak najpiękniejszy w pogodę i jak najwspanialszy w wiatr, taki jakiego oczekujecie i niech nowe talenty wypływają bezpiecznie na wodę dzięki tobie i twoim instruktorom. Trzymaj się pięknie, dobrych wakacji.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Ura! Już są wakacje!
4: Dzień dobry.

0: To jesteśmy z wami do godziny 10.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

Ech, mógłbym słuchać tej piosenki w wykonaniu wspaniałej i wybitnej, moim zdaniem, jeśli chodzi o warsztat wokalny Edyty Górniak. Dzień w dzień i wielokrotnie, każdego dnia, to był kolorowy wiatr z filmu Pocahontas. Kolorowy wiatr w nawiązaniu do tego wiatru, o którym tak pięknie mówiła Ania Leciejewska w rozmowie przed godziną dziewiątą o windsurfingu. A my teraz porozmawiamy sobie o sekretach lata, bo przecież tytuł, nazwa, przepraszam, tej audycji, której słuchacie właśnie teraz o godzinie 9:05, a będziemy z wami jeszcze przez 55 minut. Nazwa tej audycji to Dzień Dobry Lato. W jaki sposób wy przywitalibyście lato? Jakimi słowami? Hej, hej, cześć, cześć, ahoj, witaj. A może jakimś wierszem lub piosenką? Jaki macie na to pomysł? Podzielcie się nim z nami. 22 645 20 55. Zapraszam serdecznie do kontaktu, a ja chcę postawić teraz takie wakacyjno-letnie pytanie. Co dzieje się latem, kiedy nikt nie patrzy? Bo latem świat wydaje się spokojny. Słońce świeci, ptaki śpiewają, ludzie bawią się na dworze, szczególnie w sobotę, w niedzielę, ale gdy zajrzymy

uważniej wgłębimy się w przyrodę, okaże się, że lato ma swoje sekrety. Dzieje się wtedy mnóstwo niezwykłych rzeczy, których często nawet nie zauważamy. Ciekaw jestem, czy zdarzyło wam się wyjść latem na spacer wieczorem i poczuć, że powietrze pachnie wtedy zupełnie inaczej niż w ciągu dnia. I tak jest rzeczywiście, to nie jest przypadek. W dzień słońce bardzo mocno nagrzewa ziemię, gorące powietrze szybko unosi wiele, wiele zapachów wysoko do góry i miesza te wszystkie zapachy ze sobą, dlatego nos, ludzki nos nie wyczuwa ich tak wyraźnie. A wieczorem ziemia zaczyna się ochładzać, chociaż trudno się z tym zgodzić, jeśli chodzi o aż tak upalne dni jak ostatnio, ale zazwyczaj właśnie wieczorem ziemia schładza się choć odrobinę, powietrze staje się spokojniejsze, a zapachy zostają bliżej nas. I wtedy właśnie najmocniej, najpiękniej, najwyraźniej pachną lipy. Jaśmin, maciejka, lawenda, albo świeżo skoszona trawa, albo rozgrzana przez cały dzień ziemia. Dlaczego? Dlatego, że ich najważniejsi goście latają dopiero po zmroku. Niektóre kwiaty wręcz czekają na ten zachód słońca. Właśnie dlatego, że ich najważniejsi goście budzą się do spacerów, lotnych spacerów dopiero po zmroku i są to ćmy, które nie widzą kolorów tak dobrze jak pszczoły, dlatego kwiaty nie pokazują ich swoich pięknych płatków, zamiast tego wysyłają w świat zapach. Można powiedzieć, że wieczorem, letnim wieczorem ogród, park, o wiem, zaczyna mówić językiem perfum, ale takich najbardziej naturalnych perfum. Perfum stworzonych z najpiękniejszych zapachów przyrody. Mnóstwo sekretów posiada lato, o nich za chwilkę będziemy rozmawiać jeszcze więcej, a ja ciekaw jestem, czy wy znacie jakieś sekrety letnie? A może ktoś z was zna lub wymyślił właśnie teraz, w tym momencie, swoje oryginalne, osobiste, wyjątkowe powitanie lata lub wakacji? Jeśli tak, to możecie do nas zadzwonić w każdej chwili.

Kiedy większość dzieci jeszcze śpi, letni wakacyjny świat już dawno rozpoczął swój dzień. Najwcześniej, drodzy radiosłuchacze, budzą się właśnie ptaki. Tuż przed wschodem słońca zaczyna się coś, co naukowcy nazywają porannym chórem ptaków. Najpierw odzywają się rudziki i kosy. Potem dołączają się sikorki, chwilę później zięby. Słowem, każdy gatunek śpiewa o trochę innej porze. I to nie jest przypadek. Ptaki śpiewają rano, bo właśnie wtedy powietrze jest chłodniejsze i spokojniejsze. Dźwięki, te ptasie dźwięki niosą się dalej, a śpiew ptaków oznaczać może, gdyby mogły ptaki przemówić ludzkim głosem, takie słowa. To jest mój dom, albo jestem tutaj, albo szukam narzeczonej, albo narzeczonego, bo przecież ptaki też łączą się w pary i te ich ptasie piękne, churalne zaśpiewy oznaczać mogą różne informacje. Ale nie tylko ptaki rozpoczynają dzień wcześniej, bo budzą się też jeże wracające z nocnych spacerów, zające kończą swoje żerowanie, a ślimaki chowają się przed słońcem, szczególnie takim jak dziś. O, są jeszcze przecież motyle, które rozkładają skrzydła do swojego często pierwszego lotu. A na źdźbłach trawy wciąż błyszczą krople rosy, bo przecież mówimy cały czas o letnim wakacyjnym poranku. Krople rosy, czyli jeżeli ktoś z was nie wie, to wyjaśniam. Maleńkie kropelki wody, które pojawiają się w nocy, gdy powietrze się schładza. Wyglądają jak tysiące takich naturalnych diamencików prosto na roślinach, prosto na trawie, po prostu w przyrodzie. Ja myślę, że przyglądając się letniej przyrodzie, letniej naturze, można by napisać nie jeden wiersz. I nie jeden wiersz na pewno na ten temat powstał i my już za chwilę wysłuchamy takiego wiersza, ale w interpretacji śpiewanej, w interpretacji mojej wspaniałej koleżanki Ani Sroki, która fenomenalnie zaśpiewa i zinterpretuje Ptasie Radio, słynne Ptasie Radio. Ale zanim to nastąpi, mam dla was zadanie, mam dla was zagadkę. Kto z was, drodzy radio słuchacze, wymyśli trzy nowe smaki lodów, bo przecież lody, pyszne lody, szczególnie myślę, że takie o smaku różnych sorbetów, są świetnym pomysłem na schłodzenie się w takie upalne dni. Wymyślcie zatem proszę

Po pierwsze w sprawie, co świtem błyszcze w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kopać w prosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak?

0: Tak zaćwirkała, zaterkotała, zaśpiewała i zinterpretowała wspaniale Ptasie Radio Ania Sroka. A teraz porozmawiamy sobie z naszymi gośćmi, kolejnymi słuchaczami oczywiście, Janką i Julkiem. Cześć kochani. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: O, jesteście? Mówcie proszę troszkę głośniej. Jeszcze raz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To mówi Julek czy Janka?

0: Marianka.
1: Marianka, ojej, to ja... Coś znowu mi z tym uchem się dzieje. Marianka, przepraszam bardzo. Jest Marianka, a jest Julek?
2: Jest, jest.
1: Cześć, Julku. Ciebie prawie w ogóle nie słyszę, niestety. Mhm. To może z Marianką porozmawiam bardziej, skoro ją dobrze słyszę. Marianko, bo ja zapytałem właśnie przed piosenką o trzy smaki nowych, oryginalnych, wyjątkowych, wymyślonych przez naszych słuchaczy lodów. Jakie byś smaki lodów ty wymyśliła?
0: Śliwka z maliną.
1: Ale fajny pomysł. Ciekawe, jak by to smakowało. A jaki kolor miałyby takie śliwkowo-malinowe lody?
0: Taki różowy i niebieski.
1: Różowy i niebieski. No dobrze. To kolejny smak lodów niech wymyśli, proszę, mama.
3: Jak... Mama chciałaby takie lody, biały mak i rabarbar.
1: O ludzie, ola Boga istonoga, ale oryginalny smak. Jak by się ten smak nazywał?
3: Oj.
1: Tak, musi być
3: trudna
1: nazwa.
3: Zagadka, musi trudne być zadanie. Nazwa.
4: Makarba.
3: Rabarbamak.
1: Rabarbamak, to już mamy drugi.
3: Rabarbamak, tak, bardzo sugestywne. Tak.
1: Drugi smak lodów. Oryginalnie nam się to wszystko rozwija. Julek, a ty jakie lody byś wymyślił?
0: Jabłkowiśnie.
1: Jabłkowo-wiśniowe. Jaki miałyby kolor?
0: Czerwony.
1: Czerwony, no to jeszcze ostatni smak lodów. To jeszcze ostatni smak lodów niech wymyśli tata.
4: A tata wymyśla chałwa ze śliwką.
1: Ale macie super te pomysły. I tutaj nazwę, jaką nadajemy chałwie i śliwce w jednym?
4: Chałwowiec.
1: Chałwowiec, no oczywiście, w ogóle co za pytanie. Przecież to było oczywiste. Kochani, gdzie wy jesteście, co robicie?
4: Jedziemy właśnie do miasta na zajęcia z Jerzym.
1: Zajęcia?
4: Składania klocków.
1: O, będziecie wszyscy składać te klocki?
4: Prawdopodobnie tylko dzieci, bo mają składać puchar z Mistrzostw Świata.
1: A rodzice co będą robić?
4: Proszę?
1: A rodzice co będą robić w tym czasie?
4: A rodzice chyba będą kibicować i pomagać składać trochę. Bo to może być trochę skomplikowane.
1: No to proszę kibicować. Dzieciaki drogie, dobrze, niech wam się składa. A teraz niech wam się dobrze wszystkich pozdrawia. Kogo chcę pozdrowić? Marianka.
4: Marianka, pozdrawiam.
0: Jujek Welek, Hanie Nowakowską, Jek na losce, Kęce, Sumuly, i Pankany, i na ilogę Wojanki, i Człowieka Wojanka.
1: Pięknie, a kogo chcę pozdrowić? Julek.
0: Nie.
4: Jurek rezygnuje z pozdrowień.
1: Dobrze. No to kochani, to ja wam jeszcze raz serdecznie pozdrawiam razem z Anią, letnio i wakacyjnie. Dobrego dnia dzisiaj. Niech tam będzie dużo odpoczynku, z dobrej zabawy i po prostu relaksu. I chrońcie się przed słońcem. Zgoda?
4: Dziękujemy, tak będziemy. Pozdrawiamy cały Szczecin i słynne szczecińskie lody paprykarzowe.
1: Tak jest. Niech się czują pozdrowione. Trzymajcie się, dobrego dnia. Hej, hej. A wy, drodzy radiosłuchacze, jeśli wczoraj byliście w Warszawie, to w bardzo, bardzo, ale to bardzo letnich temperaturach i oczywiście w letnich nastrojach mogliście wziąć udział w pikniku na dworze, który był organizowany przez Zamek Królewski. Ogrody zamkowe wypełniała muzyka, spektakle teatralne, spotkania z gośćmi i były też aktywności przygotowane dla całych rodzin. Tegoroczny piknik inspirowany był wystawą czasową pod nazwą Wielka Gra, opera Władysława IV i nawiązywał do świata teatru oraz opery XVII-wiecznego Królewskiego Dworu. W czasie pikniku można było samodzielnie przymierzyć wspaniałe dworskie stroje albo, jakby ktoś wolał, można było się przebrać, na przykład za

Rata można było też wziąć udział w inscenizacji wiersza Juliana Tuwima albo zwiedzić wystawę czasową i podczas zwiedzania tej wystawy samemu można było, uwaga, rozpętać burzę. To może teraz posłuchajmy, co w

0: Julka Rozbiecka.
1: W ogrodach królewskich Zamku Królewskiego przygotowaliśmy szereg ciekawych atrakcji, inspirowane naszą wystawą czasową o zjawisku, które już właściwie zostało zapomniane. Michał Sobieraj, kierownik działu edukacji Zamku Królewskiego w Warszawie. O królu, który nie jest na monetach ani na banknotach. To Władysław IV, a on był miłośnikiem sztuk wszelakich. Uwielbiał operę, a opera łączy w sobie muzykę, śpiew, malarstwo, bo scenografia, rzeźba. I właśnie ten król stworzył na północ od Alp, w naszym Królestwie Polskim, w Warszawie, pierwszy teatr operowy. Zapraszał tutaj artystów, wybudował specjalną scenę. W jednym skrzydle Zamku Królewskiego mieściło się właśnie scena, opera, garderoby. I my w tych wnętrzach teraz próbujemy odtworzyć ten teatr. Sprowadziliśmy dzieła sztuki, przygotowaliśmy specjalną scenografię, by jak najlepiej o tym opowiedzieć.
2: Och, i mamy przed sobą scenę teatralną.
1: Tak, dokładnie. Scena teatralna z ruchomymi elementami kulis i tła, ale tu jest jeszcze coś wyjątkowego. Podejdźmy w kulisy. Dzisiaj w słońcu mamy 37-38 stopni.
2: Coś niestety. Takiego.
1: A teraz uwaga. Ulewa. Pada deszcz. A teraz tylko kropi.
2: Efekty dźwiękowe.
1: No to teraz proszę trzymać głowę. Uwaga.
2: Ej, to huragan.
1: No i teraz ostatnia zagadka.
2: Piękna burza.
1: No wspaniała, więc jak takich elementów nie wykorzystać podczas lata i wakacji na naszych zajęciach? Trzeba koniecznie.
2: Te wszystkie burzowe dźwięki i deszczowe możecie znaleźć na wystawie w miejscu, gdzie jest scena.
1: Tak, i myślę, że to nie będzie trudne, ale trzeba być uważnym. No ale to się wszystko dzieje w murach zamku. Wychodzimy z niektórymi aktywnościami do naszych gości w ogrodzie.
3: Mam na imię Zosia i przyszłam na piknik pod Zamkiem Królewskim. Bardzo fajne rzeczy tutaj są. Fajne koncerty były, muzyki klasycznej.
2: Teraz też śpiewa pan Wiesław Ochman.
3: W domu oglądałam różne filmy, bo trochę nudno właśnie się zrobiło. Wyjść się nie da, bo strasznie gorąco było.
2: Dzisiaj też gorąco.
3: Tutaj jesteśmy trochę w cieniu, bo są różne drzewa, krzewy i namioty i ogrody.
1: Stoimy przed bardzo dużą planszą i tu wszyscy mogą podejść i kolorować według numerków wielką wspólną kolorowankę, którą jest nasze nowe logo zamku.
4: Kolorujemy tą wielką kolorowankę. Są luźne zadania. Rzuca się piłką gdzieś. I też się koloruje, tak.
1: Logo przedstawia fasadę zamku, czyli ścianę zamku od strony Wisły, ale nie jest to taki zwykły rysunek przedstawiający zamek, tylko dostrzeżemy tutaj różne elementy roślinne z ogrodu, różne kamienie szlachetne, które zostały wybrane z detali obrazów, portretów, które znajdują się na zamku. To zostanie naszą fantastyczną pamiątką po tym wydarzeniu.
5: Jestem Sonia i przyszłam na piknik w Zamku Królewskim. Przedstawialiśmy wiersz Juliana Tuwima.
6: Robimy przedstawienie ze wszystkich chętnych złożone. Tutaj całe towarzystwo przedstawia nam, co się dzieje w wierszyku Rzepka.
7: Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali. Rzepka na dziadka, dziadek na babcię, babcia na wnuczkę, wnuczek na mrocz. Brawo!
3: Super pomysł spędzić tak początek wakacji, żeby właśnie przyjść na ten piknik jeden dzień po zakończeniu roku.

Posłuchaj, no. Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie, dam mu radę. Z szacunkiem, durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

To była piosenka z filmu Rogate Rancho, a skoro rancho to też konie, to teraz przenieśmy się do pięknej, wspaniałej i bardzo słonecznej wyspy Sumbawa, indonezyjskiej wyspy Sumbawa, a wy, drodzy radiosłuchacze, wyobraźcie sobie plażę z jasnym piaskiem, z błękitnym morzem i, uwaga, końmi. Tak jak w tej piosence przed chwilą. Końmi, które spokojnie wchodzą do wody. Tak jest. Okazuje się, że na niektórych plażach tej wyspy indonezyjskiej, wyspy Sumbawa, można zobaczyć konie brodzące w morzu. Jest to naprawdę niesamowity, niezwykły widok, który przyciąga, który zachwyca turystów z całego świata. Na Sumbawie, jak się okazuje, jest bardzo gorąco przez cały rok, bo wyspa ta leży blisko równika i w ciągu dnia temperatura często przekracza 30 stopni. Zatem to, co my mamy przez kilka albo kilkanaście dni w roku, tak jak dziś czy wczoraj, mieszkańcy Sumbawy mają na co dzień. Gdy słońce mocno świeci, konie chłodzą swoje ciało w morskiej wodzie, odpoczywają od tego ogromnego upału, a czasami nawet pływają albo spacerują w płytkiej wodzie razem ze swoimi opiekunami. Okazuje się, że konie potrafią świetnie pływać, podobnie jak ludzie. Mogą wejść do wody, aby się ochłodzić. Jak słyszycie, również zwierzęta mają swoje sposoby i szukają swoich sposobów, żeby znaleźć otuchę przed tymi ogromnymi, wysokimi temperaturami. Dlatego i my szukajmy tej otuchy w nawadnianiu się, czyli po prostu w piciu dużej ilości wody. Szukajmy tej otuchy przed upałami, w nakryciach głowy, w kremie z filtrem przeciwsłonecznym, w okularach przeciwsłonecznych i w szukaniu cienia. A jeśli macie jakieś jeszcze inne pomysły, jak się chronić przed upałem, to proszę, zadzwońcie do nas. A ja teraz mam zabawę. Zabawę dla naszych radiosłuchaczy. Każdy, kto, to znaczy pierwsza osoba i druga osoba, o tak, to będzie zabawa dla dwóch pierwszych osób, które dodzwonią się pod numer telefonu 22 645 20 55, i waszym zadaniem będzie znaleźć kilka, ile, to okaże się dopiero jak zadzwonicie, kilka rzeczy w jednym kolorze. Na przykład znajdź 5 rzeczy w kolorze czerwonym, albo znajdź 15 rzeczy w kolorze niebieskim, albo znajdź 3 rzeczy w kolorze żółtym, albo 7 rzeczy w kolorze pomarańczowym. Wokół siebie, wokół tej przestrzeni, którą macie wokół siebie w tym momencie, trzeba będzie znaleźć kilka takich przedmiotów w jednym kolorze. Kto się odważy, kto zaryzykuje, kto zechce po prostu się pobawić.

w taką porankową, letnią, wakacyjną zabawę. Zapraszam, zapraszam, a my teraz pośpiewamy i potańczymy do piosenki Wspaniały świat z filmu Aladdin.

Lato do nas idzie, zatrzyma się w lesie. Jagody poziomki w dużym koszu niesie. Słoneczka promienie rozrzuca dokoła. Chodźcie się pobawić, głośno do nas woła. To fragment wiersza Bożeny Forma pod tytułem Lato i dzieci, a skoro lato, które dzisiaj witamy w audycji, której słuchacie teraz, jeszcze przez 20 minut, czyli do godziny 10, w audycji Dzień Dobry Lato, porozmawiajmy przez kilka chwil o najstarszych kąpieliskach, z których można było skorzystać w Polsce, ale i na świecie. Nie wiem, czy wiecie, że najstarsze uzdrowisko i kąpielisko z gorącymi źródłami w Polsce akurat znajduje się w Cieplicach Śląskich Zdroju, gdzie ludzie korzystają z ciepłej wody już od ponad 700 lat. Choć dzisiaj by się przydała chłodna woda, a nie ciepła. Ale taka ciepła woda pozwala pomagać zregenerować siły naszym organizmom, naszym ciałom. Na świecie zaś jedno z najstarszych kąpielisk uważa się rzymskie termy, bardzo słynne gorące źródła w mieście Bath w Anglii, z których korzystano już prawie 2000 lat temu. Również zaliczamy do takich najstarszych kąpielisk. Okazuje się, że dawniej ludzie wierzyli, że ciepła woda pomaga zachować zdrowie i dobre samopoczucie do takich miejsc. I ludzie starsi i młodsi przyjeżdżali, żeby odpocząć, wykąpać się i nabrać sił. A my w takie upalne

0: które mamy obecnie, chyba najbardziej nabieramy sił nad chłodnym jeziorem albo w chłodnym morzu. A teraz zapraszam do zabawy. Kogo zaproszę do zabawy letniej i wakacyjnej? Julkę. Dzień dobry, Julko.
1: Dzień dobry.
0: Jak ty spędzasz pierwsze dni wakacji? Opowiedz nam, proszę.
1: Fajne.
0: Fajne? I co robisz?
1: Tak. Teraz jadę do kościoła.
0: Aha. A wczoraj, w ten pierwszy dzień wakacji, co ciekawego udało ci się zrobić?
1: Pływałam w basenie.
0: Słucham?
1: Pływałam w basenie.
0: O, to jest fajny sposób na schłodzenie się w takie upały, prawda?
1: Tak.
0: A teraz jesteś w samochodzie?
1: Tak.
0: To uwaga, uwaga. Zabieramy się do tej mojej zagadki i zabawy. Zgoda?
1: Dobrze.
0: Julko, Julko, droga Julko, proszę wymień 5 czerwonych rzeczy, które teraz masz wokół siebie. Czas, start.
1: Mhm. Moja sukienka.
0: O.
1: Czerwony dach.
0: Mhm.
1: Plac drogowy.
0: Tak.
1: I kwiaty.
0: I kwiaty. Brawo, brawo, wielkie brawo. Hej, hej. Hip, hip, hura. Zagadka, w zasadzie zabawa, nasza wakacyjna zabawa odhaczona, zaliczona. Bardzo ładnie wymieniłaś i bardzo szybko te czerwone rzeczy, przedmioty wokół ciebie. A powiedz proszę, bo my dzisiaj o różnych takich wątkach wakacyjnych rozmawiamy. Mówiliśmy też o wakacyjnych smakach takich jak lody. Jakie są twoje 3 ulubione smaki lodów?
1: Czekoladowe,
0: waniliowe
1: i truskawkowe.
0: Mhm. O, ja truskawkowe też lubię. Bardzo, bardzo. A truskawkowe sorbet, czy takie zwykłe truskawkowe?
1: Zwykłe truskawkowe.
0: Zwykłe truskawkowe. No dobrze, a powiedz nam jeszcze, proszę, jakie masz plany na nadchodzące, na już będące z nami lato i wakacje?
1: Pod koniec lipca jadę na kolonie.
0: Mhm. I co będziesz robić na tych koloniach? Co to będą za kolonie?
1: Nie wiem, co będę robiła, tam wszystko zaplanuję.
0: Jeszcze zaplanowane będzie w najbliższym czasie, tak?
1: Tak.
0: A na takich koloniach można poznać fajne koleżanki lub kolegów? Do tego życzę ci bardzo, bardzo mocno, bo przecież wakacje to również nowe, wakacyjne przyjaźnie. Julko, Julko, droga Julko, kogo chcesz pozdrowić?
1: Mamę, tatę, swojego młodszego Franciszka i całe polskie radio dzieci.
0: A my z Anią serdecznie pozdrawiamy ciebie i sprawdzamy teraz, co u Kulfona i Moniki. Trzymaj się pięknie, dobrego dnia, hej, hej!
1: Hej!

No pewnie, że tak, kulfonie. Bądź po prostu sobą, bądź kulfonem. Takiego cię najbardziej lubimy, kochamy, ale żabę Monikę również. Drodzy radiosłuchacze, ostatnia zabawa, ostatnia poranna, wakacyjna i letnia zabawa przed nami. Przypominam, numer do studia 22 6 4 5 20.

20:55. Zabawa, zadanie w zasadzie dla was. W jakim kształcie chmurę widzieliście ostatnio? Dziś lub wczoraj? Czy kształtem ta chmura przypominała konia, krowę, indyka, a może plamę? A może jeszcze coś innego? Może misia? A może lalkę? Kto nam o tym opowie? Bo przecież spoglądając w letnie, wakacyjne niebo, można spojrzeć, zobaczyć i zaobserwować chmury w przeróżnych kształtach. To czekam na wasze telefony. W jakim kształcie chmurę oglądaliście na niebie ostatnio? A my, wracając do tego, jak pachnie, jak brzmi lato, przenieśmy się teraz do świata świerszczy. Gdy zapada letni wieczór, gdy nagle słychać cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, to okazuje się, że to są świerszcze. Świerszcze do nas mówią i tu pojawia się pytanie, no właśnie, mówią czy śpiewają? No tak niezupełnie śpiewają. One po prostu pocierają o siebie swoje skrzydła. Na jednym skrzydle mają coś takiego, co przypomina maleńki jakby grzebień, a na drugim taką twardą krawędź. Gdy przesuwają jedno skrzydło po drugim, to wtedy powstaje ten właśnie cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, charakterystyczny świerszczowy dźwięk. To trochę tak, jakby grały na własnym miniaturowym instrumencie. Ale po co? Przede wszystkim śpiewają samce, po to, żeby tymi dźwiękami przekazać ważne informacje samicom. Jestem silnym świerszczem, jestem tutaj, zapraszam. Każdy gatunek świerszcza ma własną, charakterystyczną, wyjątkową melodię. Okazuje się, że dzięki temu świerszcze wiedzą, do kogo, do jakiego gatunku świerszczy dany koncert należy. I im cieplejszy jest wieczór, tym szybciej świerszcze cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cyk, cykają. Dlatego naukowcy potrafią mniej więcej oszacować temperaturę powietrza, licząc liczbę tych świerszczowych cyknięć w określonym czasie. Ta letnia, ta wakacyjna przyroda okazuje się, ma mnóstwo niezwykłych mocy, niezwykłych tajemnic i niezwykłych sekretów. A jakie sekrety kryje przed nami letnie, wakacyjne lato, do którego też możemy pomachać tutaj z ziemi i powiedzieć dzień dobry letnie niebo, albo znowu dzień dobry lato. Chmury w jakim kształcie widzieliście ostatnio? No właśnie, 226452055, ostatnie zadanie w dzisiejszej audycji dla was. Czekam na ostatnie telefony z piosenką z filmu Trolle.

0: Tak, rozbrzmiała nam przedostatnia piosenka w dzisiejszej audycji, a teraz porozmawiam z ostatnim gościem dzisiejszej audycji pod tytułem Dzień dobry lato, dzień dobry Wojtku.
1: Dzień dobry.
0: Wojtku, w jakim kształcie chmurę ostatnio obserwowałeś na niebie?
1: W kształcie głowy potwora.
0: W kształcie głowy potwora i jak ta głowa wyglądała dokładnie, pamiętasz?
1: Mogę jeszcze coś powiedzieć?
0: Tak, oczywiście, proszę.
1: Ja prawie mam taką wyobraźnię, że widzę głowy potwora.
0: Pięknie. A ta głowa potwora jak dokładnie wyglądała, gdybyś ją nam opisał, proszę?
1: Nie pamiętam.
0: A często zdarza ci się oglądać chmury latem?
1: Tak.
0: Tak. Fajna zabawa. Można sobie uruchomić swoją wyobraźnię wtedy, prawda?
1: Tak.
0: Wojtku, a co jeszcze lubisz robić latem? Masz jakąś ulubioną zabawę?
1: W berka.
0: I w berka chyba lepiej przy takich upałach bawić się w domu niż na zewnątrz, prawda?
1: Tak.
0: Bardzo ci dziękuję, że zadzwoniłeś tuż przed godziną 10:00. Drogi Wojtku, kogo ty byś chciał najbardziej tak na świecie teraz? Bo jesteś na żywo, cała Polska cię słyszy. Kogo chciałbyś pozdrowić?
2: Kogo chciałbyś pozdrowić?
0: Śmiało.
1: Mojego brata Bartka, obok, Monikę.
0: Dobrze.
1: Całe Polskie Radio dzieciom, klap na luz. I moją mamę i mojego tata.
2: Mogę jeszcze zrobić?
0: A kto to?
1: Mój brat.
0: Oczywiście, proszę bardzo, pozdrawiaj.
1: Całą rodzinkę. I mój brat jest ode mnie starszy.
0: No to fajnie, chłopaki. To słuchajcie nas teraz jeszcze. Już za chwilkę połączymy się z Martyną Chuderską prosto z Krakowa po godzinie 10:00 i dzwońcie do nas codziennie w porankowych audycjach od 7:30 do 10:00. Zgoda?
1: Dobrze.
0: Dobrej niedzieli. Pa, pa. Hej, hej, do usłyszenia.
1: Ja chcę coś powiedzieć. My też pochodzimy z Krakowa.
0: No to tym piękniej. To możecie na żywo.
1: No, jesteśmy w Warszawie.
0: A, na wycieczce wakacyjnej?
1: Nie. Przeprowadziliśmy się.
0: O, rozumiem. No to możecie posłuchać, jak brzmi Kraków w relacji Martyny Chuderskiej już za chwilę od 10:00. Do usłyszenia, chłopaki. Dobrej niedzieli. Hej, hej.
1: Dobrej niedzieli, dobrego dnia.
0: A my, drodzy radiosłuchacze, mówimy dzień dobry lato, przez cały dzień, przez całe wakacje, a ja teraz wam powiem do widzenia, czy raczej do usłyszenia. Jacek Zawada, Ania Jączyk, to była audycja powitalna na cześć lata. Dzień dobry lato, trzymajcie się, pięknej niedzieli. Hej, hej.

0: zażyte koczy kilogram, byle się tylko do niej dobrać. Niebo w dziobie, niebo w dziobie, niebo w dziobie. Pluskanie rybki najpiękniejsza to muzyka. Rybka jest szybka, jeszcze szybszy jest pelikan. Ledwie ją dojrzy, już dopadnie i nim się rybka skryje na dnie. Pelikan w dziób ją chwyta zgrabnie i polyka, i polyka, i polyka.
1: Autopromocja.
2: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
3: Orkiestra Polskiego Radia.
4: Pozdrawiamy!
1: Autopromocja.
5: Wakacje w Polskim Radiu Dzieciom. Minęła godzina 10:00, audycja specjalna prosto z Krakowa, konkretnie z przystanku Młody Miłosz. Jesteśmy na łące na Wesołej. Witamy Was serdecznie, Martyna Chuderska, w doskonałym towarzystwie, bo obok Mikołaj.
6: Tak, mamy niestety bardzo gorąco, ale można się bardzo łatwo schłodzić. Ale myślę, że naprawdę będzie dobrze.
5: Będzie dobrze, tutaj delikatnie powiewa wiatr. Poza tym dzięki Mikołajowi to mamy taką naszą mini klimatyzację, bo Mikołaj wczoraj zaapelował w audycji specjalnej.

0: O to, żeby słuchacze, goście przychodzili z taką własną, malutką chociaż klimatyzacją.
1: Że, no, że mamy, chcecie iść do studia, to z jakąś klimatyzacją, inaczej nie wpuszczamy.
0: Tak, ale powiemy wam dokładnie, o co chodzi za kilka minut, a tak naprawdę to opowiedzą kolejni goście, którzy z taką klimatyzacją do nas, do studia przybyli. My zapraszamy serdecznie, bo przystanek Młody Miłosz od godziny 11:00. Na razie wszyscy się tutaj pomalutku organizują. No i oczywiście bladym świtem, nie wiem o której, ale zaraz sprawdzimy, pojawiła się Kinga Kowalska, która jest sprawczynią tego całego zamieszania i tutaj nad wszystkim panuje, koordynuje, sprawdza, jest na posterunku. Od której, Kingo?
2: Dzisiaj, proszę Państwa, od 9:00, dzień dobry, więc nie takim bladym świtem, bo wszystko jest gotowe, wszystko jest przygotowane. 8:40, może 7:00. Wszystko mamy przygotowane i uściśle to określenie, że jesteśmy na łące, bo łąka faktycznie jest obok, ale żeby trochę było nam przyjemniej, to jesteśmy między drzewami, tuż obok łąki, w zacienieniu, gdzie lekki wiaterek nam...
1: Na szczęście
2: nas ochładza.
0: Mam nadzieję, że zachęciliśmy was do tego, żeby tak zaplanować sobie dzień, by przybyć właśnie tutaj na przystanek Młody Miłosz.
1: Nie słuchajcie się alertu RCB.
0: Nie słuchajcie się alertu. No, zerkajcie z czasu do czasu, no ale alerty alertami. Można się tak zaopiekować, żebyśmy się czuli dobrze. Tutaj w cieniu drzew na łące na wesoło jest naprawdę bardzo przyjemnie i może niektórych to dziwi, ale wiatr powiewa i troszkę nas chłodzi. No pewnie z każdą godziną ciepła będzie trochę więcej, no ale w takim towarzystwie jesteśmy w stanie nawet wielkie upały znieść. Drodzy Państwo, wczoraj działo się tutaj bardzo dużo, pojawili się znakomici autorzy, no i pod tym kątem nie zwalniamy tempa. Od 11:00 warsztaty, potem spotkania z nominowanymi do Nagrody Literackiej Hestii. No a w studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom będą pojawiali się kolejni goście. Kingo, opowiesz troszkę jako organizatorka o samej koncepcji przystanku Młody Miłosz, bo to jest taki debiut Młodego Miłosza.
2: Tak, Młody Miłosz w tym roku po raz pierwszy się odbywa i zachęca taką bardzo otwartą i luźną formułą. Tutaj nic nie trzeba, a wszystko można. Można przysiąść na przykład na leżakach i poczytać książki. Można posłuchać starych bajek z gramofonu na winylu. Można, za chwilę będziemy mieć żywą pracownię i będziemy haftować między drzewami. W Fablabie.
1: Można pójść na koncert ptaszkowi
2: można,
1: śpiewają.
2: Tak, to jest na deser, taka wisienka na torcie, koncert naszego chyba ulubionego zespołu Ptaszkowie Śpiewali, albo jednego z. W Fablabie będą warsztaty dla majsterkowiczów i majsterkowiczek. A o 12:30 znowu spotkamy się z nominowanymi do literackiej podróży Hestii. Więc, jeszcze nie powiedziałam o jednym, o 11:00 spacer, albo nawet nie spacer, dźwiękowy ze spółdzielnią muzyczną.
0: Także nie tylko ptaki będą tutaj dzisiaj śpiewały między drzewami. Ptaszkowie też przylecą na specjalny koncert. My ptaszków też dobrze znamy. Nasze ścieżki często się przecinają i w Polskim Radiu Dzieciom. Tak, i na innych festiwalach, na Festiwalu Literatury dla Dzieci, ale także zaglądają czasami do Lublina. No to jest taki podróżujący duet, śpiewający i angażujący publiczność.
1: Ale najważniejsze, że ta muzyka jest mega fajna.
0: To prawda. My znamy piosenki tego zespołu, też podśpiewujemy. Tam jest dużo takich mieszanek gatunków, prawda? Tam folku jest dużo, ale też takich szybkich, gorących rytmów. No, disco, tam jest konkret. Więc dzisiaj na pewno sobie trochę przy tej muzyce także poskaczemy. Moi drodzy, zapraszamy was tutaj bardzo serdecznie. Jeżeli jesteście mieszkańcami Krakowa albo podróżujecie, teraz zmierzacie na południe Polski, no to można nas tutaj znaleźć. A nawet trzeba, między 11 a 17. A wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Festiwalu Miłosza. I zachęcam także dorosłych, żeby przyjrzeli się programowi tego dorosłego festiwalu, który już naprawdę od

0: dłuższego czasu zadomowił się, 15, Kinga mi podpowiada, wśród festiwali, które mają ogromne znaczenie i też przyciągają czytelników, oczywiście nie tylko z Krakowa. I to jest festiwal, który trwa troszkę dłużej, nie tylko przez ten weekend.
1: Do
0: 5 lipca, tak, więc warto na pewno zajrzeć. Można cały czas pobierać wejściówki na konkretne i kolejne wydarzenia. Więc to jest taka chrapka dla tych, którzy kochają dobrą literaturę.
2: To jest taki jakby zakrzówek na gorąco.
0: Dobrze powiedziane. Więc niech pani nic dodać, nic ująć. Na Festiwal Miłosza zapraszamy dorosłych, a na przystanek Młody Miłosz, dzieci, młodzież, choć dorosłych tak naprawdę też. Wczoraj wiele osób się przysłuchiwało na przykład opowieścią Michała Rusinka.
2: Nawet widziałam, że dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
0: Więc... Dokładnie, tu nie ma ograniczeń
3: wiekowych. Wszyscy jesteśmy młodzi. Wszyscy jesteśmy młodzi, wszystkich zapraszamy.
0: Tak jest. Do rozmowy wracamy zaraz po piosence, bo w studiu pojawią się nasi wspaniali goście z mini klimatyzacją i wytłumaczymy wam, o co chodzi. A gdybyście chcieli się z nami skontaktować, to oczywiście można zatelefonować pod numer 22 645 2055. Można do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl i przysłać nam na przykład taką mini zdjęciową pocztówkę z miejsca, w którym słuchacie Polskiego Radia Dzieciom. Jestem ciekawa, czy jesteście na południu Polski, na północy, nad morzem, może w Słowińskim Parku Narodowym,
2: a
0: gdzie
2: może na środku?
0: Nasza ekipa. A może w centrum, tak, to tak mniej więcej w Warszawie.
2: Zachód, wschód.
0: Jeszcze wschód, zachód oczywiście, to na Suwalszczyźnie. Jak cudownie może
2: Boże.
0: Być. Albo poza granicami Polski, a nasze studio plenerowe jest oznaczone oczywiście flagami Polskiego Radia Dzieciom. Siedzimy sobie w pięknym, przestronnym namiocie, więc zobaczycie nas z daleka na łące na Wesołej w Krakowie, gdybyście chcieli do nas dołączyć.

Wakacje od piątku tak naprawdę. Wczoraj pierwszy oficjalnie dzień wakacji, dzisiaj drugi, ale to pierwszy wakacyjny weekend. Polskie Radio Dzieciom ten weekend spędza na południu i na północy Polski, bo część naszej radiowej ekipy na przystanku Młody Miłosz, a część, czyli Marta, Franek i Kasia w Słowińskim Parku Narodowym. I tam możecie dziewczyny i Franka odnaleźć. Audycja specjalna.

0: od godziny 12. A w naszym studiu plenerowym na Łące na Wesołej w Krakowie pojawiła się Alicja z mamą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dziewczyny nam przyniosły przenośną klimatyzację. Bardzo chciałam Wam za to podziękować. Oficjalnie. To jest piękny wachlarz. Kiwi na dodatek. Jak ja lubię kiwi. I te ptaszki też lubię. Nie, takie nieloty. Śmieszne są kiwi, prawda?
1: Tak.
0: Alicjo, a ty masz jakiegoś... Kiwi. Tak. Chciałaś coś dodać, a ja ci weszłam w słowo. No bardzo cię przepraszam. A ty masz jakiegoś zwierzaka w domu?
1: Nie.
0: A myślisz, że takiego kiwi to można by było zaprosić?
1: No,
3: tak, nie.
0: Mikołaj, ciekawe, czy kiwi by się tutaj sprawdził w naszym klimacie.
3: Myślę, że kiwi przeżyje
0: te upały.
3: Różne rzeczy, ale myślę, że w domu by mógł trochę nie wytrzymać, bo za mało przestrzeni.
0: O, masz rację. Nie, no najlepiej jak zwierzaki są w naturalnym środowisku, takie dzikie szczególnie. Alicja jest naszą słuchaczką Polskiego Radia Dzieciom, prawda?
1: Tak.
0: Alu, zdarza ci się czasami do nas telefonować?
1: No, tylko jeden raz zatelefonowałam.
0: I od razu z sukcesem, bo zdobyłaś zaproszenie na spektakl.
1: Tak.
0: No to opowiedz, na jakie przedstawienie się dzisiaj wybierasz?
1: Na Detektyw Pozytywka.
0: No i mamy tutaj taki ciekawy zbieg okoliczności, bo Ala dostała w szkole nagrodę za zakończenie roku szkolnego. To pewnie wszystkie dzieciaki zostały tak obdarowane, tak?
1: Tak.
0: I co to za książka?
1: Detektyw Pozytywka.
0: Nie ma przypadków, proszę Państwa. To pozdrawiamy Grzegorza Kazdepkę serdecznie, który jest autorem tej historii, a Detektyw Pozytywka to chyba lektura szkolna.
3: Tak, to jest lektura w pierwszej klasie.
0: Mhm. A ty, Alicjo, do której klasy chodzisz?
1: W pierwszej.
0: Czyli teraz pierwszą skończyłaś?
1: Tak.
0: Od września już będziesz uczennicą drugiej?
1: Tak. Mhm.
0: A jak świętowałaś zakończenie roku szkolnego?
1: No po prostu musieliśmy się ubrać na galowo i o 8:30 chyba spotykaliśmy się na hali sportowej, no i każde dziecko musiało przyjść w krawatach.
0: Poważnie? Macie krawaty? Wszyscy takie same? W jakim kolorze?
1: Granatowym.
0: Wygodnie w takim krawacie człowiekowi?
1: Nie wiem, bo my mamy to na bluzce, więc nie wiem.
0: A, to jest taki nadrukowany, narysowany krawat. To nie taki, który nie. Trzeba zawiązać?
1: Trzeba zawiązać, ale po prostu, nie wiem.
0: A, ja nigdy nie nauczyłam się wiązać krawata. Umiesz, Mikołaj, zawiązać krawat?
3: No tak, w miarę. Znaczy, zazwyczaj nie chodzę w krawatach, ale teraz na jakieś okazje to czasami tak, ale...
0: No, wyjątkowe, no, tak? Takie uroczyste. No, rozumiem. A po zakończeniu roku szkolnego, jak już dostaliście świadectwa i te piękne książki o detektywie Pozytywce, to co robiłaś w piątek? Jakieś lody, lemoniada?
1: Lody? Lody jadłam z rodzicami.
0: Bez lodów zakończenie roku się nie liczy. A ten weekend... Jak spędzasz? Pierwszy weekend wakacji. Czujesz, że to już wakacje?
1: Tak, wczoraj spędziliśmy w domu. Mhm.
0: No, bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteście tutaj z nami na Łące na Wesołej, bo dziewczyny przyszły nas odwiedzić, tak? Bo spektakl dopiero o 13:30. Czyli macie jeszcze chwilkę. Czyli można obserwować na razie, jak wszystko jest przygotowywane, bo piknik oficjalnie startuje o godzinie 11:00, będą spacery dźwiękowe. Ja nie będę mogła niestety uczestniczyć w takim spacerze, no bo obowiązki radiowe. Więc trzeba prowadzić audycję, ale będę podpatrywać, co tam się dzieje. A jakie masz, Alicjo, plany na wakacje?
1: No, moje rodzeństwo będzie chodziło do różnych przedszkoli, w sumie jeszcze w przedszkolu, a ja będę miała obozu i się będę też na wakacjach w Albanii. Jeszcze będę miała niespodziankę w Albanii. I będę jeszcze działa czasami w pracy rodziców.
0: Mama chciała coś dodać. Bardzo proszę, dokąd się Państwo wybierają na wakacje?
4: Tak, jak córka wspomniała, mamy zorganizowane półkolonie. Także wakacje będą bardzo aktywne. Następnie jedziemy

0: na tydzień do Albanii, a potem córka jedzie z babcią do Paryża.
1: Będziesz oglądała wieżę Eiffla.
2: Wdrapiesz się na wieżę? Masz taki plan?
3: Nie wiem.
1: Podobno jest piękny widok z samej góry. Ja nigdy nie byłam w Paryżu, wiesz?
3: Wdrapię się, tylko nie na własnych nogach i
4: jest
3: rękach.
4: Jest winda, na szczęście.
3: No, szczęście.
1: To chyba bardzo wysoko. Człowiek by się namęczył. Jeszcze jak takie upały. Nie wiem, jaka jest temperatura teraz w Paryżu.
3: Człowiek by prędzej się rozpłynął.
1: No, myślę, że to byłoby trudne, żeby wdrapać się na sam szczyt wieży Eiffla, ale widok jest na pewno przepiękny. No to dużo, dużo dobrego cię czeka, Alicjo.
5: Tak.
1: A z czym kojarzą ci się wakacje, jak myślisz sobie o tych 2 miesiącach? Co najbardziej lubisz w wakacjach?
5: No, ja najbardziej lubię chyba jeść lód i kąpać się w morzu. No i poznawać nowe miejsca oczywiście.
1: Na lody to dzisiaj jest szansa pewnie, prawda? Nawet w Krakowie. Nad morze mamy kawał drogi z Krakowa. No ale jak pojedziesz do Albanii, to będziesz się pluskać do woli. A powiedz, co ciekawego można w Krakowie zobaczyć? Co byś poleciła jako mieszkanka tego miasta, jakby na przykład wylądowały tutaj na łące na Wesołej u Olutki i zapytałyby, co warto w Krakowie zobaczyć i dokąd się udać? To takie pierwsze miejsce, które lubisz najbardziej?
5: No chyba na Wawel. Bo kiedyś chyba was przed szkolem pojechaliśmy chyba na Wawel. Nie wiem, czy byliśmy przy Smoku Wawelskim, ale widzieliśmy zamek. Było bardzo zimno, więc chyba nie poszliśmy do ogrodu. Miało być ciepło.
1: Ja wczoraj byłam na Wawelu. Wdrapałam się, żeby zobaczyć Smoka Wawelskiego, sprawdzić, czy jest. No jest. Na swoim miejscu, zionie ogniem. A wczoraj mieliśmy tutaj w audycji panią Fiszkę, która oprowadza po Krakowie i nam powiedziała, że jest jakaś nowa trasa Smoka Wawelskiego. Nie chciała nam zdradzić szczegółów w ogóle, prawda? Powiedziała, że to trzeba tę trasę przejść,
3: tak, no.
1: I że tam można doświadczać różnych rzeczy. Ja wczoraj poszłam, ale było już trochę za późno. Mama coś wie na temat tej trasy.
6: Nie wiem, ale chętnie się dowiem.
1: Ja też się chętnie dowiem, chętnie sprawdzę, o co chodzi z tym smokiem. A poza tym wczoraj się dowiedzieliśmy, że wy tu w Krakowie macie 84 smoki.
3: Tak, no to...
1: To jest w ogóle szokująca informacja.
6: Całkiem możliwe.
5: Ja wiem, o co chyba pani tej chodziło. Chyba jej chodziło o to, że nie chciała wam zdradzić, żeby to była niespodzianka.
1: No właśnie. Ja bardzo lubię niespodzianki. Nie zawsze wszystko chcę wiedzieć wcześniej. A ty, Mikołaj, lubisz niespodzianki?
3: Tak, raczej tak. No też to jest raczej fajne. Nie zawsze wiedzieć wszystko wcześniej. Niestety babcia mnie ostatnio jedną zepsuła.
1: Tak? Zdradziła wcześniej,
3: tak,
1: o co chodzi?
3: Tak, powiedziała, że idę na koncert do Offspringa na moje urodziny. No to...
1: Ach, a ty byś wolał...
3: Nie wiedzieć tego.
1: Nie wiedzieć, tak, że koncert, czy kogo koncert, tylko... Mikołaju, ubieraj się, wychodzimy. Musimy za godzinę być w pewnym tajemniczym miejscu.
3: No, to by było lepsze, ale też było fajnie.
1: No wiesz,
3: babcie już takie są, a poza tym druga babcia też mi kolejną wtedy na moje urodziny kolejną niespodziankę zdradziła, więc strzeżcie się babci zdradzających niespodzianki.
1: Masz rację, ale wiesz, że czasami rodzice też tak mają. No, moja mama nigdy nie mogła wytrzymać przed urodzinami, żeby mi nie powiedzieć, co mi kupiła w prezencie. Albo jak pisaliśmy listy do świętego Mikołaja, to też jakoś tak wcześniej ten Mikołaj przynosił różne niespodzianki. Moja mama zawsze wiedziała, o co tutaj chodzi, więc ja nie wiem. No ale trzeba się wystrzegać. Takich informacji, jak lubimy. Właśnie takie niespodziewanki. A ciebie spotkała, Alicja, ostatnio jakaś niespodzianka?
5: No, chyba nie pamiętam, ale dostawałam niespodzianki czasami.
1: No to ja ci życzę wielu takich wspaniałych niespodzianek, pięknych wakacji. Czy jest szansa, że od czasu do czasu do nas zadzwonisz i opowiesz, gdzie jesteś?
5: Tak.
6: Tak.
1: Będziemy czekać.
5: Tak.
1: W Polskim Radiu Dzieciom startują też nowe audycje, więc będzie można dzwonić także o innych porach, nie tylko

0: o poranku i nie tylko po południu. Troszkę nam się to wszystko poprzesuwało, więc proszę zajrzeć na stronę internetową. Nowa ramówka wakacyjna już wskoczyła. No i zapraszamy oczywiście do słuchania, a dzisiaj zapraszamy tutaj na Łąkę, na Wesołej. Alicjo, a ty jesteś tu pierwszy raz?
1: Tak.
0: Czyli jeszcze nie znałaś tego miejsca?
1: Nie.
0: To zachęcamy, tak, mamę i ciebie, żebyście zostały z nami troszkę dłużej. Detektyw Pozytywka w Teatrze Groteska o 13.30, a o 15.00 będą tutaj artyści z Teatru Groteska i będą prowadzić warsztaty teatralne. No, wszystko nam się dzisiaj łączy.
2: Wszystko, prawda? Jest wszędzie. Wszystko... Teatr Groteska przychodzi na Wesołą.
0: Tak jest. Za chwilkę Alicja idzie do Teatru Groteska, a potem Teatr Groteska z rewizytą tutaj na Łące na Wesołej. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję, że przyszłyście, że pojawiłyście się w studiu plenerowym. To jest zawsze wielka przyjemność i frajda spotkać słuchaczy, z którymi sobie czasami rozmawiamy. No i spojrzeć sobie w oczy i tak skonfrontować ten głos z człowiekiem. Alicjo, a ty sobie tak mnie wyobrażałaś? Czy zupełnie inaczej?
1: Nie wiem, mama mi jeszcze pani pokazywała.
0: Tak, no właśnie, bo teraz radio już nie jest tylko teatrem wyobraźni, pojawia się sporo zdjęć. Bo czasami to jest takie zaskakujące, jak widzimy osobę, do której głos należy i wydaje nam się, że wygląda zupełnie inaczej.
3: No.
0: Tak bywa. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Oczywiście w Polskim Radiu Dzieciom zawsze można pozdrawiać do woli, więc jeżeli chcecie kogoś pozdrowić ze słonecznego, a powiedziałabym nawet upalnego Krakowa, to bardzo proszę.
1: Chciałabym pozdrowić mamę, tatę, całe Polskie Radio Dzieciom, całą moją klasę, całą moje przedszkole, panią wychowawczynię, panią ze świetlicy i cały świat i wszystkich słuchaczy.
0: Pozdrawiała Ala, a mama chciałaby coś dodać, skorzystać z okazji?
4: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom oraz wszystkich, którym dzisiaj jest za gorąco. Oraz całą moją rodzinę i szkołę oraz przedszkole moich dzieci.
0: Pozdrawiamy również. Proszę Państwa, jest gorąco, no, ale jak ma się taki przenośny klimatyzator,
2: ja na razie
0: od Ali,
2: widzę,
0: dajemy
2: że...
0: radę.
2: Ja na razie widzę, że tylko zraszacz chce najbardziej pozdrawiać wszystkim ich wodą.
0: Przemi wobec, bo on się cały czas kręci i pozdrawia wszystkich i z lewej strony, i z prawej. Także my za chwileczkę słuchamy piosenki i biegniemy się zrosić pod zraszaczem. To jest tak. Bardzo przyjemne.

0: Polskie Radio Dzieciom dzisiaj w Krakowie na przystanku Młody Miłosz. W studiu plenerowym pojawili się kolejni goście Pola i Kosma. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Podobno jak jechaliście tutaj na Łąkę, to słuchaliście już Polskiego Radia Dzieciom, tak?
1: Tak, słuchaliśmy.
0: A skąd Wy się tutaj wzięliście?
1: Z Krakowa, z Nowej Huty.
0: A co będziecie dzisiaj robić na Łące? Jakie plany?
3: Lać się. Żartuję.
0: Wodą.
1: Tak, właśnie jak wczoraj byliśmy, to bardzo Mikołaj tak przywitał nas.
0: Polałeś ich wodą, Mikołaj?
3: Tak,
0: przyznaj
3: się. Laliśmy się wodą.
0: No ale jak jest taki upał, to trzeba sobie jakoś radzić, prawda? Mamy cudowny zraszacz, ja już jestem mokra. Całą sukienkę mam już mokrą od tego zraszacza, ale to jest takie przyjemne. Chłodzimy się. Co piosenka będziemy tutaj biegać? I zachęcamy wszystkich, którzy przybędą na Łąkę Wesołej, żeby tak o siebie też zadbać, nawadniać się, proszę Państwa, i pod zraszaczem i pić dużo, dużo wody. Wczoraj spędziliście tutaj cały dzień?
1: Tak, ale troszkę się spóźniliśmy.
0: O, nie trzeba się martwić.
3: Troszkę.
0: Sporo się działo. A w czym uczestniczyliście wczoraj?
3: 3 godziny tylko. Tak, tylko 3 godziny.
1: Nie wiem.
0: No, udało wam się coś zobaczyć? Czegoś posłuchać?
1: Nie wiem.
0: A może opowiemy naszym słuchaczom, co się tutaj działo wczoraj? Albo jak wygląda Łąka na Wesołej i te przestrzenie? Co tutaj można robić?
1: To są wygodne hamaki. Jest tutaj duża przestrzeń.
3: No naprawdę, świetnie tu jest.
0: Tak, można sobie odpocząć, pobujać się w hamaku pod drzewem. Posłuchać bajek też z płyt winylowych. Mieliście okazję wczoraj podsłuchać? A znacie te bajki?
1: Tak, ale też puszczali piosenki z pana Kleksa.
0: Tak, to też płyta winylowa.
3: Tak, takie stare bajka.
0: Tak jest, naprawdę. Akademia pana Kleksa i nie tylko. Na przykład jest taka płyta Spotkanie dobrych znajomych. Ja też mam taką płytę winylową i tam są piosenki dla dzieci. No myślę, że dorośli jak przechodzili obok, to byli bardzo szczęśliwi, bo wracały wspomnienia z dzieciństwa. Ale tutaj jest taka mini scena na Łące zorganizowana i na tej scenie wczoraj pojawiali się autorzy.
3: A dzisiaj będą
0: i dzisiaj też się pojawią, a potem zaśpiewa zespół tak. Ptaszkowie śpiewają. Wszystko się zgadza. A jakie wy macie plany, Polu, dzisiaj?
1: Na pewno Mikołaj wymyślił znowu jakąś bitwę na wodę, więc...
0: Ale Mikołaj się uśmiecha, szkoda, że tego nie możecie zobaczyć.
3: Co?
1: Więc wzięłam ubrania na przebranie.
0: Ja myślę, że te ubrania to będą nam dzisiaj schły, w błyskawicznym tempie. A gdybyście na przykład mieli sobie wybrać, kim chcecie być na Łące, pszczołą, mrówką, żukiem czy kowalem, to kogo byście
3: tam
0: wybrali?
3: Z tyłu są jeszcze jest komar i tak dalej.
0: I stonka jest na przykład, ziemniaczana. Można sobie zrobić zdjęcie w takim

0: Immonidle. Kim chciałabyś być, Polu?
1: Motylem.
0: A jest motyl?
1: Tak, jest.
0: Ach, z drugiej
2: z tyłu,
0: strony.
2: Z drugiej nie strony jest motyl.
0: Kosma, a ty?
3: Mrówką.
0: Mrówką. Mikołaj? W którym monidle byś sobie zrobił zdjęcie?
2: Też chyba w mrówce.
0: Mrówce.
2: Nie, zwaham się pomiędzy mrówką a komarem.
0: Nasza Daria wczoraj została stonką. A może ja dzisiaj też będę stonką. Trochę jej zazdrościłam tego zdjęcia. Fajnie wyglądała. Na zdjęcia przyjdzie czas troszkę później, jak skończy się nasza audycja specjalna. To zanim w studiu pojawi się kolejna gościnie, bo już tutaj do nas zmierza i ciekawe, czy rozpoznacie, kto to będzie, to muszę zapytać moich gości, dokąd wybierają się na wakacje w tym roku?
1: To tak, na półkolonię hip-hopową, na obóz harcerski i do Legolandu.
0: Poważnie? Ale macie wspaniałe...
2: Zdawaj plan. Bilety.
0: Mikołaj, trzeba będzie wskoczyć do jakiejś walizki, się schować i pojechać razem z naszymi gośćmi. I obóz harcerski, hip-hopowy? Intensywnie.
1: Polonia i jeszcze gdzieś jedziemy, ale to do w Polsce, do jakiegoś miasta.
0: Ale jeszcze nie wiecie dokąd.
1: Tak, bo to ma być niespodzianka i tam będę... Tak, chyba będę wtedy na moich urodzinach lub wtedy będę w Legolandzie, nie wiem.
0: Ach, czyli wiecie jak, to różnie bywa z tymi niespodziankami. Rozmawialiśmy kilka minut temu, że niektórzy nie mogą wytrzymać i zdradzają niespodzianki, tak. Ale tutaj rodzice się na razie trzymają.
1: Tak, właśnie jak słuchaliśmy o babci Mikołaja, to... No...
2: Niezła babcia.
0: Nie, babcie są fantastyczne. No wiadomo, że czasami nie mogą wytrzymać i zdradzą jakąś niespodziankę. Ale tu trzymamy kciuki za rodziców. Żeby wytrwali do końca i żeby to była tajemnica. I taka niespodziewana, wspaniała niespodziewanka. No to bardzo wam dziękuję, że dzisiaj zajrzeliście do naszego studia plenerowego, które bardzo łatwo znaleźć. Bo kto będzie szedł do studia festiwalowego i w kierunku sceny, no to nie sposób, żeby nie zobaczył namiotu Polskiego Radia Dzieciom i powiewających flag, prawda?
1: Tak,
0: więc wszyscy nas tutaj znajdą, a obok mamy wspaniałą księgarnię z takimi cudnymi książkami. To są same perełki, między innymi gości, którzy pojawiają się na festiwalu Przystanek Młody Miłosz, zarówno dziś, jak i mogliśmy z nimi rozmawiać i podziwiać ich twórczość wczoraj. Więc zapraszamy was tutaj bardzo serdecznie. Piknik od 11 do 17. Polu, czy ty chcesz kogoś pozdrowić?
1: Słuchaczy i rodzinę.
0: Kosma, a ty?
2: Klasyczna mina Kosmy, kiedy się zastanawia.
0: To my będziemy grać na zwłokę, a Kosma się jeszcze chwilę zastanawia. Mikołaj, a może ty byś chciał tak w przerwie kogoś pozdrowić? Skoro Kosma się jeszcze zastanawia.
2: Okej, okay. To ja pozdrowię na pewno większość ludzi na tym świecie.
0: Wspaniale! To albo są zawsze dyplomatyczne i tak pozdrowienia i słuchaczy, tak, bo wtedy nikt nie jest pominięty. Kosma, wpadł ci już ktoś do głowy?
2: Nie.
0: Może jakiegoś zwierzaka chcesz pozdrowić? To u nas częsta sytuacja.
2: Pozdrów parę bakterii. Nic się nie stanie.
0: Bakterii to chyba jeszcze nikt nie pozdrawiał.
2: Chyba nie.
0: W Polskim Radiu Dzieciom.
3: Pozdrawiam te kilka bakterii.
2: Pozdrawiasz bakterię o imieniu Malina, bakterię o imieniu Krystyna i bakterię o imieniu... Trzeba coś wymyślić.
0: Zenon.
2: Może.
0: Może być Zenon? Takie rzeczy tylko w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia tutaj na łące, na Wesołej.

0: przemyśl to. Nie zdradzę więcej nic, kto lub co rozjaśni twoje dni. Ale twoje serce powie ci.
1: Panno Żabo, mogę prosić cię?
0: Twarda jesteś, zadziwiasz mnie.

0: Audycja specjalna w Polskim Radiu Dzieciom, wakacyjna, pierwszy wakacyjny weekend z Krakowa. No muszę wam powiedzieć, że niezbadane są ścieżki radiowe, bo gdyby ktoś mi powiedział miesiąc temu, że pierwszy weekend wakacji spędzę właśnie tutaj na Łące na Wesołej, no to chyba bym nie uwierzyła. Ciekawa jestem, czy Mania Strzelecka miała to zaplanowane. Cześć, Maniu.
1: Cześć, cześć. Od jakiegoś czasu tak, ponieważ zostałam zaproszona na ten festiwal i bardzo się z tego cieszyłam i ja też już prawie mam wakacje, bo w mojej pracy, a pracuję na uczelni, już wszyscy studenci obronili dyplomy. Czeka mnie tylko jeszcze w przyszłym tygodniu egzaminy wstępne, czyli muszę po prostu przypilnować, żeby się wszyscy ładnie dostawali na studia i później już mam faktycznie wakacje, ale to już jest takie preludium, ten wyjazd do Krakowa w upał. Czuję się już dość wakacyjnie.
0: A czy ty jesteś surową panią profesor, panią nauczycielką?
1: No, nie wiem, czy moi studenci teraz słuchają tej audycji, ale mogę się przyznać, że absolutnie nie. To jest coś, co jest mi totalnie obce i nawet jak czasem czuję, że powinnam, żeby te wyniki były trochę lepsze, to niestety nie, ale... Finalnie wychodzi to na plus, bo jednak okazuje się, że ludzie traktowani z życzliwością i sercem na końcu bardziej się starają.
0: Ja też mam takie poczucie, że jesteśmy bardziej zmotywowani wtedy, kiedy jesteśmy chwaleni niż karceni. Mikołaj, jakie są twoje doświadczenia? Twoje zdanie na ten temat?
2: No raczej tak, no.
0: Takie doświadczenia szkolne. Masz surowych nauczycieli, czy raczej łagodnych?
2: Nie, raczej łagodnych, bardzo fajnych.
0: No to wspaniale.
2: Ale tak, myślę, że... Znaczy nigdy nie byłem karcony przez nauczycieli, ale ten... Myślę, że się no gorzej pracuje, jak jesteś ciągle karcony, a lepiej, jak jesteś raczej chwalony.
0: Słusznie. Jakie tutaj ważne zdania padają w audycji. Bardzo mi się to podoba. Moi drodzy, dzisiaj na Łące na Wesołej prowadzimy rozmowy na różne tematy. Najwięcej tych rozmów jednak związanych z literaturą, bo Mania Strzelecka oprócz tego, że jest, jak słyszycie, wykładowczynią i ma swoich studentów, no to przecież wiemy doskonale, że pisze i ilustruje piękne książki. I to doceniają zarówno jej czytelnicy, jak i krytycy, bo tutaj też nagrody się sypią jak z rękawa. Ja mam dzisiaj na kolankach Hajdę.

0: Beskid bez kitu. A w domu mam te pozostałe części, ale też Nikifora pięknego, którego sobie już nabyłam jakiś czas temu, jak dotarłam do Krynicy i wybrałam się do Muzeum Nikifora, to pomyślałam, że muszę mieć też tą wersję taką adresowaną. No właśnie, to niekoniecznie nawet do młodszego czytelnika, bo z tymi twoimi książkami, Maniu, to tak jest, że one są dla wszystkich, tam nie ma granicy wieku.
1: Cieszę się, że tak mówisz i mam taką nadzieję, ponieważ ja jestem osobą, która uwielbia ilustrację książkową, dlatego mam dużo książek, już nie dla dzieci, ponieważ moje dzieci już są prawie dorosłe, kupuję je dla siebie, jeżdżę na targi książki dziecięcej ilustracji w Bolonii, żeby się naoglądać, nasycić tym. Po prostu uważam, że jest to niesprawiedliwe, że książki dla dorosłych są nieilustrowane. I chciałam to zmienić, więc moje książki w zamyśle są dla wszystkich i mają ilustracje. Więc jeżeli ktoś ma takie potrzeby jak ja i chce przeczytać coś, co nie będzie takim zupełnie skierowanym do młodszych czytelników tematem, ale również sobie nasycić wzrok, bo jest na przykład wzrokowcem i książki chłonie wzrokiem też, nie tylko umysłem, to mam nadzieję, że spełniam te oczekiwania.
0: A czy ty masz taki stosik książek i jakichś takich zaległości czytelniczych przygotowane na wakacje?
1: Mój stosik książek jest taki, jak w rysunku, nie pamiętam, czy to Raczkowski, czy Andrzej rysuje, kiedy ktoś puka do drzwi i mąż mówi: kochanie, alpiniści do ciebie chcą się wspiąć na stos twoich książek przy łóżku.
0: Tak.
1: I to dokładnie jest mój stosik. Ja czytam kilka książek naraz zawsze, ponieważ mam to szczęście mieć wielu wspaniałych przyjaciół pisarzy i oni te książki często mi ofiarują. Ja im również, więc dzięki tej wymiance tych książek jest więcej niż czasu na ich czytanie i zaczynam czytać wszystkie, bo jestem tak bardzo ciekawa i potem okazuje się, że czytam 5 książek naraz, ale jakoś to się udaje i nawet ten stosik jest przekładany na drugi stosik książek już przeczytanych.
2: Ja czytam z 10 naraz, więc...
1: No to wygrałeś. Myślałam, że ja tutaj tak osiągam sukcesy czytając 5. Tak, ale można to robić, prawda?
2: Da się, bez problemu. To jest... Naprawdę.
1: To tak jak z lekcjami.
2: Dobra, 10 przez dzień, 7, od 7 no. do 10, mniej
1: no
2: więcej.
1: No właśnie, tak jak masz różne lekcje jednego dnia, no to tak samo można sobie w ciągu dnia albo no kilku dni czytać różne książki wymiennie.
2: Ale no, moim zdaniem też to jest fajnie tak czytać książki naraz. Oczywiście nie tak mega, mega dużo, że 25 książek naraz, bo wtedy nic
1: już
2: nie
1: można
2: pamiętasz.
1: Można zapomnieć, co jest w tych poprzednich, jak się do nich
2: ale wraca. Jak czytasz 5-10, no to jest całkiem w sumie fajne.
1: To polecamy.
0: Maniu, a jak byłaś mała, albo tak byłaś mniej więcej tutaj w wieku naszych gości, to jaka książka najbardziej ci się kojarzyła z latem, albo teraz jak wracasz myślami, to do jakiej byś chciała wrócić, którą chciałabyś przeczytać? Taką właśnie o zapachu, o smaku wakacji.
1: No nie będę tu oryginalna, bo miałam dwie takie ukochane książki, czyli Lato Muminków. To już nawet w tytule sugerujemy, jaka jest pora roku. No i oczywiście Pippi Langstrump. Pippi Langstrump to jest książka wakacyjna. Co prawda Pippi próbuje chodzić do szkoły, ale jej się to nie za bardzo udaje. Ale to jest głównie książka o wolności i o tym, co można robić w wakacje.
0: To co będziesz robiła w te wakacje? Będziesz miała dużo wolności?
1: Tak, bo ja zawsze robię to, co chcę i w tym roku będę oczywiście w Beskidzie i mam tam różne prace do wykonania, bo ja bardzo lubię pracować. Odpoczywam pracując, nie potrafię leżeć po prostu, bo wtedy się strasznie męczę myśleniem, co powinnam zrobić. Więc wolę wstawać rano, robić to, chodzić z psem na spacery, pływać w rzece i robić dokładnie to, na co mam ochotę.
0: A jaki jest twój ulubiony wakacyjny smak?
1: Myślę szybko. Chyba maliny. I czereśnie.
0: Mikołaj, to twój?
2: Podobnie, też truskawki są bardzo fajne, ale też myślę, że bardzo podobnie.
0: To ja bym dorzuciła jeszcze poziomki. Tak rzadko jem poziomki.
2: Poziomki są takie
1: bardzo
2: dobre.
1: Rzadkie, ale jeszcze bób, taki świeży bób.
0: I jeżyny. Agrest. Słuchajcie,
2: właśnie, ziemniaczki z koperkiem.
0: Takie głosy dobiegają tutaj zza naszej kotary. O tak.

0: mizeria. Nie lubisz?
1: Lubię, właśnie bardzo lubisz. Lubię.
0: No to trafiamy dzisiaj tutaj w wakacyjne smaki Mikołaja.
2: Arbuzy też są fajne.
0: Arbuzy są super. Arbuzy są wspaniałe, szczególnie dziś. Arbuzy nawadniają nasze organizmy, one tam mają chyba ponad 90% wody. I troszkę smaku
1: arbuzy.
0: Czyli to
1: są meduzy?
2: Woda o smaku arbuzowym, zamknięta w kulkę.
1: Co to jest? Dokładnie. To są jakieś meduzy.
0: Meduzy, arbuzy. Słuchajcie, teraz jak patrzę na ten zraszacz, nasi słuchacze tego nie widzą, ale my tutaj mamy taki zraszacz, to przypomniała mi się scena z Akademii Pana Kleksa, jak chłopcy w Akademii stali pod takim drzewem, z którego tryskał sok malinowy. I jak to by było fajnie, jakby nam tryskała woda na przykład o smaku arbuza. Byśmy stanęli pod takim zraszaczem, co?
2: Jakbyśmy pięknie pachnieli później arbuzowo.
0: Dokładnie.
1: Ale zwykła woda też nie jest zła.
0: No nie, nie. Zwykła woda jak najbardziej wskazana, nawet potrzebna i trzeba się dzisiaj nawadniać i można i pić wodę i stanąć sobie pod zraszaczem. Maniu, czy ty dużo czasu spędzisz w Krakowie?
2: Nie bardzo dużo, bo 2 dni. Wczoraj przyjechałam rano i dzisiaj wieczorem wyjeżdżam, ale cieszę się bardzo, ponieważ po pierwsze rzadko bywam w mieście i to tak pięknym jak Kraków, ale też wiemy, że w Polsce bardzo mało jest takich dni gorących, które kończą się gorącymi wieczorami i nocami. I ja wczoraj naprawdę skończyłam po północy te moje spacery po Krakowie, bo to było niesamowite. Naprawdę, chodzić po mieście, gdzie jest tyle ludzi, wszyscy się cieszą, jest ciepło, można chodzić po prostu w krótkim rękawku, nawet w tym jest ci za ciepło. To jest coś, co zostaje z nami na cały rok.
0: Tak, to jest bardzo luksusowe. Poza tym ja miałam wrażenie, bo też długo spacerowałam wczoraj po Krakowie, przy tym księżycu obłędnym, przecież to zaraz pełnia chyba, już się tam dopełnia to wszystko, że turystów i mieszkańców w Krakowie chyba tyle samo, co w godzinach powiedzielibyśmy szczytu.
2: Tak, a nawet może więcej, bo w dzień jednak wszyscy się chowali. Ja się przyznam, że tutaj po naszym wspaniałym spotkaniu, które prowadził Szymon Kloska, poszłam się na chwileczkę zdrzemnąć, czyli zrobiłam sobie południową siestę. Nie chodzi o południową godzinę, tylko o południe naszego globu, tak jak to robią mieszkańcy ciepłych krajów. Więc troszkę się zdrzemnęłam i później dzięki temu mogłam tak długo spacerować w nocy.
0: Polecamy takie spacery po zmroku. Można sobie pozwolić na to w wakacje, jak lubimy robić to, co chcemy. Dużo jest psów.
2: Dużo tak. Psów też po zmroku wychodzi, ponieważ im jest, wiadomo, cieplutko w sierściach i dużo widziałam spacerujących piesków.
0: Mamy tutaj teraz takiego, który pobiegł pod zraszacz. Zraszacz przyciąga wszystkie istoty, te czworonożne też. Maniu, pięknie ci dziękuję, że znalazłaś czas, żeby dzisiaj do nas zajrzeć. No i życzymy ci wspaniałych wakacji, takich, jakie chcesz, żeby były. A chcesz kogoś pozdrowić?
2: Tak, chciałabym pozdrowić moje dzieci, które już szczęśliwie skończyły liceum oraz też już syn kończy sesję na studiach. Uważam, że są bardzo dzielni i więc pozdrawiam wszystkich innych uczniów, którzy nas słuchają. Naprawdę daliście radę, dobrnęliście do wakacji. Chcę, żeby trwały jak najdłużej, żeby ten czas wam długo, długo płynął. Więc starajcie się wstawać rano, żeby po prostu mieć długie dni i cieszyć się wakacjami. I bardzo dziękuję za zaproszenie. Naprawdę się cieszę, że przyjechałam do Krakowa w taką niesamowitą pogodę.
0: Do zobaczenia na szlaku Polskiego Radia Dzieciom. Zawsze miło cię gościć. Mania Strzelecka.

0: Audycja specjalna w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj z Łąki na Wesołej. Znajdziecie nas na tyłach apteki designu. Wejście od ulicy Kopernika. Kraków zaprasza gorąco i upalnie. W programie przystanku Młody Miłosz dziś m.in. koncert zespołu Ptaszkowie Śpiewali.
1: Tak.
0: Jest jeszcze troszkę czasu, żeby się zorganizować. No. Będzie też literacki talk show z autorkami i autorami nominowanymi do nagrody Literacka Podróż Hestii o godzinie 12:30. Talk show poprowadzi Szymon Kloska.
2: I Szymon Kloska znowu coś knuje.
0: Coś knuje, ale nie wiemy co. Nie chcę powiedzieć. Wszystkiego się dowiemy o 12:30. A na mini scenie na Łące na Wesołej pojawią się m.in. pani Anna Onichimowska, pojawi się Daniel de la Tour, pani Joanna Olech, więc przybywajcie i wy, żeby ich posłuchać, bo to wspaniała okazja. Są spacery dźwiękowe po Łące, które wystartują lada moment, bo za 5 minut. Czytelnia z Biblioteką Kraków, plenerowa księgarnia Cafe Nova, tutaj po sąsiedzku. Pokazuje piękne książki. Można posłuchać też dźwięków z płyt winylowych. One dobiegają tutaj z daleka. Nie wiem, czy to słyszycie. Wspaniałe bajki. Jest ostry dyżur literacki. Będzie też poetycki mecz badmintona. Będziemy o wszystkim wam z Mikołajem opowiadać. A w studiu plenerowym po godzinie 11, już za chwilkę, pojawi się pan Michał Rusinek, który będzie nam opowiadał o tym, co ciekawego dzieje się na przystanku Młody Miłosz. No i mam nadzieję, że zdradzi też, na czym polega zabawa w Zielonego Trupa.
2: Tak.
0: Wracamy po 11:00.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom wakacje zaczyna w Krakowie, na przystanku Młody Miłosz. Zapraszamy was na łąkę na Wesołej. Martyna Chuderska, Mikołaj, no i w studiu wspaniały gość, pan Michał Rusinek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
2: Pan Michał na łąkę zawitał już wczoraj.
3: To prawda.
2: Czytał wierszyki między innymi.
3: To miały być właściwie nawet warsztaty wierszykowe, bo nie tylko czytałem wierszyki, ale też namawiałem do układania rymów i do pisania wierszyków. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeżeli będzie jakiś boom, za przeproszeniem, poetycki w tym mieście, no to może to być efekt tych warsztatów.
2: Liczymy na to.
3: Ale tak naprawdę to ja zauważyłem, teraz mówiąc całkiem poważnie, że wśród naszych studentów, to znaczy studentów polonistyki, coraz więcej jest takich studentów i studentek. Dodajmy, takich, którzy nie tyle przychodzą na polonistykę, żeby się uczyć czytać, jak to zwykle było, bo polonista i czy polonistka to powinien być, czy powinna być profesjonalni. Czytelnicy powinni być, żeby już się w te genderowe meandry nie wskakiwać, ale coraz więcej jest takich, którzy chcą się nauczyć pisać. Otworzyliśmy teraz właściwie trochę eksperymentalnie taki kierunek tak zwanego kreatywnego pisania i on się cieszy dużą popularnością. W dodatku, paradoksalnie jest tak, że o ile studenci i studentki takiej typowej polonistyki coraz mniej czytają, szczerze mówiąc, to znaczy czytają to, co muszą, a nie bardzo nic poza tym właściwie,

0: To właśnie ci studenci creative writing chętnie czytają i pytają, mówią, proszę mi podać coś, jakiś tytuł do przeczytania. To jest bardzo miłe. I ja tam mam warsztaty z takiego tradycyjnego, klasycznego rymowania, bo uważam, że nawet jeśli rymowanie w tej chwili raczej nie jest popularne wśród poetów i poetek, to dobrze jest umieć to robić, żeby móc ewentualnie od tego odejść, a nie pisać bez rymów, dlatego że się tego nie umie. Rozgadałem się za bardzo?
1: Nie, proszę kontynuować. To jest ciekawe.
0: Tyle już właściwie, to jest koniec. No, tylko chciałem powiedzieć, że ten wczorajszy warsztat był taką próbą przerobienia tego, co ja robię ze studentami i studentkami dla nieco młodszych, ewentualnych przyszłych poetów i poetek.
1: Panie Michale, pan poleca swoim studentom, a studenci polecają panu też?
0: Tak, właśnie to jest fajne, że ja też jestem ciekaw, co oni czytają, co się czyta, jak ma się tam 20 parę lat, co ich interesuje, więc rzeczywiście mi polecają. Poza tym co jakiś czas miewam seminaria magisterskie na przykład i wtedy dowiaduję się właśnie, co sobie wybierają studenci i studentki. To jest też ciekawe. Wtedy to też mnie zmusza do tego, żeby czytać coś na przykład, czego przedtem nie przeczytałem.
1: Wczoraj prowadziliśmy taką dyskusję w audycji specjalnej, prawda, jak pojawił się Cezary Karasimowicz, Julia Łapińska, Hania Łapińska i oczywiście to była cała rodzina Łapińskich i dyskutowaliśmy o tym właśnie, jak wymieniać się tymi polecajkami, jeżeli na przykład nie jesteśmy zachwyceni tym, co nasze dzieci czytają nastoletnie, to padły takie sugestie, że może warto jednak poczytać tę literaturę, do której nam nie jest blisko, żeby pogadać o tym z nimi, albo podrzucić w ramach wymiany potem książkę, którą my sugerujemy.
0: No rzeczywiście jest to pomysł. Pytanie, czy my mamy autorytet, bo przypomina mi się książka Katarzyny Tubelewicz o tym, jak czyta się w Szwecji. W Szwecji się czyta dużo generalnie i Szwedzi nie robią jakichś na przykład wielkich ministerialnych akcji billboardowych, czytaj koniecznie, bo wiedzą, że to nic nie da, a w każdym razie niewiele da. Natomiast zastanawiają się, kto jest autorytetem na przykład dla takiego młodego człowieka, typu powiedzmy chłopca w okolicy 12-14 lat, dajmy na to, który deklaruje, że nie chce czytać. No więc ustalają, że autorytetem jest powiedzmy trener judo. I wtedy ten trener judo ma po treningu w kieszeni książkę i mówi, chłopaki, fajnie wyszedł trening, ale słuchajcie, mam taką książkę, jak ktoś chce przeczytać, świetna jest. I okazało się, że tego typu akcje są o wiele bardziej skuteczne. To znaczy polecać powinien ten, kto ma autorytet, kto się cieszy autorytetem wśród odbiorców, młodych ludzi.
2: No to rzeczywiście to jest dobry sposób, bo w Polsce widzimy często właśnie takie banery z napisem czytaj, ile wlezie.
0: No właśnie, i pytanie, co to daje? Czy rzeczywiście ktoś
2: ludzie
0: to
2: często
0: zobaczy?
2: Takich banerów nie czytają po prostu.
0: Albo czytają, jeżeli jest zabawny, no to sobie gdzieś tam zapada w pamięć, tylko pytanie, czy to się przekłada.
1: Nie biorą sobie do serca.
0: Nie biorą sobie.
1: No i to pokazują nam też statystyki. Mikołaju, a tobie kto poleca książki? Komu wierzysz, że jak poleci ci książkę, to będzie dobra?
2: Raczej rodzina, może koledzy, osoby, które z nami są fajne.
0: Właśnie, znam i są fajne. To jest dobry, dobry klucz.
1: A lubisz rymować?
2: Rymować? Jest to czasami fajne, ale w sumie tak, bardzo lubię rymować, ale też czasami lubię na przykład robić takie... często nie mogę jakby zrobić takiego rymu, żeby ten
0: on
2: miał jakiś sens. Sens miały te zdania. To jest ciężkie bardzo.
0: Oczywiście, że tak. To widzimy w piosence raperskiej, że rymy są, a z sensem bywa różnie.
1: Musi być sens?
0: No, dobrze by było, żeby w ogóle wszędzie, żeby w życiu też mi się przydał.
1: A się w literaturze...
0: też.
1: Się okazuje, że nawet wczoraj w przeprowadzonej zabawie w Zielonego Trupa, gdzie zbieraliśmy takie przypadkowe słowa,
0: oczywiście,
1: też historia sensu jednak nabierała w
0: oczywiście,
1: niektórych momentach.
0: Powiem szczerze, że bo nie wiem, czy państwo wiedzą, na czym polega zabawa.
1: Bardzo proszę wytłumaczyć.
0: Trupa. Polega to na tym, że pisze się opowiadanie, tylko bez przymiotników. Zostawia się pustkę.

0: te miejsca na przymiotniki i później...
1: To musi być ciężkie.
0: Nie. To jest...
1: Bez przymiotników?
0: A, że bez przymiotników to musi być ciężkie. No, trzeba się jakoś powściągnąć, wie pan. I to no, czasami dobrze robi takie ćwiczenia duchowe. Ale prosi się osoby, które nie znają tego opowiadania, żeby podrzucały swoje przymiotniki. Dowcip polega na tym, że najzabawniej jest, jak one są takie rzadkie. Ja najbardziej lubię takie przymiotniki, jak na przykład niskopodłogowy albo wolnoopadająca. Mhm. To chyba musi być w rodzaju żeńskim zawsze. No, krótko mówiąc, wpisuje się je w miarę po kolei i z tego wychodzi mniej lub bardziej surrealistyczne opowiadanie. Aczkolwiek ja to ćwiczenie robię dosyć często na spotkaniach autorskich i kiedyś byłem, już nie pamiętam gdzie, wyparłem, gdzie młodzi ludzie mieli po prostu szalenie makabryczną wyobraźnię.
2: Było.
0: Bardzo było tak, krwiście i krwiożerczo. I wyszedł nam po prostu absolutny horror, właściwie z takiej niewinnego opowiadania i to pokazuje, jak ogromną siłę mają banalne, wydawałoby się, przymiotniki. Ale historia tego zielonego trupa jest taka, że to wymyśliła Szymborska, aczkolwiek to jest zabawa znana również na przykład w Ameryce, tylko inaczej się nazywa, a wymyśliła i robiła w ten sposób, że jak ktoś do niej dzwonił i zapraszał ją na przyjęcie, to ona zadawała to pytanie, którego nie wypada zadawać, kto będzie. Ale nie dlatego, żeby chciała na przykład kogoś uniknąć spotkania z kimś, ale dlatego, że o każdym z gości tego przyjęcia pisała przynajmniej jedno zdanie w tym opowiadaniu, bez przymiotników oczywiście. No i ludzie nie wiedzieli później, że wstawiają przymiotniki na przykład obok swojego nazwiska.
2: Trzeba się było czegoś o sobie dowiedzieć.
0: Bardzo zabawne to było. Poza tym to jest taka zabawa, którą ja polecam młodym i starszym nieco, bo na przykład się świetnie sprawdza w podróży. Mhm. Wystarczy mieć kartkę papieru i długopis. Nie trzeba mieć naładowanego telefonu, który jak wiadomo czasami nam się rozładowuje.
2: To prawda.
1: Tak. I to właśnie dobrze, bo literatura jest lepsza od telefonu.
0: Padły mocne słowa.
1: No bo teraz właśnie jest taki moment, o tym też wczoraj mówiliśmy na audycji, że ludzie się bardziej wklejają w telefon, a literatura jest dużo ważniejsza. Co jest ciekawe w trochę świeci dełka, ale no, rzeczy, telefon czasami jest ważny do różnych rzeczy, na przykład do pracy dla dorosłych, nie? Ale czytanie...
0: Ja tutaj przyjechałem dzięki telefonowi, szczerze mówiąc, bo sobie ustawiłem nawigację.
1: No tak, ale ludzie często wykorzystują to tak trochę niepotrzebnie.
0: No tak, na przykład do scrollowania, które jest w ogóle przedziwnym zajęciem.
1: Czy nie lepiej sobie... Po prostu poczytać jakąś ciekawą książkę?
0: Albo posłuchać. Ja na przykład używam
1: Nawet.
0: W samochodzie, bo dużo...
1: Audiobooka.
0: Właśnie, dużo podróżuję po Polsce samochodem. Nie mam wtedy jak czytać na kierownicy, bo to niebezpieczne, ale puszczam sobie audiobook i po prostu taka trasa na przykład z Krakowa do Sopotu i z Sopotu do Krakowa, to akurat jeden audiobook jest.
2: Bardzo przyjemnie się słucha, tak. Podróży. Mikołaj, jak powiedziałeś teraz o tym czytaniu to taką i o tym, że wczoraj w audycji taką misyjność Polskiego Radia Dzieciom poczułam. Jest dobrze, jak młodzież się tak wypowiada w audycji.
0: Absolutnie tak. Ja jestem zbudowany, jak to się kiedyś mówiło.
2: Ja też naprawdę tak będę się unosić tutaj za chwileczkę nad tą łąką na Wesołej. Panie Michale, to skoro dotknęliśmy tych wątków słuchania, podsłuchiwał pan, jakie bajki lecą tutaj z winyli. To są te bajki grajki
0: sprzed
2: lat. A jak był pan młodszym Michałem, ciut oczywiście, bo wiadomo, że człowiek wiecznie młody jest w naszym wieku, to jakich pan słuchał bajek?
0: Do Akademii pana Kleksa pamiętam, oczywiście.
2: To sączy się tutaj z adapteru.
0: Tak, właśnie, z jednym uchem słucham. I wtedy też były różnego rodzaju słuchowiska. Teraz to się nazywa superprodukcje, nie wiem dlaczego. Słuchowisko.
2: My jeszcze używamy
0: ładne.
2: Słowa słuchowisko.
0: Słusznie.
1: Na przykład to mój tata też nazwał słuchowisko i ciekawe, czemu to się właśnie tak teraz inaczej nazywa, czy...
0: Wie pan, bo teraz wszystko powinno się nazywać jakoś tak bardzo po zachodniemu i amerykańskiemu.
2: Trzymajmy się słowa słuchowisko.
0: Myślę, że tak, to jest ładne słowo. W każdym razie bardzo, bardzo lubiłem słuchowiska i dla dzieci, i dla dorosłych, bo też słuchałem w radiu różnych słuchowisk dla dorosłych. Również na przykład późno wieczorem, kiedy rodzice już mi nie pozwalali słuchać, ale ja przyznam się, pierwszy raz w życiu się przyznam teraz, że skonstruowałem sobie taką słuchawkę do ucha, którą sobie przeprowadzałem pod

0: poduszką, wsadzałem do tego ucha, które było na poduszce, więc nie było widać, że ja czegokolwiek słucham. I jak rodzice sprawdzali, czy ja już śpię, widzieli, nie, no grzecznie na boczku leży i sobie śpi, a ja tam miałem na przykład słuchowisko albo jakąś płytę, którą puszczał Tomasz Beksiński. No różne rzeczy tam były, tak, tak.
1: Ale taki wybór, to wiadomo, trudno się powstrzymać. Dobrze, to ja też się przyznam publicznie, to będzie bardzo niepedagogiczne. Jak byłam w wieku Mikołaja, to na przykład brałam podręcznik do biologii, który był dość pokaźnych rozmiarów, a w środek wkładałam inną książkę. I jak mama sprawdzała, czy się uczę biologii, to była przekonana, że i owszem. A w środku był na przykład Jaś Kowalski na wakacjach, ulica Bajkowa 3, albo jakaś inna książka. Więc tak.
0: No, no i proszę, i co z pani wyrosło? I jak z pani wiedzą biologiczną teraz? O literaturze dla dzieci proszę.
1: Powiem tak, czytam książki Joli Richter-Magnuszewskiej, wiem, co w trawie piszczy.
0: A, czyli
1: tak?
0: nie zagniemy pani redaktor.
1: No, więc wczoraj co się pojawiło? To takie małe rybiki. Prawda? Rozmawialiśmy o tym, jakie stworzenia mieszkają w piwnicy u smoka wawelskiego. Rybiki cukrowe.
0: Oczywiście, bardzo szczerze dużo. Mówiąc, w mojej jamie też mieszkają.
1: No. No, no właśnie, przy każdy wiatr wygląda rybik. Znaczy nie, zachęcamy, żeby nie było do uczenia się biologii, naturalnie oczywiście. Pozdrawiamy wszystkich biologów i
0: ja pamiętam
1: taką
0: książkę, tylko właśnie pamiętam, ale nie pamiętam jej tytułu. Coś tam o sąsiedzi, przyjaciele i wrogowie. Jak ja byłem mały, to była popularna i ona była właśnie o takich stworzeniach, które żyją obok nas i miała za zadanie nas przekonać, żeby ich się nie bać. Oczywiście było jakieś rozróżnienie na takie, które mogą nam zrobić krzywdę, czy też zaszkodzić nam jakoś, ale też na takie, które spokojnie mogą sobie z nami koegzystować i powinniśmy mówić dzień dobry panie rybiku, na przykład on wtedy
1: tak
0: też uchyla kapelusza.
1: Wcześniej rano można tak się z takim rybikiem przywitać. Oczywiście. To skoro ja wrzuciłam tytuł...
0: Moje rano śpią, teraz sobie uświadomiłem.
1: Teraz już... Ja wstaję o 5 albo o 4.
0: To nie. To, ja
1: to robi różnicę. Rybiki wtedy są naprawdę aktywne. Skoro ja wrzuciłam tytuł Jaś Kowalski, ulica na wakacjach, ulica Bajkowa 3, to poprosimy jeszcze panie Michale o podrzucenie jakiegoś wakacyjnego tytułu.
0: Mam jeden wakacyjny tytuł. Mam nadzieję, że on jest dostępny, no gdzieś może być dostępny. To jest książka, którą ja pamiętam z własnego dzieciństwa, ale która została wznowiona w takiej samej szacie graficznej. Edward Lear, Dąg, co ma świecący nos. To jest taka książka kwadratowa, czarna, opracowana graficznie przez pana Bohdana Butemkę. Absolutne arcydzieło książkowe tamtych czasów, to znaczy lat 70. późnych, no ale też i teraz można się nią absolutnie zachwycać. To są przekłady takiego mistrza piór nonsensu, który pisał właśnie dla dzieci wierszyki ku ich rozbawieniu i są one w przekładzie pana Andrzeja Nowickiego. No absolutnie są wspaniałe, jak dobrze jest znać pana Lira, co tyle na bas grał Bazgranin. Niektórzy go cenią nad wyraz, niektórzy zaś mają go za nic.
2: Właśnie takie Bazgranie czasami może być mega sztuką. Bazgranie się kojarzy z takim jakby no, nieładnym rysowaniem, a czasami takie bazgroły mogą być naprawdę piękne.
0: Trudno się z tym nie zgodzić.
1: Ja też się z tym, zgadzam, a pan, panie Michale, czyta tutaj w myślach mych, co najmniej, bo miałam poprosić o jakiś wierszyk na koniec naszego spotkania. I wierszyk jakby już tutaj tam wybrzmiał w tych ostatnie wersy przytoczone, ale gdyby pan chciał jeszcze przytoczyć, to
0: no to mogę na przykład, ponieważ jak wychodziłem z domu, to moje koty uważały, że nie dostały jeszcze śniadania, co jest nieprawdą, bo dostały wcześniej.
1: Oszukują,
0: śniadanie.
1: Moja kotka też oszukuje.
2: Tak, ale... mój kot też oszukuje. Koty są takie, że chcą wiecznie jeść. Jak raz wyjeżdżaliśmy na cały dzień, to daliśmy mu 2 miski, żeby miał co jeść. A on zjadł te wszystkie 2 miski naraz, aż się przewrócił, gdy wychodził z kuchni. A dzisiaj rano, jak wychodzi on z domu, to ten... mój kot, który dostał śniadanie dosłownie 15 minut
0: temu. A no tak, oczywiście.

0: to nagle miau, miau, miau, miau.
1: Wymuszacze.
2: Oczywiście,
1: ja
2: widziałem taki rysunek, jak to pan mówi do kota, kiedy jadłeś śniadanie, a on mówi nigdy. No więc to właśnie tak wygląda. Ale wierszyk jest taki. Trochę jest przerobiony, bo go nie pamiętam oryginału, ale trudno, na żywo powstanie. Bez względu na to, czy w wazonie stoją begonie czy piwonie, wazon jest przede wszystkim po to, by dać się czasem rozbić kotom.
3: Wspaniała puenta.
2: Zgadza się?
3: Tak, wszystko się zgadza. Wszystko.
0: Oczywiście.
3: Tak, odkryliśmy trochę kocich tajemnic z Michałem Rusinkiem. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.

0: pilnego, niechaj zrobią to wojskowi. Cztery!
1: Ja lubię leżeć gdzieś na plaży, gdy coś pilnego, niech wołają kolejarzy.
2: Aha, aha!
3: Lubimy leżeć. Piosenka pochodząca ze spektaklu Wanna Archimedesa, bardzo adekwatna do tego, co się dzisiaj dzieje pod kątem pogodowym. Mikołaj w studiu plenerowym, wspaniały współprowadzący audycję specjalną, gdzie? Oczywiście w Krakowie. Na łące.
4: Tak.
3: Na wes-

0: całej na wydarzeniu Przystanek Młody Miłosz. To wydarzenie jest takim premierowym w ramach Festiwalu Miłosza, na który też Państwa bardzo gorąco zapraszamy, szczególnie tych dorosłych, bo festiwal będzie trwał jeszcze kilka dni w Krakowie, a żeby uczestniczyć z kolei w Przystanku Młody Miłosz, no to trzeba już docierać na Łąkę na Wesołej, bo to wydarzenie
1: się
0: tylko
1: zaczęło.
0: Dziś.
1: No tak. Wczoraj i dziś, tak. A już się zaczęło jakieś 20 minut temu.
0: Tak, o 11.
1: Tak, o 11.
0: Spacer dźwiękowy po Łące, moi
1: się
0: drodzy,
1: zaczął.
0: Trwa. Widzimy już, że powolutku rozkłada się czytelnia. Taka plenerowa, z Biblioteką Kraków można czytać. Obok po sąsiedzku też wspaniała księgarnia, drodzy Państwo. No a o 12.30 na miniscenie pojawią się autorzy i autorki. Wydarzenie będzie prowadził Szymon Kloska. Już mówiliśmy o tym wielokrotnie, że jest nieobliczalny. Sprawdzimy, jakie show dzisiaj zaserwuje wszystkim czytelnikom. A na scenie Joasia Olech, pani Anna Onichimowska, Daniel de la Tour też zajrzy. Autorów powolutku wypatrujemy. Ja widziałam panią Joannę Olech, która spacerowała pod pięknym, wielkim, tęczowym parasolem. Ale gdzieś się chyba ukryła na razie przed upałem. Zapraszamy Was tutaj wszystkich. Ja wiem, że wyskoczyć z domu w samo południe, jak termometry pokazują 38 stopni w cieniu, no to jest spore wyzwanie. Ale jednak...
1: Ale jednak nie słuchajcie się alertu RCW, bo jest tutaj mega przyjemnie, jest
0: przyjemnie.
1: Zraszacz.
0: Tak, no przecież powiewają flagi, a skoro powiewają flagi, to jest i delikatny wiatr. My w studiu plenerowym, do którego Was zapraszamy, mamy przenośną mini, maleńką klimatyzację w postaci wachlarza, który przyniosła nam nasza słuchaczka Alicja. Alicję ściskamy raz jeszcze. Bardzo dziękujemy.
1: Alicja, moje słowa na serio wzięła z tamtej audycji.
0: Tak, bo Mikołaj wczoraj zarządził, żeby przychodzić z własną klimatyzacją do studia.
1: Problem w tym, że to był żart.
0: No, ale niektórzy biorą żarty na serio, dokładnie.
1: Ale to w sumie to dobrze, ponieważ
0: bardzo dobrze.
1: Aż mamy teraz czym się trochę okładzić, ale mamy też tutaj zraszacz, jest bardzo fajnie.
0: Tak jest, zraszacz bliziutko, więc można też podejść i się w ten sposób ochłodzić. A oczywiście przystanek Młody Miłosz to jest doskonała okazja, żeby się zrelaksować, poleżeć w hamaku, ale też posłuchać o świetnych książkach, między innymi takich, które tutaj mamy na naszym stoliczku. Nominacje do nagrody Literacka Podróż Hestii.
1: No na przykład
0: proszę
1: mamy
0: Państwa.
1: Na przykład mamy Heidę.
0: Tak,
1: mamy
0: Beskid Beskitu. Jest i Dom na Odludziu, pani Anny Onichimowskiej.
1: Jest Lato na
0: Na Rodos. Kasia Rerych,
1: Choćby
0: na
1: Księżyc.
0: Dokładnie, pani Agnieszki Dąbrowskiej.
1: Wylinka.
0: Wita Szostaka.
1: Ziomek.
0: Pani Joanny Olech.
1: No i mamy Chłopiec z lasu.
0: Tak, Chłopiec z lasu. Piękna historia Cezarego Harasimowicza, który także wczoraj usiadł na scenie i też wziął udział w literackim talk show prowadzonym przez Szymona Kloskę, proszę Państwa, tak? I tutaj u nas w studiu. A właśnie w naszym studiu, studiu plenerowym, już za chwileczkę pojawi się pani Joanna Olech i pani Anna Onichimowska, więc koniecznie zostańcie z nami.

0: Przystanek Młody Miłosz skusił nie tylko dzieci i młodzież, jak na plakacie, żeby odwiedzić Łąkę na Wesołej w Krakowie, no ale także oczywiście wspaniałe autorki i autorów. Joanna Olech, Anna Onichimowska w studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom. Jakże nam miło.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, śmiejemy się.
0: Ile macie energii? Skąd macie tyle energii?
1: Bo jesteśmy nierozłączne.
0: Nie rozłączki. Autorki
1: tutaj jest, nierozłączki. Od razu zdradzę sekret, z Anią Onichimowską znamy się ile?
3: Od liceum.
1: Od średniej szkoły. To troszkę już trwa.
0: Niemożliwe. To musiało być bardzo niedawno, jak na was patrzę. Tak ochoczo tutaj przybiegłyście na Łąkę na Wesołej.
4: To myślę,
0: Mikołaj. Mikołaj. Też mi się tak wydaje. To trzeba wierzyć młodzieży. Jakie lata? To
4: już było niedawno. Na studia teraz chyba chodzą.
0: Chyba są teraz na studiach.
1: Trzeciego wieku.
0: Na uniwersytecie. O 12:30 panie przespacerują się na scenę. Tam to jest dopiero przyjemnie. Jest bardzo chłodno pod tymi drzewkami. I pojawi się oczywiście nieobliczalny Szymon Kloska, który ma poprowadzić jakiś literacki talk show. Czy wy panie wiecie, czego się spodziewać?
3: Strach się bać.
0: No my też się trochę boimy.
1: To ja będę gadać, a Ania będzie robić show. I będzie talk show.
0: A co będzie robił Szymon Kloska?
3: To będzie talk show.
0: Oj, na pewno. Wczoraj pytał o jakieś trudne rzeczy. Prawda, Mikołaju? Ty podsłuchiwałeś?
4: Tak.
0: Nie było ci akurat na tym punkcie programu?
4: Trochę byłem i rzeczywiście takie jakieś trudne te pytania.
0: Nie chcemy was straszyć, ale łatwo nie było wczoraj.
3: Tak.
0: Na przykład była
3: nie jest w ogóle łatwo przestraszyć.
0: Nie, wycofujemy się z tego. Nie zamierzamy tutaj nikogo straszyć. To takie wygłupy, takie literackie i radiowe.
3: Okay.
0: Tak. Będzie na pewno bardzo przyjemnie. 12:30 zapraszamy wszystkich. Do pań dołączy też Daniel de la Tour, Marta Ruszkowska.
3: Super.
0: No i sprawdzimy, co tam się będzie działo. Drogie panie, ponieważ dzisiaj się skupiamy dla odmiany, tak, na literaturze. O, przyszedł zraszacz jakiś cudowny tutaj do nas i nas ochlapuje wodą. A łączymy wątki literackie oczywiście z letnimi. O, jak cudownie. Bardzo mnie rozprasza ten chłodek. To muszę zapytać o wasze ulubione letnie książki, takie z powiewem lata, albo smaki letnie, zapachy letnie, coś, co wam się bardzo literacko i letnio kojarzy.
1: Lato Muminków.
3: Ja chciałam to samo powiedzieć.
0: Oj, Mania Strzelecka powiedziała to samo. Nie wolno.
3: Nie wolno.
0: To musi być coś innego.
1: No dobrze.
3: Lato Muminków.
1: Lato Narodów.

0: Rodos.
1: Lato na Rodos, Kasia Ryrych.
2: Tutaj mamy nominowaną książkę właśnie.
1: Tak, wspaniałą. Wspaniałą.
3: Lato na Rodos, tylko przypomnę, że to jest książka, która była nagrodzona w konkursie Hestii. Tak. Nie, to już było więcej niż rok temu.
1: O, już chyba ze trzy.
3: Kasia Ryrych.
1: Sprawdzimy.
3: Niech was nie zwiedzie ten tytuł, bo on jest bardzo bałamutny. Rodos to w tym wypadku ogródki działkowe.
1: To nie jest egzotyczna wycieczka.
4: A jeszcze pamiętam taką książkę z dzieciństwa, Wędrówki Szyszkowego Dziadka. O Szyszkowym Ludku, który wędrował przez las, taki upalny las i poznawał różne małe zwierzątka.
1: No to wracamy, wracamy do takich książek, też z
4: Maria
1: przeszłości.
4: Maria Kędziorzyna.
1: Autor. A Lato na Rodos na pewno warto przeczytać. Mnie troszkę zdziwiła taka anotacja na nowej okładce, bo ja mam stare wydanie. Plus minus 16 lat.
3: Znaczy,
1: No i co na to na przykład Joanna Olek?
3: No, oczywiście tam są bohaterowie, którzy mają więcej niż 16 lat.
1: Ale czy to jest książka dla czytelników powyżej 16 roku?
3: To byłoby 10 plus, tak?
1: Tak, ja też
3: ale
1: tak
3: minus 16. 10 to minus 16.
4: Jest jednak plus minus, a 10 plus,
1: no
4: to
1: tak,
4: minus.
1: To tutaj się jakoś w tych kryteriach wszyscy łapiemy.
3: A właśnie przyglądam się tej nowej okładce i potrzebuję jakichś 30 sekund, żeby powiedzieć, czy ta podoba mi się bardziej od poprzedniej.
1: Tak.
3: No w każdym razie obie są bardzo letnie, bez dwóch zdań.
1: Tak. To może nie będziemy tutaj wartościować dzisiaj. Ja się trochę dłużej pozastanawiamy. No ja mam to stare wydanie.
3: Letnie w znaczeniu lato, a nie takie sobie. Nie. Broń Boże.
1: Tak. Ale Lato na Rodos gorąco polecamy, ale także inne książki, o których dzisiaj rozmawialiśmy. No i proszę zajrzeć do Ziomka.
3: Tak. Ziomek to... To mój ziomek.
1: Tak, oczywiście. A dlaczego warto zajrzeć do Ziomka? Proszę zareklamować swoją książkę.
3: To jest książka dla dzieci, znaczy no najmłodszy, bo to jest 5 opowiadań, tak? Bohaterem najmłodszego jest 7-latek, bohaterem najstarszego jest 12 bodaj latek. Czyli ja bym tą książkę umieściła dokładnie w tym przedziale. I to są opowiadania, które mają jeden wspólny mianownik. I ku mojemu zdumieniu, bo mi się wydawało bardzo długo, że ja piszę rozrywkowe opowiadania, zabawne opowiadania, a potem się dowiedziałam od moich czytelników, że we wszystkich tych opowiadaniach zaszyta jest jakaś trauma, jakieś przykre doświadczenie, krzywdy, wykluczenia i tak dalej.
1: Nie zauważyłam.
4: Nie zgadzam się.
1: Ja też się nie zgadzam.
4: Nie zauważyłam w Smoku na przykład żadnych smutnych.
3: No w każdym razie jest to bardzo
1: śmieszna
3: książka.
1: Prawda?
3: Śmieszna książka, ale także dla tych, którzy czuli się inni w swoim czasie, w grupie rówieśniczej. I ja z całą pewnością do takich należę. Myślę, że każdy z nas że czuje się inny. Nie dość...
4: Absolutnie. Nie dość jakiś.
3: Nie dość jakiś.
4: No albo za bardzo jakiś. Za bardzo jakiś.
1: Joanno, a jak zerkniemy na okładkę, bo tutaj mamy bohaterów i tak, jeden sobie dynda bardzo nisko na gałęzi
2: i czyta książkę.
1: Tutaj jeden siedzi, a ten, co czyta, to jest wysoko, a jeszcze wyżej też ktoś stoi, bo tylko nogi widać. Jak ty byś miała wskoczyć na takie drzewo, to
3: tutaj jest
1: taką wysoką gałąź? Czy
3: tutaj jest
1: niżej?
3: Dziewczynka, która zwisa i to chyba jestem ja.
1: Tak, to ty.
3: Ale ma warkocz.
4: Taki zwis zrobić?
3: Mogłabym wisieć, choćby to nie potrwało długo, jakieś 10 do 15 sekund. Ta dziewczynka ma warkocz, co było moim marzeniem dzieciństwa. To jest czwarta.
1: Ale to jest jeszcze marzenie do spełnienia przecież cały czas.
3: Ania miała warkocz zawsze rudy, gruby, niesłychanie, tak trudno go było w dłonie objąć. Więc tak, stąd ta nasza przyjaźń.
1: Dokładnie. Oj, myślę, że jakbyśmy mieli więcej czasu do tych historii związanych z przyjaźnią waszą, to by się tu pojawiło więcej. No, to pewnie już zaciekawiliśmy naszych słuchaczy. Musimy się umówić na dłuższą audycję w Polskim Radiu Dzieciom. Może w naszym studiu w Warszawie. O przyjaźni. Tak. Jak utrzymuje się tak długo przyjaźń?
4: No właściwie bez problemu.
3: Właściwie to my jesteśmy trochę przerażone tym, że na każde pytanie udzielamy tej samej odpowiedzi, tak?
4: Typu chórem lato muminków, tak?
1: Jakbyście wzięły udział w jakimś

0: takim talk show, jak się znacie, no to byście wygrały. Prawda?
1: No na pewno.
0: Taki duet.
2: To są dziesiątki podróży spędzonych razem i to były zawsze podróże związane z książką. I
3: nie zawsze, nie kłam.
2: Nie zawsze, skłamam. No.
0: A czyli tutaj jest mała rozbieżność.
3: Tak, mała rozbieżność.
2: No bo sobie przypomniałam wakacje. Wakacje jakby nie... Inna kategoria, tak?
3: Tak. No, ale na wakacjach też czytałyśmy książki.
2: No. I z reguły te same, tak. To... Mhm. A propos jeszcze ziomka, dlatego że to śmieszne, bo ja kiedy pytam dzieci, co właściwie znaczy ziomek, to one zawsze niezmiennie odpowiadają, właśnie Mikołaja zapytam, Mikołaj. Co znaczy ziomek?
1: U nas w szkole no to znaczy po prostu jakaś osoba.
2: Ale każda osoba? Czy ziomek?
1: Nie każda, bardziej taki kolega, przyjaciel.
2: Kolega, przyjaciel, kumpel, kolega, przyjaciel, takie tak, odpowiedzi zawsze padają. Nawet. Ale jeszcze jest ziomal i ziomuś, tak? Uh-huh. I to ma swoje odcienie.
0: No właśnie.
2: Więc w tym ziomku się zawiera zarówno ziomal, jak i ziomuś.
0: Uh-huh. Pojemny jest ziomek.
3: A ja nigdy nie słyszałam o ziomusiu.
2: Ziomuś to tak pieszczotliwie, to czasami bywa sarkastycznie, że po prostu i to jest odrobinkę obelżywe, tak? Że taki ziomuś, ja już wiem, jak on wygląda, tak? Okej, ale to jak widać, co człowiek, to inna
0: to
2: odpowiedź.
0: Opinia, inna odpowiedź, tak. Pani Anno, a pani książka nominowana do nagrody
3: Dom
0: Literacka Podróż Hestii.
3: Tak.
0: Proszę w dwóch słowach zachęcić.
3: Dom nad ludziu, tajemnica. Mhm. A poza tym dzisiaj mogłabym zachęcić tym, że rzecz się dzieje zimą. I że skopny śnieg.
0: Będziemy zmrożeni tą historią.
3: Tak. I bohaterowie marzą o tym, żeby jeździć na biegówkach. Im się to udaje.
0: No to wiecie, po jaką książkę dzisiaj
3: się dzieje w ogóle w takim wynajętym domu, drewnianym, w którym skrzypią schody. Jakieś tajemnicze odgłosy dochodzą ze strychu. I wiadomo, że oprócz rodziny, która się tam wprowadza, jeszcze ktoś tam jest.
0: I tutaj stawiamy trzy kropki.
3: A nawet cztery.
0: Oj, ja jestem zaintrygowana. Mikołaju, przeczytałbyś taką książkę? Takimi trzema, czterema kropkami.
1: No na pewno.
0: To mam nadzieję, że jak spotkamy się następnym razem, to porozmawiamy już jako znawcy tak tematu. Bardzo dziękuję paniom dzisiaj za spotkanie.
3: Dziękujemy.
0: W audycji specjalnej Polskiego Radia Dzieciom. Jeszcze chwilka do tego spotkania na scenie. Zapraszamy na Łąkę na Wesołej. Tutaj nieopodal będzie można posłuchać tajemniczego talk show w wydaniu Szymona Kloski. No, my będziemy się oczywiście przesłuchiwać również, więc o wszystkim wam opowiem jutro w poranku od godziny 7:30. Joanna Olech, Anna Onichimowska były naszymi gościami.
2: Kłaniamy się. Czy widać, że się kłaniamy w pas?
0: Widać. A teraz zapraszamy pod zraszcz.
3: Dziękuję.

0: Jeżeli będziecie słuchać Polskiego Radia Dzieciom, to wierzę, że nie będziecie się nudzić w wakacje, a poza tym wakacje przynoszą tyle atrakcji, relaksu, odpoczynku, ale też wakacyjnych szaleństw. No i tego wszystkiego Wam życzymy dzisiaj prosto z Krakowa, gorącego, upalnego, ale chyba dzisiaj trudno znaleźć miejsce, w którym byłoby chłodniej w całej Polsce.
1: No raczej. To jest naprawdę jest tak upalnie, ale... Ale żyjemy, mamy zraszacz.
0: Tak jest, jest coraz przyjemniej. Mamy zraszacz z jednej, z drugiej strony i przenośną klimatyzację, więc zamierzamy zostać tutaj dłużej. Na przystanku Młody Miłosz, piknik do godziny 17 na Łące na Wesołej. O 12.30 spotkania ze wspaniałymi autorami. Dzisiaj też koncert zespołu Ptaszkowie Śpiewali, więc jeżeli tylko macie ochotę, przestrzeń, żeby tu zajrzeć, to zapraszamy bardzo serdecznie. Mikołaju, ja chciałabym Ci podziękować za te dwa dni wspólnego prowadzenia audycji i wczorajszej, i dzisiejszej. To była wielka przyjemność, jak zawsze. Mikołaj, brawo dla Ciebie. Tam krasnoludki nasze, mam nadzieję, że klaszczą Ci w ławki, grają fanfary w studiu. Kosma klaszcze, to ja też się przyłączę.
1: Kosma za chwilę mnie obleje strumieniem wody.
0: Tak, tutaj zaraz się zacznie bitwa na pistolety wodne. Drodzy słuchacze, nasza audycja powolutku dobiega końca. Bardzo serdecznie dziękuję Ani Jączyk za realizację w studiu Polskiego Radia Dzieciom w Warszawie. Dziękuję Darii Brzezińskiej za wydawanie tej audycji tutaj na miejscu w Krakowie. Jest z nami też Jasia Osmańska, dzięki której możecie oglądać to, co się dzieje w Krakowie, zarówno w naszych mediach społecznościowych, jak i na Instagramie. Sprawdzajcie też, co pojawia się na stronie internetowej Polskiego Radia Dzieciom, bo tam także relacje, fotorelacje z naszych wydarzeń. Pozdrawiamy ekipę Polskiego Radia Dzieciom, która w tym momencie w Słowińskim Parku Narodowym. Audycja Hej Przygodo Marty Powałowskiej zacznie się punktualnie o godzinie 12, ale tę przestrzeń do godziny 12 wspaniale wypełni nam mini słuchowisko Basi Derlak, finansowane przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. To będzie kolejna odsłona kawalkady królowej Bony. Więc z tą historią już teraz Was zostawiam. Pięknie dziękuję za wszystkie spotkania, za rozmowy, za to, że przybyliście tutaj też do naszego studia plenerowego, żeby się z nami spotkać osobiście, a wierzę, że takich spotkań podczas tegorocznych wakacji w różnych miejscach Polski będzie dużo, dużo więcej. Martyna Chuderska, do usłyszenia.
1: Mikołaj Żwirski.
2: Bajki waszych regionów. Sezon drugi, odcinek trzeci. Świętokrzyskie. Kawalkada królowej Bony. Dzień dobry, dzień dobry. Witam państwa w Chęcinach. Zamek góruje tu nad miasteczkiem i oznajmia z daleka wędrowcom, że oto otwiera się przed nimi ziemia świętokrzyska. Turyści i turystki przechadzają się po ruinach zamku i wyobrażają sobie: och, tu był skarbiec, no tu pewnie kaplica, a tu królewska jadalnia. Zgłodniałam. No, ciekawe, jakby to było zasiąść do kolacji u króla Zygmunta i królowej Bony.
3: Mężu Zygmuncie.
4: Tak, żono Bono.
3: Zanim siądziemy do stołu.
4: Słucham cię, bijące serce mojego życia, prawda?
3: Ja rozumiem, że co kraj to obyczaj, ale mama mia, od ślubu spożywamy wyłącznie mięsa i tłuszcze, rosoły, kotlety, szaszłyki i pieczenie.
4: Białeczko.
3: Ach. Mężu Marito mio, tłuste, to ciężkie, to mięsne, nudne, czerwone i krwiste, aż się prosi o odrobinę kalafiorku romanesco. Ma, skoldi me, słuchasz mnie?
4: Tak, żono, bono, co do kolacji dziś kawałki cielęciny a la chęciny, prawda?
3: Cielęciny a la chęciny, no i to brzmi jak należy. Z pewnością jest to delikatne, kolorowe danie z kruchych warzyw, ziół i ryżu.
4: No, prawda, nie powiedziałbym.
3: Och, nie.
2: Och, nie. Zostawmy na chwilę króla Zygmunta.

0: Kunta i królową Bonę. Przenieśmy się kapkę dalej, do pobliskiego lasu. Zwróćcie proszę uwagę na tę osobliwą parę. To zbójca i zbójniczka. Pewnie planują coś niecnego.
1: Och, od razu niecnego. Ukradniemy!
2: Gdzie ukradniemy? Pożyczymy!
1: Pożyczymy 5, 6, 8 worków złota od królowej Bony!
2: Od tego chyba świat się nie zawali.
1: A my na pewno za pieniądze kupimy sobie w miasteczku coś mniej podłego niż brukiem z wodą. A co?
2: Albo mniej podłego niż brzozowa kora na chrupko. Ty! Co jest? My tu gadu-gadu, a tu coś wielkiego nas ominęło w międzyczasie.
1: O, na mój kołtun!
2: No nie! Złota kawalkada przeszła nam przed nosem!
1: Ale coś zgubili! Patrz! Cały wór im zleciał z ostatniego wozu!
2: To skarb normalnie wpadł mi w ręce!
1: Nam wpadł w ręce!
2: No dobrze, dobrze, nam, no, nam. Po połowie się podzielimy. O! Ciężkie!
1: Złoto? To jakie ma być?
2: Opa! I do kryjówki!
1: Dawaj, dawaj!
2: Tam się nacieszymy włoskim kruszczem! Ciao, ciao, bambino!
1: Mi amore!
3: O, jest! Złoto z Włoch! Ach, ta moja małżonka! Śmiało, śmiało! Rzucajcie skarby do skarbca! Jejuńko, jednak jestem Zygmunt stary.
4: Mężu, Zygmuncie, Marii to miło.
3: Tak, żona Bona!
4: Do skarbca każ wrzucić zawartość pierwszych wozów. Co do ostatniego, to należy oddać królewskiej spiżarni.
3: Czyli jednak smakują ci nasze lokalne potrawy, kwiatuszku, skoro całym wozem złota chcesz wynagrodzić kucharzy.
4: Perlaczena, a na kolację podamy coś z przypiśnika mojej mamy. Mia mama.
3: Doskonale, bo kolega Trubadur się przygotował z piosenką na tę okazję. Zapraszamy na włoski wieczór! Prego, prego, proszę, Roma!
5: Romanesco, pico bello, ciao tutti i prosciutti, mi amore, pomodore, panna cotto i risotto. Dziękuję, grazie, wzruszyłem się.
0: Pięknie, Trubadurze, ale pozwól, że powiem, co wydarzyło się dalej. Zbój w kryjówce i kucharz w spiżarni rozsupłali w tym samym momencie worki ze złotej kawalkady. I zbój i kucharz znaleźli coś, co nie było złotem. Marchew, ziemniaki, kalafior, por, seler, pietruszka. Dotychczas w Polsce zupełnie niedoceniane i spotykane rzadko. W tym samym czasie buchnął ogień i zabulgotała woda w kryjówce zbójów i na królewskiej kuchni, a zaraz potem aromatyczna zupa jarzynowa pojawiła się na stołach, tym zbójeckim i tym królewskim. I wszystkim w tej opowieści aż zakręciło się w głowach oto błędnego zapachu, a potem smaku zupy na włoszczyźnie, której popularność obiegła całą okolicę i cieszy nasze podniebienia do dziś.
4: A królu, a Zygmuncie, Marito mio.
3: Skarby najcenniejsze tego zamku, słucham cię.
4: Buon appetito, kochanie, smacznego.
3: Smacznego, kwiatuszku, wszystko wyśmienite.
0: Była to Kawalkada Królowej Bony. Opowieść stworzona na bazie świętokrzyskiej legendy z Chęcin. Legendę opowiedzianą przez panią Martę Syzdu, a zaadaptowaną przez pana Wojciecha Widłaka przeczytacie w publikacji Diabelska sól i inne bajki ludowe świętokrzyskie. Wydawnictwa Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

0: wystąpili: Agnieszka Kiepuszewska, Filip Urbanke, Beata Cusin, Piotr Wątroba, Basia Derlak i Marta Zalewska. Koncepcja? Hania Szczęśniak. Scenariusz i reżyseria? Basia Derlak. Do usłyszenia!
1: Mamusiu, przyniosłem ci garść przepięknych czufniczek w prezencie.

słońce zaświeciło znów. Hej, przychodź cieniu wietrze, wij, wij. Ej, ty chłopcze, na nim jesteś, możesz poczuć się jak nieswój. Coś ci zacznie świtać w głowie, tu mniej trzeba końskie zdrowie, a nawet dużo bardziej niż końskie zdrowie. Do czego?

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoci apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszam.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie. Opowiemy wam niesamowite historie.
1: Odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik młodego odkrywcy przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tylańskiego i Franka, czyli przeze mnie. O czym warto pamiętać, planując wakacje w polskim parku narodowym?
1: Są wakacje! Czekałam cały rok na to, żeby się zaczęły wakacje. A co wy macie takie kiepskie miny, chłopaki? Wy się nie cieszycie z tego, że są wakacje?
2: Cieszymy się, tylko trochę musiałem odpocząć.
3: Ale już, a Wimbo, ruszamy na wyprawę.
0: A mnie wakacje nie cieszą.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, bo nie wiem, gdzie mam się wybrać. Myślałam, że pojadę nad morze. A jednak jest wiele innych opcji, może pójdziemy na te inne.
1: Rzeczywiście, to może być pierwszy poważny wakacyjny dylemat. Gdzie się wybrać? W końcu w naszym kraju mamy 23 parki narodowe i to jest aż 23 opcji, z których można skorzystać, wybierając ten wakacyjny kierunek.
2: Mało tego, przed wakacjami dowiedzieliśmy się na geografii albo na lekcji przyrody, że mamy morze, góry, jeziora, dzikie rzeki, mokradła i teraz wybierz wyprawę.
1: Tym bardziej, że planując taką wyprawę i kierunek, w którym będziemy zmierzać, warto wziąć pod uwagę różne elementy. Na przykład to, co już potrafimy, a czego jeszcze musimy się nauczyć.
0: Musimy się nauczyć, jak przechodzić obok bagna, gdy on jest pod nami. Że nie biegać, bo na przykład jeśli to stary most, to może się w każdej chwili zawalić do bagna.
2: Warto też kierować się marzeniami, bo w ciągu całego roku szkolnego dowiedzieliśmy się o jakiejś krainie, jakimś parku narodowym, albo rozkochaliśmy się w jakimś zwierzaku, którego chcemy zobaczyć. I to jest ten dobry moment, żeby wyruszyć i spełnić marzenie.
1: A kiedy już się nad tymi wszystkimi elementami zastanowimy i wspólnie, rodzinnie wybierzemy, który park narodowy albo których kilka parków narodowych będzie celem lub celami naszej wakacyjnej podróży, nie, to jeszcze nie koniec przygotowania, bo można byłoby powiedzieć, że w takim wypadku bierzemy plecaki i ruszamy, ale nie, jeszcze kilka rzeczy trzeba dopełnić, by ta nasza podróż była udana, wesoła, radosna i pełna tylko miłych przygód i wspomnień.
2: Wakacje to czas gorącego lata, kiedy mocno świeci słońce i bardzo chce nam się pić. Dlatego na głowę zakładamy przykrycia, czapki, chusty lub inne takie okrycia.
1: Okej, czyli bierzemy pod uwagę także nasz strój, który musimy dopasować do tego parku narodowego, który sobie wybierzemy. Bierzemy także odpowiedni prowiant i wodę. Czy jest coś jeszcze, o czym powinniśmy pamiętać? Mam wrażenie, że jest, ale chyba mi to umknęło.
0: Splej na komary i kleszcze, myszki, mrówki, o nich też nie możemy zapominać. A właściwie o tym, że by się przed nimi zabezpieczyć.
1: O tak, tacy nieproszeni goście w naszych namiotach, samochodach czy na naszych ciałach to nic przyjemnego. Warto zatem, tak jak wspomniałeś, wcześniej wziąć to pod uwagę i na przykład zabrać odpowiednie spreje albo środki naturalne, które pomogą nam je odstraszyć.
2: Fajne podczas wakacji jest to, że dzień jest długi i możemy zaplanować długą, ciekawą, bardzo odkrywczą wyprawę. Nie musimy się ograniczać tak jak jesienią i zimą do czasu, bo o godzinie 16-17 robi się już ciemno. Teraz ciemno robi się po godzinie 20. Tak więc możemy długo, długo być z przyrodą w przyrodzie.

0: przygodzie i odkrywać świat.
1: No tak, tylko jak wybieramy się na taką wyprawę, to trzeba pamiętać o czymś, co nam pomoże się nie zgubić, czyli
2: kompas i mapa.
0: Tak, i całe planowanie takiej długiej, całodniowej wyprawy przed wyruszeniem w trasę.
1: No dobra, mamy już zatem te najpotrzebniejsze rzeczy, które powinniśmy ze sobą zabrać, o których powinniśmy pamiętać. Możemy wrócić do tych początkowych ustaleń, czyli gdzie tak naprawdę pojedziemy. My tutaj zaznaczyliśmy, że warto pamiętać o tych trzech elementach, czyli o tym, co potrafimy, żeby mierzyć siły na zamiary, jak mówi jedno z bardzo popularnych powiedzeń, co lubimy, no i co też jest związane z naszymi marzeniami i pragnieniami młodego odkrywcy. Więc faktycznie, jeżeli ktoś nie lubi gór, to może nie powinien wybierać żadnego górskiego parku narodowego na taką swoją pierwszą wyprawę. No drugą też, może niekoniecznie, ale dzięki temu, że nasza polska przyroda jest tak bogata i tak niesamowita, to może wybrać się na przykład nad morze.
2: A nad morzem mamy aż dwa parki narodowe. Słowiński Park Narodowy i Woliński Park Narodowy.
0: W jednym możemy podziwiać wysokie klify, a w drugim wielkie i potężne wydmy.
1: A jeżeli ktoś woli podziwiać widoki bardziej niż odbywać jakieś długie trasy, to jaki park narodowy byście mu polecili?
2: Ja bym polecił Park Gór Stołowych, bo tak jak na Narożniku, krótka, fajna trasa, ale piękny widok później.
0: Można też odkrywać Park Narodowy z kajaka. Wtedy troszeczkę się pomacha i można odkrywać Park Narodowy z zupełnie innej strony, na przykład w Drawieńskim Parku Narodowym.
1: A jeżeli ktoś marzył o tym, by zobaczyć dziko żyjące koniki, to zdecydowanie powinien się udać gdzie?
2: Do Lostoczańskiego Parku Narodowego.
1: Chociaż warto pamiętać, że one tak zupełnie dziko nie żyją, bo troszeczkę im tam służba Parku Narodowego pomaga, ale i tak warto zobaczyć te zwierzaki. Niektóre zwierzaki, i to też warto pamiętać, migrują, więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, że batalion jest symbolem Biebrzańskiego Parku Narodowego, to nie oznacza, że tylko tam go spotkamy, bo możemy bataliona zobaczyć także i w innych parkach narodowych.
0: Na przykład we wspomnianym Słowińskim Parku Narodowym.
2: Kiedyś w telewizji usłyszałam, że na terenach Kampienowskiego Parku Narodowego pojawiły się boble z Wigielskiego Parku Narodowego.
1: No właśnie, to też jest świetny przykład tego, o czym powiedziałam. Czy to oznacza, że zwierzęta też sobie robią wakacyjne podróże?
0: Tak, mają swoje wielkie wyprawy, tylko nie związane z odpoczynkiem, ale z poszukiwaniem nowych terenów do życia.
1: Wiecie co? Wydaje mi się, że planując taką wakacyjną wyprawę do jakiegokolwiek polskiego parku narodowego, musimy pamiętać o jeszcze jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy, a właściwie o dwóch. O bezpieczeństwie naszym i tych dzikich mieszkańców, no i po drugie o szacunku do tej przyrody.
0: Wspomnieliśmy o tym, że wszyscy wędrujemy, zarówno my jako odkrywcy, jak i zwierzęta, tak więc czasami możemy spotkać się przy tej samej drodze. I właśnie tutaj chodzi o zachowanie bezpieczeństwa, żebyśmy jadąc z rodzicami, kiedy wybierzemy ten transport, czyli samochód, jechali spokojnie i bezpiecznie, i zwłaszcza gdy pojawi się znak ostrzegawczy, że w okolicy są dzikie zwierzęta, a ten znak to jest żółty trójkąt, na tle którego skacze sarna, to wtedy prosimy rodziców, opiekunów i tych, z którymi jedziemy, żeby zwolnili trochę.
1: Chyba, że przejeżdżacie przez Świętokrzyski Park Narodowy, wówczas na tym żółtym trójkącie będzie się znajdowało co?
2: Czarownice, bo tam jest Łysa Góra, a Łysa Góra to miejsce, gdzie odbywał się sabaty, a sabaty to spotkanie czarownic.
1: Dokładnie, bo rzeczywiście z tym miejscem jest związanych bardzo dużo różnych legend. Zresztą w ogóle

0: W ogóle polskie parki narodowe mają to do siebie, że nawet jeżeli nie legendy, to opowieści są tym, co je wyróżnia. Takie podania z dziada, pradziada dotyczące najróżniejszych historii, najróżniejszych zwierząt, czy też przygód, które poszczególne osoby miały w tych miejscach. No i to bezpieczeństwo, o którym sobie powiedzieliśmy. Warto zawsze przed wyjściem na szlak sprawdzić apteczkę, sprawdzić, czy wszystko jest z nami w porządku, to znaczy, czy nie mamy kataru, czy nie kaszlemy, bo jednak nie ma nic gorszego niż na przykład źle się poczuć podczas takiej wyprawy. No i to bezpieczeństwo też dzikich mieszkańców niezwykle istotne. Nie rzucajmy w zwierzęta kamykami, patykami, nie drażnijmy ich.
1: I nie lubmy niczego, co jest dla nich niemiłe.
0: Tak przygotowani możemy wyruszyć na dziką wyprawę.
1: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik młodego odkrywcy. Przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Flanka, czyli przeze mnie.

Dzisiaj, hej przygodo, zakrzyknęliśmy razem z Frankiem wprost ze Słowińskiego Parku Narodowego, bo to tutaj zawędrowaliśmy. To jest kolejny przystanek na naszej dzikiej trasie. Dokładniej rzecz ujmując, znajdujemy się w Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego, więc jeżeli jesteście w okolicach, to zapraszamy. Przyjdźcie zobaczyć, jak wygląda taka audycja plenerowa. Przyjdźcie zobaczyć się z nami. Przyjdźcie opowiedzieć o tym, co Was zachwyca w Słowińskim Parku Narodowym. Jakie macie wakacyjne plany? No po prostu do nas tutaj przyjdźcie. Zapraszamy. Franek, co ty dzisiaj planujesz tutaj?

0: Moc radości.
1: Słowiński Park Narodowy to jest to miejsce, z którego dzisiaj dla Was nadajemy, do którego zawędrowaliśmy, by się z Wami spotkać i o pięknej polskiej przyrodzie poopowiadać. Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego to jest dokładnie to miejsce, w którym się znajdujemy, a razem z nami pan Łukasz Fuglewicz z Działu Edukacji Słowińskiego Parku Narodowego. Dzień dobry, panie Łukaszu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Przepiękne miejsce, wspaniała, zamówiona chyba specjalnie dla nas pogoda, cudowne okoliczności przyrody, uśmiech na twarzy wszystkich pracowników Słowińskiego Parku Narodowego. Czegoż chcieć więcej na rozpoczęcie wakacji?
2: No, to jest spełnienie życzeń, czas wolny po prostu, bo pogoda jaka jest, każdy ma swoje preferencje, można się schować w cieniu, drzewa dają ten cień i ukojenie. Woda tak samo, a słońca musimy jednak unikać między godzinami 12-14 szczególnie. Stosować oczywiście kremy, nakrycie głowy, ubiór odpowiedni.
1: Otóż dzisiaj bardzo, bardzo gorąco, ale jest jeszcze jeden gość, który być może pojawi się w trakcie naszej audycji.

0: i jest to stworzenie, które znajduje się w symbolu tego parku. Kto to taki, Franek? Przypomnij, proszę.
1: Mewa srebrzysta.
0: No i myślę, że teraz kilka słów o niej nam się należy, panie Łukaszu.
2: Tak, ten ptak jest szczególny dla Słowińskiego Parku Narodowego i dlatego znalazł się w naszym logo. To jest nasz symbol i mewy srebrzyste są ptakami fascynującymi. Możemy je zobaczyć w powietrzu, na granicy lądu i morza, w portach, także na śródlądziu, na ekspozycji tutaj w muzeum. Powiem może jedną ciekawostkę. Jedna z mew zaobrączkowana, czyli taka, która nosi na nóżce metalowy znacznik, teraz też plastikowy, ma przypisany ten numer do siebie. Odnaleźliśmy ją po latach. Mówię my, nie ja osobiście, aczkolwiek osoby, różne osoby zaangażowane i tymi osobami mogą być też po prostu zwykli turyści, goście, wczasowicze. Ktoś pewnego razu odczytał tą obrączkę i okazało się, że to jest ta mewa, która dawno, dawno temu urodziła się nad zatoką jeziora Łebsko. I ona, o ile się nie mylę, w tym roku skończyła 36 zim. Tyle czasu przeżyła i to jest dla nas co roku wiadomość, której oczekujemy, czy dalej jest z nami. No i dziwi nas, jak one długo mogą żyć, bo życie w naturze nie jest łatwe.
0: To prawda, chociaż kiedy zerkamy na te mewy srebrzyste, które spotykamy na bałtyckim wybrzeżu, między innymi w Słowińskim Parku Narodowym, to ja przyznam się panu szczerze, że mam takie wrażenie, że one to już z dzikim życiem to tak nie do końca mają wiele wspólnego.
2: Są to ptaki bardzo plastyczne i zobaczymy je z północy na południe, też na śródlądziu. Mogą wędrować wzdłuż rzek, mogą lecieć w kierunku wysypisk śmieci.
0: Ale człowiek też niewiele im przeszkadza.
2: Otóż to, także tu na Pomorzu, nie tylko przy samym morzu, ale też szerzej w tej strefie, no to zobaczymy je czasami zamiast gołębi po prostu w miastach, jak one się lęgną po sąsiedzku, więc są też takie synantropijne, ale jak najbardziej te dzikie żywioły, właśnie plaża, wiatr, tereny nadmorskie, porty, to jest ich żywioł.
0: A co to znaczy synantropijne, bo to takie trudne słowo.
2: Czyli to są ptaki, które żyją w towarzystwie człowieka, obok człowieka. Bocian jest takim najlepszym chyba przykładem, który dociera do każdego. Bocian i człowiek. Człowiek na polach uprawia różne rośliny, potem zbiera żniwo i ten bocian sobie człapie, zagląda do jakiegoś wiejskiego stawu, tam coś wyłowi, potem odwiedzi łąkę i z mewami jest tak samo, one lecą tu i tam. Mogą podkradać mleko naszemu kotkowi albo po prostu polować na śmieci kurki, albo zadowolą się kidziną, czyli wyrzuci właśnie może na piasek jakimś truchłem ryby, jakimś drobiazgiem albo żywym organizmem, który sobie złowi. Zrabują czyjeś jajo.
0: Jak to się stało, że mewa została symbolem tego miejsca?
2: Dawno, dawno temu, kilkadziesiąt lat temu, pewna para założyła gniazdo na wyspie kamiennej. Fantastyczne miejsce, takie owiane legendami na jeziorze Gardno. Założyła gniazdo, złożyła jajka, odchowała młode. No i to był taki moment dosyć spektakularny, zapisany w annałach i do tego się odwołujemy. To zaskutkowało tym, że właśnie ptak został wybrany. Aczkolwiek, gdybyśmy dzisiaj zrobili plebiscyt, nie wiem, czy akurat mewa by nas aż tak bardzo wyróżniała, bo szczególną pieczę przywiązujemy do innego ptaszka, który wymaga troski i opieki. Mewa poradzi sobie, ale sieweczka obrożna już chyba nie, więc prowadzimy działania czynne, aby ten ptaszek miał się u nas dobrze.
0: Ona piękna, spójrz, Franek.
2: Maluki, krąglutki, szybciutki, łatwo go poznać po zachowaniu, po odgłosach i też towarzyszy plażowiczom. oczywiście zostawimy mu trochę miejsca, to dziki ptak. Także kierujemy, omijamy te ptaki, dajemy trochę spokoju, być może złożyły właśnie na

0: warzy jaj. Być może wodzą młode albo odpoczywać lub żerować, ale ten ptak nas wyróżni.
1: W Słowińskim Parku Narodowym żyje mnóstwo fascynujących zwierząt, ptaków, nie tylko ptaków, w ogóle zwierząt, stworzeń, ale także jest bardzo dużo ciekawych roślin i innych istnień, bo na przykład porosty nie są ani roślinami, ani zwierzętami, tak samo jak grzyby, prawda? O tym wszystkim, co tutaj można spotkać, wędrując po tym niezwykłym miejscu, będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Ja tylko chciałam jeszcze pana przed piosenką, panie Łukaszu, podpytać o pana zdanie. Dlaczego właśnie według pana warto wakacje spędzić w Słowińskim Parku Narodowym?
0: Parki narodowe to miejsca jak najbardziej naturalne, dzikie, takie wzorcowe. Więc aby mieć pojęcie o przyrodzie, uczyć się tej przyrody, nie chodzi tu o nazwy gatunków czy rozpoznawanie, tylko żeby w ogóle oswoić się z tym środowiskiem, to wybieramy się tu, by wędrować, by chłonąć te czyste powietrze, bo porosty, które tutaj nas otaczają, rosną na korze drzew, świadczą o tym, że to jest pierwsza klasa. 10 gwiazdek na 10, więc nawet jeżeli tego nie czujemy tak bezpośrednio, to na nas oddziałuje. I z tymi wszystkimi doświadczeniami, emocjami wracamy do domu i to jest taki bufor. Tu możemy odetchnąć, zrelaksować się, uciec od tego pędu codziennego. O to chodzi.
1: Zwłaszcza, że też z zasięgiem internetu wcale nie jest tak łatwo tutaj, więc tym bardziej nie ma pokus.
0: Dokładnie.

No dobrze, to ten bocian z piosenki niech sobie teraz chwilę odsapnie, a my wracamy do naszej rozmowy, bo przypominam, że dzisiaj znajdujemy się w Słowińskim Parku Narodowym. To właśnie stąd nadaje audycja Hej Przygodo. To jest drugi przystanek na naszej tegorocznej trasie, podczas której przyglądamy się najróżniejszym polskim parkom narodowym. No a ponieważ rozpoczęły się wakacje, no to gdzie te wakacje najlepiej rozpocząć? Rzecz jasna, nad morzem. Stąd właśnie kierunek, który obraliśmy i w Słowińskim Parku Narodowym się znaleźliśmy. Przed momentem troszeczkę porozmawialiśmy właśnie o tych

0: przed laty mieszkańcach tego miejsca. Tutaj w piosence pojawił się Bocian, który skarżył się co do tego, że trochę mu się skrzydła zmęczyły, ale ja panu powiem, panie Łukaszu, że to jest niesamowite, ponieważ kiedy jechaliśmy tutaj do państwa, to naprawdę no nie było słupa, na którym nie byłoby bociańskiego gniazda, a w nim całe bocianie jej rodziny. To jest niesamowite.
1: Tak, bocianów jest tutaj troszkę. Bywało więcej. No widok cieszy, bo pokazuje też to, że jest mozaika krajobrazów, że ten kras żyje, mimo że jest martwy, to jest użytkowany w różny sposób i on sprzyja przyrodzie, bo bocian to jest gatunek parasolowy i wskaźnikowy, czyli on nam mówi, że jest dobrze. I może być lepiej, jeżeli tych bocianów będzie więcej, to będziemy widzieli trend, że coś się zmienia na lepsze, ale jest w miarę okej. Więc parasolowy to znaczy, że jeżeli te bociany są, jeżeli chronimy bociany, to znaczy, że dziesiątki innych mniejszych organizmów, które wykorzystują te same siedliska, te same środowisko, też współistnieje.
0: No i tak sobie myślę, że to też jest dobry moment na to, by przypomnieć, że kiedy wkraczamy na teren Słowińskiego Parku Narodowego, ale nie tylko, chociaż tutaj szczególnie, nie przeszkadzamy dzikim stworzeniom. Możemy je obserwować, możemy je podglądać, oczywiście fotografować, przez lornetkę gdzieś tam podpatrywać, ale staramy się jak najmniej im przeszkadzać i ingerować w ich funkcjonowanie.
1: Dokładnie tak. Tak naprawdę zwierzęta mają aktywność tutaj głównie nocną. Jeżeli chodzi o ssaki, to kiedy wyruszamy na szlaki około godziny 9, 10 przyjeżdżamy, to na przykład zajączki już się zagłębiają w głębie lasu, chowają. Nie zobaczymy ich za bardzo, co najwyżej ich odchody albo jakieś zgryzione trawki, ale ciutkę wcześniej one są aktywne, nocą są aktywne, pozostawiają ślady na piasku, tak samo właśnie jelenie, czy właśnie dziki. Natomiast ptaki usłyszymy, bo one są jeszcze głośne, odzywają się bardzo ochoczo, więc w zależności od zwierząt możemy je zobaczyć, albo może nam się zdać, że jesteśmy sami w tym lesie i niczego żywego oprócz turystów nie zobaczymy, ale to też zależy od naszego wyczulenia.
0: No i od tego, czy na przykład, kiedy postanowimy sobie usiąść na trawce, a tu nagle cyk, cyk, cyk, cyk, cyk po naszej nodze zaczynają chodzić mrówki.
1: Tak, bo to jest jedna z metod. Jedna to jest aktywne poszukiwanie. Podążamy szlakiem, na przykład czerwonym albo niebieskim, zielonym, czarnym, jakim bądź. I po prostu mamy szansę, że na coś się natkniemy. A druga metoda to siadamy w miejscu, zastygamy i może coś się pojawi. Ona jest równie skuteczna.
0: I czekamy, tak. To jest też niesamowite, bo to pokazuje i przypomina nam o tym, że odkrywcy, poszukiwacze przyrody, dzikiej przyrody muszą charakteryzować się cierpliwością. Nie ma innego sposobu.
1: Dokładnie tak. A mówiąc o mrówkach właśnie, to fajnie by było, gdyby jacyś mrówczy amatorzy po prostu się pojawili, bo to nie znaczy, że w parku mamy wszystko zbadane i być może ta mrówka, która przejdzie przez naszą nogę albo obok, to jest jakiś ciekawy egzemplarz, ciekawy gatunek, społeczność z różnymi interakcjami środowiskowymi, ponieważ jestem edukatorem, to nieraz dowiedziałem się właśnie od uczniów, turystów, naszych gości fantastycznych historii i mogę je opowiadać dalej. I one tak naprawdę są dla nas tym, co ktoś właśnie da siebie, a my chętnie dzielimy się tymi swoimi obserwacjami, odkryciami.
0: Powiedzieliśmy o tym, że zwierzętom nie przeszkadzamy, nie ingerujemy w ich funkcjonowanie i to samo dotyczy na przykład ich mieszkań, jeżeli mogę tak powiedzieć w cudzysłowie, rzecz jasna. Czyli kiedy widzimy mrowisko, zbliżajmy się do niego. Ta społeczność, o której pan tutaj powiedział, panie Łukaszu, żyje tam sobie według pewnych zasad. Nie powinniśmy tego robić. To jest coś, o czym zawsze przypominam, kiedy jesteśmy w którymkolwiek z polskich parków narodowych. My jesteśmy tutaj gośćmi, więc jak goście, zachowujmy się.
1: Dokładnie tak. Możemy czasami spotkać po prostu w lasach. Może u nas w parku narodowym mrowiska nie są specjalnie godzone, ale spotkałem się z taką praktyką, więc to unaocznia ten efekt, że mrowisko to jest takie właśnie miasto.

0: ale bardzo delikatna społeczność jestem, dlatego powinno to zostać w naturalnej formie. Choć znowu, jak przypatrzymy się mrowiskom, to zobaczymy czasami w nich dziury albo fragment rozkopany, bo to mrowisko odgrywa pewną rolę. Przyjdzie dzik, przyjdzie dzięcioł, przyleci i one też mogą się tymi mrówkami raczyć, mogą się w mrowisku tarzać, a więc ta interakcja mrowisko i otoczenie zachodzi oczywiście.
1: No i kiedy tutaj rozmawiamy jeszcze o tych takich najróżniejszych zasadach, zwłaszcza tych związanych z dzikimi mieszkańcami parków narodowych, no to myślę, że jest jeszcze jedna rzecz bardzo ważna i warta podkreślenia, czyli nie zabieramy zwierząt z parku narodowego. Jeżeli zobaczymy jakiegoś maluszka, czy to pisklaka, czy to na jakiekolwiek inne małe zwierzę, nie zabieramy jego z tego miejsca. Nie dotykamy, najlepiej się w ogóle nie zbliżajmy. Możemy z odległości, to takiej sporej najlepszej, najlepiej obserwować i to wszystko, do czego powinny się nasze działania ograniczyć.
0: To jest zasada uniwersalna. Niezależnie, czy jesteśmy w parku narodowym, czy nie, to faktycznie tak jest. Można czasami pomóc, ale najlepiej jest się zwrócić po prostu do służb, bo może się zdarzyć tak, że jakiś maluszek będzie potrzebował tej pomocy, ale trudno jest nam ocenić jako laikom. Nie znamy tego kontekstu, bo często jest tak, że rodzic jest gdzieś w pobliżu, po prostu się spłoszył, ale podejdzie w końcu z pokarmem, jednak młode, czy ssaki, czy ptaki, czy inne żebrzą o ten pokarm, domagają się, przywołują swoją bratnią duszę, swojego rodzica i prędzej czy po prostu się oddalimy, znikniemy, powinny być objęte tą właśnie matczyną troską. Ale jeżeli na przykład taki ptaszek, czyli jeszcze nie w pełni sprawny i samodzielny, straci rodzica, po prostu może się zdarzyć coś złego i on motny, czy wypadnie z gniazda, czy spadnie z gałązki, czy jakkolwiek znajdzie się na ziemi, pobliżej znajdzie się również drapież. To może być coś innego, no to teoretycznie można by było przy pomocy podstawić mu pod te łapki, żeby on skoczył i gdzieś go właśnie podsadzić na gałązkę.
1: Ale lepiej zostawić profesjonalistą. I myślę, że to, co pan powiedział wcześniej, czyli poinformowanie odpowiednich służb jest najlepszym wyjściem w tej sytuacji.
0: Zgadzam się.
1: No tak, bo tak na dobrą sprawę to tak pan powiedział, nigdy nie wiemy, czy gdzieś tam w krzakach nie czai się rodzic i nie pomyśli, że my chcemy skrzywdzić tego maluchu.
0: Tak.
1: A tutaj jest kwestia bezpieczeństwa zarówno tych dzikich maluchów, jak i nasza, turystów odwiedzających dany park narodowy. Do naszej rozmowy wrócimy za chwilę kilka po godzinie 13, zatem nie oddalajmy do radioodbiorników, bo dzisiaj w We'll be right back.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Hej, przygoda! Dokładnie tak zakrzyknęliśmy dzisiaj, kiedy dotarliśmy do Słowińskiego Parku Narodowego. No bo wiadomo, że w wakacje najlepsze są dzikie przygody. I właśnie dlatego to tutaj zawędrowaliśmy i to tutaj znalazł się drugi przystanek na naszej tegorocznej trasie, podczas której odkrywamy polskie parki narodowe. Znajdujemy się w Muzeum Słowiego Parku Narodowego, zatem jeżeli jesteście może gdzieś tutaj niedaleko, to zapraszamy, śmiało, śmiało przybywajcie do nas, zobaczycie jak wygląda taka plenerowa audycja. Będziecie mieli okazję z nami porozmawiać, a nawet jeżeli będziecie mieli taką ochotę, opowiedzieć o swoich wakacyjnych planach, bo przypominam, że ten week, który właśnie trwa, to jest jeden z najbardziej wyczekiwanych i upragnionych weekendów zarówno przez tych młodszych z Polskiego Radia Dzieciom, jak i tych starszych, ktoś o tym wie, bo rozpoczęły się wakacje, wakacje, wakacje, cudowny czas, na który czekaliśmy przez cały szkolny rok, przez całe 10 miesięcy. Dzisiaj wspólnie odkrywamy Słowiański Park Narodowy. Bądźcie z nami do godziny 14:00.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik młodego odkrywcy przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Franka, czyli przeze mnie. Wakacje w świecie mieszkańców polskich parków narodowych. Jej, wakacje! Zaczynają się! Wakacje!
1: Och tak, to ulubiony czas wszystkich, nie tylko dzieci, ale także i dorosłych. Ja też się cieszę, że mamy wakacje!
2: Wakacje. Co najbardziej lubicie w wakacje?
1: No ja to lubię wyprawy. A ty?
3: Odpoczynek.
2: Wyprawy i odpoczynek. Bardzo dwie ważne aktywności. I teraz, kiedy przyjrzymy się wszystkim zwierzętom w polskich parkach narodowych, które uwielbiają wyprawy, a które uwielbiają odpoczynek, wtedy moglibyśmy powiedzieć, czy zwierzęta mają też wakacje w parkach narodowych.
1: Do tego świetnego pomysłu dorzuciłabym jeszcze trzeci element, czyli zwierzęta, które uwielbiają, jak jest ciepło.
2: Dobra, to mamy ciepło, odpoczynek i wyprawy. Jakie zwierzęta uwielbiają wyprawy?
0: Może jakieś ptaki?
2: Świetnie, gdybyśmy wzięli na przykład gęsi tundrowe. One uwielbiają wyprawy. Bo lecą z dalekiej Skandynawii przez Polskę na dalekie południe. Tylko czy to jest w lipcu i w sierpniu, kiedy my mamy wakacje?
1: Oj, zdecydowanie nie. Poza tym mam wrażenie, że one nie należą do tych zwierząt, które lubią odpoczywać. One raczej są takie zorganizowane, uporządkowane i bardzo pracowite.
2: Tak, ale na chwilę mówimy o wyprawach, o tym, że wakacje to są wyprawy, wycieczki. I teraz szukam takich zwierząt, które uwielbiają wycieczki i wyprawy. I dlatego o tym mówię, nie o odpoczynku, bo rzeczywiście gęsi nie odpoczywają.
1: A!

0: Tak, bo ja myślałam, że szukamy zwierząt, które spełniają wszystkie trzy te warunki.
1: A, no dobra, dobra, to byłoby fajne. Może uda nam się znaleźć, ale chociaż potropmy poszczególne zwierzęta i poszczególne aktywności. Tak więc, dobra, odpoczynek jako aktywność, ciekawe.
0: Wiem. To jeszcze podróżować uwielbiają owady.
1: I czy to są ich wakacje?
0: No nie, chyba raczej praca. No. Bo muszą się przemieszczać z jednego kwiatka na drugi kwiatek.
1: A wyobraźmy sobie taką tundrową gęś, która leci z dalekiego południa na daleką północ, gdzie założy gniazda. To jest wielka wyprawa, wymagająca dyscypliny, pracy zespołowej. I myślicie, czy to są wakacje dla niej?
0: Ale zaraz. No to w takim wypadku, kiedy poszukujemy stworzenia, które uwielbia wyprawy tak po prostu same w sobie, bo lubi podróżować, to jednak zeszłabym nieco niżej niż przestworza i poszukała na przykład wśród olbrzymich drapieżników. Taki ryś lub niedźwiedź. Oni uwielbiają podróżować.
1: Tak. Poszukiwaniu jedzenia. Kiedy na przykład zmieniają terytoria, bo już odchodzą od swojej mamy, stają się dorosłe i teraz trzeba wyjść z domu rodzinnego, znaleźć nowe miejsce, znaleźć jedzenie, pokonują dziesiątki, setki kilometrów i są w wielkiej wyprawie. Ale czy to są wakacje?
0: No to ja już nie mam pomysłu.
1: Ciekawe, czy zwierzęta w parkach narodowych mają wakacje?
0: Tylko, że z drugiej strony, jeżeli podróże dla nas, ludzi, są wyznacznikiem wakacji, a w świecie zwierząt, tak jak teraz już w kilku przykładach udało nam się stwierdzić, że zwierzęta podróżują nie do końca dlatego, że mogą, a dlatego, że muszą i że wynika to z jakiejś ich wewnętrznej potrzeby, na przykład poszukiwania pokarmu albo zmiany terytorium, bo się robi za zimno, no to się okazuje, że jednak ten wyznacznik podróży jako czegoś, co od dla wakacje chyba nie do końca jest to najlepszym. Co wy na to, żebyśmy sprawdzili teraz drugą opcję, czyli odpoczynek?
1: Zróbmy to.
2: Jeśli chodzi o odpoczynek, to podejrzewam żmiezyk zakowatą, która się opala w maju, w czerwcu, w lipcu.
0: Wygrzewa się na kamieniach. No rzeczywiście, kiedy sobie przypomnę widok takiej żmii, to wygląda, jakby sobie odpoczywała w najlepsze.
2: No więc pewnie odpoczywa.
0: Ale z drugiej strony, czy gdyby ona nie wpełzła na ten kamień i w promieniach słońca nie poleżała, to czy nie wpłynęłoby to na nią niekorzystnie, zostając w cieniu i w zimnie?
2: Wpłynęło, bo ona jest zmiennocieplna.
0: A właśnie. Zatem tutaj to wygrzewanie na kamieniu też jest pewną potrzebą, pewną koniecznością.
1: Pomyślałem o sikorce. Na przykład, kiedy sikorka wczesną wiosną, w marcu, w kwietniu znosi jajka, później rodzice karmią te maluchy, maluchy dorastają, w maju i w czerwcu już wylatują z gniazda. I czy wtedy właśnie na przykład rodzice nie mają takiej chwili odpoczynku, że już maluchy wyleciały z gniazda i można sobie odpocząć? To na przykład byłby taki fajny dla mnie moment pomyślenia, że coś w przyrodzie zakończyło się bardzo dynamicznego, że trzeba było wykonać pracę i nagle tak samo jak na przykład wilki wychowają młode i też później wyjdą już z gniazda i wszystkie już razem wyruszą na wyprawę, żeby poznawać terytorium, to też już jest takie najtrudniejsze za nami, bo maluchy są już właśnie zaopiekowane i są już nakarmione i wszyscy razem wyruszyliśmy w drogę.
0: Ale ja myślę, że to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, że może kwestie takiego odpoczynku, takiego czasu trochę zabawy, nic nie robienia, to powinniśmy poszukać bardziej u tych młodszych mieszkańców, dzikich mieszkańców polskich parków narodowych, bo jeżeli chodzi o rodziców czy też starszych, to mam wrażenie, że one w ogóle nie potrafią, nie umieją odpoczywać, bo zakończą jedną czynność i rozpoczynają następną. Natomiast ten okres taki bycia dzieckiem, szczeniakiem, maluchem w świecie zwierząt, to chyba jest takim momentem, gdzie sobie troszeczkę mogą pozwolić na odrobinę szaleństwa i dzikiej zabawy.
1: Takiego beztroskiego spędzania czasu przy gnieździe, przy jakiejś jamie. Tak więc, ja na przykład teraz oczami wyobraźni widzę małe liski, które się bawią, szczypią, gryzą, turlają gdzieś wzajemnie.

0: No i rzeczywiście one to mają wakacje nieustannie.
1: Chociaż wiecie co? Mam zwierzę, które uwielbia odpoczywać. I to chyba jest przedstawiciel leniuchowatych, leniuchowców pospolitych, jeżeli chodzi o polskie parki narodowe. I jest to nie kto inny niż doskonała pływaczka, która sobie często wędrując, a właściwie pływając po rzece Drawie, wcina najróżniejsze przekąski wprost ze swojego brzucha. Wydaje mi się, że taką przedstawicielką, która jednak zna wartość odpoczynku, może być wydra. Co wy na to?
0: Jak długo trwa ten odpoczynek? Zadam jeszcze jedno pytanie, bo przed chwilą ona właśnie pływała, szukała tej rybki jednej, drugiej, tutaj żabkę gdzieś musiała wskoczyć na nią, załapać, być czujną bardzo, przepłynąć z jednego miejsca do drugiego, tutaj uciec, tutaj przebiec i nagle ile trwa ten odpoczynek?
1: No dobra, dobra, ale my ludzie też musimy chodzić na zakupy, więc tu myślę, że rzeczywiście moglibyśmy delikatnie oko przymknąć.
2: Chyba musimy przejść do trzeciego elementu.
1: No rzeczywiście. Na razie odpoczynek i podróże nie do końca nam się sprawdziły jako tropy w poszukiwaniu wakacji wśród dzikich mieszkańców polskich parków narodowych. Jaki był ten trzeci element?
2: Ciepło, ciepełko.
1: Och, no ja takie uwielbiam. Kto jeszcze lubi ciepło?
2: Wspomniana przez nas wcześniej Żmiazek Zakowata.
1: O tak, rzeczywiście. Ona jest wielką miłośniczką ciepła i wygrzewania się wśród promieni słonecznych. Ktoś jeszcze przychodzi wam do głowy?
0: Żółw błotny. Też uwielbia słońce i ciepło. Wtedy jest najbardziej aktywny. To jest, no, ciekawe. Myślę też o nietoperzach, które wiosną, jak robi się ciepło, wylatują ze swoich jaskiń i uwielbiają już wtedy latać po przestworzach i dopiero zimą wracają do swoich jaskiń.
1: A co powiecie o motylach? Bo przecież z tego, co pamiętam, kiedy wędrowaliśmy wspólnie po łąkach Narwiańskiego Parku Narodowego, no to widzieliśmy tam mnóstwo motyli w sierpniowych promieniach słońca. Było ich bardzo, bardzo dużo. Stąd mój wniosek, że one także należą do grupy miłośników słońca i tego wspomnianego ciepełka. Słuchajcie, to mamy już przedstawicieli, reprezentantów tych trzech poszczególnych elementów, które według nas są odzwierciedleniem wakacji. To postarajmy się teraz znaleźć kogoś, kto spełnia te trzy warunki. Kogoś, kto lubi ciepło, podróżuje i odpoczywa. No na przykład, zobaczcie, kiedy przypominam sobie te wszystkie zwierzęta, które się pojawiły, to na przykład taka wydra lubi ciepło, lubi podróże i jest miłośniczką odpoczynku. Można byłoby powiedzieć, że ona ma wakacje?
2: Nie, nie można.
1: Dlaczego?
2: Dlatego, no bo ona nie podróżuje dla przyjemności, a poza tym jej odpoczynek trwa od 1 do 5 minut.
1: Mhm, no dobra. No to moja druga propozycja to Żmiazek Zakowata. Uwielbia wygrzewać się na słońcu. W ten sposób także odpoczywa, no i podróżuje, pełzając sobie z kamienia na kamień.
0: Nie do końca. Z tymi podróżami trochę tutaj tak słabo, prawda? Bo, no bo to jest tylko żmija, wije się. Dalekiej wypraw to ona takich nie ma, prawda, z przyjemnością. Trudna sprawa z tymi wakacjami mieszkańców polskich parków narodowych.
2: Może my źle na to patrzymy. Może to tylko człowiek ma wakacje, a zwierzęta pracują i lubią to, co robią na co dzień.
1: A z drugiej strony, czy my musimy naprawdę wszystko nazywać? No bo to, że my ludzie wymyśliliśmy sobie ten czas odpoczynku, kiedy jest ciepło, kiedy możemy podróżować, nazywamy wakacjami, to wcale nie oznacza, że tak jest w świecie dzikich zwierząt.
0: To jest bardzo mądre. Jest tak, że poznajemy przyrodę nieustannie. Naukowcy zgłębiają tajemnice zachowania, życia, wypraw, odpoczynków, stylów właśnie wychowania zwierząt. My dopiero poznajemy ten świat i warto byłoby mieć

0: otwarte oczy, otwarte uszy, a nie tylko starać się wszystko podporządkować naszemu myśleniu.
1: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom, poradnik młodego odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Franka, czyli przeze mnie.

0: No to sobie myślę, że my nie tylko wiatru pieśń dzisiaj zaśpiewamy, będąc w Słowińskim Parku Narodowym, bo tak naprawdę o każdej roślinie, o każdym zwierzaku, o każdym stworzeniu żyjącym na terenie tego parku oraz zjawisku też można byłoby pieśń zaśpiewać, prawda, panie Łukaszu?
1: Tak, zgadzam się.
0: Łukasz Lewicz z działu edukacji jest razem z nami, o Słowińskim Parku Narodowym nam opowiada. I Franek, przypomniało mi się, że ty bardzo chciałeś o coś pana Łukasza dopytać.
2: Chciałam dopytać, no bo podobno kilka znajomych z radia wyłowiło kiedyś belonę.
0: Ale to pewnie nie na tym terenie, prawda, Słowińskiego Parku Narodowego, ale to jest świetne w ogóle pytanie. Właśnie, czy morze wchodzi również w granice Słowińskiego Parku Narodowego?
1: Tak, wchodzi. To są 2 mile morskie, a więc ponad blisko 4

0: kilometry, to jest kawałek pasa morskiego i 1/3 powierzchni parku to są właśnie wody morskie. Jak doliczymy do tego jeszcze jeziora, rzeki i wszystkie ekosystemy wodne, to jesteśmy parkiem wodnym po prostu w większości. To są takie siedliska i w tych wodach żyją różne ryby. Ponieważ spektrum, ta cała sieć wód stanowi rozmaite środowisko, to gdyby porównać wszystkie parki narodowe pod względem ich walorów, to my moglibyśmy się pochwalić, że przodujemy w rybach, w ich różnorodności. I belony oczywiście też są w wodach ciepłych, płytkich. One charakteryzują się taką migracją po prostu, więc sezonowo przypływają i potem
1: podróżniczki.
0: Odpływają. Podróżniczki. I kiedy woda jest odpowiednio nagrzana, to zbliżają do brzegów, mogą żyć jako ryby drapieżne. Na przykład młodym narybkiem śledzi, które wcześniej miały tarło właśnie. I są połowiane także tutaj z brzegu. Jeżeli ktoś chce, nawet w Słowińskim Parku Narodowym udostępniamy brzeg morski, wybrane po prostu strefy przy tu odpowiedniej opłacie, uzgodnieniu. Jest taka możliwość, to jest taka zasada kompromisu, no bo przecież jako zwykły wędkarz nie złowimy tego nie wiadomo ile, poza tym są limity, więc to jest takie przyjemne z pożytecznym.
1: No ale właśnie. Przy uzgodnieniu, przy porozumieniu to są bardzo ważne słowa, o których trzeba pamiętać, bo jednak parki narodowe, dzisiaj mówimy o Słowińskim, więc na nim bazujemy i na nim się skupiamy, panują bardzo określone zasady i za ich nieprzestrzeganie grozi, co?
2: Mandat.
1: Otóż to mandaciki, ale przede wszystkim też nieprzyjemności, a to nie o to chodzi, bo kiedy przecież przybywamy do takiego miejsca, to chcemy z niego później powrócić z samymi wspaniałymi wspomnieniami, a nie mandatami.
0: Widzę turystów, gości, to są osoby raczej świadome, czyli wiedzą, gdzie jadą, po co jadą, co chcą. Powiedziałbym, że w kategoriach kwalifikowani, czyli polegają na swoich nogach, albo jadą rowerem, mają plecak, mają właśnie ekwipunek i potrafią po prostu sobie wędrować niezależnie od pory roku. A więc i zimą, i jesienią. I po prostu korzystać świadomie z tej przestrzeni.
1: A czy na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, skoro tutaj mówiliśmy o tym brzegu morza, można się kąpać w morzu?
0: Można się kąpać. Nie wszędzie. Są obszary jako wydzielone po prostu ochrony, przez którą możemy przejść oczywiście plażą. Natomiast nie plażujemy, nie rozkładamy się, nie biwakujemy. To jest miejsce najbardziej odludne, najbardziej dzikie, więc jeżeli chcielibyśmy, żeby u nas foki odpoczywały, czy właśnie sieweczki, więcej spokoju niż w tych miejscach dostępnych, no to jest właśnie taki obszar. Ale w innych rejonach właśnie parku mamy plaże przystosowane także do takiego formy rekreacji, jak właśnie czy plażowanie, czy nawet kąpiel, a nawet w niektórych wypadkach są to plaże z ratownikiem, w Czołpinie tak jest, więc tutaj mamy pełen komfort i bezpieczeństwo. No i park nie jest wyodrębniony z otoczenia, po prostu tych granic nie widzimy i w miejscowościach tak zwanych bramach do parku, czyli właśnie rowy, odpowiednio rąbka. Mamy po sąsiedzku rowy już poza parkiem, Łeba poza parkiem, gdzie tych kąpielisk mamy w bród. Łatwo dojechać blisko i ci ratownicy też są po prostu, wywieszają odpowiednie flagi i czuwają nad naszym bezpieczeństwem.
1: A jeżeli nie jesteście pewni na to zwrócić uwagę, wędrując szlakami Słowińskiego Parku Narodowego, to myślę, że super pomysłem jest udanie się właśnie do takiego miejsca, w którym my się dzisiaj znajdujemy, ponieważ po pierwsze można samemu przekonać się, co tutaj jest najbardziej wyjątkowe, unikatowe i to nie tylko na skalę polskich parków narodowych, ale czasami nawet tych światowych parków narodowych. Można porozmawiać z pracownikami, ze służbą, ze strażnikami Słowińskiego Parku Narodowego i oni też zawsze bardzo chętnie podpowiedzą.
0: tak, służymy pomocą, jesteśmy pod telefonami, bo nie każdy z nas jest

pracownikiem terenowym, więc w biurze odbieramy te telefony, odpisujemy pisma, zapytania, pomagamy w przygotowaniu takiej wyprawy, wędrówki, no i przede wszystkim udostępniamy materiały w postaci map, bo łatwo jest mapę czytać, a więc na mapie widnieją obszary, gdzie można

0: typu historie. A może tego nie widać, ale powiem Państwu, że towarzyszy nam jeszcze dzisiaj Strzyżak.
1: Tak, właśnie próbuję tutaj odpędzić go od mikrofonu. To jakieś ewidentnie stworzenie, które bardziej istnieć w Polskim Radiu Dzieciom. No ale to też wynik, prawda, pogody, którą mamy. Mamy przepiękną, wspaniałą pogodę. Fantastyczną i idealną na rozpoczęcie wakacji. Oj, chyba mnie właśnie. No tak to czasami bywa. Jeżeli chodzi o żywe stworzenia i obytność w parkach narodowych, ze mną zwłaszcza. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, to to, że właśnie zawsze można szukać inspiracji do tego, co odkryć w Słowińskim Parku Narodowym, właśnie w Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego.
0: Tak, w Czałpinie mamy muzeum główne, a więc tutaj często mówię, że jest to serce Słowińskiego Parku Narodowego. Ta poświęcona nawigacji, latarnictwu, ratownictwu morskiemu, czyli takich miejsc już jest bardzo malutko i tutaj można zasięgnąć informacji, po prostu sobie zwiedzić, czy z audioprzewodnikiem, czy samodzielnie, chodząc właśnie od ekspozycji do ekspozycji, bo jest
1: tutaj to, nawet słyszycie te dźwięki.
0: W sposób nowoczesny podane.
1: One nam towarzyszą przez tę audycję, a to właśnie ze względu na to, że my, tak jak wspominałam, w Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego się znajdujemy.
2: A mam dwa pytania. Czy ten owad, który chciał wygłosić swoją przemowę, gryzie?
0: To jest strzyżak, tak? Więc wiemy, jak się nazywa. Ma skrzydełka, o tym się przekonaliśmy, bo tutaj krążył trochę jak satelita. Czasami jak na nas usiądzie na skórze, to trudno się go pozbyć, bo jest taki w miarę płaski i ma takie pazurki, więc potrafi się mocno przytrzymać.
1: Zwłaszcza mikrofonu.
0: Tak. Teoretycznie może ugryźć. Ugryzł mnie kiedyś. Tak.
1: Czyli dobrze poczułam.
0: Czasami nawet tego nie poczuję. Po prostu coś nas swędzi, nawet nie wiemy, co nas dziabnęło. Ja bym się nie przejmował, bo to jest jeden, ale jesienią potrafi ich opadać na włosy, na ubranie. Dziesiątki, niepoliczalna ilość i nawet osoba w prawie. Która zna, wiadomo, jak się tego pozbyć, ale nie mamy kurteczkę, a po prostu ubieramy jakąś czapkę, cokolwiek, więc w ten sposób możemy się troszkę chronić.
1: Czego możemy się dowiedzieć, będąc w Słowińskiego Parku Narodowego? Przypomniałam sobie, że przecież tutaj w okolicy, no bo w samym muzeum także możemy poznać historię osady latarników, ale tutaj w okolicy jest no, wiele punktów wartych odwiedzenia, ale jeden z tą historią szczególnie związany. O nim opowiemy sobie zaraz po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.

0: podróże mogą być małe i mogą być duże. To nie ulega wątpliwości, ale podróże mogą być także niezapomniane. Jedną z takich podróży właśnie teraz odbywamy, będąc w Słowińskim Parku Narodowym. Razem z nami pan Łukasz z działu edukacji, który opowiada nam o najróżniejszych, niezwykłych stworzeniach, roślinach i zwierzętach, które na terenie tego parku się znajdują. No i ja obiecałam wam przed piosenką, że teraz opowiemy wam o kilku niezwykłych miejscach, które koniecznie musicie zobaczyć, będąc tutaj w Słowińskim Parku Narodowym. I jeżeli zaczynacie swoją wyprawę właśnie z Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie możecie się naprawdę wielu rzeczy na temat historii osadników latarników dowiedzieć, gdzie najlepiej się udać i co zobaczyć, by kontynuować tę opowieść.
1: Adres Czołpino 34 to jest właściwe miejsce, położone w taki sposób, możemy ruszyć na północ, wschód, zachód, może na południe, nie, bo w tym miejscu park akurat jest dosyć wąski, więc przekraczamy granicę i automatycznie kierujemy się do jednego bądź drugiego parkingu i możemy rozpocząć od muzeum. Osada latarników składa się z kilku budynków, wszystkie są zabytkowe, historyczne i są elementem jakby charakteryzują się tym, że jest to budownictwo pomorskie, więc możemy zobaczyć te detale, ten naturalny kamień, wypalane tutaj cegły, czy parapety z łupka metamorficznego i wzmocniona ściana. To jest ciekawe, to jest fajne, warto zwracać na to uwagę. Jeżeli wejdziemy, zagłębimy się właśnie w te stare mury, no to mamy ekspozycję czasową i stałą i jest to fajna przestrzeń. Ale możemy tą wędrówkę też kontynuować, ruszyć niebieskim szlakiem w kierunku latarni, bo osada latarników, jak sama nazwa sugeruje, była miejscem, gdzie te rodziny z latarnikami mieszkały, bo latarnikiem mógł być zarówno pan latarnik, na przykład tato, dziadek, ktoś po prostu z męskiej linii rodziny, ale również były kobiety latarnikami. I nawet tutaj w Czołpinie mieliśmy taki przykład. Idąc dalej, już tuż za latarnią, którą też możemy sobie zwiedzić, w sezonie edukacyjnym ona jest czynna 7 dni w tygodniu, więc niezależnie czy święto, czy niedziela, czy poniedziałek, zawsze ktoś tam jest przez większą część dnia po prostu, więc możemy podreptać w górę, wspiąć się na wzgórze, tak naprawdę na dawną wydmę, bo to jest 100% piachu, 56 metrów. I mimo, że mamy dookoła las, to jest to po prostu zalesienie wtórne. Zobaczyć piękny widok dookoła. No i kilometr jeszcze pozostaje nam do morza. Ale zobaczcie,

0: pokonujemy 56 metrów w górę i potem w dół, czyli te deniwelacje, różnice poziomów są całkiem spore, można się zmęczyć.
1: Można się też poczuć jak prawdziwy latarnik.
0: Troszkę tak, no bo on musiał pokonywać te dystanse, te wysokości, ale nie obawiajcie się, są schodki, więc jest wygodnie. Są siedziska, można odpocząć po drodze, więc nawet senior sobie poradzi, tylko po prostu powoli sobie człapie, odpoczywa, idzie dalej, jest poręcz. Dalej już mamy zejście do morza, zaledwie kilometr, czyli 2 kilometry od parkingu i od muzeum. No i mamy tą dziewiczą, naturalną, bo nawet jeżeli w innych miejscach wybrzeża znajdziemy podobne krajobrazy, podobne typy wybrzeża, to tutaj jednak wszystko jest takie, jak kształtują to żywioły. W innych miejscach zdarzają się umocnienia właśnie przy plażach, przy portach, aby tego piasku nie zabierało, żeby go nie nanosiło, palisady, podwodne progi. Tutaj nie, dlatego ten krajobraz się zmienia z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, z sezonu na sezon.
1: Ja właśnie teraz sobie przypomniałam, że rzeczywiście Franek chciał cię jeszcze dopytać o wgryzające się w ląd morze, bo kiedy byliśmy ostatnio w Słowińskim Parku Narodowym wraz z dziką Odyseją Krystianem Terańskim, to był luty, czyli zupełnie inna pora roku i wtedy rzeczywiście o tym dużo się mówiło. Ale czy latem morze wgryza się w ląd?
0: Może w zasadzie w dowolnym momencie, kiedy po prostu te fale są rozhuśtane, kiedy nadciąga front, potrafi wzruszyć mocno to morze. Sezon tutaj jest bez znaczenia, ale biorąc pod uwagę te średnie po prostu takie, no można powiedzieć, fronty klimatyczne, które kształtują się w różnych okresach, czasookresach, sezonach, porach roku, no to ten okres od jesieni przez zimę do wiosny jest szczególnie żywiołowy, a te pozostałe raczej są takie stabilne, umiarkowane i czasami brakuje nam tych fal, właśnie tego wzburzonego morza, no bo wtedy nie byłoby tak wiele zakwitów, sinic czy innych rzeczy, bo woda miesza się, tak? Te turbulencje też powodują pewne procesy i one są bardzo potrzebne, ale wiele zależy od tej specyfiki klimatu po prostu, frontów atmosferycznych.
1: Ale to też pokazuje, że parki narodowe warto odwiedzać o różnych porach roku, w różne miesiące. Tutaj cały czas coś się dzieje, cały czas coś się zmienia. To nie jest tak, że kiedy przyjedziemy tutaj w tym, tak jak wówczas,
0: to jest inny zestaw roślin, zwierząt, ptaków, inne przygody, inne doświadczenia, trochę inny odcień tych procesów, więc to jest fajne, że park możemy odwiedzać w różne porządku. Możemy też w tym samym czasie podążać szlakiem w jedną stronę lub w drugą stronę. To też wprowadza pewną dywersyfikację w tych właśnie wariantach.
1: Ach, to bardzo trudne słowo, panie Łukaszu.
0: Tak. Czyli o zróżnicowanie, bo szlaków mamy 150. Nawet 200 kilometrów, po prostu jedne nachodzą na drugie i są to piesze, rowerowe, kajakowe. Możemy korzystać też z przestrzeni wyznaczonej, fragment jeziora i rzeki. Mamy małe fragmenty szlaków, które biegną gdzieś do rzeczy właśnie, po prostu w dolne ujściowe odcinki, więc fragmentarycznie też przez park. No i jeden szlak pątniczy, czyli właśnie dla pielgrzymów.
1: No proszę, czyli tak każdy jest w stanie znaleźć taki szlak, który będzie dla niego interesujący, ale także dostosowany do jego możliwości. I teraz właśnie na moment chciałabym się zatrzymać szczególnie przy tych szlakach polecanych dla rodzin. No bo podejrzewam, że wśród naszych słuchaczy nie jedna, ale co najmniej kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt rodzin wybiera się nad morze podczas tych wakacji.
0: Mówiąc, że wybiera się nad morze, zwrócę uwagę, że Słowiński Park Narodowy oprócz tego Wybrzeża Słowińskiego, Pasa Wydm, Boru Nadmorskiego, Sosnowego, Barzynowego, Czołpina i tak dalej, Rowów, Rąbki, dysponuje również obszarami Śródlądzia, które już wychodzą w kolejną jednostkę, to jest Wysoczyzna Damnicka. Tu mamy na przykład uroczysko Rowoku, również

0: również piękne.
1: Bardzo, bardzo tak. Piękne, tak. Bardzo się cieszę, że pan w ogóle o tym powiedział.
0: Bo w drodze nad morze można się tam zatrzymać. Jest cień, jest inny klimat, jest wieża i ona wybiega znacznie ponad drzewa, także jeżeli ktoś jest zawiedziony widokiem z latarni, no bo też nie jesteśmy w chmurach, nie oszukujmy się, to Rowokół nam to zrekompensuje i mamy piękny szlak wzdłuż Łupawy, niebieski. Teraz na pewno jest tam przyjemnie, chłodno, fantastycznie. I jest troszkę takich terenów właśnie na okrajkach parku. To jest 7 ścieżek przyrodniczych, czyli możemy równie dobrze wybrać się w rejon Kluk. To też nie jest bezpośrednio przy plaży, ale będąc w jednym miejscu, możemy to pogodzić z drugim miejscem i skorzystać z tej infrastruktury, która kanalizuje ruch, czyli my podążamy za ścieżką, za znakami i korzystać z kładki, z pomostu, zapewniające widok właśnie na jeziora, krajobrazy, wydmy od zaplecza, ptaki i cokolwiek innego.
1: Dokładnie, bo planując taką wyprawę, na przykład po Słowińskim Parku Narodowym, zawsze warto brać pod uwagę także nasze możliwości. Mhm. Ja wiem doskonale, że często byśmy chcieli zobaczyć jak najwięcej, ale może warto sobie taką wyprawę rozłożyć na kilka etapów albo kilka wizyt.
0: Dokładnie. Te średnie długości... Rowokół 5. Tu i z powrotem mamy 4 kilometry, więc też fantastycznie jako taki impuls lasu boralnego na torfowisku, właśnie w takim niezwykłym klimacie, zapoznając się z tą brzeziną bagienną, z czymś, czego nie zobaczymy w innych miejscach. Właśnie w celu popluskania.
1: A które szlaki
0: się zmieniać te szlaki i jeżeli grupa mi to narzuca, no to większość koncentruje się na wydmie Czołpińskiej, czyli to jest 8-kilometrowa pętla, taki park w pigułce. Może być też monotonnie, bo jednak żeby do niej dojść i wrócić po 11 kilometrów, jeżeli idziemy na nogach. A są jeszcze szlaki, jak wspomniałem, na okrajkach, czyli mamy Rowokół, mamy Kludzki Las, Arnowską albo ścieżkę Der, która w całości jest do przejścia. Po sezonie lęgowym ptaków już wkrótce będzie można się tam pofatygować i powędrować.

0: No i jesteśmy ponownie z Wami. Tak, tak. Jesteśmy w Słowińskim Parku Narodowym. Pozwólcie, że przypomnę tym z Was, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. Nie martwcie się, że no, przegapiliście na przykład audycję. Ona oczywiście będzie dostępna na naszej stronie internetowej, więc zdecydowanie będziecie mieli możliwość posłuchania, wysłuchania i powtórzenia lub też przypomnienia sobie tych wszystkich opowieści, którymi raczył nas nasz dzisiejszy gość. Ale panie Łukaszu, ja przed piosenką obiecałam, że teraz o wydmach porozmawiamy, no bo jak to by było, byśmy byli w Słowińskim Parku Narodowym i o tych wspaniałych, tańczących wydmach ani słowa nie powiedzieli.
1: Tak, wydmy mogą tańczyć. W zasadzie piasek, który je buduje. Kiedy wieje, to wydaje się, że te wydmy parują, dymią, tańczą i jest to spektakl. Jak już się dowiedzieliśmy, ten sezon, kiedy żywioły przejmują kontrolę nad Wybrzeżem Słowińskim, to jest jesień, zima, wiosna w szczególności, ale może i w wakacje zdarzy się taki epizod. I tyle, bo jeżeli chodzi o sam głos, to raczej polskie wydmy są ciche, okazuje się. Bo tak, są miejsca, gdzie wydmy na świecie wydają odgłos, czyli mogą jakieś pieśni, odgłosy wydawać. To są zjawiska fizyczne, badane przez ekspertów, ale u nas nie do końca te warunki są. Wydmy różnorodne, białe, szare, brunatne, o kształtach wpisujących się albo właśnie w bachrany, wydmy poprzeczne. Te białe, czyli wędrujące, są najbardziej spektakularne, są swoistym ewenementem, dlatego park ma status międzynarodowy UNESCO, Man and Biosphere, człowiek i biosfera. Wydmy są niepowtarzalne w szerokiej skali światowej i sprawiają, że ten park jest charakterystyczny, jedyny w swoim rodzaju.
0: Tak, proszę wiedzieć, bo pan Łukasz tak zerka na pewne elementy związane z zabawą, do której zaprasza Was Słowiński Park Narodowy.
1: Zabawą, nie zabawą. Chodzi o to, że realizujemy też jeden z projektów fortunes.pl. Prowadzimy stronę internetową wraz z naszymi partnerami z Polski i zagranicy. Tam dzielimy się przygodami, czyli wędrując z grupami turystów. Indywidualnie prowadzimy obserwacje, badania, w przyszłości również działania takie czynne i tutaj możemy spotkać. Piasku przez mikroskopę na ziarna piasku, na minerały budują. Poznawać rośliny takie jak mikołaj, kruszczyki rdzawo-czerwone, fiołki trójbarwne w odmianie nadmorskiej, no bo jakżeby inaczej. Wszystko tu jest swoiste. O cieńszy, bardziej piórkowa.

0: tych listkach, z nasinnym, z włoskami, tak by ograniczyć to parowanie, żeby przetrwać te skrajnie trudne warunki. To środowisko jest tak wrażliwe, że wymaga tej opieki, wymaga czuwania, monitorowania. No i lnica wonna pachnie, czyli możemy podziwiać okiem, wąchać, próbować słuchać, bo tutaj mamy...
1: Ale ja muszę się koniecznie jeszcze dopytać, czy wydmy mogą chodzić?
0: Mamy udostępnione szlakami turystycznymi Łącką, wydmę Pińską i tam jak najbardziej podążamy za szlakiem i one również są z jednej i z drugiej strony odgrodzone takimi palikami i liniami, więc poruszamy się intuicyjnie właśnie wyznaczoną trajektorią.
1: Jeżeli gdzieś stoi płotek, to tam nie wchodzimy.
0: Tak, dokładnie, bo prawdę pod piaskiem te życie też rozwija. Może tego nie widać, ale z takich sztandarowych organizmów to są po prostu mrówko, lwy i te larwy przez 2-3 lata sobie tam pod tym piaskiem żyją, jedzą małe co nieco, no i potem mogą lecieć na ten lot godowy. To też jest dosyć spektakularne, ale tajemnicze.
1: Panie Łukaszu, a jaka jest oferta edukacyjna Słowińskiego Parku Narodowego na wakacje, na te tegoroczne wakacje?
0: Nura w naturę jest slogan, hasło, nazwa kampanii. Każdy wtorek, środa, czwartek, w lipcu i w sierpniu spotykamy się odpowiednio wtorki czołpino, środy rowy, czwartki rąbka w godzinach od 10 do 14. Edukator lub edukatorzy przyjmą turystów indywidualnych, grupy z dziećmi, rodzinne, zainteresowane na nieodpłatne zajęcia o tematyce przyrodniczej. Każdy z nas ma swoje tematy. I rotuje nimi, czyli co godzinę jest inny temat, 10, inny, 11, inny, poturka, 12, 13, możemy poznawać rośliny, zwierzęta, zapylacze, gniazda ptaków, oczywiście Morze Bałtyckie poznać, wodne ekosystemy w sposób czynny, biegnie, słuchając, obserwując, wykonując prace plastyczne.
1: Czyli to taka propozycja dla tych z naszych słuchaczy, którzy chcą wiedzieć więcej na temat miejsca, w którym spędzają wakacje.
0: Dokładnie. Na tych skaniach też promujemy nasze wydawnictwa, czyli mamy zeszyt Nura w naturę. Jeżeli mamy zadania na miejscu, można upełniać sobie, notować. Można też zabrać ze sobą, bo jest to taka pigułka wiedzy, którą zbieramy co sezon, nieco ewaluujemy, po prostu rozwijamy i zachęcam właśnie, bo to jest taki nasz szlagier.
1: Ja mam takie wrażenie, panie Łukaszu, że rzeczywiście można byłoby bardzo długo rozmawiać o tym, dlaczego warto spędzić wakacje w Słowińskim Parku Narodowym, co można tutaj robić i w jaki sposób można przyglądać się tej wspaniałej naturze, ale niestety czas jest błagany i powolutku nasza audycja musi biegać końca. Pan Łukasz Fuglewicz z Działu Edukacji Słowińskiego Parku Narodowego był moim i waszym gościem. Pięknie dziękuję za wszystkie opowieści.
0: Dziękuję.
1: Ja również dziękuję wam za te dwie wspólnie spędzone godziny. Nazywam się Marta Powałowska. Razem ze mną tę audycję przygotowywał
2: Franek,
1: czyli młody reporter i dziennikarz Polskiego Radia Dzieciom, a także Kasia Pietrzak i ze studia w Warszawie Ania Jączyk. Bardzo pięknie dziękuję. Widzimy się już w lipcu na kolejnym przystanku naszego dzikiego, wyprawowego szlaku Polskiego Radia Dzieciom. Co to będzie za park narodowy? A o tym się przekonacie, jeżeli będziecie śledzić nasze poczynania. Dzisiaj gościliśmy w Słowińskim Parku Narodowym, w Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego, dokładniej rzecz ujmując, i to tutaj rozpoczynaliśmy tegoroczne wakacje z Polskim Radiem Dzieciom na północy. Dziękujemy pięknie za wspaniałą gościnę, wszystkie opowieści i do zobaczenia na szlaku.
0: Do zobaczenia.
1: Ahoj, przygodo!
0: Ahoj!

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.

0: letnie poczytanki.
1: Dzień dobry, Marta Kawalec przed mikrofonem. Razem z Renatą Żuchowską zapraszamy dzisiaj do naszej wakacyjnej audycji Letnie Poczytanki. Wiem, że gorąco, upał doskwiera nam od kilku dni, ale myślę, że kiedy przeniesiemy się w świat literatury, książek i tych różnych niesamowitych opowieści, to ten upał przestanie nam tak bardzo przeszkadzać, bo przecież właśnie książki są po to, aby właśnie trochę odmienić nasze życie, abyśmy mogli stać się kimś innym, zawędrować gdzieś daleko, a może nawet poznać bardzo ciekawe osoby. I bardzo się cieszę, że możemy właśnie dzisiaj, popołudnie niedzielne, spotkać się, aby o tych książkach porozmawiać. Wiem, że wśród naszych słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom bardzo wiele osób uwielbia słuchać o książkach, uwielbia czytać książki albo uwielbia słuchać książek, bo przecież mamy też książki papierowe i audiobooki i to wszystko sprawia, że ta literatura jest dla nas tak dostępna. Ciekawa jestem, co u Was słychać. Czy pakujecie się może na jakąś letnią wyprawę, a może planujecie jakąś wycieczkę rowerową? Może akurat siedzicie przy wspólnym obiedzie albo wybieracie się nad morze, w góry albo do dziadków. No wakacje to jest taki niezwykły czas, kiedy mamy dużo wolnego czasu, no dużo więcej słońca, które teraz nam trochę przypomniało o sobie, ale też dużo więcej okazji do odkrywania świata. A najpiękniejsze jest to, że odkrywać można właśnie też dzięki książkom. Także mam nadzieję, że na swoje letnie wyprawy do waszych walizek trafią również ciekawe książki, albo na przykład takie, których lekturę odkładaliście na trochę późniejszy czas, że może przyjdzie akurat taki wolniejszy czas i wtedy będzie można wziąć tę książkę do ręki. A może będą to na przykład lektury szkolne na przyszły rok. O, już widzę, że niektórzy się skrzywili, ale myślę, że lektury szkolne nie wszystkie mogą być mniej ciekawe. Niektóre są naprawdę fascynujące i dzisiaj postaramy się odkryć najciekawsze tytuły, najciekawsze propozycje na tegoroczne wakacje i mam nadzieję, że jeżeli nawet nie mieliście do tej pory jakiegoś pomysłu na to, jaką książkę ze sobą zabrać, to może teraz podrzucimy Wam kilka propozycji. Może będzie jeszcze okazja odwiedzić bibliotekę, a może księgarnię, a może będzie ona właśnie na Waszej półce z książkami. Może będzie gdzieś u dziadków. Szukajcie, a może uda się znaleźć te najciekawsze. Mój dzisiejszy gość, a właściwie gościni, przygotowała kilka propozycji, które już bierze ze sobą na ręce. Jest to cały stos książek, także uważajcie, będzie się działo. Teraz piosenka i już za chwilę startujemy z naszą listą najciekawszych lektur na wakacje.

Marianka też był rzecz jasna słonikiem. Dosyć niezwykłym, trzeba to przyznać, bo bardzo kochał muzykę. Tatuś marzył o jednym, żeby syn jego Marianek

0: gotów. Marian smyczek połamał, a skrzypce zgniótł.
1: Biedny słonik Marianek z żalu aż usiadł na klombie. Smutny jak spaniel chlipał i wzdychał, aż wreszcie zagrał na trąbie. Zagrał pięknie i czule na własnej trąbie słoniowej. Tatuś z radości całej rodzinie kupił cukierki miętowe.
0: Słoni ma łapy jak kanapy, niestety, i paluchy jak poduchy lub kotlety. Ale zdarzył się cud, ale zdarzył się cud. Marian zagrał na trąbie pięknie jak z nut. Marian zagrał na trąbie pięknie jak z nut.

0: Przepraszam.
1: I już jest z nami w studiu mój pierwszy dzisiejszy gość. Jest z nami pani Katarzyna Kępińska, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, edukator literacki, a prywatnie mama trójki dzieci. Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry pani, dzień dobry kochani. Bardzo się cieszę, że tutaj dzisiaj z wami jestem. Wiem, że podróżujecie gdzieś daleko na wakacje i dlatego chciałabym opowiedzieć wam, jakie książki byłyby fantastyczną rozrywką w ciągu tych pięknych, słonecznych dni.
1: Już zrobiło się kolorowo na naszym stole w studiu, bo przyniosła pani naprawdę dużo książek. W ten upał to jest wyjątkowo cenne, że jeszcze chciało pani się tyle książek do nas przynieść.
2: Musiałam zabrać specjalną walizkę, nie ukrywam.
1: No właśnie, a czy kiedy wyjeżdża pani razem ze swoją trójką dzieci na wakacje, to rozumiem, że taka ilość książek też ląduje w walizce?
2: Wtedy wybieramy wcześniej, dużo wcześniej jakieś konkretne tematy, które nas interesują, albo książki, których nie zdążyliśmy przeczytać w ciągu roku szkolnego, bo wtedy wiadomo, przeważają lektury albo coś bardziej naukowego. Oczywiście polecam książki naukowe jak najbardziej, ale książki wakacyjne to jednak te książki przygodowe w naszej rodzinie, więc dzisiaj też dla was wybrałam książki raczej te przygodowe, z tego co widzę na tym ogromnym stole. Usłyszycie niedługo szelest ich kartek. I chyba zaczniemy od dzieci najmłodszych, prawda?
1: Tak myślę, że może właśnie będzie najłatwiej. Ja tylko przyznam, że niektóre z tych książek znam i pewnie wielu naszych słuchaczy też może już znało albo czytało, ale wiele z nich to są niespodzianki, takie perełki.
2: Dokładnie. Kiedy przygotowywałam się do dzisiejszej rozmowy, pojechałam, to było wczoraj, pojechałam na imieniny Jana Kochanowskiego. O tej imprezie chyba państwo już mówili, prawda?
1: Tak, to jest...
2: I tam były niesamowite stoiska, każde tak piękne, tak kolorowe. Trudno było wybrać, ale udało się.
1: Czyli to są świeżynki,
2: tak,
1: takie najnowsze.
2: Podpytywałam, co dane wydawnictwo poleca na ten czas, który właśnie się rozpoczyna. Więc chyba zacznijmy od tych nowości, prawda?
1: Oczywiście.
2: Tak, długo rozmawiałam z panią, tłumaczką, która, nie wiem czy wiecie, ale tłumacz to jest taka niezwykła osoba. No, dzięki tłumaczom możemy poznać literaturę, którą piszą autorzy z zupełnie innych krajów niż nasz. Pierwszą rzecz, malutka książeczka, która wpadła mi w ręce i musiałam tutaj skorzystać z pomocy pani tłumaczki, ponieważ napisała ją pani Agnes Daudę. Mam nadzieję, że pani tłumaczka dobrze tutaj, znaczy mam nadzieję, że
1: tak
2: odpowiedziała, dokładnie. Jest to maleńka książeczka, która zmieści się w każdą kieszonkę. Jest to seria książeczek. Słuchajcie, kochani, ja wybrałam dla was tą, która dotyczy rodzeństwa, bo najczęściej spędzacie czas w czasie wakacji z rodzeństwem. Książeczka ma tytuł Dagfrid i opowiada o pewnej dziewczynce, która mieszka w wiosce wikingów.

0: Kolegów i ma brata. Ten brat jest, no wiecie, trochę leniwy. I tutaj pojawia się pewien bunt. Coś, co może wam przeszkadzać czasem, że jak jesteście już w domu ze swoim rodzeństwem, to ciągle pojawia się, a dlaczego nie ja, dlaczego on, dlaczego chcę, ja bym chciała to, a nie tamto, dlaczego on nie ma, dlaczego coś nam się należy. Gdzieś tam właśnie w tej książeczce dotykamy tego tematu, że konfliktów rodzeństwa, ale bohaterka i jej brat świetnie poradzili sobie w tej sytuacji. Także polecam Dagfrid, Bunt na pokładzie, to jest część, która mnie bardzo poruszyła. Nie ukrywam, że przeczytałam ją wczorajszy wieczór, ale jest cała seria tych książeczek i to jest taka nowość, bardzo, bardzo mnie urzekła.
1: A są obrazki?
0: Tak, są obrazki. Oczywiście, że są obrazki i są przezabawne obrazki, ale więcej wam nie zdradzę.
1: Oczywiście, nie będziemy spoilerować książek, ale Dagfrid rzeczywiście wygląda bardzo ciekawie, bo okładki są bardzo jasne, na środku tak. Jest tylko taka jedna postać najczęściej, no a w środku dużo przygód.
0: Bardzo dużo przygód. Okładka też przyciąga, no, ten wzrok Dagfrid mówi wiele.
1: Czyli to jest literatura skandynawska, dobrze się domyślam?
0: To chyba francuskie, ale musimy sprawdzić. Dorośli czasem nie wszystko wiedzą, ja nie pamiętam, chyba francuska. Kolejną rzeczą, która bardzo mnie urzekła, jeżeli chodzi o rysunki, jestem ogromnym fanem też autorów polskich. Jak zobaczyłam książeczkę Koło, to pomyślałam sobie o wszystkich dzieciach, które wyjeżdżają na wakacje, na przykład na kolonie. I nie do końca czują się na początku dobrze. W nowym towarzystwie, w nowych warunkach. I te Koło to jest właśnie taka książeczka, która opowiada, że nie zawsze od razu czujemy się dopasowani do danej sytuacji. I to mnie urzekło. Szczególnie podobała mi się końcówka, ale też nie mogę jej zdradzić.
1: Rozumiem, że to nie jest książka o geometrii.
0: Nie, zdecydowanie nie jest to książka o geometrii. O przyjaźni, o... Ach, musicie ją przeczytać, koniecznie.
1: Czyli Koło.
0: Koło.
1: Przeczytajcie
0: tak.
1: Książkę pod tytułem
0: Książeczkę
1: Koło.
0: Napisała ją Kasia Walentynowicz i Ania Paszkiewicz. Wydawnictwo Widnokrąg.
1: Również ładnie się prezentuje, z kolei ta jest kolorowa i też ma w sobie obrazki.
0: Tak, jest troszkę, wydaje mi się, że może być dla tych dzieci w klasach 1-3, ale mogę się mylić. Niesamowitą książeczką, też wyszukaną wśród tej całej masy wspaniałych książeczek, jest Miasto niemal doskonałe. Napisała Christina Bellamo i Andrea przepraszam was, ale nie zawsze potrafię w innym języku dobrze przeczytać, Antidri, a przełożyła Gabriela Rogowska, bo to jest nasze polskie nazwisko. W mieście niemal doskonałym dzieją się niezwykłe rzeczy. Jest tam też naczelnik, pan Kracy Drobiazgowy, który dba o to, żeby każdy miał swoje miejsce, każdy swój certyfikat, swoją kategorię. Nie powiem wam za dużo, ale wyobraźcie sobie, że mieszka w tym mieście na przykład Hipolit, licencjonowany wściubiacz nosa w cudze sprawy. Albo Walentyna, certyfikowana śpiewaczka prysznicowa. Jest jeszcze Ignacy, posiadacz licencji na cerowanie skarpetek i mnóstwo niezwykłych osób, może też posiadających niezwykłe umiejętności, koniecznie musicie przeczytać Miasto niemal doskonałe, ponieważ końcówka was zaskoczy.
1: Ja myślę, że ta książka też przyniesie bardzo dużo zabawnych historii, bo już same postacie mówią o tym, że będzie się działo.
0: Dokładnie.
1: Czyli mamy Dagfrida, mamy Koło, mamy Miasto niemal doskonałe i ja proponuję, żebyśmy tutaj postawiły przecinek, bo oczywiście nie kropkę. Kropkę postawimy na koniec naszej audycji, a na razie przecinek. Będzie piosenka, chwila na oddech i za chwilę wracamy z porcją kolejnych książek, które będziemy mogli zaprezentować naszym słuchaczom. A pani Kasia już tutaj kolejne
0: A
1: książki
0: ja szykuję
1: przerzuca.
0: I szeleszczę.
1: Oczywiście,
0: tak,
1: dobrze.
0: Tutaj szeleszczę.

0: Letnie poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom to nowa audycja w naszej wakacyjnej ramówce specjalnie dla Was, dla tych wszystkich, którzy jadą może teraz pociągiem, samochodem albo właśnie spacerują gdzieś i słuchają Polskiego Radia Dzieciom. Wiem, że są tacy, którzy nie rozstają się z Polskim Radiem Dzieciom nawet w czasie spacerów, no a tym bardziej teraz w czasie wakacji, kiedy dużo się dzieje. A dzisiaj z nami pani Kasia Kępińska, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny i edukator literacki. Pani Kasia przyniosła dzisiaj naprawdę gromadę książek do naszego studia po to, żeby zachęcić Was do czytania, żeby przypomnieć o tym, że wakacje to fantastyczny czas na to, żeby z jakąś książką ponownie się spotkać albo rozpocząć taką przygodę. Pani Kasiu, ja na początku jeszcze tylko tak zacznę, bo teraz już przedszkole powoli się wygasza, też powoli są różne wakacyjne dni, kiedy nauczyciel wychowania przedszkolnego też może odpocząć, ale kiedy jest taki normalny rok szkolny, to dużo książek czyta pani w przedszkolu dzieciom?
1: Bardzo dużo. Ja osobiście bardzo dużo czytam. Czytam przed śniadaniem, czytam po obiedzie. Jeżeli jestem po południu, to tak, to ciągle właściwie czytam i też dobieram do... Najmłodsze dzieci potrzebują dużo ilustracji, mniej tekstu, ale im dzieci starsze, tym tego tekstu jest więcej. Przez to rozwijamy słownictwo, ale też świetnie się bawimy, bo każda książka jest troszkę inaczej skonstruowana. Są książki zagadki, są książki rozkładane, są książki, w których możemy tworzyć dalsze historie. Więc to nie jest tylko sam papier i literki, tylko naprawdę takie wejście do magicznego świata. Ale bywa i tak, że potrzebujemy jakiejś książki, która nas na przykład

0: czegoś szczególnie nauczy w danym dniu. Taką książką wakacyjną, tuż przed, niedawno czytaną przeze mnie moim dzieciom w przedszkolu, jest książka Pola, Gdy pola się zgubi. Książka Gabrieli Rzepeckiej, Weiss. I to jest książka, która pokazuje, co zrobić, gdy na przykład zdarzy nam się, gdy się zgubimy na plaży, czy w sklepie, w supermarkecie. Bohaterką tej książki jest mała Pola, która bardzo często się gubi, ale potrafi już, nauczyła się kilku zasad dla zagubialskich. I ta książka nam bardzo pomaga i oswaja z tym, że nie trzeba wpadać w panikę, tylko po prostu zapoznać się z zasadami, które nam się przydadzą, czy w Polsce, czy za granicą. I słuchajcie, na przykład przygotowałam dzisiaj dla was jedną z zasad, na przykład czwartą zasadę Poli dla zagubialskich jest: ktoś nieznany, nie ufamy. Bardzo ważna zasada. I kawałeczek wam przeczytam. Zgubiłaś się, dziewczynko? Chodź ze mną, zaprowadzę cię do rodziców. Jakiś obcy pan podchodzi do Poli. Pola pamięta jednak czwartą zasadę dla zagubialskich. Ktoś nieznany, nie ufamy. Nie znam pana, dlatego nigdzie z panem nie pójdę. Zostanę tu, gdzie jest dużo innych ludzi. Nie bój się, chcę ci pomóc. A może chcesz cukierka? Nie, dziękuję. Mama i tata zawsze mówią, nic smacznego od obcego.
1: To kolejna zasada.
0: Tak, też. Oczywiście, jest tych zasad, zaraz zajrzymy na koniec książeczki, jest ich aż 6. Koniecznie przeczytajcie, a jeżeli jeszcze nie znacie dobrze liter, to poproście mamę i tatę, żeby wam te zasady przeczytali głośno i spróbujcie je zapamiętać. Naprawdę warto, zwłaszcza jak będziecie gdzieś daleko albo w wielkim tłumie. Na pewno któraś z nich może wam się przydać, chociaż życzę, żeby się nigdy nie przydały.
1: No niestety, w wakacje bardzo często my coś gubimy, albo sami siebie możemy też zgubić, więc warto pamiętać. Można na przykład też napisać numer telefonu na jakimś obrączce, na jakimś pasku, na takiej bransoletce dziecka i wtedy dziecko też będzie się czuło pewniej, bo w razie czego ktoś zawsze może zadzwonić do mamy i taty na telefon, który jest podany na tej bransoletce.
0: Zgadza się. Akurat Pola miała ukryty, schowany w bucie kontakt do mamy, więc ten kontakt miała zawsze ze sobą. Tak, oczywiście oba sposoby są bardzo, bardzo dobre. Zawsze warto mieć przy sobie coś, co nas chroni, prawda, przed takimi sytuacjami. I warto pamiętać, jak się zachować. Więc polecam wam jeszcze raz, Gdy Pola się zgubi. Jest to seria książeczek. Pozostałe też są bardzo ciekawe, ale więcej wam nie zdradzę, bo nie
1: mogę. Lepiej się nie gubić, ale tak, lepiej poszukać Poli, która podpowie wam, jak się nie zgubić. A jak się zgubić, bardzo to cenne. Też wam powie, co zrobić.
0: Bardzo cenne rady. Polecam. Moim przedszkolakom bardzo się spodobały i powtarzamy je, powtarzamy.
1: Czyli książka już sprawdzona.
0: Sprawdzona, tak. Sprawdzona od lat. To nie jest nowość. Poprzednie były nowościami, te, które przedstawiłam. A ta już jest bardzo sprawdzona i co roku wykorzystywana w naszej placówce.
1: Co jest kolejne na pani liście wakacyjnej?
0: Bardzo spodobała mi się i chyba dzieciom też powinna się spodobać. Czemu tata siedzi w garnku?
1: O!
0: Tak. Napisał pan Paweł Berensewicz. To nie jest najnowsza jego książka, ale wakacje często spędzamy też u dziadków. I tam jeden mały chłopiec znalazł pewien album, w którym jego tata był mały. I to było zadziwiające, słuchajcie, kochani. Wyobrażacie sobie, że wasi rodzice też kiedyś byli mali? Zajrzyjcie do ich albumów, bo w tych albumach są ciekawe rzeczy. Na przykład tata z pieluchą. Mama, która na przykład ma butelkę w ręku ze smoczkiem. Takie rzeczy mogą się zdarzyć. Jedno z opowiadań i słuchajcie, w tej książeczce chłopiec odnajduje album i pyta się dziadka, który nie do końca chce opowiadać tę historię, ale w końcu po namowach opowiada, dlaczego na przykład tata śpi na stole. Polecam wam tę książeczkę. Jest bardzo ciekawa. I do tego pięknie zilustrowana. Nieduża. Wszędzie się zmieści do każdej walizki. A poznanie rodziców od tej strony, kiedy byli bardzo mali, myślę, że to jest

0: ciekawa przygoda.
1: No właśnie, to jest też taka zachęta do tego, że jeżeli wybierzecie się do dziadków, albo nawet we własnym domu, może znajdziecie takie albumy, gdzie odkryjecie trochę tajemnic waszych rodziców. Myślę, że to jest niezwykle też cenne, żeby wiedzieć, jak wyglądał tata, kiedy był mały, jak wyglądała mama, co lubili, jak się zachowywali.

0: Każdej poklepanej było bardzo miło, a niepoklepanej smutno. Dlatego chodził od sosny do sosny i klep, klep, klep, żeby żadna nie była pokrzywdzona. Wierzcie mi, tutaj są skarby w tej książce. Naprawdę dużo można się o swoich rodzicach dowiedzieć, czytając opowiadanie i wypytując o własnych rodziców. Myślę, że te historie mogą być podobne.
1: A teraz kolejna to już klasyka literatury.
0: Owszem.
1: Myślę, że może nawet znana przez naszych słuchaczy.
0: Tak. To jest też książka, w której występuje babcia. Dobrałam je podobnie, ponieważ tak jak mówię, no ja osobiście bardzo często wakacje spędzałam w towarzystwie dziadków i wtedy i bardzo ceniłam sobie ten czas, bo w ciągu roku byliśmy bardzo zabiegani, a kiedy już spędzałam ten czas u dziadków, on był spokojny, cichy, dużo się mogłam dowiedzieć. Dlatego literatura, która łączy wnuki i dziadki, dziadków, jest mi bardzo bliska. Słuchajcie, to jest
1: tylko
0: książka...
1: Tylko powiedzmy właśnie tytuł, bo to tak. Jest Babcia Rabuś.
0: To jest Babcia Rabuś, klasyka Davida Williamsa. Ten autor napisał wiele bardzo przezabawnych historii. Myślę, że na jeden wyjazd chyba trzeba wziąć ze sobą dwa tomy. I tam występuje również, akurat w tej części występuje babcia, bardzo fajna babcia, zabawna babcia, która potrafi, która nie do końca na początku jest lubiana przez własnego wnuka, ale potem cała sytuacja się zmienia. Posłuchajcie fragmentu. Babcia delikatnie uniosła jego twarz i popatrzyła mu w oczy. Nic, cokolwiek zrobisz, nie mogłoby być nudne czy głupie, Ben, powiedziała. Jeśli chcesz zostać hydraulikiem i o tym właśnie marzysz, nikt nie może ci tego odebrać. Rozumiesz? Jedyne, co możesz zrobić w tym życiu, to podążać za marzeniami. Inaczej marnujemy czas. Chyba tak. Ja myślę... Mówisz, że hydraulika jest nudna, a tu proszę bardzo, planujesz kradzież klejnotów koronnych. Na miłość boską. I to właśnie hydraulika jest kluczem do wszystkiego. Ben uśmiechnął się. Może babcia miała rację. Mam dla ciebie pytanie, Ben. Tak?
1: No właśnie, i co się wydarzyło dalej, to można przeczytać. Jeżeli wkręcicie się w tę serię, to jest również książka Babcia Rabuś powraca. To też można już później kontynuować, a później przejść do kolejnych książek Davida Williamsa, czyli Najgorsi Rodzice Świata, mamy też Gluciaka, mamy Najgorsi Nauczyciele Świata, mamy Potwór z Arktyki i myślę, że wiele, wiele innych, które z pewnością odkryjecie, kiedy zobaczycie na przykład na półce nazwisko Williams. To polecamy.
0: Polecamy.
1: No a teraz może w takim razie Warto marzyć, ale Janusz nam zaśpiewa.

0: RG.
1: Takie rzeczy tylko w Polskim Radiu Dzieciom. Zasilamy energię i zasilamy wasze pokłady najnowszych tytułów, które warto mieć w swoich walizkach, plecakach wakacyjnych. W naszej audycji Letnie Poczytanki nie może zabraknąć ciekawych tytułów, a dzisiaj pani Kasia Kępińska przyszła do nas z całym naręczem książek i mamy jeszcze kilka tytułów, których nie da się pominąć.
2: Nie da się, słuchajcie, kochani, ja na przykład uwielbiam autora, który nazywa się Marcin Szczygielski. Pan Marcin w wydawnictwie Bajka wydał całą serię książeczek pod tytułem Czarownica piętro wyżej. To są niezwykłe opowieści i tu też występują starsi członkowie rodziny. W tej serii, która jest pełna humoru i magii, główną bohaterką jest Maja, która zamiast na wymarzone wakacje za granicą, zostaje wysłana do swojej bardzo ekscentrycznej prababci, którą z czasem zaczyna nazywać ciapcią. Prababcia mieszka w starej kamienicy w Szczecinie. Chociaż zapowiada się strasznie nudne, okropne lato, Maja szybko odkrywa, że dom kryje niezwykłe, magiczne, tajemne miejsca, a świat realny miesza się tu z fantastycznym. Musicie posłuchać chociaż kawałka tej książki, ponieważ ja jestem zaczarowana. Przeczytam już oczywiście całą serię ze swoją córką, ale tu się dzieje tak dużo i jest to tak wciągająca książka, że nawet jeżeli jeszcze dopiero planujecie wyjazd na wakacje, to już za pomocą tej książki możecie przeżyć niezwykłe przygody. Maja spojrzała ze zdziwieniem na ciapcię. Chcesz mi powiedzieć, że wiedziałaś, że tu jest duch? Zapytała wreszcie.
3: Oczywiście. Choć już, mam naprawdę serdecznie dość tego prania. Skończymy i pójdziemy do ogrodu, żeby narwać wiśni.
2: Ciapcia kiwnęła głową z rozbawieniem, a potem głośniej dodała. Na razie.
3: Na razie.
2: Zza kredensu cichutko odpowiedział duch. Kiedy schodziły do mieszkania ciapci, Maja nagle zatrzymała się na schodach i zapytała.
3: Naprawdę wiedziałaś, że on tu, tam mieszka?
2: No jasne. To może wiesz też, dlaczego tam jest?
3: Bo on się tym strasznie gryzie. Nic nie pamięta i nie wie, dlaczego jest duchem. A ty wiesz?
2: Może wiem, a może nie.
1: I kolejna tajemnica, kolejna przygoda, którą możecie przeżyć czytając tę książkę. Naprawdę to jest, myślę, że bardzo dobra propozycja dla trochę starszych niż przedszkolaki.
2: Tak, to jest dla trochę starszych, bo wiecie, nie mogę wyróżniać tylko przedszkolaki. Koniecznie
1: dla każdego coś się znajdzie.
2: Jeżeli mówimy o starszych dzieciach, to oczywiście mamy też całą serię pana Andrzeja Maleszki, Magiczne drzewo. Myślę, że część z was przeczytała tą pierwszą, ten pierwszy tom, Magiczne drzewo. Jeśli nawet czuliście się zmuszeni, że to jest lektura, myślę, że kolejne części koniecznie przeczytajcie, bo was zauroczą. Tam jest tak dużo przygód i ja w domu mam specjalne miejsce na tą serię. I gdy tylko

0: mamy czas, wracamy do niektórych części, ponieważ one są takim pisane takim językiem, że zapierają dech. Dosłownie przeżywa się każdą stronę. Do tego oczywiście są piękne zdjęcia. Tutaj nie ma ilustracji. Tak jak w książkach dla młodszych dzieci są ilustracje, to tutaj przeważają zdjęcia i są na nich prawdziwe dzieci. Z tego, co słyszałam, niedługo ma powstać chyba audiobook, ale nie będę wam zdradzać. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to myślę, że jak wejdziecie na stronę wydawnictwa, to się dowiecie, ale każda część tej serii, na przykład Tajemnica Mostu, czy Olbrzym, Pojedynek, Gra, Cień Smoka, to kolejna niezwykła przygoda z niezwykłymi bohaterami też. Nie ma tu aż... Dobrze, nie powiem więcej.
1: No a ja to tylko tak dodam, że teraz w tamtym roku wyszła najnowsza książka, czyli 14 tom Magicznego Drzewa Obrońca. Pan Andrzej Maleszka mówił o tym w Polskim Radiu Dzieciom, więc dla tych wszystkich, którzy lubią serię, kochają książki, które można czytać od deski do deski i brać kolejną i kolejną no to tutaj 14 tomów, to tak myślę, że
0: prawda?
1: Na wakacje wystarczy.
0: Tak. Oczywiście, ale słuchajcie, zacznijcie od Czerwonego Krzesła i myślę, że już po prostu nikt was nie zatrzyma aż do tej ostatniej.
1: A ja teraz nie mogę się doczekać, bo jest przepiękna książka przed panią, która nie wygląda na najnowszą.
0: O, to jest książka, która ma już, musimy policzyć, słuchajcie, książka została wydana w wydawnictwie Nasza Księgarnia. I tu jest napisany rok 1983. Jeżeli ktoś potrafi policzyć, ile ma lat, niech do nas zadzwoni. Bardzo chętnie się dowiemy. I ta książka, to jest pierwsza książka, którą przeczytałam. Jako
1: Czyli to
0: mała
1: jest pani pierwsza
0: to
1: książka.
0: To jest moja pierwsza książka.
1: No to musi być wyjątkowa.
0: Jest wyjątkowa, absolutnie wyjątkowa. I ma też przepiękne ilustracje. A ja kocham, jestem fanem ilustracji. Tą zilustrowała Hanna Czajkowska i jest to książka dla młodszych dzieci, ale przesłanie jest chyba dla wszystkich, więc...
1: A jaki tytuł jeszcze podajmy?
0: Zajączek z rozbitego lusterka. Myślę, że jest dużo osób, które pamięta tą książkę w tym wydaniu. Być może wasza mama, tata, a babże babcia zakupiła kiedyś taką książeczkę. Ja pamiętam, że zamknęłam się wtedy w pokoju i czytałam od deski do deski, to znaczy od początku do samego końca. Nie poszłam nawet chyba na kolację, żeby zdążyć ją przeczytać, ponieważ wtedy jeszcze bardzo słabo czytałam, ale historia była tak wciągająca i tak piękna i troszkę też może smutna, ale kończy się dobrze, obiecuję. Więc musiałam ją zabrać ze sobą, ponieważ to jest moja pierwsza książka, a do takich książek zawsze mamy sentyment. Do tej pierwszej, którą samodzielnie przeczytaliśmy jako małe szkraby jeszcze. Słuchajcie, kochani, książka zaczyna się tak. Piotruś lubi słuchać opowiadań mamy. Kiedy za oknem pada śnieg i gwiżdży wiatr, Piotruś prosi, opowiedz o tygrysku, któremu jest gorąco i chowa się w cień pod drzewo. A latem, kiedy Piotruś nie może zasnąć, bo jest mu tak gorąco, jakby był tygrysem w ciepłym kraju, mówi do mamy. Białemu misiowi na pewno jest chłodno, bo śpi na poduszce ze śniegu. Opowiedz o misiu.
1: No i potem już musimy poprosić rodziców albo sami wziąć tę książkę i zobaczyć, co się tam dalej wydarzyło, ale obrazki i cała historia będzie nas prowadzić. A do nas dodzwonił się nasz słuchacz. Halo, halo, dzień dobry, Klaro.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Rozumiem, że słuchasz naszej audycji i pewnie może też miałabyś jakąś propozycję książkową do dodania?
2: Niekoniecznie.
1: A może chciałabyś coś powiedzieć o tych książkach, które już były wymienione w naszej książce, w naszej audycji? No to pewnie wiesz, ile lat ma książka, o której teraz rozmawiamy, bo tutaj pani Kasia rzuciła takie wyzwanie, żeby obliczyć 1983, tak?
2: Tak.
1: To ile lat ma ta książka, o której teraz opowiadamy?
2: 38.
0: O, pięknie, ojejku. Witam cię, Klaro. Bardzo ci dziękuję, bo wiesz, ja chyba tak szybko bym nie umiała policzyć. A w której jesteś klasie?

0: drugiej i po wakacjach idę do trzeciej.
1: Gratulacje. No to pięknie liczysz. Super. A czy ty masz jakąś ulubioną książkę, którą zabierasz w tym roku na wakacje, albo w ogóle jakąś ulubioną książkę?
0: Raczej nie mam żadnej ulubionej. Wszystkie lubię po równo.
1: Wszystkie lubisz po równo. O, fantastycznie. A gdzie poznajesz nowe książki? Czy na targach, czy na przykład w bibliotece? A może to mama zaprowadza cię do księgarni albo w inne miejsce?
0: Czasami dostaję na urodziny, a czasami kupujemy w różnych sklepach.
1: Świetnie.
0: Lub czasami idę do szkolnej biblioteki i sobie jakieś wybieram.
1: Mm-hmm. A co ostatnio przeczytałaś? Zdradzisz nam?
0: Nie.
1: Nie zdradzisz.
2: To jest tajemnica.
0: To jest mój sekret.
1: To jest twój sekret, rozumiem.
2: Klaro, to ja tylko dodam, że książka rzeczywiście jest stara, ale ma 43 lata. To trochę więcej niż powiedziałaś, ale niewiele się pomyliłaś, muszę przyznać. Już potrafisz pewnie dobrze liczyć. Może w zakresie 30.
0: Umiem w zakresie 1000.
2: Wow. 1000, no to nieźle. A w której klasie już jesteś?
0: Po wakacjach idę do trzeciej.
2: Do trzeciej klasy, to już jest poważny wiek, myślę. Udało się zdać do trzeciej klasy, czyli pewnie w pierwszej i w drugiej dużo się nauczyłaś. Czy czytałaś już też lektury szkolne?
0: Tak.
2: Tak? A jaką książkę miałaś jako ostatnią?
0: Jako ostatnią to chyba miałam Detektywa Pozytywka.
2: O, Detektyw Pozytywka również.
1: Miał być dzisiaj z nami, tak. Miał być dzisiaj, znaczy ta książka miała tutaj leżeć przed nami, ale już się nie zabrałam, już się nie dało jej docisnąć do tego wielkiego stosu.
2: No ale to pięknie, bo Klara nam dodała
1: tak,
2: ją w takim razie.
1: Tak, bardzo się cieszę.
2: Czyli mamy ją. Dobrze, bardzo się cieszę, Klara, że do nas zadzwoniłaś. Czy chciałabyś może kogoś pozdrowić teraz?
0: Pozdrawiam moją rodzinę, moją klasę. Ogólnie moją szkołę, Polskie Radio Dzieciom i cały świat.
2: Pozdrawiamy w takim razie. Bardzo dziękuję za telefon. A ja jeszcze dodam, że oprócz tego, że Klara do nas się dodzwoniła, to mamy też Jasia. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, Jasiu. Ty dzwonisz do nas z podróży chyba?
3: Nie.
2: Nie? Jesteś w domu?
3: Nie, wracam z teatru.
2: Z teatru wracasz, ojej. A jaka to sztuka? Pamiętasz tytuł?
3: Zapomniałeś,
2: ale podobała ci się ta sztuka?
3: Tak.
2: A czy ty jesteś czytelnikiem książek? Potrafisz już czytać?
3: Nie.
2: Jeszcze nie, ale pewnie rodzice ci czytają, tak?
3: Ale tylko jedną umiem, jedną.
2: Jaką?
1: Umiesz czytać, wow.
3: Fajnie, super kumple.
2: Super kumple, tak?
3: No, Spajki.
2: Mhm. I polecasz tę książkę?
3: No.
2: Dobrze, no to w takim razie dodajemy do naszego wakacyjnego, do naszej wakacyjnej listy lektur jeszcze i ten tytuł. Myślę, że skoro ty go polecasz, to musi być ciekawa, bo to jest jedyna książka, którą byś polecił nam.
3: No.
2: Tak? Chyba tam masz brata młodszego albo siostrę.
3: Brata,
2: rozumiem. Jasiu, czy chciałbyś może jeszcze o czymś powiedzieć na antenie Polskiego Radia Dzieciom?
3: Tak.
2: O czym?
3: Że lubię czytać książki.
2: No to się bardzo z tego cieszymy w takim razie. A może chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
3: Chciałbym pozdrowić mamę, mojego brata. Całą Polskie Radio Dzieciom i tatę, i mój dom, i mój nowy dom.
2: Bardzo pozdrawiamy w takim razie i bardzo dobrych wakacji życzymy zarówno tobie, Klarze, jak i wszystkim innym naszym słuchaczom. A teraz już stawiamy kolejny przecinek i piosenka na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Za chwilę wracamy z ostatnimi dwoma tytułami, które będziemy mogli wam zaprezentować.

0: I myślę, że nie jedna nóżka tutaj podskoczyła przy tej piosence, bo oczywiście Dzień Dziecka to taki przebój wakacyjny również, mimo że to już po dniu dziecka, ale przecież zawsze możemy mieć Dzień Dziecka, na przykład kupując sobie książkę i czytając ją, mając wakacje, możemy się cieszyć wolnym czasem, a dzisiaj w naszym studiu pani Katarzyna Kępińska, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, edukator literacki, o czym mieliście okazję się przekonać, bo przez tę ostatnią godzinę bardzo wiele tytułów książek pani Kasia nam poleciła, a teraz przed nami jeszcze jedna bardzo ciekawa propozycja.
1: Słuchajcie, kochani, oczywiście literatura dziecięca to też wiersze. Ja właściwie nie ruszam się z domu bez pewnej książeczki, którą wydała jakiś czas temu wydała cała Polska czyta dzieciom i to są wiersze współczesnych polskich poetów. Jest tu mnóstwo znanych współczesnych poetów. Oczywiście gdybyśmy mieli na to czas, to byśmy przeczytali kilka, ale dlaczego ja tak bardzo kocham tą książkę? Po pierwsze, kocha ją moja córka, ale dzieci, które uczę, też się domagają, pani nam przeczyta wierszyk. Pani nam przeczyta wierszyk, ponieważ wierszyki możemy czytać właściwie wszędzie i potem o nich długo, długo rozmawiać. I właściwie w każdej chwili, bo one są krótkie, mają w sobie wiele treści, ale też dotykają różnych tematów. I nie trzeba mieć mnóstwa czasu, żeby przeczytać taki wierszyk.
0: Na przykład, ten zaznaczony pocztówką?
1: Ten zaznaczony jest niezwykły, ponieważ ma w sobie mnóstwo humoru. Rodzice na pewno kiedyś poznali taką panią, która w tej chwili jest już taką bardzo leciwą panią. Nazywa się Joanna Papuzińska. Jednym z ulubionych wierszy moich przedszkolaków jest Bzdurniej, czyli Turniej Bzdur. Posłuchajcie, kawałeczek. Raz staruszek pewien młody chciał się napić suchej wody, więc kapelusz włożył z piasków, bo się bardzo bał zarazków. Potem jest cała reszta dziwnych sytuacji. Nie mogę przeczytać całości, ale wiersz kończy się tak. Kto najwięcej znajdzie bzdurtu, temu medal dam z jogurtu. Koniecznie musicie przeczytać całość i poszukać jak najwięcej

0: więcej bzdur. Prawda, że fajnie?
1: No, myślę, że możemy też później powymyślać jeszcze trochę takich bzdurek, które nie tylko nie pojawiły się w wierszu, ale które może nawet nam się przytrafiły. Mm-hmm. No i na koniec coś, co będzie gratką dla miłośników komiksów.
0: Tak, komiksy, myślę, że jest tutaj cały sztab osób, które kochają komiksy, ja się do nich również zaliczę, ale ta książka jest obrazkowa, jest jak komiks, ale dotyczy, znaczy ma bardzo ważne przesłanie. To jest książka Rachel Brain, wydawnictwa Debit, Zgadzam się albo i nie, o tym jak szanować granice swoje i cudze.
1: Bywa trudny tak, temat,
0: trudny
1: ale
0: temat, tak,
1: przedstawiony bardzo obrazkowo.
0: Dokładnie. Pamiętajcie o tym, że jest wiele sposobów na utrzymanie relacji z innymi. Na przykład możemy przybić piątkę, możemy kogoś przytulić, możemy do niego pokiwać głową, albo pomachać rączką, albo na przykład też przybić, tak jak mówiłam, piątkę, czy nie musimy od razu pozwalać się przytulać i ściskać jakiejś cioci, którą nie do końca znamy. Pamiętajcie o tym, że każdy ma do tego prawo, że albo się na coś zgadza, albo nie do końca. I wtedy musi powiedzieć o tym głośno, albo wybrać sposób, jak może ktoś inny się na przykład z nim przywitać. Tak? Tu jest bardzo dużo wskazówek na to, w jaki sposób szanować granice swoje i cudze.
1: Ja się z tym bardzo zgadzam. Warto przeczytać tę książkę, warto po nią sięgnąć, a my już bardzo dziękujemy pani Kasi za to, że wybrała dla nas tak wspaniałe tytuły. Mam nadzieję, że świetnie bawiliście się w pierwszej godzinie naszej audycji Letnie Poczytanki. Już za chwilę druga godzina, ale już będziemy musieli się pożegnać z panią Kasią. Pani Katarzyna Kępińska, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, edukator literacki, była dzisiaj pani z nami i bardzo dziękujemy za tą obecność.
0: Ja również bardzo dziękuję. Bezpiecznych, zdrowych i spokojnych wakacji, pełnych, niezwykłych, niezapomnianych przygód.
1: I pozdrawiamy oczywiście też pani dzieci.
0: Dziękuję, przekażę.
1: Te przedszkolne i te domowe.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Mam nadzieję.
1: A my wracamy już za chwilę.
2: Jadę z tatą na wycieczkę.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Letnie poczytanki.

Pepe, ja chcę być tu z tobą. Piosenka na antenie Polskiego Radia Dzieciom w drugiej godzinie naszej audycji Letnie Poczytanki. Godzina 15:03 na zegarach. Bardzo się cieszę, że możemy się słyszeć. Witam zarówno tych, którzy dołączyli do naszej audycji, jak i tych, którzy są z nami od początku, bo przez ostatnią godzinę bardzo dużo tytułów udało nam się wam polecić. Rozmawialiśmy, jak wybrać książkę na wakacje, jak przekonać się o tym, że książki mogą być naprawdę fantastyczne. Opowiadają o tylu różnych tematach, że nikt na pewno nie będzie się nudził. No i myślę, że przekonaliśmy was do tego, że najlepsza książka to niekoniecznie ta najgrubsza, ani ta najpopularniejsza, ale ta, która potrafi nas zachwycić. I mieliśmy tytuły zarówno dla tych najmłodszych, jak i dla tych średnich, jak i dla tych, którzy już myślę, że nawet mogą być nastolatkami. Trochę klasyków, trochę nowości. Pani Kasia nie zapomniała o żadnej grupie, więc były nawet też komiksy. A już teraz, w drugiej godzinie naszej audycji Letnie Poczytanki, za chwilę w naszej audycji dwie gościnie. Pojawi się u nas pani Marta razem ze swoją córką Zuzią i mają dla nas również kilka bardzo fajnych tytułów, mam nadzieję, do opowiedzenia, do tego, aby zachęcić was do czytania. Także zostańcie z nami, jeżeli jedziecie gdzieś na wakacje, to myślę, że to jest najlepszy wybór, a dla tych, którzy gdzieś się wybierają, no to myślę, że warto jeszcze poznać nasze dzisiejsze gościnie. Może macie też swoje propozycje na wakacje, to też możecie do nas zadzwonić. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia, a już za chwilę rozpoczynamy drugą godzinę razem z naszymi gośćmi. Letnie Poczytanki. Czas zacząć.

0: Nasze rozśpiewane gościnie już są w naszym studiu, ale zanim je przywitamy, to jeszcze przywitamy Madzie i Anię, które się do nas dodzwoniły. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dziewczynki. Wy jesteście siostrami czy koleżankami?
1: Siostrami.
0: Siostrami. A jak spędzacie wakacje? Czy już się rozpoczęły dla was tak oficjalnie te wakacje?
1: Tak.
0: Tak. Czyli jesteście gdzieś w domu, czy gdzieś już wyjechałyście?
1: Pojechałyśmy.
0: Mhm. A dokąd?
2: Jestem w domu, tylko akurat teraz pojechały.
0: A teraz
2: co robicie w domu?
0: Co robicie w domu?
1: W domu czytamy. I
3: wyszłam
1: się z basenie.
3: No.
0: No tak, bo w taki upał to rzeczywiście trochę trzeba się schłodzić. A czy kiedy jest wam bardzo gorąco, to czytacie też książki wspólnie albo z mamą, albo same?
1: Tak.
0: Tak? A co czytacie?
1: Najfutbolniejszy.
0: Jeszcze raz?
1: Razem czytamy najfutbolniejszych, to jest taka seria.
0: Najfutbolniejsi, oczywiście. Seria piłkarska.
1: Tak.
0: Tak. Mhm. I co jeszcze?
1: I ja sama czytam Imaginarium.
0: Mhm. Imaginarium, oczywiście. Polecamy też.
2: A Madzia czyta takie książki do nauki czytania.
0: Rozumiem, czyli takie jeszcze podstawy. Literki, tak? Na razie literujemy, sylabujemy i wkrótce też pewnie bardzo szybko się nauczysz, skoro już tutaj starsi czytają, to na pewno młodsi też bardzo szybko dołączą do was. Imaginarium i Najfutbolniejsi to są wasze propozycje, które dołączamy do naszej książkowej listy przebojów Polskiego Radia Dzieciom, tak?
1: Tak.
0: A za co lubicie Najfutbolniejszych?
1: No mają ciekawe przygody.
0: No z pewnością, nie brakuje tam nudy, prawda?
1: Tak.
0: Mhm. A i Imaginarium
2: mają też swoją ulubioną bohaterkę, którą jest?
1: Jeleńka.
0: No właśnie, bo tam dużo chłopaków, ale dziewczyny również się pojawiają, tak?
1: Tak.
0: Mhm. A Imaginarium, o czym jest ta książka?
1: No są jakby taka Marianna znajduje drzwi tajne w domu swojej cioci, bo wyjechała tam na wakacje i ona bardzo lubi konstruować, no i weszła do imaginarium, no i tam jakby okazało się, że wszystkie tunele zostały zburzone, więc nie może wrócić do domu, no i chcą razem z jej kolegą jakby no bo przed jakby jak

0: No bo była kiedyś gildia wynalazców i ktoś zwalił mu winę, no bo przyszedł taki wielki potwór z jakby taka wielka maszyna, no i zwalili winę na tą właśnie gildię, no i Marianna próbuje tą gildię uratować i...
1: To nie zdradzaj wszystkich szczegółów. Nie zdradzaj szczegółów, żebyśmy też mogli sobie przeczytać, ale już zapowiada się naprawdę ciekawie. Dziewczynki, bardzo wam dziękuję za te książkowe polecajki. Myślę, że przydadzą się akurat na wakacje, bo tutaj takie trochę tajemnicze, różne przygody. No i oczywiście sportowe przygody również w cenie. Także bardzo wam dziękujemy. Czy chciałybyście może kogoś pozdrowić?
0: Całe przedszkole i całą szkołę.
1: A gdzie?
0: Gdzie to? W Wisle Wielkiej.
1: Mhm, pozdrawiamy.
0: Całą rodzinę. I całe Polskie Radio Dzieciom.
1: Bardzo dziękujemy za pozdrowienie, a my pozdrawiamy oczywiście was. Trzymajcie się cieplutko, to może nie jest dobre powiedzenie na dzisiaj. Trzymajcie się chłodniutko dzisiaj, żeby było przyjemnie, bo dzisiaj trochę za gorąco, prawda? U was również?
0: Tak.
1: No właśnie, tak myślałam. Czyli chłodźcie się w basenie, czytajcie książki i myślę, że będzie całkiem przyjemnie. Dziewczynki, bardzo wam dziękuję za ten telefon i do usłyszenia, pa, pa.
2: Dziękujemy, do widzenia.
0: Do widzenia,
1: pa, pa. No a już z nami dwie dziewczyny fantastyczne w studiu. Już się uśmiechają do nas. Jest z nami pani Marta Fajkowska. Bardzo się cieszę. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: I jest z nami Zuzia Żebrowska.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że w taki gorący dzień do nas przyszłyście. Tutaj w studiu u nas całkiem przyjemnie, prawda?
3: Bardzo przyjemnie.
4: Bardzo.
1: Chłodno. Bardzo przyjemnie, fajnie. A zrobi się jeszcze przyjemniej, bo my tutaj mamy bardzo dużo książek, które też pojawiły się na naszym redakcyjnym stole i mam nadzieję, że już za chwilę o nich opowiemy. Czy jest wśród nich ta książka, która jest, Zuziu, twoją ulubioną książką? Jedną najbardziej ulubioną?
4: Tą.
1: A to jest książka?
4: Dzieci z Bullerbyn.
1: Dzieci z Bullerbyn. To jest lektura szkolna.
4: Tak.
1: To lekturę szkolną można lubić?
3: Oczywiście,
1: bo tam tutaj jeszcze widzę jeszcze jedną lekturę szkolną, jak nie więcej. Ale to o tym za chwilę opowiemy. A dlaczego Dzieci z Bullerbyn są twoją ulubioną książką?
4: No bo tam jest bardzo dużo przygód.
1: Dużo przygód. A jest tam też twój ulubiony bohater, który ma na imię?
4: Lisa.
1: Lisa, no właśnie. Czy to jest książka, którą przeczytałaś sama, czy może mama albo tata ci ją przeczytali?
4: Mama albo tata.
3: Ale Zuzia ma też książkę Dzieci z Bullerbyn na płycie.
4: No.
1: Czyli audiobooka.
3: Z audiobooka, tak. I codziennie wieczorem, już po przeczytaniu książeczki na noc.
4: Nie tak codziennie.
3: Nie tak codziennie, ale puszczamy na płycie i Zuzia słucha i sobie troszkę śpi. Troszkę słucha, troszkę śpi.
4: A kiedyś... A ja wczoraj byłam w basenie, no i słuchałam tej płyty.
1: To nawet jak w basenie można jej słuchać? Naprawdę?
4: Jak byłam w basenie.
1: Ale to pod wodą?
4: Nie,
1: nad wodą.
4: Tak.
1: Nad wodą była włączona. Domyślam się, że Edyta Jungowska czytała tę książkę pewnie.
4: Tak.
3: Oczywiście, tak.
1: Tak myślałam.
3: Pani Edyta, no rewelacyjnie tu przedstawia tą książkę. Staramy się z tatą tutaj trochę też interpretować książkę, jak czytamy, ale niestety no nie mamy takich super umiejętności.
1: No ale właśnie po to są audiobooki, żeby tak czasami jest. Po swojemu, czasami też z pomocą profesjonalnych lektorów przeczytać. Ale to jest gruba książka, to raczej nie jest to książka dla młodszych dzieci. To mi się spodobała.
4: Tak.
1: Bo ty jesteś już duża.
4: Tak.
1: A ile masz lat?
4: 5.
1: 5, to jest bardzo dużo.
4: Tak.
1: Mhm, tak myślałam. No właśnie, czyli w takim razie Dzieci z Bullerbyn absolutnie polecamy. To jest number one, czyli numer jeden, jeśli chodzi o listę książek Zuzi. Ale mam nadzieję, że już za chwilę przedstawimy kolejne.
4: Tak.
1: Tak, mamy tutaj jeszcze
3: trochę ze sobą, tak.
1: No właśnie, także drodzy słuchacze, zostańcie z nami, bo teraz będzie lista książek Zuzi. I mam nadzieję, że może będą tam też takie książki, które wy lubicie, a może takie, których jeszcze nie znacie i zaraz o nich usłyszycie. No to za chwilę wracamy.

0: Pieśń słoniowa.
1: To była piosenka z Alicji w Krainie Czarów, a my też przenosimy się do krainy magii, wyobraźni, no i oczywiście książek. A są z nami pani Marta i Zuzia, które mają bardzo dużo propozycji. Zuzia już powiedziała, że ma 5 lat, no to w takim razie ja muszę zapytać, czyli tak, chodzisz do przedszkola, Zuziu?
2: Tak.
1: Do której grupy, do którego przedszkola?
2: No do Starsaków.
1: A ma nazwę jakaś twoja grupa ma nazwy?
2: Badacze.
1: Badacze. Mhm. Badacze, dobrze. Czyli dobrze trafiłaś, bo myślę, że trochę takim badaczem to jesteś, co?
3: A jak się nazywa twoje przedszkole?
2: Magiczny Królewiec.
1: No to pozdrawiamy. W Warszawie?
2: Tak.
1: Tak, pozdrawiamy w takim razie.
3: Nie, Gabciu.
2: Nie.
3: My mieszkamy na wsi, tak? W Długiej Szlacheckiej.
2: Tak.
3: A przedszkole jest obok. No widzisz.
1: No to już się wyjaśniło.
2: Moje przedszkole.
1: Ale niedaleko Warszawy.
3: Niedaleko, tak. Bardzo, niedaleko. Tak.
1: Dobrze, czyli już teraz trochę o Zuzi wiemy. Wiemy, że Zuzia ma 5 lat, chodzi do przedszkola, do grupy starszaków. To już nie jest taka łatwa sprawa, żeby do grupy starszaków chodzić. No i uwielbia książki. A skąd się wzięły te książki w ogóle, Zuziu, w twoim życiu? Ty je od samego początku lubiłaś, czy mama powiedziała, że one są fajne i ty jej uwierzyłaś? Jak to było?
3: No to może ja powiem. Jak chodziłyśmy do sklepów, to Zuzia zawsze gdzieś znajdowała jakąś książkę, jakiś komiks, kolorowankę, siadała sobie w kąciku i oglądała książki. No i ponieważ zauważyliśmy, że bardzo lubi książki, kolorowanki, to no, zaczęliśmy kupować te książki, oglądała rysunki, a potem prosiła, żeby przeczytać książkę i potem sama też opowiadała różne historie, opowiada historie usłyszane z książek. Także myślę, że sama nas nakierowała na to, że te książki będą w jej życiu naprawdę miały duże znaczenie.
1: To ja się domyślam, że w twoim pokoju i w ogóle pewnie w waszym domu jest bardzo dużo regałów z książkami, zgadza się?
2: Tak.
1: Tak? A czy te książki są jakoś poukładane kolorystycznie, alfabetycznie, czy tak jak po prostu te najbardziej ulubione są na zewnątrz?
3: No, u ciebie w pokoju są książki na oknie, tak?
2: Na parapecie. Na oknie.
3: Przy łóżku. W salonie, na dywanie, wszędzie,
1: czyli
3: gdzie znajdą
1: wszędzie,
3: miejsce,
1: żeby były dostępne,
3: to są
1: pod
3: książki.
1: Ręką.
3: I zawsze, jak są ułożone, to Zuzia potrzebuje tej, która jest najniżej na półce i trzeba całą konstrukcję zepsuć, bo Zuzia się przypomina jakiś tytuł fajny, tak?
2: Tak.
3: Tak jest.
1: A wśród tych książek, które teraz są na naszym biurku, która byłaby na drugim miejscu twoją ulubioną książką?
2: Skarpetki.
1: Skarpetki. To też jest lektura szkolna?
2: Mhm.
1: Czyli jeszcze nie chodzisz do szkoły, a już znasz skarpetki Justyny Bednarek.
3: Tak, znamy skarpetki. Zuzia wybiera historię, ja czytam spis treści, a Zuzia mówi, o której skarpetce chce usłyszeć, tak?
1: To historię. Ciekawa jestem, która jest twoją ulubioną skarpetką.
3: No, które tutaj mamy zaznaczone w książce. Ta historia to jest o skarpetce.
2: O skarpetce lekarskiej.
3: Lekarskiej, o skarpetce dziewiątej, która poprawiła humor dziecku i dostała ważne stanowisko w szpitalu, tak, Zuziu? Zuzia bardzo lubi tę historię o skarpetkach. Śmiejemy się, że w domu u nas też jest ta dziura pod pralką, prawda? Bo ciągle nam brakuje Zuziowych skarpetek, tak?
1: No ale kto powiedział, że trzeba nosić skarpetki do pary?
3: A w życiu oczywiście, że nie.
1: Ja też się z tym zgadzam, bo u mnie też skarpetki bardzo często giną.

0: a najczęściej jest też tak, że nikomu nie chce się ich parować. Więc w sumie to najlepiej kupić jednokolorowe.
1: To jest zdanie taty akurat. Najlepiej kupić takie same w jednym kolorze i wtedy zawsze będzie któraś do pary, tak?
0: No właśnie, ale Justyna Bednarek ma na to inny pomysł, bo ona wymyśliła, co te skarpetki robią, kiedy już gdzieś uciekną od nas z domu. A wśród tych skarpetek jest też pewnie twoja skarpetka, co? Ta, która uciekła.
1: Jest twoja skarpetka jakaś?
2: Nie.
0: Nie ma
1: twojej skarpetki.
0: Czyli to są takie wymyślone.
1: To jest na przyszłość. Musimy się zgłosić do pani Bednarek, żeby napisała jakąś historię o zaginionej skarpetce Suzi.
0: Pewnie
1: jesteśmy
0: tam
1: na dobrej drodze chyba. No.
0: Zuziu, co mamy dalej na twojej liście ulubionych książek?
1: No mamy taką książkę bardzo...
2: O Pelanku i Brudku.
0: O! A o czym ta książka jest?
1: To no, chyba jakaś nieznana pozycja, prawda?
0: Dokładnie.
1: To jest książka o...
2: Babci upaćkance.
1: I Plamek i Brudek to są...
2: Bakteria.
0: Bakterie.
1: Bakterie.
0: Czyli też książka z motywem medycznym.
1: Oczywiście.
2: Tak,
1: oczywiście. Mamy kilka tych książek z serii, a najwspanialszą historię, którą Zuzia uwielbia, jest historia Plamka i Brudka i...
2: Babci upaćkanki.
1: I to się nazywa...
2: Paskudeczna noczowanka.
0: Ojej, i widzę, że nawet te zakładki też już są pokolorowane.
1: Oczywiście, żebyśmy wiedziały, tak, w którym miejscu znajduje się ta nasza ulubiona historia.
0: A tutaj są trzy części o Plamku i Brudku. Czy wśród tych części, która, Zuziu, jest twoja ulubiona?
2: Babcia upaćkanka.
1: Ojej. Babcia upaćkanka jest babcią Brudka, tak?
2: Brudka, a babcia Plamka to jest babcia Niechrójka.
1: No.
0: Ojej, tak. Czyli te książki zachęcają do tego, żeby robić pranie?
1: Tak. Żeby?
2: Umyć ręce.
0: I co jeszcze? I całe ciało?
2: I żeby folować ząbki, bo jak się ich nie myje,
1: to się robią
2: bakterie.
0: Czyli dlatego my się musimy myć.
1: Tak.
0: I wszystko musimy myć, tak?
1: Tak.
0: Rozumiem. Czyli teraz to są książki, które uczą nas tego, żeby dbać o porządek, ale też i higienę.
1: Tak. W bardzo przystępny i śmieszny, zabawny sposób. Naprawdę.
0: A te książki czyta ci mama czy tata, Zuziu?
2: Oboje.
0: Oboje. Na raz? Czy na zmiany?
2: Zmieniamy.
0: Czyli tak jednego dnia prosisz mama, innego dnia prosisz tatę, w zależności od humoru, pory dnia? Jak to wygląda?
1: No to zależy, kto Zuzię usypia danego dnia.
2: Tak.
1: Zuzia wybiera konkretną książkę i wtedy sobie razem czytamy do poduszki.
0: I pewnie Zuzia losuje, tak? Kogo?
1: Tak, losuje, tak. Zawsze jest zdecydowana na jakiś konkretny tytuł. Tutaj my niewiele mamy w tej kwestii do powiedzenia.
0: No, ale pewnie są to książki, które już wielokrotnie były też czytane, tak?
1: Oczywiście, tak.
0: Wiele razy czytasz te same książki. No
1: właśnie,
0: tak,
1: te same historie, super.
0: No dobrze, w takim razie, drodzy słuchacze, wiemy już teraz, co czyta Zuzia do poduszki, a już za chwilę poznamy kolejne tytuły, które, mam nadzieję, będą też waszymi ulubionymi tytułami. Plamek i Brudek to myślę, że może być dobra propozycja na wakacje, ale do tego jeszcze wrócimy. No to teraz piosenka.

0: A my trochę hałasu narobiliśmy w naszej audycji, no bo mówimy o książkach, które są niezrównane, niepowtarzalne i wyjątkowe. A dzisiaj z nami również niepowtarzalni i wyjątkowi goście. Pani Marta Fajkowska razem z Zuzią i razem z tatą Wojtkiem Żebrowskim. Witam serdecznie jeszcze raz. Tym razem poproszę trochę też rodziców, żeby się wykazali i opowiadali nam trochę o tych książkach, bo na naszym biurku tutaj redakcyjnym trochę ich wylądowało. Pani Marto, te tytuły to są wszystko wybory Zuzi, czy czasami wy jej tak trochę podpowiadacie, co tam warto?
1: Powiem szczerze, że ja podpowiadam czasami tytuły dla książek dla Zuzi, w zależności od tego, na jakim etapie rozwojowym Zuzia jest i jaki chcemy na przykład osiągnąć efekt, tak? Tutaj ta seria Plamek i Brudek, no to była związana z tym, żeby w sposób zabawny pokazać jej, że rzeczywiście te bakterie istnieją, pokazać jej, no, przykładowo, jak one mogą wyglądać, no i co się dzieje, jak ten Plamek i Brudek się rozszaleją i zaproszą swoich przyjaciół, co się może w organizmie dziać dalej, tak? Tutaj, no, Dzieci z Bulerby, no to i ja pamiętam tą książkę z moich młodzieńczych lat, no i historie są bardzo zabawne i podsuwają nam dużo pomysłów też na zabawy. Skarpetki chyba pojawiły się tak po prostu dodatkowo ze względu na to, że pojawiły się w kinie. Gdzieś usłyszałam, że to jest lektura na przyszłość. Historie są również przezabawne. Piękne ilustracje. Także często w sklepie jednak lądujemy w tych działach z książkami i sobie wybieramy różnego rodzaju książki, opowieści, kolorowanki czy jakieś inne rebusy.
0: Panie Wojtku, a wśród tych książek, które tutaj są na biurku, albo może właśnie u was w domu, są takie, które były pana książkami z dzieciństwa?
2: No, jeszcze mamy na strychu całą furę moich książek i komiksów, które też znoszę po trochu. Jak już Zuzia do
0: Czyli
2: nich
0: to jest
2: dojdzie.
0: Dziedziczne.
2: To jest dziedziczne. Też Zuzię zapisaliśmy do dwóch bibliotek w okolicy, w Halinowie i Waninie, także pozdrawiamy te biblioteki też.
0: No tak, bo jak w jednej nie ma, to w drugiej trzeba szukać jakiejś pozycji, tak? Czasami trzeba nawet trochę się wysilić, żeby jakiś tytuł znaleźć.
2: No nie jest to łatwe, czasami też rezerwujemy te książki online. A czasami ich szukamy w rozmaitych księgarniach czy sklepach.
0: No, kiedyś nie było tylu tytułów, mam wrażenie, ciekawych jak teraz, chociaż było dużo takich klasyków, które do tej pory przetrwały. A wśród tych ulubionych właśnie z waszego dzieciństwa, które przetrwały, które wspominacie do dziś?
2: No, ja na przykład bardzo lubię serię Harry Potter. Z Zuzią też teraz czytamy komiksy, powoli wchodzimy w Asterixa, Obelixa i w Lucky Luka i w Braci Daltonów. To i komiks mamy i oglądamy też bajkę.
0: Pani Marto,
1: no,
0: książka?
1: My oczywiście też oglądamy Muminki z dawnych lat.
2: To też jest nasz faworyt.
1: Też mamy w domu książki, oglądamy bajki. No także też sporo takich rzeczy z tych dawnych lat Zuzia ogląda i zna, tak? Jest czasami tak, że nie zna tych obecnych książek, obecnych bajek, a jednak te z tych naszych lat młodości zna. Bo i my też tych nowości nie znamy, a wiemy, że te wcześniejsze bajki, wcześniejsze książki są, no, że tak powiem, bezpieczne. No i też je znamy i chętnie sobie przypominamy.
0: Mówiliśmy tutaj o tym czytaniu do poduszki. A czy czytacie zwykle właśnie wieczorem? Czy w ciągu dnia, w ciągu poranka na przykład też można czytać książki?
2: No, też mamy taką zasadę, że jak jemy, to nie oglądamy ekranów, więc też mamy dużo kolorowanek, dużo wyklejanek.

0: tak. jest przy jedzeniu. Może nieładnie, też rozmawiamy oczywiście. Natomiast no, główny taki rytuał to już jest to czytanie wieczorne. No ja też na przykład lubię audiobooki, to jak wychodzę z psem na spacer, czy idę do ogródka do pracy, to też sobie słucham audiobooków.
1: No właśnie, to jest tak, że teraz, kiedy zbliżają się, właściwie już rozpoczęły się wakacje,

0: Można też sobie trochę uatrakcyjnić książkami, kolorowankami i takie też pewnie są w waszych samochodach.
1: Tak, mamy całą masę, też dosyć dużo podróżujemy samolotem, to mamy tam rozmaite wydzieranki. Jak byliśmy właśnie w Finlandii na lotnisku, to tam był wielki sklep z muminkami, z całą tą otoczką, także
2: tak,
1: też...
2: Tak, zawsze też odwiedzamy takie miejsca. Tak. Mamy też książki w innych językach, chociażby dla samej ilustracji, no tam, gdzie jesteśmy, gdzie wiem, skąd wiemy, że pochodzi dany bohater. Też kupujemy książki, także no staramy się, no mówię, z każdego miejsca coś przywieźć i też zachęcać do tego naszych znajomych, przyjaciół i ich dzieci, no do tej możliwości, jaką dają książki, prawda?
1: Tak, i tam jest taka książka po litewsku, gdzie jest dźwiękowa, że naciska się okienka i lecą rozmaite piosenki. Ni w ząb nie rozumiemy litewskiego, ale mamy rodzinę w Wilnie, którą pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy,
1: no i
2: tak,
1: przez to śpiewamy te piosenki, ale nie do końca wiemy, o co tam chodzi.
2: Tak jest, tak.
0: Mamy. No właśnie, ale to jest też bardzo fajny pomysł, żeby jako pamiątkę z wakacji przywozić książkę. Nawet jeżeli jej się nie zrozumie, to zawsze jest to bardzo miłe zajrzeć do tej książki, przypomnieć sobie gdzieś tam właśnie na lotnisku, że się ją czytało, oglądało i myślę, że to też jest całkiem fajny pomysł, żeby jakieś zagraniczne pozycje też dołączyć do naszej listy lektur. A nuż kiedyś nauczymy się na przykład litewskiego.
2: I będziemy wiedzieli, o czym śpiewają te piosenki.
0: Dokładnie.
2: Czemu ale na razie, przepraszam, ale no nie.
0: No na razie nie, ale to co stoi na przeszkodzie?
1: Tak, nasi kuzyni nam przetłumaczą.
0: No właśnie. Mamy jeszcze bodajże dwie pozycje chyba, o których jeszcze porozmawiamy, ale to myślę, że po piosence zaraz spotkamy się z naszą wesołą rodzinką i opowiemy o kolejnych propozycjach, które warto wziąć do plecaka wakacyjnego albo do walizki.

0: akcja trwa, która nazywa się Letnie Poczytanki. 35 minut po godzinie 15 to jest fantastyczny czas, żeby może właśnie zainteresować się jakąś niezwykłą lekturą. A razem z nami bardzo wesoła rodzinka, Zuzia z mamą i tatą, mama Marta, tata Wojtek, i polecamy ulubione książki Zuzi. A teraz przed nami jaki tytuł?
1: Detektyw Pozytywka.
0: Detektyw Pozytywka to jakaś grubsza wersja chyba.
2: Mm-hmm. Tak, to jest od brata ciotecznego Zuzi chyba jeszcze, od starszego brata.
3: Adasia.
0: Pozdrawiamy Adasię, tak. Ale to jest, myślę, że taka dosyć trudna książka, bo obrazków nie ma za dużo, a za to tekstu bardzo, bardzo dużo. Dużo tych literek tam, Zuziu, jest, co?
1: No.
3: Mm-hmm. Dużo literek, ale to są krótkie historie, prawda? Wesołe też, zabawne.
0: A za co lubisz tę książkę?
1: Na przykład co tu, albo gdzieś, gdzie są tutaj duże litery, to sobie uczę czytać.
0: Czyli właśnie dzięki tym głównym takim podtytułom, tak? Możesz się nauczyć czytać. A jakie literki już znasz?
1: Różne.
2: Chyba Zuzia zna już wszystkie, ale na razie w wersji
0: tylko
2: drukowanej.
0: Trzeba je połączyć, tak, odpowiednio, i to łączenie pewnie jeszcze chwilkę, ale być może za rok to już będziesz bardzo płynnie czytała wszystkie te książki, prawda? Może nawet za miesiąc, co?
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz, ale myślę, że to już wkrótce.
3: Możesz słowo przeczytać. Owoce, tak?
1: Owoce.
3: No, prawie dobrze.
0: Dokładnie.
3: Tak.
0: Brawo, Zuziu. No, literki znasz, trzeba je połączyć i myślę, że wtedy będzie super. A ta książka o detektywie Pozytywce, ona ma różne zagadki i tajemnice.
1: Tak.
0: Tak? I ty je razem rozwiązujesz z detektywem Pozytywką?
1: Tak.
0: I udaje ci się czasami wpaść na trop, jak ta zagadka powinna być rozwiązana przez detektywa?
1: Tak.
0: Tak?
3: Jak była na przykład historia?
1: No, historia zagubionych skarpetek.
0: Znowu skarpetek?
1: Nie, no...
3: A, były, że... Tak, dziewczynka na strychu powiesiła. No. Tak.
2: To twoja mienniczka chyba była, co?
1: Nie. Właśnie o to chodzi.
3: Tak, dobrze. Było, że zgubiła te skarpetki, tak?
1: Tak, a mama okazało się, że w pralni, bo on miał dwójkę tych, suszalnia i pralnia. W pralni mama jej je zawiesiła.
3: A nie, zapomniała. No.
0: I zapomniała o nich, tak? Myślę, że Grzegorz Kazdepkę powinien dogadać się z Justyną Bednarek. Może mogliby o tych skarpetkach porozmawiać sobie. Wtedy może detektyw Pozytywka...
3: Tak, detektyw Pozytywka i pani od...
0: Czegoś by się nauczył, tak? No tak, właśnie.
3: Super historia, tak.
0: I obrazki też pewnie ci się podobają. Lubisz obrazki, jak są w książkach?
1: Tak, a najbardziej to lubię kolorowe.
0: Jeżeli książka jest kolorowa, tak? I ma dużo kolorowych obrazków.
2: Mamy też kolorowankę o skarpetkach. Też Zuzia lubi kolorować.
3: Też mamy.
2: To łączy historię, które zna z obrazkami, które może pokolorować.
0: A teraz, Zuziu, kiedy będziesz wybierała się gdzieś na wakacje, to którą książkę zabierzesz ze sobą? Czy już wiesz?
1: Oczywiście Za Lisę.
0: A, czyli jednak Dzieci z Bullerbyn, tak?
1: Tak.
0: Pewnie rodzicom się już znudziła ta książka, czy cały czas...
3: Powiem, że absolutnie nie.
0: Nie, cały czas nie. Można ją czytać.
2: Teraz też byliśmy z Zuzią nad morzem, no to Muminki w wersji Krzysztofa Kowalewskiego w naszym aucie były grane.
0: Mhm, czyli Muminki też pewnie lubisz.
1: No... Kapibara Barbara też.
2: Też Kapibara Barbara
3: Była, tak?
0: To dużo tych audiobooków musi być w twoim samochodzie, co?
1: Mhm.
0: Dużo, no właśnie. Żeby wyjechać na dłuższą podróż, to warto zabrać ze sobą i takie książki w formie papierowej, i te audiobooki, bo czasami lepiej tak posłuchać, czasami lepiej poczytać.
1: Ale najlepsza audycja w aucie to była Kapibara Barbara.
0: Tak? To jest ulubiona twoja.
1: Mm-hmm.
0: Czyli tak? Też polecamy w takim razie. Drodzy słuchacze, gdybyście mieli wątpliwości, co ze sobą zabrać, no to już mam nadzieję, że trochę tych tytułów padło na naszej antenie i zachęcamy, prawda, Zuziu, do czytania książek. A dlaczego ty lubisz czytać te książki w ogóle?
1: No bo tak.
0: No bo tak.
1: Ktoś mnie wkusił.
0: ktoś cię skusił, zainteresował i już teraz nie ma odwrotu, tak?
1: Tak.
0: No właśnie, dzięki książkom możemy podróżować samochodem, aby

0: w zupełnie innym miejscu. Możemy być Zuzią, a jednocześnie być kapibarą, tak?
1: Tak.
0: Możemy tak zrobić?
1: Że tak jak... podwójkę.
0: No właśnie, tak czasami w dwóch wersjach możemy się poczuć. No i myślę, że za to właśnie kochamy książki, a ja już wam bardzo dziękuję za to, że przyszliście w ten duży upał do Polskiego Radia Dzieciom, żeby opowiadać o swoich ulubionych książkach, a była z nami.
2: Ale Zuzia by chciała jeszcze...
3: Kogo, Zuzio, pozdrawiasz, powiedz?
0: Pozdrowimy jeszcze kogoś, tak?
1: Tak.
0: Kogo pozdrowimy?
1: Pozdrawiam przedszkole, pozdrawiam radio dzieciom, pozdrawiam mamę, tatę i narzeczonego Czarka.
0: Pozdrawiamy. Nie znamy, ale myślę, że musi być fajny.
1: Mhm.
0: Tak?
1: No, ale czasem w naszym sercu to psosi.
0: No, tak to bywa, ale myślę, że skoro jest narzeczonym, to znaczy, że już ujął cię jakoś odpowiednio, tak?
1: Tak.
0: Mm-hmm.
2: No dobrze. Już się znają tyle lat, prawda, Zuziu?
1: Tak.
3: Pół życia.
1: I mama jego urodziła małego bobaska.
0: O, no to w takim razie trochę już wiemy. Bardzo dziękuję. Była z nami Zuzia.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. Była z nami również jej mama Marta i tata Wojtek. Dziękuję. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że udanych wakacji będziecie spędzać je gdzieś.
2: Konkretnie.
3: No już byliśmy nad morzem z Zuzią przed wakacjami, żeby jeszcze trochę mniej ludzi było. Zuzia jeszcze jedzie. Gdzie jedziesz, Zuziu, jeszcze powiedz?
1: Do Paliwa.
0: O,
3: tak, pięknie. I pod koniec roku jeszcze lecimy do Azji.
0: Pewnie z książkami, domyślam się.
3: Nie może być
2: inaczej. Książkami po książki, tak jest.
0: O, dokładnie. No to w takim razie jeszcze raz bardzo dziękuję i udanych wakacji.
2: Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.

Wall-E to film, który myślę, że również znają zarówno młodsi, jak i starsi, a to piosenka właśnie z tego filmu, którą chcieliśmy wam dać już na sam koniec naszej audycji Letnie Poczytanki. 46 minut po godzinie 15. Myślę, że to już pora na to, aby powoli zastanowić się nad tym, co chcielibyście przeczytać w najbliższe wakacje. Wakacje 2026 już oficjalnie rozpoczęte, więc myślę, że to dobry czas, aby poszukać, czy gdzieś na waszych półkach, w biblioteczkach, czy może w bibliotece, a może gdzieś w księgarniach są takie książki, które zawsze chcieliście przeczytać, ale na które nigdy nie było czasu. Może są wśród nich klasyki, po które zawsze warto sięgnąć. Może to są tytuły, które znają wasi rodzice, dziadkowie, a może są to najnowsze propozycje wydawnicze, po które również zachęcamy, żeby zerknąć, bo myślę, że zarówno takie, jak i takie książki mogą dobrze nas bawić. Myślę, że w naszej dzisiejszej audycji padło tyle tytułów, że już spośród nich macie możliwość wyboru tych najciekawszych, bo pojawiły się zarówno komiksy, jak i książki przygodowe, podróżnicze, książki dla mniejszych dzieci, jak i dla tych większych, dla tych, którzy potrafią czytać, jak i dla tych, którym czytają jeszcze rodzice. Była z nami dzisiaj pani Katarzyna Kępińska, która wybrała bardzo dużo ciekawych tytułów i mam nadzieję, że wiele z nich nawet może znaliście, a może które znajdują się również na waszej liście. A tuż chwilę temu była z nami Marta, Wojtek i Zuzia, którzy opowiadali o swoich ulubionych książkach, zarówno tych z dzieciństwa pani Marty i pana Wojtka, jak i tych, które aktualnie czyta ich córka Zuzia, i mam nadzieję, że zainspirowały one nie jednego z was, aby właśnie do tych książek zajrzeć. A ja już wam bardzo dziękuję za wszystkie telefony, za wszystkie książkowe polecajki i opowieści, bo dzięki wam ta audycja staje się miejscem, w którym naprawdę dzielimy się ciekawymi historiami. Na zakończenie chciałabym wam jednak przekazać pewne wyzwanie. Kiedy będziecie pakować wasz wakacyjny plecak albo walizkę, to pomyślcie nie tylko o stroju kąpielowym, czapce z daszkiem albo na przykład kremie z filtrem, ale też znajdźcie w nim miejsce także dla takiej ulubionej książki, która wcale nie musi być gruba, nie musi być nowa i nie musi mieć najpiękniejszej okładki, ale to będzie taka wasza książka, być może odwiedzi z wami te miejsca, których jeszcze nie byliście, albo udacie się z nią w te miejsca, gdzie już doskonale je znacie i może właśnie będzie to okazja, żeby przeczytać tę książkę i będzie to taka wasza wakacyjna pamiątka. A ponieważ zbliża się już godzina 16, to bardzo wam już dziękuję za to wakacyjne spotkanie w naszej audycji Letnie Poczytanki. Takich poczytanek jeszcze trochę będzie w te wakacje, także zostańcie z nami i dobrego popołudnia wam życzymy. Ja, Marta Kawalec i wydawca tej audycji Renata Żuchowska. Dobrego dnia, do usłyszenia, pa pa!

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Ach, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: Ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice
5: i ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marta.

0: Małgorzaty Powałowskiej, historia zaklęta w Koronie, Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: A co to właściwie znaczy podcast?
4: I to znaczy, że rozmawiamy, a dzieci słuchają.
3: Ale jak to? Nie rozumiem. Przecież jesteśmy sami. A gdzie te dzieci?
4: Gdziekolwiek. Tam, gdzie im się chce. Wszędzie.
3: Czyli w domu też? A na placu zabaw?
4: Nawet w przychodni. Można w słuchawkach. Wtedy nikomu nie przeszkadza.
3: Ale komu mogłoby przeszkadzać? Dorosły?
4: No co ty? Dorośli też sobie słuchają. Tylko się dzieciom nie przyznają.
3: A na plaży? Albo nad jeziorami? Albo w górach?
4: Mówiłem ci, Michasiu, wszędzie.
3: Aha, ale ja mam bardzo poważne pytanie. Jak zacząć taki podcast? Od czego?
4: No, można od dzień dobry albo od witajcie.
3: Czekaj, zaczynasz i od razu witajcie? A u nas w przedszkolu to zaczynamy od piosenki na przykład.
4: No, ale to znaczy, że musimy coś zaśpiewać?
3: Aha.
4: Mówię, nie.
3: Nie? Albo chociaż powiedzieć wierszyk. Wiesz, rozumiesz, taki, żeby się rymował.
4: A, jak o to chodzi, to nawet mam pomysł. Posłuchaj.
3: Aha. Dobrze, może być. A jak poznamy, że to już się zaczęło?
4: Jak to jak? Normalnie. To znaczy... Ojej, to chyba już.
3: Przegapiliśmy początek ten wierszowany?
4: O nie, Michasiu, dzieci nas słyszą już od twojego pytania o podcasty, no.
3: Oho, to całe szczęście, że mamy obok i mapę, i globus, i specjalny śmiglasty zakrętnik.
4: A do czego służy ten śmiglasty zakrętnik?
3: Do rozpoczynania śmiglastego i zakrętnego. Czekaj, a jak się nazywa ten nasz podcast?
4: Piękna nasza Polska cała.
3: Piękna, cudna i wspaniała.
4: Cii, z boku słyszę.
3: Miś nie słyszy.
4: Cii, bo zaraz już się zacznie.
3: To za ścianą drapią myśl.
4: Będą wioski i miasteczka.
3: Kanapeczki i ciasteczka?
4: Tu nie chodzi o jedzonko.
3: A śliweczka, winogronko.
4: Słyszysz, jak nas woła głośno?
3: Co takiego, drogi smoku?
4: Czy ci w uszach kwiatki rosną?
3: Na dobranoc, tak bliżej zmroku.
4: Nie ma czasu dziś na spanie.
3: Jeśli zechcesz do głośnika...
4: Uszko zbliżyć swe kochanie.
3: Nuda przy nas szybko znika.
4: Gdy użyjesz wyobraźni...
3: Mamy to opracowane.
4: Kto się z nami zaprzyjaźni?
3: Zwiedzi miejsca mało znane?
4: Znane również odwiedzimy.
3: Opisane w przewodnikach.
4: Tam, gdzie piękne lata zimy.
3: Gdzie na trzcinach gra muzyka.
4: Szykuj się więc na podróże.
3: Już nie mogę się doczekać.
4: Będą małe, średnie, duże.
3: Te podcasty dla człowieka?
4: Najmniejszego, lecz nie tylko.
3: Czeka na nas super mapa.
4: Tak, zaznaczymy miejsce szpilką.
3: Byle im się nie dać złapać.
4: Podejrzymy ich po cichu.
3: Wynalazek dla ludzkości.
4: Co znaleźliśmy na strychu.
3: Nie odkryją nas dorośli.
4: Chatka dziadka w środku lasu.
3: A w niej mapa? Album stary?
4: Szybciej, bo zabraknie czasu.
3: Na audycje Czary Mary.
4: Na podcasty z Polski rodem.
3: Proszę bardzo, smoki przodem.
4: Piękna nasza Polska cała.
3: Piękna, cudna i wspaniała.
4: O, to chatka dziadka. Dziadku Michasia. Zatrzymaj się, Michasiu.
3: Dziadku
4: Michasia.
5: O, no jestem. O, musieliście tu gnać jak opętani.
4: Oj, tak? Dziadku Michasia. Oj, żebyś wiedział.
5: O, widzę, bo aż tchu złapać nie możecie. Coś się stało?
4: Tak, stało się coś. I to coś bardzo poważnego. Nasi dorośli...
5: Może lepiej chodźcie do środka.
4: Dobrze, dziadku.
5: Macie na myśli waszych opiekunów?
3: O tak. Leszek i Wojtek, oni tu zrobili.
5: Ale co zrobili?
4: Dziadku Michasia, oni pojechali na wakacje bez nas.

0: Przecież niedawno wróciliście z wakacji w Bieszczady.
1: No to prawda, w Bieszczady nas ze sobą zabrali.
2: Ale dziś pojechali sami.
0: O, bo widocznie mieli swoje powody.
1: Aha, aha, my znamy już te ich powody.
2: Dobrze znamy, dziadku, bardzo dobrze znamy.
1: Wojtek z Leszkiem nie chcieli już z nami podróżować. O, tylko, to jest ten powód.
2: Tylko nie wiemy dlaczego. Przecież byliśmy tacy grzeczni, czy nie?
1: Przestali nas lubić, czy co?
2: My też chcemy podróżować jak oni i wspólnie zwiedzać Polskę.
1: Tak, wspólnie zwiedzać Polskę, bo bardzo nam się to podoba.
2: I wiele ciekawych miejsc już poznaliśmy.
1: No to tak, ale chcielibyśmy poznać ich jeszcze więcej.
0: Brawo! To się wam chwali, basałyki. Chociaż zaraz, coś mi się przypomniało.
1: Przypomniało? Dziadku, a co takiego?
0: No tak, przecież dziś jest ten dzień.
1: Dziś jest ten dzień? Ale jaki dzień?
2: Może dzień samotnego misia i samotnego smoka, pozostawionych przez dorosłych.
1: Właśnie, samotnego misia i smoka.
0: Nie. To nie jest ten dzień wasz samotnych tam, drogi misiu i drogi smoku. Nie.
1: No to jaki to jest dzień?
0: Przecież dzisiaj jest wakacyjny festyn Polskiego Radia Dzieciom.
1: Słucham? Co takiego?
0: No naprawdę? Leszek nic ci o tym nie mówił, Michasiu?
2: Coś tam mówił, ale mało pamiętam.
1: Ty zawsze mało pamiętasz.
0: Dzisiaj Wojtek z Leszkiem prowadzą dużą imprezę plenerową.
1: No dobrze, ale dlaczego bez nas?
0: O, bez was, bo są w pracy. Tak, są w pracy i dlatego was nie zabrali.
1: No tak, ale my też chcemy na taką imprezę plenerową.
2: Tak, my też chcemy pracować. Znacie, bo bardzo kochamy imprezy plenerowe. Wymyśl coś, dziadku, proszę.
1: Albo najlepiej, dziadku, to nas zabierz na te imprezy.
2: Tak jest, bo inaczej zjemy wszystkie twoje ciastka.
0: Och, basałyki, robi się poważnie, niech pomyślę. Co by można było z tym zrobić? Co by tu można było z tym zrobić? Niech pomyślę, zastanowię się.
1: Tak twój dziadek myśli, Michasiu?
2: Właśnie tak, o, się zastanawia i zastanawia.
1: Tak, ale coś tak długo myśli, nie?
2: No myśli, ale zobacz, zamknął oczy i tak aż mu włos, o, broda mu, zobaczcie, włosy tak stanęły, to chyba coś już ma.
1: Może tak myślą dziadkowie.
2: Dziadku, dziadku, a długo jeszcze będziesz myślał?
1: No właśnie, ta impreza plenerowa może się skończyć.
0: Zaraz, gdzie ja to schowałem?
1: No, dziadek coś schował.
0: Ja to schowałem.
2: Ale co schowałeś, dziadku?
1: Czarodziejską różdżkę.
2: A może coś słodkiego do jedzenia? Chętnie bym coś przekąsił.
0: To wy chcecie jeść czy podróżować, a?
1: I teraz chcemy podróżować, bo impreza plenerowa się skończy.
2: A ja bym chętnie zrobił jedno i drugie. Podróżował i zjadł.
1: Dobre.
0: Tak jest. Wiem. Musi być w starym kufrze na strychu. Tam ją schowałem, na pewno.
1: Ale co
0: tam
1: takiego schowałeś, dziadku Ignacy, no?
0: Pewną tajemniczą mapę, która jest dość wyjątkowa.
2: Ta tajemnicza wyjątkowa? Czyli jaka, dziadku? Jaka?
0: Można powiedzieć, że nawet magiczna. Dzięki niej można...
1: Co można?
2: Ojej, czy to coś strasznego? Co z nią można zrobić, dziadku?
1: Powiedz, dziadku.
0: Można magicznie podróżować!
1: Tam podróżować. Lepszy jest GPS. Mapa to przeżytek, no tak mówi Wojtek.
0: O, to nie wie, co mówi. Ta mapa potrafi przenosić z miejsca na miejsce.
1: Co takiego, naprawdę?
0: Tak, przenosić potrafi z prędkością butów 7-milowych.
1: Ja nie mogę.
0: Aha.
2: Ja to nawet słyszałem kiedyś o takich butach poważnie.
1: A czy są one bardzo szybkie?
2: Mówię ci, takie szybkie, że nawet samochód nie da im rady. Takie szybkie są.
1: Samochód nie da im rady?
0: Tak, zgadzam się z tobą, Michasiu, że mapa potrafi przenosić jeszcze szybciej, ale...
1: Zaraz,
0: ale uwaga, tylko na jakiś czas.

0: Na jakiś czas.
1: Aha, ale bardzo szybko.
0: Aha, a co to znaczy jeszcze szybciej? Jak szybko?
1: O, można powiedzieć, że w oka mgnieniu.
2: Czyli, że bolą oczy? Jak się z tą mapą podróżuje?
0: Właśnie.
1: Ależ nie. Oczy nawet nie zdążą zobaczyć całej podróży, a już będą na miejscu.
0: To ciekawe, ale ja chyba wolę oglądać miejsca, które zwiedzam.
1: Będziesz oglądał, kiedy już mapa doprowadzi was na miejsce. Momencik. Zaraz wracam.
2: Ciekawe. To wszystko, co mówił dziadek, to prawda, prawda? Co nie?
0: No, mapa co przenosi na jakiś czas.
2: Aha, na krótki czas, ale bardzo szybko.
0: Bardzo szybko.
2: Jak buty, szybciej jak buty nawet.
0: Ja cię nie mówię.
2: Handlowy, no.
0: Ciekawe, czy dziadek nas nie oszukiwał? Nie no, dziadek przecież nas nigdy nie oszukał.
2: No oczywiście, ale chyba wiesz, że... Adasiu, no...
0: Co?
2: Taka magiczna mapa przecież chyba... No chyba nie istnieje, co?
0: No, chyba nie istnieje. Powiedział, co wiedział. A pamiętasz tunel czasoprzestrzenny, aha, którym ze mną leciałeś?
2: Aha.
0: Jeżeli taki tunel istnieje, to takie mapy też muszą być.
2: A, czyli że możemy się spotkać z Wojtkiem i z Leszkiem w tym miejscu, gdzie pracują teraz?
0: Tak, na krótką chwilę chyba możemy. No i za chwilę się przekonamy, bo na razie to nie widzę żadnej mapy.
2: Czyli na razie to mamy zamiast mapy mały problemik.
0: To, dziadek wraca.
1: Mam! Znalazłem! O, czekajcie. I jak wam się podoba?
2: O, dziadku, ale wielka, olbrzymia.
0: Olbrzymia, ale też trochę stara.
2: O, aha, trochę rzeczywiście.
0: Nie, zobacz, Mikasiu.
1: Dostałem ją dawno, dawno temu od znanego polskiego podróżnika Tonego Halika.
3: Od podróżnika Tonego Halika, ładne.
0: Jak w wierszyku.
3: Aha.
1: I wykonał ją własnoręcznie.
0: Ten Tony Halik?
1: Aha.
0: Ale dziadku, czy to on tę mapę zaczarował, żeby tak szybko przenosiła z miejsca na miejsce?
1: To już zrobił jego przyjaciel.
0: Jaki przyjaciel?
1: Szaman z Puszczy Amazońskiej.
0: Szaman?
2: Ja to słyszałem o Amazonce. To taka bardzo, bardzo największa rzeka.
1: Aha, i ponoć ów szaman znał się na czarach jak mało kto.
0: A ja to słyszałem o szamanach.
2: Tak? A co o nich słyszałeś?
0: A słyszałem to, że potrafią robić takie rzeczy, jakich zwykły człowiek nie potrafi.
2: Ale numer, poważnie?
0: No poważnie, tylko że więcej na ich temat nie wiem, bo Wojtek nie chciał mówić o szczegółach.
1: Stop!
0: Co się stało?
1: Już, chłopaki. Jak schodziłem schodami, to ty, Michasiu, mówiłeś o jakimś problemiku, tak?
2: No, bo ciebie nie było i tej mapy nie było i dlatego ja nie wierzyłem, że zadziała.
1: Ty też, Adasiu?
0: No ja chyba bardziej wierzę w to, że ta mapa działa i tłumaczyłem to Michasiowi.
1: Nie martwcie się, basałyki. Mapa na pewno zadziała, tylko pamiętajcie, działa bardzo krótko i musicie wracać. Nie możecie tam nie wiadomo ile zostawać.
0: Aha.
1: Wyruszycie, dotrzecie, zobaczycie i powrót.
0: I wrócicie, dobrze. Aha. To mamy szczęście, dziadku.
1: Tylko...
0: Co?
1: Potrzebny jest jeszcze jeden mały przedmiot i magiczne zaklęcie.
0: Wiedziałem, że się nie uda. Co to za przedmiot?
1: Igła z perłowym czubkiem.
0: Igła z perłowym czubkiem? Ja mam takiej.
2: Igła z perłowym czubkiem? A po co?
1: Za czubek muszą chwycić chcący dzięki mapie podróżować.
0: Za ten perłowy czubek?
1: Aha.
2: Ale taki czubek jest tyci malutki przecież. To jak?
0: No właśnie, i wielu za taki czubek to nie uchwyci.
1: Cóż, no może cała piłkarska drużyna by nie dała rady, ale wasza dwójka sobie z tym poradzi.
0: A czy to magiczne zaklęcie, o którym mówiłeś, dziadku, to jest trudne czy łatwe?
1: Jest bardzo proste. Wystarczy igłę przyłożyć do miejsca, do którego chcesz się dotrzeć.

0: ci!
1: A tu rzeczywiście bardzo proste.
2: Adasiu, ale trzeba jeszcze to zaklęcie powiedzieć.
1: Ale dziadek mówił, że jest łatwe.
2: Dziadku, jakie to zaklęcie?
3: Bardzo, bardzo łatwe. Powtórzycie?
2: Aha.
3: Nasza magiczna ma pomiła.
2: Nasza magiczna ma pomiła.
3: Czy uprzejmość byś nam uczyniła?
2: Czy uprzejmość byś nam uczyniła?
3: I w to miejsce nas zaprowadziła.
2: I w to miejsce nas zaprowadziła.
3: Gdzie w mapie perłowa szpilka utkwiła.
2: Gdzie w mapie perłowa szpilka utkwiła. No właśnie. I to jest ten problemik.
1: Problemik? Co ty opowiadasz, Michasiu? Przecież mamy mapę.
2: To prawda, mamy mapę.
1: No i mamy szpilkę, którą wystarczy wetknąć w miejsce na mapie i gotowe.
2: Tak?
1: No.
2: Co takiego? Że co?
1: To, że zaraz będziesz na plenerowym festynie z Wojtkiem
2: i
1: Leszkiem.
2: Super! Tylko, że ja nie wiem, gdzie jest ten festyn.
1: To nie rozmawiałeś o tym z Leszkiem?
2: A ty nie rozmawiałeś o tym z Wojtkiem?
1: Nie rozmawiałem, bo zrobiło mi się przykro, że jadą sami i nie chciało mi się z Wojtkiem gadać.
2: Otóż to, ja miałem ten sam problem.
1: Ten sam?
3: Spokojnie, chłopcy. Może jednak coś zapamiętaliście?
1: Ja to nic, tylko taki smutek, kiedy się dowiedziałem, że nie jadę.
3: Spróbujcie się jeszcze zastanowić. Dokąd mogli wybrać się Wojtek z Leszkiem?
1: Ale czy ty nas, dziadku, słuchasz czy nie? Przecież mówiliśmy, że nie rozmawialiśmy z nimi o tym, no.
2: Czekaj.
1: Co?
2: Czekaj, zaraz. Coś sobie chyba trochę przypominam.
1: Przypominasz naprawdę? No to super, Michasiu. I co usłyszałeś?
2: Bo ja trochę podsłuchałem ich rozmowę przed wyjazdem.
3: Aha, i cóż takiego, misiu, usłyszałeś?
2: Że chyba...
1: No mów!
2: Jadą do jakiejś góry.
1: Że jedą w góry? Co ty znowu? Przecież niedawno wróciliśmy z Bieszczad.
2: Nie, czekaj, Adasiu. Oni nie mówili, że jadą w góry, tylko do góry.
1: Jak to do góry? A, to może chcą przejechać się windą.
2: Nie było nic o żadnej windzie.
1: No, ale może jednak chcą, bo windy jeżdżą do góry, żeby ludzie nie musieli wchodzić po schodach.
2: Adasiu, chodzi o jedną górę.
1: O jedną? Jaką górę?
3: A, brawo. To już coś. Michasiu, a może to była nazwa jakiejś miejscowości, a?
1: Jak to, dziadku Michasia? Góra to góra, no. Jak można nazwać miasto górą?
3: A jak najbardziej można. Jest parę takich miejsc.
1: Akurat ciekawe jakich.
3: Kamienna Góra.
1: No dobre. Góra z kamienia?
3: Nie, to miasto. Taka jest jego nazwa. Kamienna Góra. A jest też Jelenia Góra. Góra Kalwaria. A?
1: Góra...
2: Zaczekajcie, coś mi się przypomniało. Mówili o jakiejś palmie, czy o wielu palmach.
1: Co? O palmach?
2: O palmach. Aha.
1: No a skąd palmy w polskich górach?
2: Nie wiem,
1: ja w Polsce to widziałem tylko jedną palmę.
2: A widzisz? Czyli jednak widziałeś w Polsce palmę.
1: No, widziałem, ale sztuczną. W Warszawie, na rondzie Gulgula.
3: Nie Gulgula, a na rondzie de Gaulle'a, francuskiego generała.
1: Może i tak. Tam tylko widziałem palmę.
3: Ale Michaś wskazał nam ważny trop. I chyba już wiem, gdzie oni są.
1: Wiesz, dziadku, gdzie są Wojtek z Leszkiem? No to mów szybko, zanim festyn się skończy.
3: Wojtek z Leszkiem, jak przypuszczam, są w Zielonej Górze.
1: Zielona Góra?
2: Zielona Góra?
1: I naprawdę jest zielona? A gdzie to jest?
3: A na zachodzie Polski, w krainie zwanej Ziemią Lubuską.
1: Super! Czyli już wiemy, gdzie ich szukać.
2: W Zielonej Górze pod palmą.
1: No tak, tak.
3: Oj, Masałyki, a ja myślę, że nie pod palmą, a przy... A dokładnie, w palmiarni.
1: Przy jakiej w palmiarni?
3: O palmiarni, w palmiarni. Chyba najlepiej opowiedzą wam już na miejscu Leszek z Wojtkiem. A teraz, chłopcy, trochę popracujemy. Szpilkę oddaję w wasze łapki.
1: Aha, ale gdzie ją mamy przyłożyć?

0: O, proszę. Dokładnie w to miejsce.
1: W to miejsce? Jesteś pewny?
0: Tu.
1: A tu, no tu.
0: Całkowicie. No. O, resztę to już znacie, wiecie, co macie robić?
1: Tak, wiemy. Musimy tylko powiedzieć to magiczne zaklęcie jeszcze.
2: A szpilka już jest na miejscu?
1: Jest.
2: To czekaj.
1: Tam gdzie?
2: A to trzymam, ja palec
1: dziadek pokazał.
2: Na szpilce.
1: Tak? Trzymasz?
2: Dziadku, to teraz mamy mówić?
0: Aha, jesteście gotowi, tylko pamiętajcie. Wyruszycie, dotrzecie, będziecie krótką chwilę i będziecie musieli wracać, jasne?
1: I wrócicie.
2: Jasne, dziadku, jasne. Adasiu, jesteś gotowy?
1: Tak, jestem gotowy, na 3-4.
2: Ale ja się trochę boję.
1: Nic się nie bój.
2: Dobrze, uwaga. 3-4.
3: Nasza magiczna mapo miła, czy uprzejmość byś nam uczyniła i w to miejsce nas zaprowadziła, gdzie w mapie perłowa szpilka utkwiła.
4: Ojej, kto tam tak wali w tę szybę, no?
5: Nie zwracaj na to uwagi. Ochrona zaraz się tym zajmie.
4: Lepiej, żeby się nie zajęłam.
5: Ale ja czekam na obiad, no.
4: Wojtku, nie będę się wdawał w żadne awantury.
6: Niestety będziesz musiał. Spójrz, Leszku.
5: To niemożliwe. Przecież to Adaś i Michaś. Skąd?
6: To ja chciałem powiedzieć, skąd oni się tu wzięli.
0: Przestańcie walić w szybę. Wchodźcie.
5: Chyba nie słyszą.
6: No dobrze, to wyjdę po nich, bo chyba naprawdę nie słyszą.
5: Ale kto ich tu przywiózł? Co się dzieje? Jak to możliwe?
4: Przed chwilą zadałem im pytanie, kto ich tu przywiózł.
0: O, proszę. Dzisiaj wyjątkowo zadajemy te same pytania.
1: Cześć! Przylecieliśmy tu dzięki mapie.
2: Mapie od dziadka Ignacego jest trochę magiczna.
1: A tak samo jak magiczne jest to miejsce, w którym wylądowaliśmy.
2: Widzieliśmy taki wielki ogród w środku miasta z palmami i krzakami.
1: I te krzaczki to normalnie wyglądały tak samo.
2: Aha, dziwne są te krzaczki,
1: co nie? Bardzo dziwne.
2: Dziwne, naprawdę.
1: Stały jeden przy drugim.
2: To było takie krzaczki, ja nigdy ich nie widziałem takich. Co to jest?
4: Michasiu, to uprawa winorośli.
2: Słucham? Uprawa czego?
4: Winogron, misiu. Z uprawy winogron Zielona Góra słynie na całą Polskę.
5: Z tych krzaków, kiedy przyjdzie odpowiednia pora, zbiera się winogrona.
1: Naprawdę? Uwielbiam winogrona.
2: A z góry widzieliśmy też uwięzione rośliny.
1: O tak, i to nam się już mniej podobało.
5: Zapewne palmiarnia musiała zwrócić waszą uwagę.
1: Palmiarnia?
5: No, tak nazywa się wielki, oszklony pawilon, a najczęściej wiele połączonych ze sobą pawilonów, które stoją w pobliżu uprawy winorośli.
4: Hoduje się w tym pawilonie ponad 200 gatunków egzotycznych roślin.
2: A tym roślinkom to nie jest to za gorąco, bo trochę ciepło, co?
4: No co ty, Michasiu? Te rośliny akurat kochają wysoką temperaturę, bo pochodzą z tropikalnych krajów.
5: I na pewno wszystkie dziękują za taki swój dom, gdy już nadchodzi zima.
4: Chłopcy, czy wy naprawdę przylecieliście tu dzięki magicznej mapie?
2: Aha, było fantastycznie.
1: I jak szybko.
2: I dobrze, że szybko, bo bardzo się za wami stęskniliśmy.
1: Bo było nam przykro, że zostawiliście nas samych.
5: Ale pracowaliśmy. Chłopaki, no... No dobrze. Skoro już jesteśmy po pracy i jeśli wy jesteście, to możemy się teraz wami zająć.
1: Nareszcie.
2: A ja zjadłbym coś. Już u dziadka Ignacego byłem trochę głodny.
1: Ty, Michasiu, zawsze jesteś głodny. Choć ja zaczynam też być trochę głodny. Ojej. Bo to jedzenie, dobrze czuję.
2: Ojej.
1: To jedzenie tutaj pięknie pachnie. A w ogóle to gdzie my jesteśmy?
5: Nie widzisz? W restauracji.
1: Ojej, rzeczywiście. No, tyle wrażeń mieliśmy ostatnio, że to mi zupełnie umknęło, że jesteśmy w restauracji.
2: Leszku, bo zaczyna mi burczeć w brzuszku.
5: Dlatego zaraz coś zjemy.
4: Na co macie ochotę?
5: A może na coś regionalnego?
4: Regionalnego? Wiesz, patrzę w karty i poszukiwania

0: tradycyjnej kuchni lubuskiej są dosyć trudne, wiesz?
1: No, nie ma się co dziwić. Ziemia lubuska to mieszanka narodów i kultur. Mieszały się tu tradycyjne smaki kultury polskiej, niemieckiej, ukraińskiej, ale też tatarskiej, ormiańskiej, gruzińskiej i romskiej.
0: Co ty nie powiesz? Można by rzec, że tutejsza kuchnia jest wielokulturowa.
1: Tak, chociaż zaraz. Jest tu coś, z czym się nigdzie nie spotkałem.
0: Tak, tak, a co takiego masz na myśli?
1: Zupę, nie becz.
0: Ja nie beczę.
1: Tak się nazywa, nie becz.
0: A, nie becz? Nie becz? Ale śmiesznie.
1: To połączenie kapuśniaku z kiszonej kapusty z zupą mięsną.
0: Ale ja nie mam ochoty na zupę, ja wolę naleśniki.
2: A ja pierogi z jagodami.
0: Jeżeli będą te przysmaki, na pewno je dla was zamówimy.
1: A ja jednak zostanę przy zupie nie becz.
0: To może i ja się na nią skuszę.
1: A kiedy już zjemy, zapraszam was na spacer po Zielonej Górze.
0: A jest co oglądać w tym mieście.
1: Choćby zielonogórski deptak, ratusz czy wieżę łaziebną.
0: Inaczej zwaną Głodową. To jeden z najstarszych zabytków tego miasta.
2: A czy Zielona Góra to bardzo stare miasto?
0: Początki, o ile się nie mylę, dokładnie nie są znane, ale za datę powstania Zielonej Góry przyjmuje się rok 1222. Było to za panowania księcia Henryka Brodatego.
2: Ojej, 1200... No? A to było dawno temu?
0: Jakieś 800 lat.
3: Ojej, to bardzo dużo, bo ja to mam 5 smoczych.
2: A ja mam lata misiowe. Tylko nie... Zapomniałem ile już.
0: A dobrze, że nie zapomniał o nas pan kelner, bo zmierza w naszym kierunku z tego, co widzę.
1: Mam nadzieję, że jedzenie poprawi wam jeszcze bardziej humory.
0: I miło zakończy się ten dzień. Jakże pełen niespodzianek.
3: Ale największą niespodziankę to chyba zrobiliśmy my.
2: O, pewnie, że tak. Ojej, nic nie zjemy, Adasiu.
3: Dlaczego?
2: Nie pamiętasz, co powiedział dziadek?
3: Rzeczywiście, chyba mapa nas wzywa.
2: Musimy wyruszać.
3: Tu je drgania.
2: Do zobaczenia w domu!
0: No uważajcie na siebie!
2: Wracamy! Ojej, już?
3: Szkoda, że już stąd znikamy.
2: Nie możemy dłużej zostać.
3: Teraz poodpoczywamy.
2: I coś zjemy. Sprawa prosta.
3: Na jedzenie masz humorek.
2: Jestem głodny, nic nie jadłem.
3: Obiad, deser, podwieczorek.
2: Ale znowu z sił opadłem.
3: A jak ci się podobało?
2: Super. A dokąd jeszcze pojedziemy?
3: Pięknie było, ale czasu mało.
2: Szpilkę w mapę znów wetkniemy?
3: Chcecie z nami znów wyruszyć?
2: Pochylimy się nad mapą.
3: Szpilka mnie zaczyna kusić.
2: Bardzo lubię takie lato.
0: Następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
1: i pomysłowym misiem Michasiem
0: już za tydzień, ale słuchajcie też innych podcastów.
1: Jeżeli macie pomysły, dokąd zaprosić smoka i misia, napiszcie.
0: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
1: razem z wami wysłuchali relacji z podróży po Polsce misia i smoka. To był podcast podróżniczy Misia Michasia
3: i Smoka Adasia.
2: Do zobaczenia. Pa, pa.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym, mądrym psie, który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać, no bo wie, że pies bez pana, tu stół bez jednej nogi.

O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym dobrym psie, który śmieje się do pana, który śmieje się do pana, lubi śmiać się, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza.

Pankracym wiernym psie, który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt nie

0: gazowy, piąty od słońca, na pewno nie przeoczysz. Choć moja masa jest potężna niezwykle, to z wszystkich planet kręcę się najszybciej.
1: Siemanko, tutaj Saturn, też się składam z gazów. Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu. Wirują w nich kamienie pyłu i sporo lodu. Jestem szósty od słońca, w głowie to zakoduj.
2: Cześć,

0: innego koloru. Jestem siódmą planetą i wiruję na boku.
1: Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę. Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam słońce. Tworzę huragany, co powalą wszystko, więc nie zbliżaj się zbytnio, bo cię zdmuchnę jak piórko.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia dzieciom.
5: Całe szczęście, że mamy magiczną mapę.
6: Mamy magiczną mapę i globus i... dokładną perłową szpilę.
5: Mapę, globus, szpilkę i specjalny śmiglasty zakrętnik.
6: A do czego służy ten śmiglasty zakrętnik?
5: I do rozpoczynania!

0: nasza Polska cała.
1: Piękna, cudna i wspaniała.
0: Cii. Smog usłyszał.
1: Miś nie słyszy.
0: Cii. Bo zaraz już się zacznie.
1: To za ścianą drapią myszy.
0: Będą wioski i miasteczka.
1: Kanapeczki i ciasteczka.
0: Tu nie chodzi o jedzonko.
1: A śliweczka, winogronko.
0: Słyszysz, jak nas woła głośno?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Czy ci w uszach kwiatki rosną?
1: Na dobranoc, tak bliżej zmroku.
0: Nie ma czasu dziś na spanie.
1: Jeśli zechcesz do głośnika...
0: Łóżko zbliżyć swe kochanie...
1: Nuda przy nas szybko znika.
0: Gdy użyjesz wyobraźni.
1: Mamy to opracowane.
0: Kto się z nami zaprzyjaźni?
1: Zwiedzi miejsca mało znane.
0: I znane również odwiedzimy.
1: Opisane w przewodnikach.
0: Tam, gdzie piękne lata zimy.
1: Gdzie na trzcinach gra muzyka.
0: Szykuj się więc na podróże.
1: Już nie mogę się doczekać.
0: Będą małe, średnie, duże.
1: Te podcasty dla człowieka?
0: Najmniejszego, lecz nie tylko.
1: Czeka na nas supermapa.
0: Zaznaczymy miejsce szpilką.
1: Byle im się nie dać złapać.
0: Podejrzymy ich po cichu.
1: Wynalazek dla ludzkości.
0: Co znaleźliśmy na strychu?
1: Nie odkryją nas dorośli.
0: Chatka dziadka w środku lasu.
1: A w niej mapa? Album stary?
0: Szybciej, bo zabraknie czasu.
1: Na audycję Czary Mary.
0: Na podcasty z Polski rodem.
1: Bardzo proszę, smoki przodem.
0: Piękna nasza Polska cała.
1: Piękna, cudna i wspaniała.

0: Nie smuć się, Michasiu. Wojtek z Leszkiem wrócą jeszcze dzisiaj.
1: Naprawdę?
0: Tak, tyle że późnym wieczorem.
2: Jak ja nie lubię, jak oni wyjeżdżają bez nas na te swoje plenerowe imprezy.
0: Ja też nie, ale ustaliliśmy, że to ich praca.
1: Wiem, ale i tak nie lubię.
0: To ich praca, a w pracy dorosłym nie wolno przeszkadzać.
1: Tak naprawdę? To wcale nie jest żadna praca, tylko występy na scenie.
0: O, tak, tak, tak. Prowadzenie wakacyjnych plenerowych imprez Polskiego Radia dzieciom wcale nie jest takie proste.
1: Bardzo proste i bardzo łatwe.
0: Akurat. Trzeba wiedzieć, co mówić, żeby nie zanudzić publiczności.
1: A może masz rację?
0: A poza tym, gdybyśmy byli z nimi, to ominęłyby nas mniam mniam pierogi z kurkami.
1: Pierogi z kurkami. Mniam mniam mniam.
0: Które obiecał nam dziadek Ignacy na kolację.
1: Najlepsze na świecie.
0: Najlepsze.
2: Właśnie je przygotowuję.
0: Mniam mniam mniam i jeszcze raz mniam mniam mniam.
2: Sam widziałem, jak się krząta w kuchni.
0: Trochę szkoda, że nie chce, abyśmy mu pomagali.
1: Dziadek już taki jest.
0: Naprawdę?
1: Że najlepiej mu się gotuje w samotności.
0: Aha, szkoda. Nie wiedziałem, ale skoro tak mówisz, Michasiu...
1: Adasiu,
0: tak?
1: A może byśmy się... Zanim te pierogi, wiesz... No może tak, byśmy tak. się w coś pobawili.
0: Super, Michasiu. Świetna myśl. Tylko w co?
1: Może w rycerzy.
0: O tak, fantastycznie, w rycerzy. Ale zaraz, żeby bawić się w rycerzy, to trzeba się za rycerzy przebrać.
1: Oj tam, wyobraźmy sobie, że już jesteśmy przebrani.
0: O, że już jesteśmy przebrani?
1: Że już, no, wyobraź sobie.
0: Ale ty masz głowę, świetna myśl.
1: Bo w komórce mam schowane miecze.
0: Masz prawdziwe miecze, Michasiu?
1: O, znaczy drewniane. A. No, dziadek mi kiedyś zrobił.
0: Mogą być, ale wiesz co? Tarcze też by się jeszcze przydały.
1: To też nie problem. Wystarczą pokrywki od dużych garnków i wiem, gdzie leżą nawet.
0: Super, to przynieś to wszystko, a ja... O, wiem, a ja pomyślę nad zadaniem.
1: Słucham? Nad jakim zadaniem?
0: No nie wiesz?
1: Nie wiem.
0: Rycerze muszą działać.
1: Aha.
0: No, muszą albo kogoś uwolnić, aha, albo... O, lub coś zdobyć.
1: A...
0: Różne takie zadania.
1: Ach, tak, tak, tak, tak, tak. To masz rację. Mhm. Dobrze. To ty myśl...
0: Tak, tak, ja będę myślał.
1: A ja idę.
0: Dobrze, dobrze.
1: Ty myśl, a ja idę.
0: No zaczynam myśleć.
1: Ale myśl.
0: No,
1: bo ja
0: widzisz?
1: Idę.
0: Bo ty idziesz, a ja zaczynam myśleć.
1: No myśl, a ja idę.
0: No to idź.
1: No idź, a ty myślisz?
0: No ja myślę, a ty nie idziesz.
1: Dobra, to idę.

0: skoro Michaś chce, bym pomyślał, no tak, to już to robię. No nie, nie sądziłem, że w wymyślaniu jestem taki dobry. No i chyba już coś wymyśliłem. To będzie tak, rycerze Michaś i Jadaś. Tak, tak, to świetny pomysł. Rycerze Michaś i Jadaś zdobędą pierogi z kurkami. Uwolnią pierogi z kurkami od złego czarodzieja, dziadka Ignacego. Tego czarodzieja, który je przetrzymuje w swojej kuchni.
1: Jestem, mam wszystko.
0: Ja też.
1: Ty też masz wszystko? Znaczy co wszystko, bo nie rozumiem.
0: Ja wymyśliłem nasz cel. Aha. Naszym celem będą pierogi z kurkami. Uwolnimy je.
1: O jakich pierogach mówisz?
0: No, o tych, które w kuchni przetrzymuje dziadek. To znaczy czarownik Ignacy.
1: Ty chcesz napaść na mojego dziadka? Zwariowałeś?
0: To znaczy napadniemy razem napadniemy.
1: Przecież te pierogi to nasza kolacja, a nie więźniowie do uwalniania.
0: Trochę przesadziłem, no.
1: Bardzo.
0: No, ale warto by było zrobić coś wspaniałego.
1: Ale pierogi?
0: No, można uwolnić, by je było tak jak prawdziwi rycerze.
1: Rycerze? To często uwalniali księżniczki. Ale tylko te zamknięte w takich zamkowych wieżach.
0: Ale my nie mamy ani wież,
1: no mamy.
0: Ani księżniczki. Chociaż zaraz. Chyba mam pomysł.
1: Masz jakiś pomysł na księżniczkę czy na wieżę?
0: Na księżniczkę, naszą księżniczkę. Mógłby nią być, stworek potworek.
1: Przecież on jest chyba chłopcem, to znaczy jest królewiczem, a nie księżniczką.
0: A no tak. No ale przecież my nie mamy przebrań rycerskich. To on też będzie udawał.
1: Ale co będzie udawał?
0: No będzie udawał, że jest księżniczką.
1: Aha. I myślisz, że stworek potworek się na to zgodzi?
0: No, jak go ładnie poproszę, to na pewno.
1: Tylko, Adasiu, tylko gdzie go zamkniemy?
0: A po co mamy go zamykać?
1: No sam mówiłeś, że ma być uwięzioną księżniczką, czyli musi być uwięziony.
0: No tak, masz rację. A księżniczkę to najlepiej byłoby uwięzić w wieży.
1: O tak, najczęściej pokazują w bajkach. Pamiętasz rozpunkę z takim warkoczem?
0: Rozpunkę, tak. Ta, co miała takie długie włosy.
1: No.
0: I rzeczywiście ona siedziała w wieży.
1: O właśnie, wieża byłaby najlepsza.
0: No to rozglądajmy się za jakimiś wieżami.
1: Aha.
0: Co, widzisz coś?
1: No patrzę jakoś... Tak, jakoś tak patrzę po okolicy.
0: Ja też patrzę i co? U ciebie?
1: I patrzę i najwyżej położony to jest komin chatki dziadka, wiesz?
0: Też go widzę. No ale w kominie to nie zamkniemy księżniczki. Nie można, bo gdybyśmy ją uwolnili, byłaby cała brudna.
1: Znaczy jego. Tak.
0: No księżniczkę, stworka potworka, znaczy jego. Jak,
1: no dobrze, to jak nie w kominie, to co robimy?
0: Wiesz co? Chyba znowu bez pomocy dziadka Ignacego się nie obejdzie.
1: W takim razie chodźmy do niego.
0: A nie będzie się gniewał, że mu przeszkadzamy?
1: Ale przecież przeszkodzimy mu tylko na chwilkę, tak? A poza tym zrobi sobie przerwę w pracy, i odpocznie
0: tak,
1: trochę.
0: Tak, powinien odpocząć.
1: No, bo masz rację, tak. Trzeba odpoczywać.
0: Robienie pierogów to przecież bardzo ciężka praca.
1: Pewnie. Mówię ci, zobaczysz, smoku, że jeszcze będzie nam wdzięczny.
0: Będzie nam dziękował.
1: Że tę przerwę,
0: tak,
1: wiesz.
0: Tak.
1: To chodźmy.

0: Dziadku, mamy pytanie.
1: A, to wy? Trochę mi przeszkadzacie. Czy możecie przyjść później?
2: Raczej nie, dziadku, bo księżniczka czeka w wieży na uwolnienie.
1: Księżniczka? Jaka znowu księżniczka?
2: Stworek potworek w nią.
0: Jeśli znajdziemy dla niego, znaczy dla niej, dla tej księżniczki, jakąś wieżę.
2: Właśnie,

0: Nie znasz jakiejś wieży w okolicy ci dziadku Michasia?
1: Wieża?
0: Wieża.
1: Jest! Jest wieża ciśnień przy torach.
0: Aha. A co jest w takiej wieży ciśnień przy torach?
1: Najczęściej woda pod dużym ciśnieniem.
0: Woda? To raczej nie. Ściśnięta wieża się nie nadaje.
1: Cóż, w takim razie to w okolicy raczej nie ma wież. Żadnych wież nie ma.
0: Nie ma wież?
2: Ale jesteś pewny, dziadku?
0: Że nie ma wież oprócz tej ściśniętej?
1: A raczej tak. Ale chyba wiem, gdzie są.
0: Wiesz, gdzie są wieże? No to mów szybko, dziadku, bo księżniczka czeka.
1: Wieże są tam, gdzie wybrali się dzisiaj Wojtek z Leszkiem.
0: Aha.
2: A skąd ty wiesz, dokąd się wybrali? Bo nam to mówią tylko, że... Tam...
0: Że jadą na kolejną plenerową imprezę Polskiego Radia Dzieci.
2: No właśnie.
1: Dziś są w miejscowości Moszna w województwie opolskim na terenie zabytkowej rezydencji. A tak konkretnie to w parku, w którym odbywa się dzisiejszy festyn.
0: Rezydencja z parkiem?
1: Aha, byłem tam kiedyś. To przepiękne, bajkowe miejsce.
0: Naprawdę? Ale jak to bajkowe?
1: O, sam park ma ponad 100 hektarów i rosną w nim 300-letnie dęby.
0: No, ale my nie potrzebujemy dębów, tylko wież, chociaż jednej.
2: O, jednej, w której będzie uwięziony stworek potworek.
0: Nie stworek potworek, tylko księżniczka.
2: Aha, tak.
3: To jedno i to samo, ale...
2: Ale nie dla mojej misiowej wyobraźni. Nie.
1: Ręczę wam, że w Mosznej znajdziecie to, czego trzeba.
0: Potrzebujemy chociaż jednej przytulnej wieży.
1: Oj, basałyki, w Mosznej znajdziecie 99 wież i wieżyczek. 99!
0: Niemożliwe.
2: Ile? I to wszystko w tej Mosznej?
0: Nie wierzę.
1: A, dokładnie. To w pałacu, który tam stoi.
0: Tam mają... Pałac? Nie wiedziałem.
1: O, przecież wam mówiłem. Mówiłem czy nie mówiłem?
0: Nie, no jak najbardziej mówiłeś, chyba.
2: Mówiłeś, dziadku, mówiłeś, ale że w jakiejś rezydencji.
1: Rezydencji.
0: Aha.
1: A tą rezydencją jest wspaniały pałac z 365 pokojami.
0: Ale tyle pokoi to nie ma nawet chyba całe Polskie Radio Dzieciom.
2: Chociaż pokoje to nas mniej, dziadku, interesują.
0: To prawda.
2: Bardziej nas te wieże, co, tak. Smoku?
0: Wieże, tylko wieże.
1: Przecież mówiłem wam, że jest ich tam, mówiłem ile? 99.
0: Ojej, to jest wspaniała informacja.
2: Chodź, Adasiu, teraz tę wspaniałą informację trzeba przekazać stworkowi potworkowi. No wiesz, dopiero teraz będzie miał w czym wybierać.
0: To prawda, nie ma na co czekać, biegnijmy do niego.
1: Ale halo. A jak chcecie się tam dostać, chłopcy?
0: A, dobre pytanie. No tak.
2: No, chyba przecież pożyczysz nam mapę, dziadku, co?
0: Tę magiczną, co tu potrafi przenosić.
2: I jeszcze igłę z perłowym czubkiem.
0: Koniecznie.
1: O, jeśli mnie ładnie o to poprosicie.
0: Pewnie, że poprosimy. Prosimy.
2: Dziadku, prosimy.
1: Dobrze. W takim razie proszę. Oto mapa i szpilka. Aha, chłopaki.
0: Tak?
1: Tylko pilnujcie jak oka w głowie.
0: Ma się rozumieć.
2: No, ma się rozumieć. Chodź, Adasiu, bo czas ucieka, a obowiązki rycerzy nas wzywają. Pa, pa!
0: Pa, pa!

0: O, o, Michasiu, to jest jego pokój.
1: Mam nadzieję, że jest w środku.
0: No na pewno. Stworku, potworku, chcemy cię zabrać na wycieczkę.
1: Znajdziesz sobie wieżę, a my, dwaj dzielni rycerze, uwolnimy cię z tej wieży, z tej wieży. Adasiu, co powiedział stworek, potworek?
0: Że, no tego, powiedział, że jest szczęśliwy, że będzie księżniczką, bo marzył o tym od dawna.

0: Chyba.
1: Ale jesteś pewny, że właśnie to powiedział, bo wyglądał mi bardziej na zdziwionego niż uratowanego, wiesz?
2: No tak do końca, Michasiu, to nigdy nie rozumiałem jego mowy. Ale za to Wojtek świetnie się z nim dogaduje.
1: Czekaj, co mówisz, tworku? Aha. O, to musimy się chyba tym bardziej udać do Wojtka. Tak. Żeby wytłumaczył stworkowi potworkowi, w co chcemy się z nim bawić.
2: No właśnie, tam się udajemy, stworku potworku, gdzie jest Wojtek. Widzisz, to jest mapa.
1: Aha. Zobacz, oto.
2: Oto tak. A, to jest szpila z perłową główką i przyłóż do niej swój palec.
1: Stworku potworku, my zrobimy to samo. No, rozumiesz?
2: No ma się rozumieć, że zrobimy to samo. Pamiętasz, Michasiu, magiczne zaklęcie?
1: O to, które wyśle nas do Mosznej?
2: No to...
1: Pewnie, że tak. Takich zaklęć się nie zapomina.
2: Co się stało, Michasiu?
1: No zobacz. Tylko stworek nie przyłożył jeszcze swojego palca. Stworku!
2: Co ty robisz, stworku? Ja mu pomogę! Dawaj!
1: Stworku!
2: Stworku, przestań!
1: Stworku!
2: Będziemy się świetnie bawić! Uwaga, zaklęcie!
1: Uwaga! Wszyscy razem! 3, 4!
3: Nasza magiczna mapo miła, czy uprzejmość byś nam uczyniła i w to miejsce nas zaprowadziła, gdzie w mapie perłowa szpila utkwiła!
4: Wylądowaliśmy na gałęzi jakiegoś wielkiego drzewa.
2: To jest, Michasiu, platan. Podobny rośnie przed teatrem, w którym pracuje Wojtek.
4: Mieliśmy wylądować przed pałacem, a nie na jakimś pla-pla-pleplanie.
2: Nie na pla-pla-pleplanie, a na platanie.
4: Nieważne. Na pewno źle wbiłeś szpilkę.
2: No cóż ty, wbiłem dokładnie w to miejsce, które pokazał nam dziadek Ignacy.
4: Na pewno dobrze?
2: Na pewno. Jasne, że na pewno. A czemu pytasz?
1: Odwróć się.
2: Po
1: to zobaczysz.
2: Po co mam się odwracać?
1: Odwróć się.
2: No dobrze,
1: Aha. I co? Bo widzę, że paszcza ci opadła.
2: Ja nie mogę. To znaczy mogę. I właśnie to zrobiłem. Ja, Michasiu, się normalnie zachwyciłem.
1: Aha.
5: Uybidibi. Łaba-daba.
1: Stworek, potworek tak samo.
2: Ten pałac wygląda jak zamek z bajki.
1: Jest przepiękny. Stworku, podoba ci się?
5: Łaba-da.
2: I rzeczywiście, ma mnóstwo, wiesz, normalnie trudno zliczyć.
1: Stworku, posłuchaj. Chcielibyśmy, żebyś z tych wież wybrał sobie najwyższą. Najwyższą.
2: A widzisz tę fontannę przed zamkiem? Ogromna, co nie?
1: Ojej, a widzisz, kto stoi za fontanną?
2: Ależ to przecież Wojtek z Leszkiem.
1: I chyba są już po pracy.
2: W takim razie biegnijmy do nich.
6: Proszę, proszę, kogo my tu widzimy?
7: Aha, chyba znowu użyliście magicznej mapy od dziadka Ignacego.
1: Aha, ale tym razem tylko, żeby się pobawić ze stworkiem potworkiem.
8: Chcecie się bawić ze stworkiem potworkiem? W co?
1: Wymyśliliśmy taką zabawę, w ratowanie księżniczek.
2: I dziadek powiedział, że w miejscu, w którym dziś odbywa się festyn Polskiego Radia dzieciom...
1: Że tu jest dużo takich odpowiednich wież
2: tak.
1: do uwięzienia księżniczki.
2: To znaczy do uratowania księżniczki.
1: Do uratowania.
7: Zaraz. A czy wy macie jakąś księżniczkę do uratowania?
2: No, chcieliśmy, żeby był nią stworek potworek.
1: A my wtedy będziemy dzielnymi rycerzami, którzy go...
2: Którzy uwolnią księżniczkę.
1: Księżniczkę.
2: Tak.
7: A co na to stworek potworek?
2: No właśnie tego nie wiemy, bo go trochę nie rozumiemy.
7: No szczerze mówiąc, ja też nic z tego nie rozumiem.
1: Wojtku, słyszysz, tak? Co on mówi? Czy mógłbyś go przetłumaczyć? Aha, właśnie.
8: No, raczej nie podoba mu się ten pomysł z księżniczką, za to pałac w Mosznej. Co o nim myślisz, stworku?
5: Ui, ta pała.
1: Na szczęście, że mu się chociaż podoba.
8: I to bardzo.
1: Bo szkoda, że

0: Bardzo mu się podoba.
1: Pomysł z uwalnianiem mu się nie podoba.
0: I wiecie, co powiedział? Że bardzo chce go namalować. Zrobi tutaj najpierw szkic, a potem w domu dokończy.
1: A co z nami? Przecież, stworku, mieliśmy się bawić w rycerzy.
2: Tak, którzy ratują księżniczkę.
0: Ponownie zapytam, czy macie może jakąś księżniczkę albo królewnę?
1: No, skoro stworek, potworek wolisz szkicować i malować,
2: To już nie mamy księżniczki.
3: To chodźcie z nami na kolację.
2: No, ale my chcemy zjeść kolację z dziadkiem Ignacym.
1: Aha, na kolację będziemy jeść pierogi z kurkami dziadka Ignacego.
2: Które są przepychota, mniam, mniam.
3: To może chociaż zupę zjecie. W restauracji mają przepyszne zupy regionalne.
0: O tak, regionalny żur śląski i zupę zwaną wodzianką.
1: Aha.
2: Zupy mają. Zupę to nawet chętnie bym zjadł.
1: To może ja też, ale my tylko takie malutkie porcje, malutkie.
2: Ty mów za siebie, ja już jestem głodny.
3: Świetnie. Zapraszamy do pałacowej restauracji.
2: A ty, stworku, potworku, szkicuj, tylko pamiętaj, masz na to niewiele czasu.
1: Bardzo mało czasu, pośpiesz się, a my pójdziemy na zupkę. Ojej, to chyba nie spróbujemy już żadnej zupy.
2: A taką miałem ochotę na ten specjał śląski.
1: Dobrze, że udało nam się chociaż zobaczyć ten przepiękny pałac.
2: Oj tak, najpiękniejszy.
1: I fontannę. Szkoda tylko, że nie uwolniliśmy księżniczki.
2: O kim ty mówisz?
1: O stworku, potworku.
2: No tak, nie udało nam się.
1: Co on powiedział?
0: Że już czas na was.
3: Do zobaczenia w domu.
0: Uważajcie na siebie.
2: Będziemy, będziemy.
1: Wracamy. Adasiu?
2: Tak?
1: Zaklęcie.
2: I pamiętam, stworku, potworku, przyłóż palec obok mojego palca i palca Michasia.
1: O tutaj. Co on powiedział?
2: Nie wiem, ale na pewno podoba mu się ten sposób podróżowania.
1: Dobrze. Uwaga. Zaklęcie. Trzy,
2: cztery. Nasza magiczna mapo miła, czy uprzejmość byś nam uczyniła i w to miejsce nas zaprowadziła, gdzie w mapie perłowa szpila utkwiła. Szkoda, że już stąd znikamy.
1: Nie możemy dłużej zostać?
2: Teraz poodpoczywamy.
1: I coś zjemy. Sprawa prosta.
2: Na jedzenie masz humorek?
1: Jestem głodny. Nic nie jadłem.
2: Obiad, deser, podwieczorek.
1: To przepadło, więc sił opadłem.
2: A jak ci się podobało?
1: Super. Dokąd jeszcze pojedziemy?
2: Pięknie było. Czasu mało.
1: Szpilkę w mapę znów wetkniemy?
2: Chcecie z nami znów wyruszyć?
1: Pochylimy się nad mapą.
2: Szpilka mnie zaczyna kusić.
1: Bardzo lubię takie lato.
0: Następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
3: i pomysłowym misiem Michasiem
0: już za tydzień, ale słuchajcie też innych podcastów.
3: Jeżeli macie pomysły, dokąd zaprosić smoka i misia, napiszcie.
0: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
3: razem z wami wysłuchali relacji z podróży po Polsce misia i smoka. Wysłuchaliście podcastu Misia Michasia
0: i smoka Adasia, piękna nasza Polska cała.
3: A dzisiaj odwiedziliśmy
0: Zamek w Mosznej.
3: Do usłyszenia.
0: Pa, pa.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu. Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
1: Piękne, słoneczne, można rzec upalne popołudnie piątkowe. Martyna Guderska i Daria Brzezińska. Witamy bardzo serdecznie w audycji Kultura nie śpi. Mam nadzieję, że teraz w jakiejś przyjemnej przestrzeni słuchacie audycji w Polskim Radiu Dzieciom. Może pijecie zimną lemoniadę, jeśli jeszcze nie jest przygotowana, to polecam, albo lody. No i że serwujecie sobie dzisiaj same przyjemności po zakończeniu roku szkolnego. Ja dzisiaj też mam dla was bardzo przyjemne tematy, związane między innymi z wydarzeniami, na które będziemy zapraszać. A wśród tych wydarzeń między innymi imieniny Jana Kochanowskiego, wspaniały piknik, który odbędzie się jutro w Warszawie. No i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o Festiwalu Miłosza, na który pędzę zaraz po audycji prosto do Krakowa. Jutro od godziny 10 do 12 pierwsza audycja specjalna z tego festiwalu, a w niedzielę druga. O szczegółach dziś jeszcze wam opowiem, ale to nie jest jedyny festiwal, o którym wspomnimy, bo przeniesiemy się dzisiaj też do Olsztyna, a konkretnie do Olsztyńskiego Teatru Lalek, żeby w towarzystwie dyrektora tegoż teatru, Tomasza Kaczorowskiego, zaprosić was na Międzynarodowy Festiwal Wyobraźni i Możliwości Teatru Lalek. To będzie już 21. edycja. Wystartuje 3 lipca. No i mam

0: Nadzieję, że do Olsztyna będziecie regularnie przyjeżdżać we wszystkie lipcowe weekendy, bo naprawdę warto. Zaplanowano premiery, ale przyjadą także zaprzyjaźnione teatry z różnych zakątków Polski. No i dużo, dużo się będzie działo. Ja byłam uczestniczką tego pięknego festiwalu w ubiegłym roku. Bardzo się cieszę, że festiwal jest kontynuowany, bo w zeszłym roku powrócił po dekadzie nieobecności w Olsztynie. No, ale widać, że Olsztyn już nie wyobraża sobie wakacji bez animy. O animie w drugiej części naszego spotkania, ale w pierwszej, proszę Państwa, w studiu pojawi się głos, który pewnie znają doskonale słuchacze radiowej czwórki, ale także świetnych podcastów. Jakub Jamrozek, dziennikarz programu czwartego, za chwileczkę pojawi się w Polskim Radiu Dzieciom w dość nietypowej roli. Spełnił chyba Kuba swoje dubbingowe, lektorskie marzenie. O to podpytamy. O co chodzi konkretnie i w jaką postać się wcielił, jakiej udzielił głosu, no to szczegóły usłyszycie za momencik. I to będzie taka dobra propozycja także na wakacje, szczególnie dla miłośników czworonogów. 22 645 20 55. Zapraszam do telefonowania, do współtworzenia naszej audycji, do dzielenia się tym, co u Was dzisiaj słychać i jak będzie wyglądał ten pierwszy weekend wakacji. Polskie Radio Dzieciom zaprasza zarówno na południe Polski, do Krakowa, jak i na północ, bo do Słowińskiego Parku Narodowego do Łeby pomknęła już Marta Powałowska. 3 minuty po godzinie 18:00. Pierwszy gość w studiu pojawi się zaraz po piosence, a piosenka, proszę Państwa, nie będzie przypadkowa.
1: O pan Krasym to piosenka, o pan Krasym, mądrym psie, który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać, no bo wie, że pies bez pana, tu stół bez jednej nogi.

O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym dobrym psie, który śmieje się do pana, który śmieje się do pana, lubi śmiać się, no bo wie,

twojego Panama. O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym wiernym psie, który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza, nikt nie zastąpi.

0: Piosenka Psa Pan Kracego, Pies Zawsze z Panem, ale dzisiaj takich psich piosenek, przebojów w audycji Kultura Nie Śpi będzie troszkę więcej. Nie przez przypadek, ponieważ w studiu pojawił się Jakub Jamrozek i za chwileczkę wam wyjaśnimy, co Jakub ma wspólnego z pewnym bardzo konkretnym psem.
1: Dzień dobry, a ja mam się teraz odezwać tym głosem, tak?
0: A chcesz się przywitać?
2: Cześć, mam na imię Precel. Jestem małym, brązowym kundelkiem i mieszkam w Warszawie. Zaraz o tym wszystko ci opowiem.
0: Coś podobnego, ale przyjechałeś z daleka.
1: Przyjechałem.
0: I mieszkałeś kiedyś w budzie.
1: Mieszkałem kiedyś w budzie z mamą i moimi braćmi i przyszedł taki moment, że zostałem adoptowany i faktycznie zamieszkałem w Warszawie, ale okazało się, że to wielkie miasto ma też bardzo wiele do zaoferowania takim

0: małemu pieskowi.
1: Można chodzić na spacery.
0: Można chodzić na spacery. Można iść do weterynarza nawet. Tak. I może się okazać, że u tego weterynarza nie jest tak źle.
1: Można uratować jakieś inne zwierzątko, które wcale nie jest psem.
0: Można też obsikać kamień, chociaż na początku się tego kamienia boimy, ale poznamy innego psa, który ma na imię Gucio i on nam pokaże, że naprawdę fantastycznie jest obsikiwać kamienie.
1: Jasne. I to przysłowie, podchodzić jak pies do jeża, to w ogóle nijak się ma do tej historii.
0: Ty chyba przeczytałaś wszystkie książki z cyklu Przygody psa Precla. Takie mam
1: wrażenie. Przeczytałam nie wszystkie, niestety, bo do wszystkich nie dotarłam, ale bardzo mi się ta historia podoba i mam nadzieję, że nasi słuchacze też po Przygody Precla sięgną i że sięgniecie też po audiobook. Przed nami podróże wakacyjne. Bardzo dobry czas.
0: To prawda, mamy już nagrane 4 części. To są Przygody psa Precla. Precel poznaje nowy dom, bo o tym powiedzieliśmy, o tej przeprowadzce do Warszawy. Precel pokonuje strach. To jest ta bajka, kiedy idziemy do lasu i nagle się okazuje, że tam jest ten wielki kamień, ale mamy przy okazji przyjaciela. Precel i nowi koledzy. Tu pojawia się jeż, tu pojawia się też ptaszek i kilka innych postaci, niezwykle ważnych w życiu Precla. No i Precel idzie na spacer. Tu kolejna wyprawa do lasu. Jest czego słuchać.
1: Precel, słuchajcie, uratował jeża, a jeż się potem zakochał dzięki temu.
0: Było, było.
1: Taka sytuacja.
0: A wiesz, co jest najgorsze, że ja nie pamiętam, jaki głos miał jeż. I gdybyś kazała mi dzisiaj go naśladować, to Precla wiem, ale z tym jeżem musiałbym sobie przypomnieć.
1: Ale to jest w ogóle skomplikowana sprawa, bo autorka Marta Maj tak wymyśliła, że tamtych bohaterów pojawia się kilku. No i tak naprawdę trzeba mówić nie jednym głosem.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, dlatego że ja kiedyś czytałem audiobooki, ale czytałem głównie kryminały i czytałem też Atlas Grzybów. To w ogóle jest moje prawie najfajniejsze po Preclu doświadczenie, dlatego że ten Atlas miał więcej przypisów niż samej treści. I czytanie przez 50 godzin, bo tyle to trwało o grzybach, było trudne. I nagle się okazuje, że przychodzi do mnie propozycja, żeby przeczytać Przygody psa Precla dla 3-, 4-, 5-latków.
1: I jak tak się 47-latków zaczęło? Też, wiesz?
0: No, myślę, że też, bo to są w ogóle historie o emocjach, więc nie tylko o zwierzętach i pewnie do tego dojdziemy. Natomiast to też jest ciekawe, że ja zacząłem tym głosem z kryminałów i z tego Atlasu Grzybów czytać Przygody psa Precla i dopiero później jakoś doszedłem do tego, że nie. Jak mały piesek widzi kamień i się go boi, to nie może mówić takim basbarytonem, tylko musi...
1: Tak jak borowik albo prawdziwek.
0: No właśnie.
1: Ale sobie świetnie z tym poradziłeś. Posłuchajcie koniecznie, my dzisiaj posłuchamy kilku fragmentów.
0: Ale tylko jeśli wejdziesz w to razem ze mną, dlatego że to jest historia psa Precla i Gucia. Guciem jesteś ty.
1: Dobrze, mogę być Guciem. Ale już chcesz, żebyśmy weszli w tę rolę?
0: To wszystko zależy od ciebie, tylko pamiętaj, że Gucio ma bardzo niski głos, więc ty musisz zejść niżej, a ja wchodzę wyżej.
1: Gucio. Poczekaj, muszę tego głosu poszukać. Ale zanim wcielę się w Gucia, to muszę cię zapytać o pewną bardzo ważną i poważną sprawę. Bo to, że ty świetnie rozmawiasz z ludźmi, to my wszyscy doskonale wiemy. Znakomicie prowadzisz audycje, świetne podcasty. No, teraz jeszcze głos psa Precla. Uwielbiasz książki, ale ja przeczytałam, że ty uwielbiasz koty. Co na to? Czy ty masz kota w domu?
0: Ja mam 2 koty. Jeden...
1: I co na to te koty?
0: Nie powiedziałem im o tym, że tak czytałem Przygody psa Precla. Kiedy trenowałem w domu, to zamknąłem sypialnię i po prostu tam sobie naczytywałem ten tekst. No a potem udawałem, że nic mnie z Preclem nie łączy. Przepraszam cię, Precelku. Natomiast w moim domu mieszka pan Puma. To jest czarny kot. Ja w ogóle wychodzę z kotem na spacer, więc my codziennie jesteśmy na smyczy pomiędzy Chaszczami na Bielanach w Warszawie. I druga kotka to jest Laila. Ona ma takie imię jak tytuł piosenki Erika Claptona. Więc ja faktycznie jestem kociarzem i to takim kociarzem na maksa, który z tymi kotami jest absolutnie wszędzie i kiedy jest teraz tak gorąco, to on tak bardzo boi się o te koty, czy jak wrócę, to one jeszcze będą tam na mnie czekać, czy nie, ale czekają zawsze. Zostawiam im klimatyzator, więc jest okej.
1: A wiesz, że moja kotka szalona dzisiaj nie dała się wypędzić z balkonu, 40 stopni.
0: Ale wiesz co, ja ją rozumiem, bo na przykład u mnie cieplej jest w mieszkaniu niż na zewnątrz, więc gdyby twoja kotka mieszkała u mnie, prawdopodobnie też by się wyprowadziła na balkon.
1: Ale tak pomyślałam, jak dowiedziałam się, że jesteś wielbicielem kotów i takim kociarzem, że czytanie o psie, no to rzeczywiście dla twoich przyjaciół kocich mogłoby być takim małym kłopotem, bo moja Felka jest potwornie zazdrosna. Ja mam też psa, więc u mnie jest pewnego rodzaju...

0: równowaga, ale felka jest też bardzo pamiętliwa. Więc jak ktoś powie jej na przykład coś niemiłego, to ona wyczeka odpowiedni moment.
1: No to mój kot myślę, że robi podobnie, szczególnie rano, kiedy o godzinie 4:30 chce mnie obudzić, a ja mam bardzo wiele śladów na moich stopach, które skrzętnie zakrywam skarpetkami, żeby ich nie było widać, ale faktycznie być może to jest właśnie zemsta. Ale nie wiem, czy wiesz, pies Precel też mieszka z kotem. To nie jest tak, że on jest precelkiem, który jest jedynakiem i ze swoimi opiekunami Martą Maj i Mateuszem Rusem mieszkają sami w mieszkaniu. Tam jest też kot, o którym też podobno będą przygody.
0: Ale nie poznałeś Precla osobiście?
1: Precla nie poznałem osobiście. Mamy spotkać się w lipcu na kawie, tylko jeszcze to nie jest jakoś dookreślone, czy tam będzie Precel. Bo gdybym usłyszał, mamy spotkać się na wodzie, to wiedziałbym, że na pewno będzie Precelek. Mam nadzieję, że się pojawi.
0: Ja dowiedziałam się całkiem niedawno, że Precel był w naszym studiu.
1: Precelek razem, był w waszym...
0: Tak,
1: dlaczego
0: razem
1: ja o tym
0: Martą
1: nie wiem?
0: I z Mateuszem. Ja też tego nie wiedziałam. W audycji Strefa Rodzica już jakiś czas temu, więc jeżeli będziecie chcieli poznać też głos Preca, to hał, hał, to proszę odnaleźć tą audycję, bo Precel się tam w pewnych momentach odzywa. Na początku był bardzo nieśmiały, ale rzeczywiście odwiedził nas razem ze swoimi przyjaciółmi ludzkimi. To była audycja poświęcona akceptacji zwierząt, nawiązywaniu relacji ze zwierzakami i empatii.
1: Wiesz, ja w ogóle mam taką teorię.
0: Historia.
1: Mam taką teorię, że gdybym chodził do przedszkola, to byłaby olbrzymia szansa, że psa Precla spotkam, bo tu jest taka super ekipa, Mateusz, Marta i Precel, która podróżuje po całej Polsce i opowiada o tym, jak powinniśmy podchodzić do zwierząt, ale też o tym, jak wygląda taka emocjonalna więź człowieka ze zwierzęciem i być może nawet te przygody, które każdy pies i każdy kot w codziennym życiu mają.
0: A ty będziesz miał jeszcze dużo roboty, bo ja słyszałam, że 20 historii to jest takie założenie.
1: To ja nawet o tym nie słyszałem, ale słyszałem o tym, że będzie książka z pamiętnika psa Precla i ona będzie super, dlatego że to będzie książka dla 6, 7, 8-latków i dla mnie to będzie ogromne wyzwanie, bo już wszedłem na swoje 3-latkowe rejestry preclowe i teraz będę musiał coś pozmieniać, żeby takiego 6, 7, 8-latka też zaciekawić. Ale mam nadzieję, że Marta z Mateuszem pomogą.
0: No tak, bo szczeniaczki to jednak trochę inaczej chałczą.
1: No a poza tym Precelek dorasta. My faktycznie nagrywaliśmy te pierwsze 4 audiobooki rok temu, więc po roku Precel też już jest dojrzałym kawalerem.
0: Poznajcie Precla koniecznie, może uda wam się też go zaprosić, można odnaleźć przyjaciół ludzkich Precla w internecie, na stronie internetowej, można zamówić książkę, można zaprosić to trio do przedszkola na przykład.
1: Można. Nawet mi się czasem zdarza, że ktoś się do mnie odzywa na przykład na Messengerze albo Instagramie i bardzo mnie prosi, żebym nagrał jakieś życzenia głosem psa Precla, bo okazuje się, że syn albo córka uwielbiają Precelka.
0: To może na koniec. My poprosimy jakieś takie życzenia na wakacje.
1: Dobra.
0: Ale to jeszcze nie,
1: to jeszcze nie ten moment.
0: To jeszcze nie jest ten moment. To pozwól, że posłuchamy piosenki, a ja się tak mentalnie spróbuję przygotować do tej roli, żeby ją udźwignąć. Nie chciałabym zepsuć tego Gucia.
1: Bo to jest Gucio i na pewno nie warto kierować się tym, że w Pszczółce Mai też był Gucio, bo to jest
0: to
1: zupełnie
0: nie jest
1: inny
0: ten Gucio.
1: Nie, nie, nie. Ten Gucio, który będzie w tych przygodach psa Precla, musi mówić naprawdę niskim głosem, a nie tak jak towarzysz Mai.
0: No tak, czyli nie każdemu Gustawowi
1: spróbujemy,
0: Guciowi. No to spróbujemy. Trzymajcie za mnie kciuki. Wracamy zaraz po piosence.

rozproszone lecą prosto w nos. Chcesz się martwić? Nie rób tego!

0: Kuba Jamrozek, dziennikarz programu Czwartego Polskiego Radia Głos Precla. Zagadałeś mnie straszliwie podczas piosenki Psiejsko-Czarodziejską. Nie zdążyłam się w ogóle przygotować. Ani ciut-ciut, tak.
1: Do roli Gucia. Słuchaj, ale myślę, że to jest taka rola, tak, że Gucio musi być tak spontanicznym psem, że niezależnie co powiesz, to będzie super. No to jest jedyna wskazówka, ale więcej nie daje. Nie przejmuj się.
0: Dobrze.
1: A to jest właśnie ten moment, bo ja zaczynam się stresować.
0: Nie, ty to się w ogóle nie masz czym stresować, ale ja jestem przerażona.
1: No to spróbujmy.
0: No spróbujmy.
1: Przygody psa Precla. Precel pokonuje strach. Książka Marty Maj. Czytają
0: Martyna Chuderska
1: i Jakub Jamrozek. Cześć, mam na imię Precel. Jestem małym brązowym kundelkiem i mam teraz prawie 3 lata. Ale gdy byłem szczeniaczkiem, to bałem się bardzo wielu rzeczy. Często wydawało mi się, że pomniki, wielkie kamienie albo śniegowe bałwany mają ogromne zęby i wyłupiaste oczy. Patrzyły na mnie podejrzliwie. Bałem się, że zrobią mi coś złego. Gdy szedłem na spacer ze swoimi opiekunami i zobaczyłem duży kamień albo nieruszającą się postać z kamienia, od razu zaczynałem szczekać. Nie tędy! Uciekajmy od tych wielkich zębów! Czasami chowałem się pod ławką, o ile była w pobliżu. Innym razem w nogach właścicieli. Kiedyś nawet przewróciłem moją opiekunkę, bo oplątałem smyczą jej nogi. Ups, to nie było specjalnie. Moi opiekunowie zastanawiali się, o co mi chodzi. Nie umiałem im powiedzieć po ludzku. No bo jak? Przecież jestem pieskiem. Pewnego razu na spacerze spotkałem pieska, który bez problemu chodził wokół wielkiego kamienia. Przyglądałem się temu ze zdziwieniem. Co ty robisz? Przecież ten kamień zaraz cię ugryzie.
2: No co ty? Kamienie nie gryzą.
1: Okazało się, że nieustraszony pies ma na imię Gucio. Był mniejszy ode mnie,

0: a jednak obsikiwał pomniki, głazy, a nawet śniegowe bałwany. Nie mogłem w to uwierzyć.
1: Chodź ze mną. Pokażę ci, że nie trzeba się bać.
0: Na każdym wspólnym spacerze Gucio uczył mnie, jak być odważnym. Zaczęliśmy od oswajania się z kamieniem na podwórku. Nie było łatwo. Mimo że Gucio twierdził, że głaz nic mi nie zrobi, to czasami o tym zapominałem. Wtedy donośnie szczekałem. Wytrwale próbowałem dalej. Gucio przekonywał mnie, że każdego dnia będzie łatwiej. Uwierzyłem mu. W końcu był dla mnie przykładem odwagi.
1: Chodź, zobaczysz, że kamień cię nie zje.
0: To nie jest śmieszne. A jak mnie złapie za ucho, to co? Robiłem naprawdę małe kroki. Łapka za łapką. Ale im bliżej kamienia byłem, tym wyraźniej widziałem, że nie ma strasznych oczu. Tak naprawdę nie miał żadnych. Zębów też nie miał. Ależ ta wyobraźnia płata figle. Pewnego popołudnia, gdy na dworze świeciło słońce, fruwały motyle, a na drzewach rosły zielone liście, zebrałem się na odwagę i sam obsikałem kamień. Ale mimo wszystko zaraz szybko uciekłem. Później obserwowałem nieruchomy głaz z bezpiecznej odległości, ale nic się nie działo. Podszedłem więc po raz kolejny, a Gucio już tam był i bawił się swoją zabawką.
1: No i jak? Pogryzł cię kamień?
0: Całe szczęście nie! Teraz już wiem, że nie było się czego bać. Dzięki, przyjacielu!
1: Chodź teraz bawić się szarpakiem. Zasłużyłeś.
0: Złapaliśmy zabawkę z obu stron i przeciągaliśmy ile sił w pyszczkach. Opiekunowie bardzo się ucieszyli, gdy zobaczyli moje postępy. Dostałem od nich kawałek suszonej kaczki, który ze smakiem i bez strachu zjadłem w pobliżu kamienia. Byłem z siebie bardzo dumny. Moi właściciele chyba też, bo cały czas powtarzali: brawo, pracelku, udało ci się pokonać strach. Zdałem sobie sprawę, że czasami strach ma wielkie oczy, a nawet zęby. Jednak często to, czego się boimy, okazuje się nieprawdziwe. I w takich chwilach dobrze jest mieć przyjaciela, który pomoże nam pokonać lęk. Opiekunowie też się sprawdzają w tej roli. Moi dali radę. Odkrywanie świata jest fajne.
2: Brawo dla Kuby! Czyli psa precelka.
3: Psa precelka bardziej, psa precelka. A słuchajcie, ja mam jeszcze do was trzy pytania, dlatego że zwykle to jest tak, że kiedy poznajemy historię precla, to potem jest mały sprawdzian z tego, czy tę historię znamy na piątkę. Czego bał się precelek? Kto wie? 3 sekundy i musi być odpowiedź, niezależnie gdzie nas słuchacie.
2: 22 645 2055.
3: To czekamy w takim razie na telefony. Czego bał się precelek? Jak pokonał strach? No i...
2: Jest jeszcze trzecie pytanie.
3: Czy ty też się czegoś boisz?
2: Ja to się boję czasami.
3: Ja też. A ty czego?
2: Czego się boję? Boję się czasami na przykład, że zaśpię rano, na poranek w radiu.
3: Ja też tak. A w ogóle zawsze mam taki sen. To jest... Największe lęki wychodzą związane z pracą w
2: i
3: radiu.
2: I że ktoś mnie goni czasami.
3: Ale to też, ale w radiu to już nie w radiu.
2: Nie, w radiu mnie nikt nie goni.
3: Bo mnie się zawsze śni, że jestem w galerii handlowej i tam mamy stamtąd audycję i ja biegnę po ruchomych schodach, tylko że nigdy nie mogę dotrzeć do tego miejsca, gdzie mamy tę audycję. I się okazuje, że nigdy nie jestem w stanie dotrzeć tam punktualnie. I to mnie przeraża. To podobnie jak u ciebie.
2: Tak. No, to tak jak z tymi porankami, wiesz, piąta, na 5:15 mam nastawiony budzik, ale już od 4:00 się budzę. No taka to przypadłość.
3: Ale zwierzaki są po to, żeby o tej porze budzić.
2: Tak, kot puka do mnie już o 4:00 regularnie.
3: Tylko puka? Nie drapie? Nie skrobie?
2: Skrobie w drzwi czasami.
3: A, to ładne, to ładne. Mój ma jeszcze taką technikę, że
2: albo gryzie mnie po stopach. To gorsze.
3: To gorsze, bo zostawia ślady. Ale ja mam jeszcze tak, że czasem kładzie mi się brzuchem na twarzy. No to wtedy mózg się obudzi.
2: To są łobuzy, co? Straszne.
3: Pan Puma szczególnie. Czarny.
2: Moja Felka to też jest zbój. Bieszczacka bestia, tak na nią mówimy, bo znaleziona w Bieszczadach.
3: To mój też jest.

0: Podkarpacia.
1: Tak, 3 miesiące tylko miało, bo taka malutka, taka maleńka, że za pazuchą ją przywieźli.
0: To ładnie.
1: No, przywieźli do nas za pazuchą.
0: Ja sobie sam przywiozłem, ale moja ciocia faktycznie znalazła mojego pana Pumę w krzaczorkach takich i on sobie tam spacerował. Chyba mama go zgubiła, więc całe szczęście, że ta ciocia wtedy przechodziła i potem zaczęli szukać mu, chcieli znaleźć mu jakiś dom i pojawiłem się ja, że faktycznie mogę
1: Byliście sobie pisani.
0: Byliśmy, tak. No, myślę, że to jest taka przyjaźń, która przetrwa lata.
1: I tego ci życzymy.
0: Dziękuję.
1: I twojej Pumie.
0: Dziękuję.
1: Gabrysia się do nas dodzwoniła, wiesz? Sprawdzimy, czy zna odpowiedzi.
0: Cześć, Gabrysiu.
2: Dzień dobry.
1: No dzień dobry, Gabrysiu. Cześć, jak się masz?
2: Dobrze.
1: Jak tam po zakończeniu roku szkolnego? Świętowałaś już? Lody,
2: tak,
1: lemoniada.
2: Pojechałam z rodzicami na lody.
1: Wspaniale. To bardzo się cieszę, że znalazłaś czas, żeby posłuchać audycji. A słuchałaś tej krótkiej opowieści o precelku?
2: Słuchałam.
1: To pewnie wiesz, czego bał się precelek?
2: Bał się kamienia.
1: No właśnie. A pamiętasz, jak pokonał strach?
2: Kolega mu powiedział, że nie ma się czego bać i tak z nim podchodził, aż w końcu sam dał radę.
1: Tak, to ja, Gucio.
0: Gucio, to wszystko dzięki Guciowi.
1: Wszystko dzięki Guciowi. Nie, no już nie będę sobie tutaj tak zasług dokładać, to był Gucio po prostu. I opowieść autorki, wiadomo.
0: Gabrysia, zacząłem wchodzić w twoją rolę.
1: Proszę, to przyjmuję.
0: Gabrysiu, czy ty też masz takie rzeczy, których się boisz?
2: Boję się pająków, sądziłem, że nic mi nie zrobią.
0: No tak. To ja też się boję, ale muszę wam zdradzić, że pająk też się pojawia w jednym z wydań precelka i nawet tych audiobookowych, kiedy precelek przyjeżdża do Warszawy i poznaje swój nowy dom, faktycznie tam mówiący znów bardzo niskim głosem pająk spuszcza się gdzieś z góry, ale okazuje się najlepszym przyjacielem precla.
1: Świetny jest pająk i oprowadza precelka po całym mieszkaniu, a że ma dużo nóg, to sprawnie go oprowadza.
0: A jak ładnie pająk śpi nawet.
1: Tak. A wiecie, że ja akurat lubię bardzo pająki, ale u mnie w domu nie wszyscy lubią. Ale już też nie krzyczą i nie panikują. Moje córki tylko zazwyczaj mnie proszą, żebym przybiegła i przeniosła bezpiecznie tego pająka w jakieś inne miejsce. A ja pająki bardzo lubię.
0: Gabrysiu, ty powiedziałeś, że się boisz pająków, a są na przykład takie zwierzaki, które w domu masz i bardzo je lubisz?
2: Kiedyś miałam kota, ale już nie żyje.
1: To pewnie w kocim raju sobie siedzi teraz. No tak, zwierzątka nie są wieczne, niestety.
0: Niektórzy mówią, że przechodzą zatęczowy most.
1: Tak, że przechodzą zatęczowy most. Zatęczowym mostem jest też już mój pies, labradorka Neska, którą też bardzo kochaliśmy, a teraz mamy pieska Tobiasza.
0: Też ładnie.
1: Tak,
0: a za tęczowym mostem jest też mój żółw Gluź, bo miałem kiedyś żółwia i wydawało mi się, że mamy fantastyczną relację ze sobą. A dopiero kiedy przygotowywałem taki radiowy materiał, to się okazało, jak spytałem specjalistę, że żółwie nie słyszą.
1: O, proszę.
0: Więc trochę sobie wmówiłem te relacje, że on nie tak lubi do mnie przychodzić, kiedy wołam go po imieniu, no ale co zrobić, tak bywa.
1: Oj nie, no skoro wołałeś go, nie miałeś sałaty, ani żadnych innych smaczków, a przychodził, no to chyba jednak musiał cię trochę lubić.
0: No może mnie jednak trochę lubił, ale wiesz, że się okazało, że żółwie tak naprawdę to sałaty nie powinny jeść, tylko powinienem chodzić na łąkę, zrywać trawę, potem tę trawę suszyć i na cały rok porcjować i temu mojemu Glusiowi dawać.
1: Ja nigdy nie miałam żółwia. Gabrysiu, ty miałaś kiedyś do czynienia z żółwiem?
2: Nie.
1: Moja przyjaciółka w podstawówce miała żółwia. Słuchajcie, no i my właśnie nie wiedziałyśmy, dawałyśmy mu tą sałatę. No, on był szczęśliwym żółwiem, dobrze się czuł.
0: No myślę, że żółwie na sałatę i na jabłuszko się skuszą. Ale to jeszcze jedną wam historię opowiem, dlatego że spotkałem kiedyś takiego chłopaka, który mieszka w Warszawie i on trzymał w domu kurę.
1: Kurę.
0: Tak, i ja pojechałem do niego, żeby o tej kurze porozmawiać, natomiast okazało się, że kura nie jest głównym bohaterem tej całej opowieści, bo w jego akwarium pojawił się też karp. Był to karp wigilijny, którego znalazł z panami strażnikami na targu i spytał ich, czy skoro coś będą robić z tymi karpiami, to może sobie go zabrać do domu. I faktycznie uratował tego karpia. Znalazł nawet ichtiologa, czyli pana, który stworzył specjalną substancję, taki antybiotyk dla tego karpia, żeby on był zdrowy. I faktycznie żył kilka lat w tym akwarium. Ale myślałem, że na tym się skończy historia. A ten chłopak w pewnym momencie otwiera lodówkę,

0: a tam obok kefiru, obok jogurtów żółwie. Żółwie zahibernowane, bo okazuje się, że żółwie hibernują.
1: W lodówce.
0: W lodówce.
1: Żółw w lodówce.
0: Żółw w lodówce. Nie zmyślam tej, tak naprawdę było.
1: Moje dzieci marzyły o tym zawsze, żeby mieć w lodówce pingwina. To jest marzenie raczej nie...

0: Potem się przetną, kto
1: tym,
0: wie?
1: Tym bardziej, Gabrysiu, że my dzisiaj przywołaliśmy nasze historie. Okazało się, że na Podkarpaciu można znaleźć kota, który gdzieś czasem się zagubi. Tak, nie jednego.
0: Tak, myślę, że jest sporo takich biedaczków, które szukają domów. No nie zawsze mamy warunki ku temu, ale na przykład można czasami się zgłosić do schroniska i psy zaprowadzić na spacer. My tak, zanim Tobiasz się pojawił w naszym domu, tak właśnie pomagałyśmy zwierzakom z moimi córkami i oprowadzałyśmy psy po okolicy pewnego schroniska. Schronisko ma nazwę Pod Aniołem. No i tam zaprzyjaźniłyśmy się z takim psem husky, który nazywał się Hazan. Ja się bałam Hazana, ale moje córki nie.
1: A bardzo przez samochód czy przez CH?
0: Nie dopytałam.
1: A, nie dopytałaś o to?
0: Nie dopytałam.
1: Gabrysiu, ja ci mogę tylko zaoferować się i twoim rodzicom, że jak będziecie kiedyś w Warszawie, to zapraszam na Bielany. Będę tam spacerował z moim kotem, więc dam ci do ręki smycz. Zobaczysz, jak to nie jest, jak to jest chodzić nie chodnikiem, a po różnych dziwnych, krętych ścieżkach.
0: To będziesz musiała chodzić po krętych ścieżkach i po krzaczkach na Bielanach, żeby spotkać Jakuba. Ale myślę, że to nie będzie trudne i będziesz od razu wiedziała, który to jest chłopak, bo nie widziałam wielu osób wyprowadzających koty na spacer.
2: Ale... Ja widziałam.
1: No, no,
0: widziałaś, Gabrysiu?
2: Tego pana na ulicy, który wyprowadzał kota.
1: A jak to się okaże, że to ja byłem właśnie wtedy?
0: A może to był kota? Ja a pamiętasz, jak on wyglądał? Albo kot?
3: Nie,
0: albo...
3: Poznaniu, nie.
2: Poznaniu.
0: A w Poznaniu. Byłeś w Poznaniu na wycieczce z kotem?
1: W Poznaniu byłem, ale bez kota.
0: A bez kota. A twój kot podróżuje?
1: Zdradzę wam, że w pandemii podróżował pociągiem i dał sobie świetnie radę. Nawet otwierałem skiper i zwykle w pociągach jest tak, że przy oknie jest taki mały stoliczek. Tam można sobie wodę położyć i pan Puma, jak sobie tam usiadł, to siedział przez bite 5 godzin, bo trasa z Rzeszowa do Warszawy jest długa.
0: To prawda. No teraz już coraz krótsza.
1: No coraz krótsza, to prawda.
0: No ja mojej Felki nie zabrałam. Zabrałam ją tylko 2 razy w podróż samochodem i bardzo jej się to podoba. Tak, słuchajcie, stoi jak surykatka. Na 2 łapkach tylnich, a 2 przednie ma w górze i wygląda i obserwuje cały świat. To jest bardzo komiczne zjawisko.
1: To może ty masz faktycznie surykatkę, a nie kota.
0: A może ja mam surykatkę. Może Felka udaje tylko, że jest kotem. No nie wiem. Gabrysiu, bardzo serdecznie cię pozdrawiamy. Czy ty już na dobre zaczęłaś wakacje? Czy lada moment gdzieś wyjeżdżasz? Czy będziesz jeszcze spędzała te najbliższe dni, czy może tygodnie w domu? Jakie masz plany?
2: Wyjeżdżam na obóz za 2 dni, ale jeszcze jutro mam wyprawione urodziny.
0: Twoje własne?
2: Tak.
0: Twoje własne urodziny. Ile lat już kończysz?
2: Wiesz, 11. Kobiet?
0: 11. No i jak ty się czujesz jako 11-latka? Coś się zmienia w życiu? Ja to już nie pamiętam tych czasów. To kiedy to było? A masz jakieś marzenie urodzinowe?
2: Nie wiem.
0: Jedni są zwolennikami, że trzeba wypowiadać życzenia i manifestować, i one wtedy lecą w kosmos i się spełniają, a inni jednak duszą tak w sobie, w środeczku, bo się boją, że się nie spełni, jak wypowiedzą głośno. Do której grupy należysz?
2: Ja może nigdy nie mówię.
0: A ty, no to przepraszam cię, to w takim razie szanujemy tajemnicę.
1: To zazdroszczę ci, Gabrysiu, bo ja paplam na prawo i lewo i same problemy z tego, bo potem czekam, aż się spełnią i chyba dobrą drogę wybrałaś.
0: No właśnie, tutaj mamy dwie opcje, czyli jesteśmy tutaj w dwóch różnych. No, zobaczymy, jak to będzie z tymi marzeniami. Może kiedyś będziemy mieli okazję spotkać i przedyskutować, który sposób się sprawdza. Gabrysiu, no to wszystkiego dobrego dla ciebie. Niech spełniają się te skryte marzenia. Odpoczywaj, łap dużo energii wakacyjnie i baw się dobrze.
1: Ja obliczyłem, że Gabrysia jest starsza o 8 lat od psa Precla.
0: No proszę.
1: No. Starsza siostra, bo ja uważam,
0: starsza siostra Precla.
1: Można tak mówić, jeśli chodzi o relacje ludzi i zwierząt.
0: Tak. Gabrysiu, czy ty chcesz kogoś pozdrowić?
2: No, chcę pozdrowić całą swoją rodzinę, przyjaciół, polskie radio, dzieciom, Krzysia i słuchaczy polskiego radia dzieciom.
0: Pozdrawiamy oczywiście serdecznie. A ja mam taką propozycję, ponieważ znałaś wszystkie odpowiedzi na pytania naszego dzisiejszego gościa, żebyś się przez chwilkę jeszcze nie rozłączała, dobrze? Może wyczarujemy jakąś niespodziankę dla ciebie.

0: Prawda?
1: To zostań jeszcze przez chwilkę z nami. Za chwileczkę Daria się do ciebie odezwie w sprawie adresu, a my cię bardzo serdecznie jeszcze raz pozdrawiamy. Trzymaj się cieplutko.
2: Pozdrowienia.
1: Wszystkiego dobrego. Powiedz, Kubo, a ty tak na równi książki i audiobooki traktujesz?
2: To jest chyba najtrudniejsze pytanie świata, bo ja uwielbiam trzymać się w ręce. A wiesz co, wydaje mi się, że jedno z drugim się łączy w momencie, w którym czytasz te książki, bo ja potrzebuję mieć książkę w ręce. Ja lubię przekładać strony, dotykać faktury papieru, to jest dla mnie bardzo, ale to bardzo ważne. A z drugiej strony jestem też zafascynowany tym światem audiobooków, które sam przy okazji nagrywam. Natomiast trochę... Też widzę pewien problem, jeśli chodzi o ten świat audiobookowy dla dorosłych. Szczególnie nie mówię tutaj o przygodach psa Pretzla, bo wiem, że jest dużo takich booktokerów, którzy słuchają audiobooków i słuchają ich na przyspieszeniu, na przykład dwu- albo trzykrotnym, po to, żeby potem szybko nagrać recenzję książki i wrzucić do internetu. Czyli to jest trochę taka...
1: Nie potrafiłabym tego.
2: No właśnie, to jest trochę taki wyścig z czasem i gra o to, żeby zdobyć czyjąś uwagę w internecie, a ja lubię jednak doświadczać tej literatury, tego, że ktoś musiał przy tym usiąść, napisać, zaangażować się, więc lubię tu i teraz. Chociaż akurat jak jest jeden do jednego audiobook i książka, to wtedy jest okej. Okay.
1: I tu mamy taką sytuację, moi drodzy. Przygody Pretzla.
2: Trochę
1: książka,
2: tak, trochę
1: i
2: tak.
1: Audiobook. Proszę czytać, proszę słuchać, tak jak wam wygodniej. Głos Pretzla już troszkę znacie.
2: A mogę ci zadać jeszcze jedno pytanie?
1: No pewnie.
2: Twoim zdaniem taki Pretzel dla sześciolatka to powinien mówić jeszcze wyżej, czy tak trochę niżej? Jaki powinien być Pretzel dla starszych?
1: No myślę, że jednak troszkę niżej.
2: Trochę niżej.
1: I może troszkę wolniej. Mój Tobiasz na przykład zauważyłam ostatnio, że zrobił się bardzo poważny. On ma 7 lat. Jest poważniejszy, troszkę ma siwiejącą brodę. Lubi się bawić oczywiście i dokazywać, wiadomo. Uwielbia piasek, więc może to jest w ogóle jego najcudowniejsze miejsce na świecie.
2: Ja myślę, że Tobiasz, wiesz, że to jest mój chyba zagubiony brat bliźniak, bo nie mam siwej brody, ale mam siwe włosy i też lubię piasek.
1: No tak to jest z tymi stworzonkami. Ja życzę wszystkiego dobrego twoim kotom, bo może słuchają audycji, więc żeby tutaj nie miały żadnych pretensji. Bardzo dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie.
2: Dzięki wielkie.
1: Czekamy na kolejne audiobooki i na kolejne części. Ja już wiem, bo tak powiedziano tu w studiu, że będzie 20.
2: Że będzie 20. To tak. Ja też od dzisiaj wiem, ale wiem, że te najbliższe to będzie na pewno Pretzel o świętach, to będzie Pretzel, który idzie do lekarza weterynarii. No i ten Pretzel dla nieco starszych ludzi też będzie. Z pamiętnika psa Pretzla, tak się nazywa ta
1: książka. To ja dla tych starszych trochę ludzi, to dla mnie. Jakub Jamrozek był naszym gościem.
2: Dzięki wielkie.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki.
1: Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia i usłyszenia.
1: I usłyszenia,
2: również.
1: Tak.

0: Audycja Kultura nie śpi. W tym momencie już 18 minut zostało do godziny 19, a my zmieniamy temat na fascynujący, bo związany z Międzynarodowym Festiwalem Wyobraźni i Możliwości Teatru Lalek Anima. Przed nami 21. edycja. Olsztyn i Olsztyński Teatr Lalek przygotowuje się do bardzo intensywnych lipcowych weekendów. A o wszystkim opowie nam dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek, Tomek Kaczarowski. Witam cię, Tomku, serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim. Bardzo się cieszę, że będę mógł opowiedzieć o tegorocznej edycji Animy.
0: Czy w Olsztynie jest też tak upalnie, jak w Warszawie?
1: Tak, pogoda jest, można powiedzieć, przepiękna. Zima też była piękna, a teraz z kolei lato nam pokazuje swoje możliwości. Olsztyński Teatr Lalek ma sceny klimatyzowane, więc jest gdzieś, gdzie wytchnąć. Zapraszamy serdecznie. Jeszcze w najbliższy weekend gramy naszą ostatnią premierę Zakurzoną Królewnę, więc kto potrzebuje od tego ukropu troszeczkę odetchnąć, no to jeszcze chyba ostatnie bilety są.
0: O, kochani, można sobie wyobrazić piękniejsze rozpoczęcie wakacji niż w teatrze, w takim chłodnym, ale jakże przyjemnym, przytulnym równocześnie pomieszczeniu na pięknym spektaklu. No ja mam nadzieję, że ta pogoda przyciągnie też turystów do Olsztyna, nie tylko samych mieszkańców, którzy na pewno już wypatrują kolejnej edycji festiwalu. Po tym szaleństwie, jakie zaserwowaliście nam w zeszłym roku, no to myślę, że to jest jedno z najbardziej wyczekiwanych i wytęsknionych spotkań wakacyjnych właśnie. Aż 4 wspaniałe weekendy zaplanowane. A zaczynamy już 3 lipca.
1: Tak, to już zaraz, to już za tydzień. Troszkę trudno się z tym oswoić, ale za tydzień rozpoczynamy naszymi spektaklami, bo z samego rana będzie Pchła Szachrajka pod opieką reżyserską Zbigniewa Głowackiego, czyli byłego dyrektora teatru Lalek w Olsztynie. O 11:00 Zakurzona Królewna, czyli nasza najostatniejsza premiera, dosłownie sprzed tygodnia, prapremiera tekstu Piotra Rowickiego dla dzieci powyżej 6 roku życia, której naprawdę wyciągnęliśmy nasze lalki z magazynu i tytułowa Zakurzona Królewna jest lalką, którą Elżbieta Grat, która gra w tym spektaklu, debiutowała chyba prawie 30 lat temu na deskach Olsztyńskiego Teatru Lalek. Jest bardzo sentymentalna, piękna wizualnie opowieść. No a o 17:00 w piątek premiera spektaklu pod tytułem Jezioro. Łabędzie, to jest autorski tekst i reżyseria Honoraty Mierzejewskiej-Mikoszy. Spektakl dla dzieci powyżej 4 roku życia. I ten spektakl zagramy jeszcze w sobotę i w niedzielę. W sobotę będzie tłumaczony na polski język migowy. Myślę, że to będzie bardzo piękna, wizualna, lalkowa opowieść z multimediami, z piękną muzyką, z warmińskimi akcentami, z bardzo małą ilością słów, bo chcemy tutaj taką poetycką opowieść obrazami budować. Ja nie mogę się doczekać, tak naprawdę to jest jedna z moich najbardziej wyczekiwanych rzeczy przez ten cały sezon. To Jezioro Łabędzie Czajkowskiego jest tylko jakąś inspiracją, tekst autorski napisała Honorata Mierzejewska-Mikosza. No i ten piątek to jest pod znakiem naszych spektakli. A w kolejne dni zapraszamy choćby na ruchomy plac zabaw w Teatru Lalka w Warszawie. Będzie to na rynku Starego Miasta Olsztyna. To są te pokazy plenerowe, to są w większości pokazy bezpłatne, o ile nie ma jakichś ograniczeń dla ilości widzów, ale to też wszystkie szczegóły na naszej stronie. Ponadto, ponownie, tak jak mówiłem, Jezioro Łabędzie tłumaczone na polski język migowy, a w niedzielę na przykład na Targu Rybnym w Olsztynie Skok na Księżyc, czy wieczorne widowisko, które będzie grane po zmroku, ale dla dzieci powyżej 7 roku życia w Parku Centralnym zagramy Kwiat paproci Teatru Latarnia. Piękna, legendarna opowieść, no być może jakieś 2 tygodnie spóźniona po tej nocy świętojańskiej, ale myślę, że przez okoliczności, biorąc pod uwagę, że zagramy to nad Łyną, szumiąca woda, ten niesamowity zielony teren Parku Centralnego zrobią niesamowity klimat do tego muzycznego widowiska. No i też coś, co bym bardzo Państwu polecał w poniedziałek, wyjątkowo w pierwszy weekend, przedłużamy weekend o poniedziałek, ponieważ

0: 16 w poniedziałek 6 lipca zagramy spektakl Blady Baron. To jest belgijska grupa Kopergietery, taka legendarna, o której się powtarza, że zmieniła niejedno życie młodego człowieka. Ludzie wracają, jeżdżą za nimi po całej Europie. Spektakl dla dzieci powyżej 8 roku życia będzie tłumaczony napisami. Ten spektakl, ale on jest muzyczny. Mhm. On jest opowieścią w dużej mierze o tym, jak twórcy muzyki radzą sobie w świecie pełnego podziałów w reżimie. Myślę, że to bardzo ciekawa, poetycka i też popowa opowieść, żeby zobaczyć w ogóle, jak teatr dla młodego widza funkcjonuje nie tylko w Polsce, ale też na Zachodzie.
1: Ale nie tylko artyści z Belgii do was przyjadą, bo także z Francji, z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Ukrainy.
0: Tak, w kolejny weekend, już w piątek zapraszamy na spektakl Circles, czyli okręgi, koła z legendarnego Helios Theater z Niemiec. Spektakl dla najnajów powyżej 2 roku życia. Zagramy go aż 4 razy, od 9, 11, 15, 17, ponieważ artysta instaluje się na naszej dużej scenie i widzowie też będą siedzieć z nim na dużej scenie, nie na widowni. Więc bardzo ograniczona ilość miejsc.
1: Czyli w takim bliskim kontakcie z widzem.
0: Tak, tak. Mm-hmm. To jest w ogóle jeden z takich pionierskich teatrów, który realizował już kilkanaście, czy nawet ponad 20 lat temu spektakle dla widzów najmłodszych, tam poniżej 3 roku życia. Bardzo się cieszę, że udało nam się ich zaprosić. Ponadto w ten drugi weekend przepiękny, poetycki spektakl Perro Perdido, czyli Porzucony Pies. To jest spektakl dla dzieci powyżej 10 roku życia i dorośli, gwarantuję, będą na nim tak samo się dobrze bawić, a w zasadzie może nawet wzruszać i płakać, bo historia porzuconego psa, lalka psa, która gra pomiędzy nogami aktorów. My będziemy budować dla nich scenografię w parku Podzamcze. To jest taka, powiedzmy buda, ale nie dla psa, tylko dla około 30 widzów. I tam będziemy serwować niesamowitą, przepiękną i wzruszającą opowieść o tym porzuconym piesku. Artyści z Hiszpanii, bardzo mała ilość słów i też taki wyjątkowy teatr, gdzie miesza się plan teatru nóg z lalką, która pomiędzy tymi nogami krąży. Ponadto w ten sam drugi weekend spektakl z Ukrainy, miasta Równe, z tamtejszego teatru Lalek. Łódź płynie pełna opowieści. Też będzie z napisami prezentowany. Bardzo, myślę, taka też ludowa i widowiskowa opowieść o kulturze naszych najbliższych sąsiadów. Mm. Dla mnie też jest bardzo istotne, bo obwód rówieński jest obwodem partnerskim dla okolic Olsztyna, dla województwa warmińsko-mazurskiego, więc tak po przyjacielsku tutaj prezentować. I to są dopiero 2 weekendy. Przecież jeszcze dwa przed nami.
1: Jeszcze 2 kolejne.
0: Tak. Kolejny weekend zaczynamy Błyskławicą, taką naprawdę przepiękną lalkową przygodą. To się wszystko dzieje pod wodą, ale nie dosłownie. Oglądamy przygody ryb. Myślę, że takie troszeczkę inspirowane rybkami z Ferajny. Myślę, że bardzo ciekawa pozycja. W sobotę, 18 lipca z kolei, coś też na co bardzo czekam, czyli bracia Polarnej Zorzy z krakowskiego Teatru Figur. Mhm. Takie widowisko familijne, bym powiedział, ale też widowisko wieczorne, bo w niedzielę zagram o 21.30 Don Quixota Teatru Home na parkingu przy tak zwanych Szubienicach. A w ostatni weekend przyjedzie do nas spektakl z Teatru Rapcio, Rapcy Zdroju, Emocje, co to takiego, Honoraty Mierzejewskiej, Mikoszy. Będzie taki marionetkowy, uliczny spektakl. Uważajcie na tych dwoje, włoskiej Kompania La Fabiola. Będzie można ich szukać na terenie Starego Miasta Olsztyna, żeby zobaczyć, jak oni sobie z tym radzą i z naszą widownią. Też mała ilość słów, bardziej przygodówka, marionetki. No i oczywiście zapraszamy również na spektakle studenckie. Tutaj reprezentacją będzie spektakl na Arce o 8 studentów z Wrocławskiego Wydziału Lalkarskiego z reprezentacją w programie dla dzieci. I Teatryle z bajką o szczęściu. A to jest tylko program dla dzieci, bo chciałbym tylko tak w skrócie nadmienić, że zapraszam również na program dla dorosłych.
1: Koniecznie. Który jest

0: równoległy. On się toczy w zasadzie w tym samym czasie, tylko w innych godzinach, ale traktujemy to jako taką immanentną część całego festiwalu, więc no tutaj wiadomo, państwa odbiorcy bardziej są zainteresowani tym, co mamy do zaproponowania dzieciom. Natomiast warto zwrócić uwagę na pełen program, bo on się uzupełnia i pokazuje, jak bardzo nieograniczone możliwości ma Teatr Lalek i jak rozwija wyobraźnię.
1: To prawda, sporo propozycji dla młodzieży, dla dorosłych, ale to jest też taki dobry znak waszego festiwalu. Już w zeszłym roku po tych 10 latach przerwy pomyśleliście o tym, żeby tak zbudować program, żeby widzowie, niezależnie od wieku, mogli zachwycać się tymi perełkami. Specjalnie przecież dobranymi na festiwal. A powiedz, Tomku, jakim kluczem wybierałeś spektakle w tym roku?
0: Przede wszystkim szukałem spektakli, które będą nam opowiadać o społecznościach, o relacjach społecznych. Jesteśmy w świecie ogromnych podziałów i zarówno te spektakle dla dzieci, jak i dla dorosłych w sposób bardzo poetycki, niedosłowny opowiadają o życiu w społeczeństwie i to był mój główny klucz. Poza oczywiście tym, który wynika z tej głównej nazwy festiwalu, czyli Festiwal Wyobraźni i Możliwości Teatru Lalek, żeby pokazać widzom w Olsztynie, ale też wszystkim turystom, którzy akurat na Warmii i Mazurach w Olsztynie są, to, że Teatr Lalek naprawdę nie jest wyłącznie teatrem dla dzieci, chociaż też jest. I że dla każdego mamy propozycję, która być może pokaże, że teatry lalkowe mają do zaoferowania niesamowitą ofertę i nie tylko potem będą widzowie gościć w teatrach dramatycznych, ale również w teatrach lalkowych.
1: O, myślę, że pokazaliście to i udowodniliście. W zeszłym roku dorośli wychodzili z zachwytami, często z ogromnym wzruszeniem. Sama pamiętam kilka takich spektakli, ale też z uśmiechem, bo to jest taki festiwal, na którym można doświadczać wszystkich emocji. Tegoroczna edycja o bliskości, o pamięci, o naturze. Wybierzcie się koniecznie do Olsztyna. 21.
0: Ja bym chętnie dodał, że bilety są tylko po 10 zł dzięki temu, że mamy dofinansowanie ministerialne, więc ten festiwal jest dostępny ekonomicznie.
1: Tak, tutaj mamy takie udogodnienie, a też wspominałeś, Tomku, o tym, że część spektakli też dostępna w plenerze dla szerszej publiczności. Wspaniałe jest to, że Anima zagląda do różnych przestrzeni miejskich. Też pokazujecie Olsztyn od tej innej strony.
0: Tak, Olsztyn jest pięknym miastem. To jest miasto, do którego nie tylko zapraszam, żeby zwiedzać turystycznie. To jest miasto, w którym się dobrze żyje, bo to jest miejsce zielone, pełne natury, gdzie można w przeciągu 15 minut skądkolwiek się ruszy dotrzeć nad jakieś jezioro, bo to jednak nie jest jedno jezioro w tym mieście. Wychodzimy w plener. Chcemy pokazać jak najciekawsze konteksty dla tych spektakli, ale też pokazać, że to miasto jest wspaniałym miejscem do tworzenia i prezentacji sztuki.
1: Warto jeszcze raz podkreślić, że wybrane spektakle są tłumaczone na polski język migowy. To nie zdarza się często, więc no, myślę, że warto z tej możliwości także skorzystać. Wszystkie szczegóły dotyczące programu znajdziecie na stronie teatrlalek.olsztyn.pl. My oczywiście, jako Polskie Radio Dzieciom, będziemy was informować regularnie, przed każdym z weekendów, co się będzie działo, więc Tomku, spodziewaj się, że będziemy cię nękać telefonami. Mam nadzieję, że znajdziesz czas, choć wiem, że jesteś bardzo zapracowany podczas Animy, bo trzeba to wszystko zaopiekować, ugościć wszystkich, wszystko dopiąć na ostatni guzik, no ale wy to robicie z powodzeniem.
0: Z wielką radością będę państwu opowiadał, co w każdy weekend będzie nadchodziło. Myślę, że warto już teraz zwrócić uwagę, co u nas na stronie internetowej jest zaprezentowane, ponieważ program naprawdę jest taki, z którego jestem ogromnie dumny.
1: Proszę zajrzeć. Jeżeli jesteście mieszkańcami Olsztyna i spędzacie całe wakacje. W zasadzie chociaż ten pierwszy miesiąc w tym uroczym mieście to troszkę łatwiej, ale przecież ilu turystów wybiera Warmię i Mazury, więc można taki oddech teatralny sobie zaserwować w któryś z wybranych weekendów, a na pewno Państwo znajdą coś dla siebie niezależnie od wieku, bo tak jak Tomasz wspominał i propozycje

0: i dla najnajów, i dla młodszych dzieci, dla troszkę starszych, dla młodzieży, dla dorosłych, dla seniorów. Więc proszę wybierać.
1: Zapraszam do Olsztyna, do Olsztyńskiego Teatru Lalek i na festiwal Anima.
0: Zapraszamy serdecznie. Olsztyn zamienia się w europejską stolicę lalkarstwa między 3 a 26 dniem lipca. O festiwalu pięknie nam opowiadał Tomasz Kaczorowski, dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek. Pięknie dziękuję i pozdrawiam cię, Tomku, i do zobaczenia.
1: Dziękuję i do zobaczenia.

0: autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu. Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
3: Minęła godzina 19. Martyna Guderska i Daria Brzezińska. Taki duet wita was w pierwszy piątek wakacji. Ależ to brzmi, prawda? A skoro wakacje, to wspaniałe festiwale i spotkania, te teatralne, o których przed momentem opowiadał Tomasz Kaczorowski. Jeszcze raz podkreślę, że tym razem zaprasza Olsztyński Teatr Lalek na wyjątkowy festiwal organizowany we wszystkie weekendy lipca. A co będzie się działo już jutro, w ostatni weekend czerwca i pierwszy weekend wakacji? Proszę Państwa, prawdziwe szaleństwo w różnych zakątkach Polski. Polskie Radio Dzieciom gorąco zaprasza na audycje specjalne z Łeby i ze Słowińskiego Parku Narodowego. W tamten region Polski już wyruszyła Marta Powałowska. Ja jeszcze dziś wsiadam w pociąg i pędzę do Krakowa, żeby jutro przywitać was na festiwalu Miłosza. Konkretnie na przystanku Młody Miłosz. Spotykamy się na łące na Wesołej. Ale zanim o tym wydarzeniu mowa, to chciałabym przypomnieć wszystkim warszawiakom, że już jutro, proszę Państwa, będziemy świętować imieniny Jana Kochanowskiego. Literacki piknik Biblioteki Narodowej odbędzie się w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie, ale także w Pałacu Rzeczypospolitej, a motywem przewodnim tegorocznej edycji jest twórczość Bolesława Prusa. No, Bolesław Prus fascynuje nas jako kronikarz codzienności, ale także jako uważny obserwator różnych społecznych mechanizmów i przemian. W tym, jak dziś go czytamy, pokazuje się często nasz stosunek do samych siebie, ale także do technologii, do natury, do miasta. Aleksander Głowacki

oddzielał życie prywatne od działalności twórczej. Dużo, dużo na temat tego autora, ale nie tylko jego, usłyszymy podczas tegorocznej edycji imienin Jana Kochanowskiego. Jeżeli Państwo spędzają ten pierwszy weekend w Warszawie, to koniecznie proszę wybrać się do Ogrodu Krasińskich, bo program tegorocznej edycji, podobnie jak ubiegłych, jest naprawdę niezwykle interesujący. W programie na kilku scenach będą odbywały się różne wydarzenia adresowane zarówno do dorosłych, jak i do dzieci. Oczywiście my skupiamy się na ofercie dla dzieci i dla młodzieży. O godzinie 11:00, już jutro, w Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza, Wokulski, Geist i Ochocki, czyli Laboratorium Marzeń. To będą warsztaty inspirowane lalką i felietonami Bolesława Prusa, poświęcone też naukowym marzeniom Stanisława Wokulskiego, ale także Juliana Ochockiego. O godzinie 12:00 coś razem zmalujemy. Kredki szukają kumpli do paczki. To jest wydarzenie zorganizowane przez wydawnictwo Kropka, a od godziny 14:00 przedszkole przytulanek, czyli warsztaty z empatii dla przedszkolaków. O 15:00 zastanowimy się, czy nauka może być fascynującą przygodą. No myślę, że słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom nie trzeba przekonywać, że tak właśnie jest. Inspiracją do tych konkretnych warsztatów jest seria książek Leon Naukowiec, której bohater pokazuje, że każdy może zostać badaczem i odkrywcą. Podczas tego spotkania poznacie fragmenty książki, ale też zastanowicie się nad niezwykłymi zjawiskami zachodzącymi w ludzkim ciele. No i będziecie mogli też wcielić się w rolę prawdziwych naukowców. Te wydarzenia w strefie pierwszej, a w strefie drugiej od 11:30 nie jestem milutki. A może jestem? Warsztaty plastyczne inspirowane książką o pewnym dość charakternym kocie. O tym kocie rozmawialiśmy z Agnieszką Stróżyk w audycji Kultura nie śpi nie tak dawno, omawiając zakamarkowe nowości. Muszę wam przyznać, że to jest jedna z moich ukochanych kocich książek. Na okładce taki kot, który naprawdę pokazuje swój charakter i do milutkich nie należy, jak się zdenerwuje. Oj, to trzeba na niego na pewno uważać. No a w strefie relaksu, proszę Państwa, będzie można się zrelaksować, troszkę pobawić i poczytać razem z najbliższymi. Dzień z życia wynalazków, naukowa przygoda w plenerze od 12:00. Potem małe świnki morskie, wielkie historie, czyli warsztat ilustrowany z Janną Kęcką. Więc zachęcam bardzo serdecznie, żeby zajrzeć na stronę internetową imienin Jana Kochanowskiego i wybrać te warsztaty, te spotkania, które będą dla Was interesujące. Drodzy Państwo, a już za chwileczkę w studiu goście związani ze spektaklem, na który naprawdę warto się wybrać. A myślę, że tych gości możecie bardzo dobrze znać. Między innymi z Anteny Polskiego Radia Dzieciom Tomasz Cys, który spektakl wyreżyserował. Czy to było trudne zadanie, skoro sztukę napisał Grzegorz Kazdepkę? Już za chwileczkę się dowiemy. Tomaszowi Grzegorzowi towarzyszy Paweł Szamburski, który skomponował muzykę do tego spektaklu. I jak to bywa w przypadku Pawła, grał będzie na żywo. Zapraszam Was bardzo serdecznie na spotkanie z moimi gośćmi, a spotkanie zaraz po piosence.

0: Brawo.
1: Brawo. Brawo, proszę. No w zasadzie to brawa się należą. Przywitali nas tak muzycznie goście.
0: Dzień dobry.
1: To zacznę od kobiety, Hania Turnau.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tomasz Cys.
3: Grzegorz Kazdepkę.
0: I Paweł Szamburski.
1: Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, zapraszamy dzisiaj w tym doborowym towarzystwie na spektakl Laleczka, który będzie grany jutro punktualnie o godzinie 11.
3: No ewentualnie 11.05.
1: No dobrze, 11.05.
3: Ale 11.
1: Ale tak około 11. Tak. Jak dotrzecie przed 11 do Ogrodu Krasińskich, to na pewno znajdziecie szybciutko scenę fioletową i wspaniałych artystów. Tomasz Cys reżyseruje ten spektakl. Tomaszu, jak udało ci się zaprosić dzisiaj do studia i tak szybko nas tutaj skomunikować z taką liczną ekipą? Bo muszę przyznać, że jak zazwyczaj w Polskim Radiu Dzieciom pojawiają się goście i zapraszają na premiery teatralne, to zazwyczaj w pojedynkę albo w duecie.
3: Nie, w pojedynkę i w duecie teatru nie da się robić, to po pierwsze. Po drugie, no my się lubimy. Nawet jak na przykład z Hanią po raz pierwszy ze sobą pracujemy, bo tak się przydarzyło tym razem, to teatr jest rzeczą wspólnotową, więc jeśli się dobrze czujemy, to byłoby nas więcej tutaj na pewno. Ale koleżeństwo ma różne obowiązki. Po drugie, no wiadomo było, żeby jak już przychodzi takich trzech, jak

0: nas dwóch albo czterech, czyli Paweł i Grzegorz, to wiadomo było, że powinna się pojawić też z nami jakaś dama wspaniała, więc wici były rozsyłane i Hania jeszcze po próbie z nami mogła tutaj dotrzeć, nie pytając o to, co robiła pomiędzy próbą, a tym, że tutaj się pojawiliśmy w studiu u ciebie, a to jest tak, że no musimy się lubić, no, żeby robić teatr, a żeby robić teatr dla dzieci, musimy się lubić jeszcze bardziej, bo to jest pewna taka sytuacja, która wymaga odwagi, przyjemności oczywiście, ale wymaga też pewnego rodzaju dystansu i poczucia humoru też względem siebie, bo wiemy, że dziecko jest najtrudniejszym widzem, bo dziecko w piątej minucie przedstawienia da nam znać, że jesteśmy mało interesujący i bardziej interesujący jest przelatujący samolot, zwłaszcza, że gramy w parku, albo przejeżdżający samochód, albo scena obok, która też się ożywia i wydaje różne dźwięki, albo kaczki w stawie i my musimy próbować cały czas go uruchamiać i dawać mu pożywkę do tego, żeby opowiedzieć mu coś ważnego, a to co najważniejsze napisał ten pan siedzący dziś tutaj po mojej lewicy.
1: Ten pan w kapeluszu.
0: Ten pan w kapeluszu, państwo tego nie widzą, ale Grzegorz Kazdepkę.
2: Ale teatr oczywiście daje też dużo pole dla wyobraźni. Od razu zaznaczę, że park, sytuacja, w jakiej będziemy, Ogród Krasińskich, jutro od godziny 11, to jest miejsce kameralne, piękne, idylliczne i tam samoloty nam nad głową nie będą latały. Co więcej, według wszystkich możliwych badań, jak teraz są prowadzone, a są związane też z klimatem i z ekologią, jutro w parku naszym, w Ogrodzie Krasińskich, będzie o kilkanaście stopni chłodniej niż na przykład na rozgrzanej ulicy, więc zapraszamy do ogrodu. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę przyjść w czapeczce przeciwsłonecznej, z okularach przeciwsłonecznych i z parasolem, tak, to jest dobry pomysł.
0: Albo z wachlarzem.
2: Ale o 11 na pewno jeszcze będzie pięknie. Ja miałem dużą przyjemność rzeczywiście obserwowania dzisiaj próby. Właśnie widziałem tylko dwie. Na pierwszą próbę zawsze autor przychodzi ze strachem. Na drugą już z mniejszym. Lubię te emocje, które są związane w ogóle z teatrem. Jak wiesz, Martyno, i być może wiedzą nasi słuchacze od pewnego czasu pisze teatru i to jest ogromna przyjemność właśnie też takiego wspólnotowego tworzenia. A jeszcze tutaj dzieje się coś tak wspaniałego, że piszemy dla dzieciaków, ale też dla ich rodziców. Gdy Tomek zaproponował mi napisanie tekstu, uległem jakiejś takiej pokusie mrugania na początku do dorosłych i napisałem bardzo zły tekst, w czym się zorientowałem już, a fragment przynajmniej tekstu, no oczywiście zorientowałem właściwie chwilę po tym, jak ten tekst Tomkowi wysłałem, ponieważ bardziej myślałem o dorosłych pisząc ten tekst niż o dzieciach. A potem po takim szybkim mea culpa stwierdziłem, że jednak te dzieciaki są najważniejsze i powstała laleczka. Tekst o szczęściu, o tym, czym ono jest. Tekst, który pozwoli się pośmiać, a dzięki też muzyce, która tutaj już się pojawiła, bardzo momentami wzrusza.
1: Muzyka Paweł Szamburski, muzyka na żywo jutro.
0: Tak.
1: Tak. Mówiłeś, Tomku, o tej waszej wrażliwości i o tym, jak traktujecie tego troszkę młodszego widza, z jakim szacunkiem tworząc dla niego, a ja przecież widziałam was wszystkich w takich sytuacjach kontaktu z dziećmi i Pawła na Biennale Sztuki w Poznaniu i potem na kilku innych koncertach. Bardzo tak. Czekam na płytę.
3: No tak, nagraliśmy ją.
1: I to już lada moment.
3: Tak, lada moment.
1: Tak, więc mam nadzieję, że i ty, i Maniucha Bikont też się pojawicie i będziemy grać te piękne piosenki w
3: tak,
1: Polskim Radiu Dzieciom.
3: Tak, które z kolei Marcin Wicha napisał, tak.
1: Dokładnie. No Hanie mogę obserwować regularnie w Teatrze Lalka, który jest naszym teatrem zaprzyjaźnionym i podziwiać ją w różnych kreacjach. Tomku, my wiemy, jaki ty masz talent reżyserski.
0: Nie wiem jeszcze, ale...
1: Oj, ale proszę, już nie bądź taki schromny, wszyscy wiemy,
2: ale to jest
1: my wiemy.
2: Jeśli chodzi o reżyserowanie spektakli.
1: Nie, my kiedyś mieliśmy do czynienia, tak.
0: Były już. Ja nawet operę robiłem dla dzieci we Wrocławiu. Pendereckiego, który
2: no,
0: kiedyś...
2: No
0: oczywiście, myślę, że jeden z najciekawszych. Ale tutaj mówiłaś o piosenkach. Jak powstał już ten tekst, którym się zajęliśmy, bo rzeczywiście Grzegorz podchwycił pewną ideę, która się pojawiła w naszej rozmowie telefonicznej, ponieważ imieniny Jana są poświęcone Bolesławowi Prusowi. Pomyśleliśmy sobie wspólnie w rozmowie, o jejku, jak to wspaniale zabawić się dla dzieci, dla ich wyobraźni lalką Prusa. I to był ten tekst, który upadł i niech tam zostanie na razie. Aczkolwiek myślę sobie, że Grzegorz do niego wróci w którymś momencie.
2: Ale to nie będzie tekst dla dzieci, bo nie w taki, nie.

0: I na pewno nie w plenerze po prostu, tak. No i powstał tekst i wiadomo było, że powinny się pojawić piosenki. Ja miałem krótką myśl i pracujemy raz na jakiś czas z Pawłem w różnych konfiguracjach, czy słuchowiskowych dla Teatru Polskiego Radia, czy innych. I tu było też dla mnie jasne, że to jest człowiek, który po pierwsze w sytuacji na żywo zrobi swoje i da nam pod spodem pożywkę dźwiękami, ale po drugie, że zrobi właśnie to coś, przecież Hania to śpiewała, ja próbowałem wturować pierwszej piosence, która się pojawi jutro na scenie.
1: Ja nie wiedziałam, że ty śpiewasz.
2: Ja też nie.
0: Słuchajcie, no kiedyś...
2: To całkiem nieźle.
0: Nie będę opowiadał o tej sytuacji, żeby nie tworzyć mitów, ale no... tak, potrafię to robić i parę dni temu na audycji dziecięcej w szkole muzycznej, kiedy córka grając na flecie potrzebowała akompaniatora, wykonałem partię fortepianu i jakaś mama podeszła i mówi, no ale to dajcie te nuty. Ja mówię, no to są te utwory, jakby prymka fletowa, wspaniałe piosenki Eltona Johna, Can You Feel the Love Tonight? Ona mówi, nie, ale ten fortepian. Ja mówię, nie, fortepian to po prostu, no nie ma nut, bo człowiek usiadł i coś tam pokombinował, więc zdarza mi się czasem, nie chwalę się tym i nie będę tego robił, bo nie zajmuję przestrzeni sobą. Więc tu wykonałem, bo nie było nas więcej. Ja nie chciałem Hani zostawiać po prostu samej w tej sytuacji, bo uważam, że właśnie dlatego teatr jest sprawą wspólnotową, że wiemy, że potrzebujemy nie być sami po prostu w tej sytuacji. Także tej, której stworzył autor wspaniały, pisząc opowieść dla dzieci, ale tak, Grzegorz, wspaniale powiedziałeś, bo to jest zawsze pytanie, dobra, ale robimy teatr dla dzieci, no ale w sytuacji plenerowej jasne jest, że przychodzą dzieciaki z rodzicami. Więc teraz stwórzmy komunikat na różnych poziomach, który da pożywkę dzieciakom i pozwoli im zapamiętać jedno, ale da też pożywkę rodzicom, opiekunom, dziadkom, z kimkolwiek te dzieci jutro przyjdą i z kimkolwiek kiedykolwiek przyjdą do teatru, bo to jest, myślę, najważniejsze. Dobrze, ale wyjdźcie po i wyjdźcie ze myślami po prostu, które macie na różnych poziomach. Jedni z jednym, drudzy z czymś innym po prostu, bo dorosły zawsze coś innego jeszcze odbierze, a czasem to dziecko odbierze to wprost, tak jak to jest napisane, bo jest to piękna opowieść o tym, że szczęście jest bardzo blisko, czasem go nie umiemy dostrzec, że ono jest na wyciągnięcie ręki, że ono jest, jak to pięknie napisał Grzegorz Kazdepkę, by je zobaczyć od siebie o krok, a nie szukać po prostu czegoś daleko, daleko, hen za horyzontem i o tym to trochę jest, a poza tym bawimy się formą, bawimy się. Tam jest, pojawia się jeszcze jedno piękne zdanie w tym spektaklu z Martą Chodorowską, która gra też w tym przedstawieniu. Pisaliśmy do siebie wczoraj to słynne zdanie Tove Jansson z Muminków, czym jest teatr, ale Grzegorz Kazdepkę wprost jednym zdaniem powiedział, bo tam pada takie pytanie, no dobrze, ale tam już skrócę albo przeinaczę, ale no czym może być teatr? Teatr ma dawać szczęście. I myślę, że my sobie musimy przypominać o tym bardzo często i powinniśmy o tym sobie przypominać, że jeśli dostaliśmy talent jakiś, a pewnie każdy z nas ma go cząstkę, a wspólnie tworzymy cały kosmos talentów, to powinniśmy pamiętać o tym, że widz z różnych poziomów, czy wieczorem, czy rano, czy utrudzony po pracy, czy po śnie porannym przychodzi, a my go zatrzymajmy na chwilę i dajmy mu kawałek szczęścia po prostu w tej opowieści, którą robimy wspólnie. I to, o tym to powinno być. Obojętnie, czy jest o miłości, czy jest o śmierci, czy jest to o trudnym doświadczeniu, czy łatwiejszym, ale powinniśmy bawić się i dawać cząstkę czegoś pięknego, czegoś przyjemnego, nawet jak mówimy o rzeczach trudnych. Przepraszam, zająłem oczywiście cały czas antenowy, więc
1: nie,
0: wycofuję się.
1: Mamy jeszcze trochę czasu. Mamy tego czasu sporo. Wiedziałam, że jesteście gadułami po prostu. Mam takie ambiwalentne uczucia, wiesz, bo słucham o tym spektaklu i bardzo chcę go zobaczyć. Równocześnie coraz większy żal, że tego nie zobaczę jutro. I podstawowe pytanie. To będzie zagrane raz? Nie.
0: Na razie raz, no.
1: A kiedy następny raz?
0: No to stwórzmy sytuację, żeby zagrać następnym razem po prostu w tym wspaniałym gronie.
1: Dobrze, będziemy tworzyć tę sytuację, sobie tak wizualizujemy.
0: Wydaje mi się, że też jest ta opowieść mająca, nie wiem, czasowo sytuację wspaniałą dla dzieci, czyli jakieś lekcje 45-50 minut, no to jest idealny czas, żeby dziecko jeszcze nie wyszło z torów takich nudy i czegoś, a jednocześnie, że go cały czas czymś łapiemy, bo ten tekst też tak Grzegorz napisał, że on cały czas łapie jakąś tam wędkę czy haczyk, to

0: to jest jedno, więc my jesteśmy otwarci, ale nie o tym dziś rozmawiamy, czy jesteśmy otwarci do powtórki i współpracy. Tak się zdarzyło tutaj, że biblioteka tworzy taką przestrzeń w czasie tych imienin wspaniałych i tego wspaniałego święta książki, czytania, przeżywania, opowieści, których nie dostaniemy nigdy na poziomie nawet najlepszego filmu, czy nawet najlepszego, nie wiem, wydarzenia, widowiska po prostu. Książka jest czymś cudownym i to, o tym też jest ta opowieść, tego całego dnia, które tworzy Biblioteka Narodowa.
1: No, drodzy słuchacze, ponieważ nie wiemy, kiedy zobaczymy ponownie, no to trzeba po prostu pędzić jutro do Ogrodu Krasińskich na godzinę 11, żeby zobaczyć...
0: Nie wyjeżdżać do żadnych
1: Nie wyjeżdżamy, oddajemy te bilety. I po prostu wybieramy się na imieniny Jana Kochanowskiego. To może, Haniu, zapytam ciebie, jaką rolę ty kreujesz? Opowiedz nam coś więcej.
2: Ja gram rolę tak zwanej małej, czyli jestem jedną z córek, bo mamy tatusia z córeczką i mamusię z córeczką, które przychodzą do Instytutu Szczęśliwości. I wszyscy trochę poszukujemy tam szczęścia. Tak jakoś tak się złożyło w mojej karierze zawodowej teatralnie, że od kilku lat zwykle gram małe dziewczynki, jako że też jestem związana z teatrem Lalka. Więc jestem w sumie przyzwyczajona do takich ról. Ale ja też w ogóle uważam, przez to, że mam takie doświadczenie w teatrze dziecięcym, to uważam, że ten widz dziecięcy jest tak naprawdę najtrudniejszy, bo to jest widz najszczerszy, który zawsze da po sobie poznać, czy się podoba, czy się nie podoba, czy jest w temacie, czy nie. I to jest wspaniałe w dzieciach i w ogóle uważam, jako aktorka też teatru dziecięcego, że dzieci trzeba traktować poważnie. I jeżeli my, aktorzy ze sceny, traktujemy tego widza poważnie, jako widza, a nie jako dziecko, to wtedy ten widz jest zadowolony i właśnie wydaje mi się, że tak tutaj też jest przy okazji tego spektaklu, że my tego widza traktujemy poważnie i coś w tym jest, że ten tekst jest i dla starych, i dla młodych i to jest wspaniałe. No.
1: Pełna zgoda. Grzegorzu, ten tekst to było jakieś następstwo twoich rozmów z Tomaszem? Skąd ten tekst się w ogóle wziął?
3: Nie, jako, że gościem takim specjalnym na tych imieninach, bo obchodzimy, to trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, obchodzimy imieniny, kolejne imieniny Jana Kochanowskiego.
1: Czyli
3: tak?
1: po prostu
3: który oczywiście naszą
1: na
3: polszczyznę rozśpiewał cudownie, nawet jeżeli tam nie było muzyki, to w jego poezji muzyka jest. No i na imieninach Jana Kochanowskiego pojawiają się różni goście. Tym razem jest takim gościem specjalnym i w Ogrodzie Krasińskim, ale w ogóle też w naszej kulturze. Stał się Bolesław Prus dzięki temu, że jest patronem naszego roku, 2026.
1: Tak.
3: I że oczywiście czekamy na dwie ekranizacje i niektórzy sobie przypomnieli książkę. Więc myśmy gadali z Tomkiem, że jako, że ten Prus, no to może właśnie Lalka, Laleczka. Po raz pierwszy w moim życiu zdarzyło się tak, że najpierw miałem tytuł, a potem dopiero tekst, co było w pewnym momencie kotwicą, ponieważ poczułem, że jednak powędrowałem nie tam, gdzie powinienem był powędrować, że bardziej się uśmiecham do dorosłych niż do dzieci, że mrugam do dorosłych, czyli robię kabaret zamiast teatru, no bo kabaret nie najlepszy. Pomyślałem sobie wtedy, że tak, że trzeba zmienić wszystko, ale niech ta laleczka jako taki symbol też takiego no, dzieciństwa. Laleczka właśnie, lalka, tak? Nie coś, co można zrobić superatywnie. Niech ta laleczka zostanie. I znasz moje teksty i to, jak sposób traktuję literaturę dla dzieci. Wiesz, że pisząc wszystko, książki dla dzieci, zawsze myślę o dorosłych, tak? Bo byłem ojcem czytającym swojemu synkowi przez
1: Snem. No tak, żeby dorośli nie zasypiali, tak?
3: No,
1: to
3: ale,
1: wiemy.
3: No, ale tak, no bo właśnie, bo ja czytałem mojemu synkowi przez Snem, gdy w czasach, gdy był jeszcze synkiem i zasypiałem pierwszy często. Więc wiem, że trzeba pisać dla dorosłych tak, żeby dorośli się nie nudzili. Ale teatr w ogóle, doświadczenie teatru jest w ogóle specyficzne. Jestem ciekaw, to będzie mój debiut, muszę powiedzieć, w teatrze plenerowym. Teatr plenerowy to jest moim zdaniem rzeczywiście już taki najtrudniejszy z najtrudniejszych, tak? Bo jest dużo rozpraszaczy i my będziemy musieli utrzymać uwagę i to dzięki talentowi rzeczywiście artystów, którzy się w ten spektakl zaangażowali. Będziemy musieli utrzymać uwagę, będziemy musieli konkurować z ptakami, z zielenią, z warkotem samochodów, sceną obok nie, bo wydaje mi się, że te sceny akurat obok nas nie będą jeszcze żadne grały, notabene ich nie widać.

0: teraz zaznaczam. To jest zawsze trudne. Za to też wiem, że po prostu jeżeli artyści się jednak chyba w miarę dobrze bawią w trakcie prób, to jest potem nadzieja na to, że to ich rozbawienie, radość, emocje mogą się przelać także na publiczność. Ja jestem pewny rzeczywiście, i to jest ukłon po raz kolejny w stronę kompozytora, jestem pewny muzyki, bo ja po pierwszej próbie, po pierwszej próbie wyszedłem z takim zapętlonym w mojej głowie motywem muzycznym do dwóch tekstów piosenek, na którymi napisanie których namówił mnie Tomek. I jestem przekonany, że osoby, które jutro skończą ten spektakl, może nie będą od razu się zastanawiały nad sensem tego, tak, czym jest szczęście, ale będą nuciły po prostu, bo
1: bo na przykład to napisał muzycznie.
0: Tak, Paweł Szamburski stworzył po prostu takiego robaka, który nam się wgryza w głowę i potem rzeczywiście trudno się go pozbawić. Ale to jest wspaniały robak. Rzeczywiście ja z chęcią go do siebie, do swojego świata zaproszę.
2: Ja bym, Pawle, zaryzykowała. Ja będę jechała 3 godziny do Krakowa i to ja lubię twoje motywy muzyczne. Bardzo różne. Zaczarujesz?
3: Coś na zagrać?
2: Tak, poproszę.
4: Jakim pięknym takim tenorem.
3: Dobrze, zagrać? Słuchajcie, zagram coś. A to jest koniec naszej rozmowy?
2: Nie. Nie, ale chciałabym, żebyś wreszcie zaistniał w tym studiu. Bo jeszcze nie miałeś okazji.
3: Dobrze, jeszcze 2 słowa powiem najpierw o tym, jak z Tomkiem mi się świetnie pracuje, bo już rzeczywiście robimy kolejny raz jakąś realizację razem. I to, co Tomek mówi, to co tu mówiliście o tym zespołowym, to jest jedna rzecz. I to z Piotrkiem Cieplakiem tu miałem zawsze, że zespół zespołem, ale też energia i przepływ tego, jak my się rozumiemy i jak reagujemy na siebie, jak szybko rozumiemy swoje intencje i gesty i jak sobie ufamy i też jak czerpiemy z nieznanego, to jest najfajniejsze dla mnie w pracy z Tomkiem właśnie, bo on też pozwala, daje przestrzeń, otwiera, sugeruje, nie jest jakimś takim patriarchalnym dyktatorem,
4: Tylko matriarchalnym
3: po prostu wodzirejem. Nie, no, ale rzeczywiście jest w stanie, wiecie co, to jest bardzo ważne, bo i Tomek jest czujny, a czujność i obecność w ogóle w robieniu rzeczy i w teatrze, i w muzyce, we wszystkim jest kluczem, bo w sumie i też zaraża się tą publiczność łatwiej, jak jest się obecnym w tym, co się robi, bo się zaraża obecnością. A jak ktoś coś myśli obok i robi coś, to się rozprasza również uwaga widza. I to jest, ja przynajmniej jako performer tak zwany na scenie, to widzę często jak tylko tracę swoją obecność, to tracę też uwagę szczególnie młodych ludzi, bo dużo pracuję z młodymi ludźmi, robię warsztaty i tak dalej. Natomiast co ja mogę? No ja mogę zagrać wam coś takiego na przykład.

0: I muszę też powiedzieć, że słucham tego na słuchawkach i jest coś takiego, że klarnet bardzo lubi przestrzeń, w której się odbija coś od ścian. Tu jest wygłuszone studio, więc gra się fatalnie. Również gra się, bardzo źle się gra na otwartym powietrzu, na którym jutro gramy, bo nie wraca dźwięk, nie ma odbić, nie ma przestrzeni, czyli takiego rodzaju odsłuchu naturalnego. Klarnet jest cichym dość instrumentem. Tu już czułem przez stery w tym mikrofonie, przestraszyłem się, szybko się cofnąłem z tym. Natomiast jutro mam swoje tak zwane zabawki, czyli efekty elektroniczne lub stacje, pogłos, który mi pozwala tą przestrzeń parku też lepiej wypełnić dźwiękiem. No i rzeczywiście reaguje bardzo slapstickowo często na to, co się dzieje na scenie. Tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Paweł Szambulski, klarnet.
1: Nie, no.
2: Nie tylko klarnet, oczywiście.
1: Wiemy dobrze, że Paweł też lubi rozmawiać i często dialoguje ze swoją publicznością.
2: Znaczy, jedno jest pewne, ja tylko przepraszam, że wejdę w słowo Martyna, ale Paweł był na tym czytaniu tego kawałka tekstu, który Grzegorz wysłał, tego pierwotnego. I naprawdę nikt by nie uwierzył, że z tego nie powstało przedstawienie, bo zebrani wówczas aktorzy czytali te kilkanaście stron wysłane przez Grzegorza. Wszyscy czytaliśmy to awista w zasadzie, bo ja zdążyłem, to dostałem. Za półtorej godziny była próba, więc spotkaliśmy się. I naprawdę to, co ten człowiek potrafi, ma, to jest zdolność niewielu

to ma taki jakiś dar od Dionizosa czy od innego boga, że po prostu wysłyszy

0: jest jakiś zmysł po prostu, którego mogą mu zazdrościć koleżanki i koledzy grający czy komponujący po prostu. I to jest wspaniałe, że jest ktoś taki. Dlatego jakoś człowiek bezpiecznie się czuje, że my
1: tak,
0: możemy...
1: Tak, ja powiem ze swojej perspektywy, z perspektywy aktorki, że to jest niezwykle pomocne dla aktora, jak jest muzyk, który gra na żywo i cały czas nas obserwuje i wyłapuje nasze emocje i dostraja się trochę do naszych emocji, które tym samym, tym dźwiękiem podbija. Więc to jest absolutnie wspaniałe, praca z Pawłem.
2: Ale to wymaga jakiejś ogromnej uważności jednak.
0: Tak, no ewentualnie można oczywiście przyjść na próbę dzisiaj do parku i zobaczyć, czy Paweł Szamburski postanowił się przez chwilę opalać i to też jest elementem tego współistnienia po prostu, bo rzeczywiście słońce nam doskwierało.
3: Nie, ale to, co powiedziałaś, Hania, i to, co mówicie, to jest tak, jeszcze dwa słowa ode mnie, to jest, to tego się nauczyłem w teatrze, bo to jest też praca z ludzkim głosem. Ludzki głos i ma pewne określone rejestry, w których pracuje. Ma esy, też polski głos i polski język ma dość taką konturowość w sobie, jak to brzmi. Więc też to, co ten klarnet, on jest bliski do głosu ludzkiego, podobny, tylko że on legatem i takimi opływaniem tego głosu może z nim pracować. I też wolumenem, to znaczy trzeba dać aktorowi wybrzmieć, to nie można go zagłuszyć, musisz bardzo uważnie słuchać. I tak naprawdę to, co Tomek powiedział, to jest moja domena w ogóle, znaczy moje motto, moje nie wiem co, życia i grania, to jest słuchanie. Ja w zasadzie jak coś robię, to słucham.
0: Ale uważne słuchanie.
3: To
1: jest podstawa aktorstwa.
3: To jest podstawa w ogóle robienia czegoś dobrze, znaczy kurde, nie mówię, że ja robię coś dobrze, ale wiecie, co mówię, że słuchasz. I wtedy wchodzisz w rzeczywistość z odpowiednim gestem, bo słuchasz całości. Jak masz za duże ego i tam ten, no to gorzej jest. Nie mówię, że ja mam małe, nie?
0: Nikt tego nie mówi po prostu. Tak, ale to jest...
3: Nie, słuchanie.
0: Tak, słuchanie doświadczenie jakby tej czujności po prostu, nie? Bo oczywiście jak się pracuje 20 lat ze sobą, to pewnie można ją wytracić, no to na życie można też to przełożyć, tak? Ale tu jest jakaś ciągła ciekawość tego, co się może pojawić. Tego, że jedna próba, jak już jakieś mamy kierunki po prostu, coś już nam dała, ale my ciągle otwieramy się na to, co się może pojawić. Także i taki muzyk jak Paweł, który ma niesamowity też zmysł improwizacji, po prostu intuicji, jakby nigdy nie powtórzy tego samego i to też otwiera po prostu, że nas jakby nie interesuje nas sytuacja takiego zamkniętego procesu, tylko po prostu wydaje mi się, że właśnie słowo proces, no i czujność i uważność i to słowo już trochę się wyświechtało z różnych powodów, ale myślę, że czułość jakby w naszej pracy powinna istnieć. Poza poczuciem humoru, poza tym, że wolimy się spotykać z osobami, które wiedzą, że możemy, że znaczy lubimy się i wiemy, że nie mamy strachu przed sobą, tak? Że to nie jest sytuacja, w której oj, już nie wiem, za 5 minut musimy wyjść i po prostu trzeba skończyć próbę. My ją zakończymy, nawet ją przerwiemy. I tego się nie boimy, bo wiemy, do czego wrócimy i wiemy, że chcemy do siebie wrócić. I to jest też fajne w tym procesie i to trzeba pielęgnować. I wydaje mi się, że ta sytuacja, która tu się wytworzyła, mam nadzieję, że na jutro przeniknie na te dzieci. Ja nie zapomnę jednego doświadczenia, pewnego przedstawienia dla dzieci, które robiłem z Mozartem. I jest premiera, ja widzę chłopaka, małe dziecko, niedaleko siebie, który siedzi na pufce, jest taki cały skoncentrowany i rośnie we mnie takie poczucie, ojej, zrobiłeś coś na tej scenie, bo ja siedziałem też wśród dzieci, bo akcja się działa też, tak to zostało wymyślone i że ten chłopiec, chłopcy są czasem trudniejsi w wieku 7-8 lat i że ten chłopiec jest skoncentrowany i ja nagle zobaczyłem, że ten chłopiec przez 40 minut próbował przebić się przez pufę, na której siedział i wreszcie się przebił i wysrał ten ryż, na którym siedział i wtedy myślisz sobie i łapiesz dystans, człowieku, po prostu jemu zależało tylko na tym i pracował te całe 40 minut, żeby przebić tą skórę, a mi się wydawało, że ja go wessałem w tą opowieść, nie? I więc jutro walczmy.
2: Jutro nie ma. Słuchaj, ja jednak myślę, że coś może z nim zarezonowało, że to nigdy nie wiadomo, co w takim młodym człowieku zostanie.
0: Idźmy po swoje. Wiecie, oczywiście.
2: Dokładnie.
3: Ale przebił się. Jeden.
0: Przebił się. Ale czyli tym samym jakby skoncentrowaliśmy go cały czas na tym, że on walczył. Że on walczył z tą skórą i wreszcie się wysypało i był się

0: szczęśliwy, no. Osiągnął cel.
1: Słuchajcie, opowiadamy dużo słuchaczom Polskiego Radia dzieciom w różnym wieku o procesie. To może jeszcze wróćmy do samego spektaklu i do historii. Bo oczywiście oprócz ciebie, Haniu, na scenie Karolina Bruchnicka, Wojciech Chorąży, Marta Chodorowska, Anna Kaczmarczyk, Mirosław Kodarowski i Jakub Zając.
0: Siedem osób.
1: Siedem
0: to było wspaniałe w ogóle.
1: Bo tak, pierwsza wersja, wiemy,
0: przepraszam, ja to muszę powiedzieć. Pierwsza wersja zakładała czterech facetów, czy pięciu facetów i dwie dziewczyny. I Grzegorz wysłał tą drugą wersję. Ja to czytam. Jakby zgadza się w opowieści, zgadza mi się story. Jakby wiem już, że spokojnie. Wiemy, że po prostu zrobimy to. Tylko piszę do Grzegorza, spoko, wiesz, tylko ja byłem umówiony z pięcioma facetami i dwoma dziewczynami, a ty napisałeś historię na pięć kobiet i dwóch facetów. No. I teraz wyplącz się, człowieku, po prostu z tych pierwszych umówień, terminów i czegoś. No i to było wspaniałe, że w wyobraźni pisarza nastąpiła jakaś przewrotka po prostu tego pierwszego ustawienia hellingerowskiego po prostu.
2: Ale dzięki temu my się też spotykamy
0: tak,
2: po raz pierwszy.
0: Ja wtedy mogłem wreszcie na przykład napisać do Hani, słuchaj, masz termin, bo tu jest taka potrzeba. Nieważne, że w ogóle nie pytałem o to, bo taką scenę zbudowaliśmy na chwilę, jutro ją rozszerzymy w parku, bo jak w małej sali ją robiliśmy, to nie mogliśmy ją rozszerzyć. I to nieważne, że właśnie zaczyna się Wimbledon i nasze dwie gwiazdy będą grały, po prostu tylko zbudowaliśmy sytuację pojedynku tenisowego w tym przedstawieniu. Co, jakoś zawsze chciałem coś takiego zrobić i to powstało tutaj. A siłą rzeczy przez przypadek nie wiedziałem, że Hania gra w tenisa. No Karolina Bruchnicka z jakiegoś powodu mogłem wiedzieć, że gra w tenisa, no bo wystąpiła w pewnym filmie, nie będziemy go teraz wymieniać z tytułu i z nazwiska reżysera, więc no to są takie przypadki, trochę je wspaniale z tą odwyrtką jakąś stworzył Grzegorz Kazdepkę i za to mu jestem bardzo wdzięczny, że musiałem komuś podziękować i kogoś zaprosić.
3: Ja zupełnie nie rozumiem, jak to się wydarzyło. Rzeczywiście, bo pytałem wyraźnie Tomka, słuchaj, na ile chcesz postaci, jakie jest?
0: Siedem.
3: No, są takie oczywiście techniczne rzeczy, które musimy wiedzieć. Jak długi spektakl, dla kogo mniej więcej, kto jest głównym odbiorcą? Głównym, tak? Będą ludzie w różnym wieku, ale głównym odbiorcą są dzieci. Ile one mają lat mniej więcej? Ilu aktorów, aktorek? No i ja jakoś, gdy odrzuciłem pierwszą wersję tekstu, a pamiętasz, że ja ci mówiłem, że nie będę poprawiał, tylko napisałem zupełnie na nowo. Tak bardzo odrzuciłem tą pierwszą wersję tekstu, chcąc ją odrzucić, że wszystko zrobiłem na odwrót, tak? Że kobiety zamienia mężczyzn.
0: Tak jest.
3: I myślę, że dobrze. No, po tym, co zobaczyłem, czuję, że dobrze. Jestem podekscytowany, trochę zniecierpliwiony, bo już chciałbym, żeby była godzina 11. Jutro, w sobotę, w Ogrodzie Krasińskich zapraszamy raz jeszcze. Zapraszamy jednak z czapeczkami na głowach i
1: z wodą
3: i z parasolami, którymi się ochroni przed słońcem. Ale pamiętajmy, że jednak zieleń to jest coś, co nam daje ochłodzenie i myślę, że miło zaczniemy dzień.
1: O, jestem o tym przekonana. Na scenie fioletowej znajdziecie tych wspaniałych artystów. Ja jeszcze wcale się nie chcę z wami żegnać.
3: Ona będzie biała.
1: Dlaczego?
3: Nie mam pojęcia. Jeśli zobaczymy, że ta scena jest biała, a nie fioletowa.
2: Nie, ale będzie podłoga fioletowa. Tak
3: a, no, ale nie każdy zobaczy z daleka podłogę. Więc dobrze. Proszę wypatrywać
1: zapytamy
3: białe i
1: zapytamy organizatorów wydarzenia,
0: tak.
1: Dlaczego scena została nazwana fioletowa.
0: Bliżej rogu Andersa i
3: Świętojerskiej.
0: To tam jest ta przestrzeń, którą my zagospodarujemy, ale to jeszcze ja o tym powiem, bo my pomiędzy próbami dzisiaj poszliśmy sobie na obiad i już przychodzimy do parku i ja sobie myślę, kurczę, ja mniej więcej wiem, gdzie jest ta scena, i idziemy i nagle słyszę ten klarnet.
1: Oh. Idźcie po prostu
0: sobie,
1: za klarnetem.
0: Idźcie za klarnetem. Tak. Jest coś, kiedy jest piękne zdanie w ogóle.
1: Tak.
0: To mogłoby takie opowiadanie na.
1: Ale
0: powstać.
1: To mniej więcej w tym samym miejscu grałeś, Pawle, w zeszłym roku.
4: Tak, w podobnym miejscu. I dwa lata temu też z Dorotą Miśkiewicz graliśmy.
1: Bardzo dobry był ten dźwięk.
4: Kurczę, fajny, tak. Tam jest bardzo dobra obsługa
1: techniczna. Bardzo sprzyjające były warunki też. Tak, jak najbardziej. I maluchy się zatrzymywały.
4: Tak.
1: A grałeś wcale nie dla dzieci, ale po prostu to jest tak, że grasz dla wszystkich, no.
4: Dzieci mnie kiedyś dotykały w parku, w ogóle tak podchodziły, bo w Szwajcarii siedziałem w parku, grałem sobie jako młody taki klarnecista. Na ulicy graliśmy wtedy do kapelusza i podchodziły dzieci, tak łapki kładły na pleckach. Co to jest?
0: Jak to rezonuje?
4: To jest jeden z moich piękniejszych przeżyć.
0: Tak, tego nie wolno nigdy się zabraniać po prostu, żeby... Bo to trzeba ich jakby uświadamiać i otwierać też na to, że dźwięk
4: rezonuje.
0: Chyba,
4: że wtykają paluchy.
0: No tak, no chyba, że jakby

0: świadomie, znaczy, albo nieświadomie nawet, jakby próbują nieświadomie zniszczyć instrument czy coś, ale trzeba ich uświadomić, że przecież dźwięk jest jakby rezonuje, tak? I to przechodzi przez nasze ciało, przechodzi przez ich ciało, przechodzi przez instrument i to otwieranie dzieciaków na tak jak na teatr, ale na brzmienia, na sytuację, która jest czasem wysokopienna i wielokrotnie złożona i tak dalej, ale jest czasem najprostsza. No tu jest w jakimś sensie też najprostsza historia, która jest wspaniałym twistem, bo przecież jak czytałem ten tekst, który Grzegorz wysłał,
1: przecież
0: tą wersję...
1: Przecież tak enigmatycznie mówicie o tym tekście, że się niczego nie da.
2: No, nie wolno spoilerować.
0: Nie wolno spoilerować, ale jest wspaniałą powieścią...
2: Najwięcej
1: dla ludzi, którzy nie zobaczą, no już naprawdę, trochę litości.
0: Jest wspaniałą powieścią o tym, że istnieje takie miejsce jak Instytut Szczęścia, który finalnie nie okazuje się Instytutem Szczęścia.
3: Tylko bo tak naprawdę nie istnieje
0: nie
3: coś takiego jak Instytut
0: Szczęścia. Nie istnieje, ale tak naprawdę... We wszystkich nas, czy tych małych, czy tych dużych, jest potrzeba bycia szczęśliwym. I czasem to jest miłością, czasem to jest zakochaniem, co jest dużą sprawą dla dzieciaków oczywiście. Ale ja pamiętam właśnie, jak zawsze graliśmy Bastien, co wspaniale Mozart napisał, że to po polsku jest tak samo brzmi, jak po niemiecku się trochę inaczej pisze, ale że to jest jakby wspólny rdzeń tej pary zakochanych. I pamiętam, jak miałem coś powiedzieć do dzieciaków w operze kameralnej po prostu, i co ja mam powiedzieć, że to jest o miłości, że to jest o jakimś poszukiwaniu, że tam w ogóle jest jeszcze w tle historia, że ten słynny fascynat fizyczny Mesmer po prostu zamówił Mozarta operę. Mozart miał 11 lat chyba, czy 12 po prostu, jak to napisał. A okazało się, że duża opera, którą napisał, 2,5-godzinna, przez jakieś niesnaski, po prostu na dworach, jakby nie może być wykonana. To więc rodzina się dogadała z małym po prostu ogrodem i jakimś fascynatem i on mógł napisać operę, mając te lat kilkanaście. No, być dzieciakiem po prostu, nie? I napisał wspaniałą operę dla dzieci. Ale pamiętam, jak stałem przed nimi i myślałem, co ja mogę im powiedzieć o miłości przecież? I próbowałem powiedzieć o przyjaźni. I to też jest tutaj jakby zawarte po prostu, że jest jakaś potrzeba. A mi się wydaje, że ta energia, i mam nadzieję, że my tak jak na próbach ją, nie musieliśmy ją obudzać, bo po prostu przychodziliśmy z tą energią, to jest energia w tych wspaniałych wykonawcach, artystach, w tych wspaniałych aktorach i aktorkach, po prostu taka, że to czuć po prostu, że znaczy bez tego nie da się stworzyć kawałka sztuki i kawałka piękna. No.
1: A powiedz, jest w tym spektaklu miejsce na improwizację i też na interakcję z publicznością?
0: Jest, no ale ją wyćwiczymy dopiero jutro. No, jest taki moment.
3: To się okaże wszystko.
0: Tak, jest taki moment na pewno w drugiej scenie, scenie trenera, że może się okazać, że dzieciaki się uruchomią do pewnej zabawy. No i mamy też taki pomysł, i on się odbędzie jutro, że finalna piosenka, że wolontariusze rozdadzą tekst zaraz przed jej początkiem i my ją... Wystarczy, że ją dwa razy powtórzymy, wszyscy będą mieli tekst. Paweł napisał tak piękną, prostą w znaczeniu łatwości powtórzenia, ale myślę, że siedział nad tym paręnaście godzin albo dni po prostu i tak dalej, bo najprostsze rzeczy są najtrudniejsze, a on to zrobił tak, jak to mówił Stanisław Radan, pach, i powstało po prostu, więc chcemy wciągnąć widza w finale też w to, żeby zaśpiewać piosenkę o szczęściu, że ono jest naprawdę
3: w małych rzeczach.
0: Naprawdę, bardzo blisko i w małych rzeczach. No, jak to pięknie napisał Grzegorz Hasdepkę, w szarlotce babci może być szczęście.
3: W kropelce rosy.
0: Tak.
3: W słodkiej czereśni.
1: No to cóż, no ja czekam na kolejny spektakl.
0: Także może odwołają ten pociąg do Krakowa.
1: Tak, że nie dojadę.
0: Nie, oczywiście nie rozmawiajmy o takich rzeczach po prostu, że bo są, my będziemy w Parku Krasińskich, ty będziesz
1: w parku. Ja będę
0: na Kazimierzu w Krakowie, tak, albo gdzieś tam. No.
1: Łąka na Wesołej, tak się to nazywa.
0: Łąka na Wesołej.
1: Ładnie się nazywa. No.
0: Słuchaj, no możemy zrobić streaming na twój telefon.
1: Dlaczego nie można jakoś połączyć imienin Kochanowskiego z festiwalem Miłosz? Nie rozumiem.
2: To się bardzo łączy, jeśli chodzi o poezję.
1: Trochę się łączy, no, ale tak lokalizacyjnie.
3: W połowie drogi. W Kielcach.
1: Tak. Połowie drogi, więc będę czekała. Ale mam apel do was. Skoro mówimy o tylu pięknych sytuacjach muzycznych, wiecie, jak w radiu potrzebna jest dobra muzyka. No ja czekam na te piosenki, na nagrania. No teraz to już po prostu, ale będzie. Zaraz.
2: Trzeba nagrywać, tak. Ale trzeba nagrywać, rejestrować.
1: No. Już nie wygłupiajcie się.
2: Może zrobimy taki

0: i słuchowisko może radiowe zrobimy, na podstawie tego tekstu.
1: Myślę, że to był wspaniały pomysł, zwłaszcza, że te piosenki, które trochę jakby, ja pamiętam to z dzieciństwa moich, naszych dzieci po prostu. To jest jakiś punkt, do którego w jakimś sensie cały czas dążę, czyli Muminki nagrane lata temu dla Polskiego Radia przez naprawdę tuzów aktorstwa, zresztą no tu też mamy tuzy aktorstwa, więc to jakby nie uciekamy daleko, nie? Tadeusz Woźniak wówczas napisał piosenki, Paweł Szambur. Tak, no to jest tak wspaniałe po prostu. Ja do dzisiaj chciałbym to odtworzyć i czasem to udaję, że to robię, ale nigdy tego nie zrobię tak jak Gustaw Holubek, który rozpoczynając tą opowieść w słowie, które tam mówi, tam jest jakaś początek narracji i nagle pojawia się słowo Muminki. I Gustaw Holubek w tej melodii tego jednego słowa Muminki zawarł wszystko, że otworzył całą łąkę po prostu i że one nam przed oczami od razu wyskoczyły i potrafią nieliczni. Ta siódemka to potrafi, Szamburski też to potrafi. Kazdetkę jest wspaniały. Ja się dostosowuję zawsze do otoczenia po prostu. No.
2: A ja cóż, no będę grać, no, co mi pozostaje.
1: No my to nagramy, no. Jakoś to
2: Wy
1: nagramy,
2: nagrajcie,
1: no.
2: A ja będę grać w radiu. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękujemy.
2: Dzisiaj za spotkanie. Zapraszamy jutro na imieniny Jana Kochanowskiego, Ogród Krasińskich, 11, Laleczka, spektakl teatralny dla dzieci. No niby 6+, no ale zobaczymy.
1: Oczywiście.
2: Kto tam zasiądzie na widowni, przybywajcie. A dzisiaj w studiu pięknie, jak zawsze, opowiadali nam Hania Turnau, Paweł Szamburski, Tomasz Cys i Grzegorz Kazdepkę.
0: Do jutra.
2: Do jutra.
3: Zapraszam.
2: I do zobaczenia niebawem, mam nadzieję. I was też już, drodzy słuchacze, żegnamy powolutku, ale jednak zbliża się godzina 20. Audycja Kultura nie śpi. Za tydzień w festiwalu w Poznaniu Najnaje będą świętować, tak a propos sztuki dla najmłodszych, 20 lat teatru najnajowego i piękny festiwal, więc zapraszam do Poznania. Martyna Chuderska, Daria Brzezińska, dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Dobrego wieczoru. Pięknego, troszkę chłodniejszego może.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
1: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
4: Ach, może na chwilę bym się zdrzemnął?
1: Dobry pomysł.
4: Chyba jestem taki zmęczony.
1: Też mi się tak wydaje.
4: To ja się położę, a ty opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
1: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
4: To inne dzieci też chcą spać?
1: Pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Zasypianki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
4: Nie wiem, może o zwierzątkach. W lesie może sarenki, zajączki.
1: A lisy mogą spotykać jakieś sarenki?
4: No, o dzielnym lisku i pięknej łani. Albo o pięknym jelonku i sprytnej lisicy?
1: No, ciekawe, co jeszcze wymyślisz.
4: No i jakby był jeszcze jakiś groźny.
1: No już wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basołyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody, szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
4: Zamykam oczy i będę słuchać, zaczynaj.
1: Nie tak dawno temu, nie tak daleko.
4: A gdzie to było?
1: Gdzieś pomiędzy wioskami Jerzynowo, Malinowo i Szyszki, w samym środku lasu,

0: super się zaczyna.
1: Zaraz się super skończy, jak nie schowasz się pod kocem i nie zamkniesz oczu.
0: Ojej, no już, się po prostu nie mogłem doczekać.
1: Po długo trwającej ulewie nory wykopane na łące przez pokolenia lisów wypełniły się wodą, która spływając z wyżej położonej drogi i leżącego na wzniesieniu lasu, napędzana lecącymi z nieba potokami deszczu, tak długo płynęła, aż zamieniła soczyście zieloną łąkę we spokojne jezioro. Na szczęście następnego dnia chmury odpłynęły gdzieś poza horyzont, a na błękitnym niebie pojawiło się uśmiechnięte słońce. Lisy starały się doprowadzić do porządku potargane futerka, mamy troskliwie czesały maleństwa, poprawiały mech i liście, którymi wyłożone było legowisko pod rozłożystym dębem. Najsilniejsze lisy wyruszyły do pracy. Część rozpoczęła kopanie nowej nory, a pozostali ruszyli, aby zdobyć coś do jedzenia. Z bezpiecznej odległości przyglądały się temu sarny Lusia i Litka.
2: No, popatrz, jak nam się zalisił las.
0: Jak to zalisił? Nie rozumiem,
1: odpowiedziała Lusia, nie przerywając skubania wyjątkowo pysznej koniczyny.
0: Chyba zalśnił, znaczy zieleń lasu lśniła w promieniach słońca.
1: Oj, Lusia, jak ty nic nie rozumiesz, las się zalisił. To znaczy, że kiedyś mieszkała u nas jedna lisia rodzina, no wiesz, Grześ z Klarą i maluchami. A teraz tych lisów jest wszędzie, pełno. Coraz więcej lisów w lesie, no zalisiło się nam, wyjaśniła Litka.
0: No rzeczywiście, nawet tak pomyślałam, żeby porozmawiać, ale co jakiegoś lisa zobaczyłam, to wyglądał inaczej.
1: Uśmiechała się Lusia. Całe szczęście, że lisy zjadają co innego niż my, odetchnęła z ulgą Litka. I że nie są jak wilki, bo dopiero miałybyśmy się spyszna.
0: Ale wyrywają mech i razem z gałęziami i całymi stosami liści noszą gdzieś na górkę pod ten rozłożysty dąb,
1: powiedziała zaniepokojona Lusia. Litka zaraz jej odpowiedziała. My też lubimy poleżeć na mięciutkich liściach i... No, nie wiem, czy zauważyłaś, ale bardzo często wylegujemy się na legowiskach pozostawionych przez lisy czy borsuki.
0: Same byśmy sobie ułożyły, gdybyśmy miały łapki zamiast kopytek.
1: Lusia zrobiła przerwę w jedzeniu, żeby napić się wody stojącej w zagłębieniu po wyrwanym drzewie.
0: Podobno... Wilki z lisami niezbyt się lubią, to prawda?
1: Zapytała Litkę. Tak, słyszałam od jednego Daniela, który to usłyszał od jakiejś sowy czy puszczyka.
0: To może byśmy pomogli tym lisom, no wiesz, my zwierzęta musimy się trzymać razem. Jak sądzisz?
1: Lusia aż przebierała kopytkami z emocji.
3: O, właściwie to czemu nie? Możemy chwycić zębami jakieś opadłe gałęzie z liśćmi i podciągnąć pod ich legowisko pod dębem.
0: Doskonały pomysł,
1: ucieszyła się Lusia.
0: A może jeszcze koledzy by nam pomogli? Ten koziołek z wielkimi rogami wydaje się być silny.
1: Lusia, oni pobiegli odciągnąć myśliwych, żeby nam nie strzelali nad głowami.
0: No wiesz co? Zupełnie ich nie rozumiem. Nie mogli przyjść do lasu, skubnąć, nie wiem, trawkę czy malinki, posiedzieć w cieniu nad sadzawką, posłuchać żabek czy świerszczy, a oni nic, tylko by strzelali i strzelali. W zeszłym tygodniu Jacuś, wiesz, ten malutki zajączek, aż musiał sobie wyciskać śrut z pupy.
1: No to prawda, ludzie są dziwni. Zwożą do lasu jakieś śmierdzące śmieci, wyrzucają dziwnie pachnące torebki, butelki.
0: No ciekawe, czy u siebie w domu też tak brudzą. Wszystkie nieszczęścia w lesie pochodzą od człowieka.
1: A nie ma co na próżno strzępić pyszczków. Łapiemy gałęzie i ciągniemy na górkę. Do Lisicowo, zarządziła Litka. Zajączki zza krzaków głogu przysłuchiwały się rozmowie sarenek i pomyślały sobie, że może i sarenki mogą żyć w przyjaźni z lisami, no ale chyba zajączki to powinny raczej unikać lisów. I odkicały jak najdalej od rozłożystego dębu, który sarenki nazwały Lisicowem. Tymczasem lisy nieprzerwanie pracowały. Wszystkie miały coś do zrobienia. Młodzież uczyła najmłodsze liski, jak polować, jak chodzić tak, żeby nikt nie usłyszał, jak zachowywać się, kiedy pojawiają się ludzie. Uczyły maluszki kopania norek, radzenia sobie z większymi i mniejszymi gałęziami i patykami. Pomagały rozpoznawać ślady pozostawione przez zwierzęta.

po których powinny pójść, a od których jak najdalej uciekać. Maluchy znudzone nauką zasypiały i obudziło je dopiero wołanie na obiad. Ruszyły jak najszybciej w kierunku legowiska, bo wiadomo, wśród lisów obowiązuje zasada, że kto pierwszy, ten lepszy. Kto złapie lepszy kąsek, ten się lepiej naje. Myszołów Konstanty, który przyjaźnił się z lisem Grzesiem, zataczał kółka nad lasem, wypatrując obiadu. Od dawna już żył w zgodzie z lisią rodziną. Mieli umowę, że lisy wskazują mu przysmaki biegające po lesie, a on w zamian ostrzega ich o niebezpieczeństwach. Grzesio z Klarą wcześniej wstali, nagonili Konstantemu kilka myszy i szczurów leśnych, dlatego później mógł tak długo odpoczywać. Ale że słoneczko przyjemnie przygrzewało, postanowił jeszcze wynaleźć sobie coś na deser. Krążył nad lasem, ptasim wzrokiem wypatrując przysmaków i z uwagą obserwował zapracowanych mieszkańców. Borsuki i jenoty czujnie wpatrujące się w niebo, zajączki, którym uszy wystawały z krzaków, widział lisice krzątające się wokół legowiska, wiele lisów kopiących norę i inne szukające jedzenia. Z wysokości kilkudziesięciu metrów miał wyjątkowy widok. Tylko ludziom wydaje się, że w lesie są drzewa i krzaki. Zapominają, że to dom dla wielu gatunków najróżniejszych zwierząt. Dom, do którego wchodząc należy zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać gospodarzom, czyli zwierzętom. Myszołów Konstanty widział i tych wyrzucających śmieci w lesie, i tych hałasujących, grających, krzyczących. Kiedy oni się nauczą, że jeśli zniszczą las, to znikną też zwierzęta, a kiedy zabraknie zwierząt, to ziemia pogniewa się na tych, którzy to zrobili. Coraz częściej zresztą ziemia sama ostrzegała ludzi, zsyłając burze, nawałnice, śnieżyce, mrozy i susze, a ludzie dalej nie widzą, jak niszczą wszystko dookoła siebie. Zwierzęta doskonale radzą sobie w lesie. Niczego nie niszczą. Jedzą tylko tyle, ile muszą. Dbają o czystość. Nie wyrzucają śmieci. Nie dymią, zanieczyszczając powietrze. Konstanty wiedział, że najłatwiej nauczyć najmłodszych. Że dzieci uczą się najszybciej i wszystko zapamiętują. Dzieci, kiedy dorosną, chciałyby mieć to wszystko, co jest teraz. Tylko żeby dorośli do tego czasu niczego im nie popsuli, nie zanieczyścili. Tak rozmyślał, krążąc nad lasem, widząc, jak większość zwierząt szuka sobie miejsca na sen. A widział, jak kładą się zajączki i sarenki, lisy i borsuki, a nawet bóbr Bogdan z rodziną. Zasypiali, kołysani szumem drzew i krzaków. Miś Michaś też, słuchając tego, zasnął i już śni piękny sen o wycieczce do zielonego, pachnącego lasu. A wy, basałyki? No proszę, nawet myszołów Konstanty sfrunął do gniazda i też szykuje się do snu. Zamknijcie oczy i wsłuchajcie się w to, co chcą wam powiedzieć zwierzęta i drzewa, i liście, i krople deszczu. Musicie nabrać sił, kochani. Pa, pa. Cii. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

0: chcesz spać?
1: Nie. Nie.
2: Sandra Gałązka i Julian Osławski. Rzeczna przygoda Bobra Boba. Czyta Patryk Bartoszewski. Był piękny, letni, słoneczny dzień. Maciek wraz ze swoją siostrą Manią siedzieli w przydomowym ogródku i pili lemoniadę. Nagle przy ogrodzeniu ujrzeli swoją babcię. Cześć, babciu! Wykrzyknęły dzieci. Czołem, moje wnuki! Odpowiedziała babcia. Mam pomysł, jak spędzimy dzisiejsze popołudnie. Idziemy na spacer nad rzekę. Super pomysł, babciu! Ucieszyły się dzieci. Maciek, wstawaj! Idziemy spakować wodę i prowiant na naszą wycieczkę, dodała Mania i pobiegła w stronę domu. Chwilę później cała gromada szła ścieżką przez las w stronę rzeki. W oddali słychać było już delikatne szumienie wody. Babciu, czy nad rzeką żyją jakieś ciekawe stworzenia? Zapytał Maciek. I to jakie? Ale o tym opowie wam może nasz ulubiony pan leśniczy, bo widzę, że idzie w naszą stronę, powiedziała babcia. Dzień dobry, przywitał się leśniczy. Cieszę się, że wybraliście się na wycieczkę nad naszą rzekę. Chcecie dowiedzieć się, jakie stworzenia tutaj mieszkają? Dzień dobry. Tak, bardzo chcemy, odpowiedziały dzieci.
3: Musimy zachowywać się cicho, żeby ich nie spłoszyć. Uważnie się rozglądajcie, a zobaczycie piękne ptaki, kolorowe ważki i wielkie żaby. A jak nam się poszczęści, to może spotkamy nawet samego Bobra Boba, powiedział leśniczy. Bobra Boba? Zdziwiły się dzieci. Tak, opowiem wam teraz pewną historię o odważnym Bobrze o imieniu Bob. Jesteśmy już nad rzeką, więc usiądźcie sobie wygodnie i przygotujcie się do opowieści, poprosił leśniczy. Mania z Maćkiem usiedli na powalonym pniu i z uwagą zaczęli słuchać historii.
4: 10 lat temu, albo i nawet trochę więcej, nad naszą leśną rzeczką mieszkała rodzina bobrów.
2: Zaczął mówić leśniczy.
4: Mama bóbr, tata bóbr i ich dzieci. Wiedli spokojne i zarazem pracowite życie. Budowali nowe tamy, wykorzystując do tego okoliczne drzewa, które sami ścinali.
5: Jak to ścinali? Siekierą? Spytała Mania.
2: Zapytała Mania.
4: Nie, Maniu. Bobry mają wielkie i twarde zęby, którymi są w stanie ściąć nawet bardzo duże drzewa, chociaż zazwyczaj zadowalają się tymi trochę mniejszymi, odpowiedział leśniczy. Pewnego dnia do Bobra przygalopowała pani Sarna.
2: Kontynuował swoją opowieść.
5: Dzień dobry, Bobrze Bobie. Mam wielki problem w naszym lesie, powiedziała Sarna.
6: Co się stało, pani Sarno? W czym mogę pomóc? Zapytał Bóbr.
5: Niestety, wielkie nieszczęście może nas

0: niebawem spotkać, Bobrze.
1: Wielkie nieszczęście, wykrzyknęła Sarna.
0: Sum Stefan, płynąc wzdłuż naszej rzeki, ujrzał wielką blokadę.
1: Wygląda jak tama, ale z tego co wiem, żaden z bobrów jej nie stworzył.
0: Jest pełna dziwnych przedmiotów.
1: Wielkie, czarne opony, puszki po konserwach, dętki od roweru, a nawet, jak wspomniał Sum Stefan, stara lodówka.
0: Wszystkie te przedmioty zablokowały naszą rzekę, a woda po drugiej stronie tej tamy wzbiera się niewiarygodnie wysoko.
1: Skończyła zdenerwowana swoją opowieść pani Sarna.
0: Rzeczywiście musimy coś szybko zaradzić. W innym wypadku woda zaleje część lasu, w której żyjemy. Żyją zwierzęta, stroniące od tak bliskiego kontaktu z naszą rzeką.
1: Wszystkie nory i schronienia zostaną zniszczone, powiedział zmartwiony bóbr Bob.
0: Czy pomożesz nam? Tylko ty znasz się na budowaniu tam, poprosiła Sarna.
1: Oczywiście, idziemy natychmiast, odpowiedział bóbr.
2: Pani Sarna zaprowadziła Bobra do nienaturalnej tamy na rzece.
1: Bóbr Bob obejrzał ją z każdej ze stron i poniuchał swym nosem.
0: Kilkanaście minut później wyszedł na brzeg i powiedział: musimy natychmiast zwołać wszystkie zwierzęta żyjące w tej okolicy.
1: I zaczął uderzać swoim potężnym ogonem o ziemię.
0: Donośny dźwięk rozniósł się po rzece i lesie, przywołując do niego zwierzęta.
1: Gdy wszyscy już się zebrali, bóbr zaczął mówić:
0: drogie zwierzęta, zawołałem was, ponieważ jak widzicie, mamy problem. Ktoś zbudował tamę na naszej rzece i zagrożone są wasze domy. Żeby temu zapobiec, musimy wszyscy wziąć się do roboty i szybko usunąć tamę. Dobrze wiecie, że ja buduję tamę, ale są one zrobione z gałęzi, patyków i konarów drzew, a nie ze śmieci.
1: Tamy, które robię ja, są pożyteczne dla was oraz dla innych zwierząt, które żyją w okolicy wody, a ta śmieciowa tama może tylko narobić szkód.
0: Zwierzęta wysłuchały Bobra Boba i od razu przystąpiły do pomocy.
1: Bóbr wpływał pod wodę i po kolei usuwał elementy śmieciowej tamy. Żeby jednak śmieci nie krążyły nadal po rzece, przekazywał je pozostałym zwierzętom, które odnosiły je poza granice lasu. W taki sposób tama usuwana była cały dzień i całą noc.
0: Wszystkie zwierzęta były bardzo zmęczone, w szczególności bóbr Bob, który zarządzał całą rozbiórką, a większość czasu spędził pod wodą, wyciągając poszczególne elementy.
1: Jednak gdy już wszystkie śmieci opuściły granice lasu, zwierzęta mogły odetchnąć z ulgą, że ich domy nie zostały zniszczone.
0: Zebrały się wszystkie i podrzucały radośnie Boba Bobra, który dzięki swojej znajomości budowania i rozbiórki tam uratował ich wszystkich.

0: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
1: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
2: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
1: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
2: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
1: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
0: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Słuchacie Polski.

0: promocja.
1: Już jest. Nowy podcast Polskiego Radia Dzieciom N97. Szczere, intymne i merytoryczne rozmowy na temat niepłodności. Jak to jest, gdy jesteś rodzicem w życiowej poczekalni? Jakie są możliwości leczenia niepłodności i jak przebiega procedura in vitro? Wzruszające zwierzenia mam będących w staraniach. Historie z happy endem, ale także te nie mające zakończenia na porodówce. Normalizujemy temat niepłodności, łamiemy tabu i pomagamy zrozumieć ten problem. Zapraszam, Karina Terconi.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
1: Dzień dobry, witam Was w podcaście Mama do kwadratu emocji. Ja się nazywam Karina Terconi, a już teraz ze mną w studiu gościni Hanna Romanowska, psycholożka, psychoterapeutka. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Zbliżają się wielkimi krokami urodziny moich córek. Teraz jeszcze pewnie problemów nie będzie, ale zastanawiam się, a co będzie za parę lat, gdy to ich znajomi będą miały urodziny i będzie zaproszona tylko jedna. No przecież nie będę latała po rodzicach i mówiła, hello, ja mam bliźniaki, proszę zaprosić dwie. No i jak to rozwiązać?
3: W takiej sytuacji myślę, że, bo to jest delikatna sytuacja. W takiej sytuacji myślę, że to wymaga od nas trochę gimnastyki, ale przede wszystkim dużej empatii i takiego rozeznania się w emocjach naszych dzieci, czyli tak jak zawsze obserwowania, co się z nimi dzieje w kontekście tej sytuacji. Mamy zaproszonego jedno z bliźniąt, zaproszone, drugie nie. I teraz intuicja taka matczyna podpowiada, zadzwonię do tej mamy i powiem, słuchaj, no może jednak pamiętasz, że mam drugie i tamtemu jest przykro, czy tamty jest przykro. Aczkolwiek ja bym jednak się tutaj powstrzymała przed takimi szybkimi reakcjami i pomyślała sobie, że to jest świetna okazja do tego, żeby zbudować takie poczucie, że możemy mieć inaczej, nawet w kontekście budowania relacji społecznych. Jak to zrobić? Przede wszystkim trzeba bardzo dużą empatię tym obdarzyć to dziecko, które może poczuć się z jakiegoś powodu, znaczy z jakiegoś, może poczuć się odrzucone, może poczuć się wykluczone. I tutaj nasza ogromna rola jest, żeby pokazać, dlaczego tak się wydarzyło, bo być może jest to na przykład koleżanka czy kolega, ten, który wyprawia urodziny, tylko jednego z bliźniąt. I dobrze byłoby w taki sposób poprowadzić rozmowę, żeby powiedzieć, zobacz, widzę, że jest ci bardzo przykro. To jest zupełnie normalne, że jest ci smutno, że jest ci przykro, ale to jest koleżanka, nie wiem, Ani, Zosi i tak dalej. Być może, że ty, kiedy będzie na przykład wyprawiał twój kolega czy twoja koleżanka urodziny, też pójdziesz na nie sam. To się może zdarzyć. Tutaj trzeba, to wymaga od nas bardzo, bardzo dużej empatii, bardzo dużej delikatności, dostrzeżenia emocji tego drugiego dziecka, które ma prawo poczuć się jakoś wykluczone. Natomiast ja bym tu nie robiła takich zabiegów na zasadzie na siłę starała się, żeby jednak to dziecko było na tych urodzinach. To zawsze jest trudne. To niezależnie od tego, czy to dotyczy bliźniąt, czy to dotyczy dzieci w klasie, to zawsze są bardzo trudne sytuacje, ale można z nich wyjść na takiej zasadzie, że też nie wszyscy musimy się lubić, bo to nie jest obowiązek. Nie ma takiego wymogu, żeby robić coś na siłę w kontekście relacji społecznych i chociaż to jest trudna lekcja, to ważna i ona wymaga więcej od nas niż od dziecka. Znaczy my musimy tą sytuację tak zaopiekować, żeby wyjść z dzieckiem z takim poczuciem, że to nie jest o mnie, to nie tak, że to ze mną coś jest nie tak, że nie zostałem zaproszony, tylko że moja siostra, mój brat ma prawo mieć swoich przyjaciół, swoich kolegów i ja też mam do tego prawo, bo być może za chwilę taka sytuacja będzie dotyczyła też mnie.
1: Wydaje mi się, że to jest łatwiejsze, jeżeli mamy taką sytuację, że bliźnięta są rozdzielone i na przykład chodzą do różnych grup przedszkolnych, albo chodzą do innych klas, do innych szkół, albo na przykład na inne zajęcia dodatkowe i mają swoje grupy znajomych. Trochę trudniejsza wydaje mi się,

0: mi się sytuacja, kiedy dzieci chodzą do jednej klasy, no i teoretycznie mają to samo środowisko, ale wiadomo, bliźnięta bardzo się różnią. Ja znam naprawdę masę, mam bliźniąt i jeszcze nie słyszałam, że te dzieci są bardzo podobne albo identyczne. No i to jest jasne, że ktoś może będzie bardziej lubił tę osobę, która jest taka bardziej ekstrawertyczna, a mniej introwertyka i odwrotnie. Jak tym zarządzić? Jak porozmawiać o tym, że mimo, że macie tę samą grupę znajomych, to jednak te wybory mogą być inne?
1: Ja myślę, że tu się trzeba bardzo mocno cofnąć, bo nie zbudujemy takiego poczucia indywidualności i takiego poczucia, zobacz, on może wybrać tak, a ty możesz wybrać tak i to jest w porządku, że tu się trzeba cofnąć do takiego momentu, w którym od początku mamy jakiś pomysł na to, żeby tą indywidualność wspierać. Bo jeżeli jako rodzice, jako w ogóle środowisko wspieramy przez cały okres dorastania naszych dzieci, bliźniąt konkretnie, w takim poczuciu jesteście jednym, to rzeczywiście poziom zniesienia takiej frustracji będzie na pewno na bardzo wysokim poziomie, bo nagle się okaże, że moje środowisko rówieśnicze to zweryfikowało. Wszyscy traktowali mnie ciągle jako jedno z moim bratem czy z moją siostrą, a nagle dochodzi do sytuacji, że ktoś mi pokazuje, że my jesteśmy jednak odrębnymi jednostkami i że to rzeczywiście może być trudny moment, dlatego zachęcam do tego, żeby cofnąć się i jednak wcześniej mieć pomysł na to, że przyjdą takie momenty i przyjdą takie sytuacje, kiedy nasze dzieci, nasze bliźnięta spotkają na drodze osoby, które jednak będą im tę indywidualność próbowały wyciągnąć z tej jedności. Chyba od samego początku jest dobrze też stawiać taką granicę środowisku i też samemu sobie narzucić pewien taki rodzaj reżimu, żeby nie mówić o dzieciach per bliźniaki, moje maluchy i tak dalej, żeby zwracać się do bliźniąt po imieniu. To są proste bardzo rzeczy, ale one torują nam trochę drogę do tego, że ty jesteś osobnym bytem i ty także. Ty masz swój temperament, swoją osobowość, swoje preferencje, swój styl też i swoje takie poczucie chęci bycia na przykład w gronie dzieci, które są na przykład bardziej aktywne, a ty na przykład preferujesz towarzystwo, które gdzieś tą aktywność przejawia na nieco niższym poziomie. To jest proces. Nie zrobimy tego od razu w kontekście jednych urodzin, kiedy wcześniej szliśmy takim trybem, że to jest jeden byt.
0: Wydaje mi się to trochę łatwiejsze, gdy dzieci już dobrze mówią i można porozmawiać, omówić sytuację, zapytać o zdanie, z kim chcesz spędzić czas, jaki rodzaj aktywności, rozrywki tobie pasuje, jaki tobie, czy robimy coś razem, czy właśnie oddzielnie. A jak podkreślać tę indywidualność, gdy dzieci są takie naprawdę bardzo małe? No i z jednej strony, tak jak powiedziałaś, fajnie wypracowywać to od samego początku drobiazgami. U mnie to na przykład jest różny styl ubierania dziewczyn. Ale z drugiej strony teraz przyszedł czas, że one zaczęły się stylizować i na przykład dzisiaj rano była wojna o kolorową bluzę. I już takie miałam delikatne zastanowienie, że a może lepiej było kupić dwie.
1: Zawsze jest taka pokusa. Aczkolwiek ja myślę w ten sposób, że kształtowanie indywidualności znowu to jest trochę podążanie za tym, z jakim małym człowiekiem naprzeciw siebie mamy do czynienia. To znaczy, że one na pewno, pewnie zauważasz po swoich córkach, że one na pewno mają różne temperamenty.
0: Oj tak, ogień i woda.
1: Że na pewno w różny sposób wyrażają te swoje potrzeby i na pewno każda z nich w trochę inny sposób potrzebuje zaopiekować chociażby taką konfliktową sytuację, jaką jest bluza. Czasami wystarczy, bo nie wiem w jakim są wieku.
0: Dwa lata, więc tutaj wiesz, jakieś rozbudowane dyskusje nie ma.
1: Bo chciałam powiedzieć, że czasami wystarczy chwilę to przetrzymać i potem na spokojnie w trochę mniejszych, ale jak mamy do czynienia z dwulatkiem, to rzeczywiście to może być, wystawiać nas jako rodzica na próbę, ale super, że mają tą jedną bluzę, no bo to jest też pewnego rodzaju nauka. Jeżeli ta bluza należy do jednej z nich, a druga ma jakąś inną, to zobacz, one też się uczą w pewien sposób, że ja nie muszę mieć za

0: zawsze tego samego. To może rodzić konflikty. Ale któż z nas ich nie ma? W rodzeństwach niebliźniaczych też one występują i jakoś potrzebujemy dojść do porozumienia. Więc to jest fajna nauka, że czasami coś, co jest moje, czyli taka nauka obrony też swojej własności, nawet na poziomie tego dwulatka, jest ważna, bo ta druga osoba drugie dziecko w relacji uczy się, że ja nie zawsze muszę mieć tak samo jak to drugie, a to drugie zaznacza swoje granice. Dla rodzica to jest największe wyzwanie, bo nam się trudno na to patrzy, trudno nam się tego słucha, ale ja zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby przy tym być, żeby to wspierać, żeby to obserwować. Jak mamy do czynienia z małym, dwuletnim dzieckiem, to myślę, że trzeba tutaj rozeznać, kto gdzie potrzebuje jakiej uwagi, jakiego zaopiekowania. Czasami powiedzenia widzę, że to trudne. Trochę less is more w takiej sytuacji.
1: Czasami chyba po prostu być.
0: Czasami po prostu być, tak. To towarzyszenie jest zawsze dobrym lekarstwem na to, kiedy emocje są tu i tak dziecko nie słyszy, co do niego mówimy, bo ono potrzebuje obniżyć temperaturę, żeby w ogóle jakikolwiek komunikat dotarł, a jak wiemy, w przypadku dwulatków te komunikaty muszą być króciutkie i proste. Czasami wystarczy powiedzieć, jestem obok, widzę, że ci trudno.
1: Zastanawiałam się nad tą sytuacją urodzinową jeszcze i tak sobie pomyślałam, że dobrze jest tę sytuację odwrócić, że przecież nie chcielibyśmy, żeby nasze dzieci musiały zapraszać na przykład całą klasę, bo tak wypada, tylko żeby mogły wybrać, kogo chcą zaprosić. I też wydaje mi się to też taki ważny aspekt w rozmowie, omawianiu takich sytuacji, nawet jeżeli jeszcze się nie wydarzyły, to może takim przegadywaniu tego, co może się wydarzyć.
0: Zawsze fajnym pomysłem są książki. One dobrze wprowadzają dzieci w taki świat, w którym te sytuacje nie wyglądają jak odrzucenie, czy nie wyglądają w taki sposób, który idzie w stronę wykluczenia, tylko one pokazują pewne spektrum akceptowania tego, że ludzie mogą wybrać i że to jest okej i że to nie świadczy o tym, że ja jestem gorszy, a mój brat bliźniak czy siostra bliźniaczka lepsza, tylko dlatego, że każdy z nas ma prawo podążać też trochę swoją ścieżką w kontekście na przykład dobierania sobie przyjaciół czy znajomych na dalsze życie. I myślę sobie, że dla tak małych dzieci zawsze bajką czy lekturą to jest fajny pomysł, żeby to wprowadzić, żeby to zrobić bardzo delikatnie. Z czasem to na pewno ewoluuje, przeradza się w rozmowy, a czasem dotykamy takiej sytuacji, że już dochodzi do tych urodzin i wtedy dobrze się móc odwołać do takiego doświadczenia. A pamiętasz, jak czytałyśmy o tej historii, w której możemy teraz do tego wrócić. Chcesz? Zobaczymy, jak sobie poradziła, pamiętasz, jak sobie poradziła ta czy ten inny bohater, że dobrze jest mieć też taką, zbudować sobie taką bazę i taki fundament, mieć się do czego odwołać.
1: Takiej skomplikowanej sytuacji jeszcze nie miałam, ale już ten mechanizm stosowałam książkowy w jakichś takich mniejszych rzeczach, typu spotkanie z pieskiem, wizyta w lesie, ognisko i tak dalej. I to naprawdę działa, nawet u takich małych dzieci, także polecam. Chciałam cię jeszcze zapytać o to, na co zwrócić uwagę na różnych etapach rozwoju dziecka. Rozmawiałam wczoraj z mamą 14-letnich bliźniąt i ona mi powiedziała, że do jakiegoś momentu jej synowie chodzili na te same zajęcia pozaszkolne, bo po prostu mają takie same zainteresowania, ale był jakiś taki moment przesycenia tym, że ciągle spędzali czas razem i mieli tę samą siatkę znajomych, że nawet nie dlatego, że mają inne upodobania, ale z chęci właśnie rozdzielenia znaleźli sobie różne zajęcia sportowe. Jak wspierać właśnie dzieci w budowaniu tej indywidualności, jak nie przegapić momentu?
0: Jak mówimy o 14-letnich dzieciach, to mówimy już o takim momencie rozwoju, którym w psychologii nazywamy poszukiwaniem też już swojej tożsamości, trochę odpowiadaniem sobie na pytanie, kim jestem, cytując klasyka, kim jestem, dokąd zmierzam, ale trochę tak jest, że u 14-latka to jest tak, że on rzeczywiście próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jestem, jaki chciałbym być, zaczyna w trochę inny sposób

0: też określać siebie, ustanawiać w kontekście społecznym. Więc to jest taki moment, w którym nie dziwi mnie w ogóle to, że gdzieś pojawia się taka chęć własnych znajomych, własnych jakichś preferencji. Jeżeli chodzi o to, o moment, w którym tego nie przegapić, ja myślę, że to jest bardzo indywidualne, że każdy z dzieci, no właśnie, jakby charakteryzuje się swoim temperamentem, swoją osobowością. Są bliźnięta, które są bardzo długo ze sobą scalone, zżyte i tak jak mówisz, idą, podążają tą samą ścieżką, aż w pewnym momencie dochodzą do takiego etapu rozwojowego, w którym decydują, że jednak wolą inaczej, wolą i to ma swoje dobre i złe strony. Dobre są takie, że rzeczywiście to jest taki etap rozwoju, że fajnie jest gdzieś pomyśleć sobie, to jestem ja i podkreślić swoją wyjątkowość. Złe są takie, że można mieć u bliźniąt, bywa tak i tak z rozmów wnioskuję, że można mieć takie poczucie, że jakoś zdradzam czy zawodzę tą drugą osobę, że jednak podążam swoją drogą i że poniekąd się buntuję. Chociaż to nie wynika kompletnie z buntu, ani z sprzeciwienia się tej drugiej osobie, a zdecydowanie takiego postawienia silnej granicy ja to ja, a ty to ty.
1: Czyli robienie coś za sobą, dla siebie, a nie przeciwko bratu, siostrze.
0: Tak.
1: To też myślę, że warto podkreślić. I też myślę, że rozmowa jest bazą, bo zdarzyło mi się tutaj rozmawiać z jedną mamą, która jest taką bardzo uważną osobą, a mimo wszystko doszło tam do takiej sytuacji, że dopiero po maturze jeden z synów powiedział: słuchaj mamo, ja mam wrażenie, że całe życie ja robiłem, czy szedłem ścieżką zainteresowań brata, bo nawet się nie zastanawiałem, czy ja bym chciał coś innego. A dzisiaj tak bardzo mi brakuje tego mojego, że chcę wyjechać na studia za granicę. I o ile dobrze pamiętam, on poleciał do Meksyku, czyli na maksa daleko, żeby wyodrębnić się. Także myślę, że też zadawanie pytań, nawet jeżeli tych sygnałów jasnych nie ma, to też jest ważne.
0: Tak, i chyba też ten pomysł w początkowych latach, wybór szkoły, wybór zajęć dodatkowych, że to nie zawsze jest takie oczywiste. Jak mamy dziecko w klasie pierwszej i myślimy o zajęciach dodatkowych, to jasne, że możemy pogadać i tak dalej, ale my często jako rodzice z racji logistyki podejmujemy czasami takie decyzje, mówimy: dobra, ty jesteś wysportowany, ty też, dobra, no to chodźcie na te zajęcia, będzie mi pasowało, żeby was tutaj dowieźć. I mamy dobre intencje, czyste intencje. Czasami dzieci w to bardzo gładko wchodzą. To znowu zależy od tego, jaką mają osobowość, jaki mają temperament, jak bardzo próbują gdzieś podkreślić swoje indywiduum, a jak bardzo podążają też za tym, co narzuci rodzic. I znowu nasza rola, żeby być tutaj gdzieś czujnym i być może wychodzić z jakąś propozycją, która jest nieco odmienna. Czyli jeżeli mamy czas i przestrzeń oczywiście, jeżeli logistyka nam na to pozwala, to żeby w jakiś sposób podsuwać też pomysły, które są różnorodne, bo nie wierzę, że dzieci są zawsze takie same, nie są, już to powiedziałyśmy na samym początku, więc może warto jest chociażby nawet w jednym aspekcie, mogą sobie chodzić na te jedne wspólne zajęcia sportowe, ale warto jest trochę prowadzić dzieci na takiej zasadzie: widzę, że masz duży talent plastyczny, co byś powiedział na to, żebyśmy, nie wiem, spróbowali pójść na zajęcia z rysunku na przykład. I proponujemy to jednemu dziecku, a drugiemu na przykład mówimy: widzę, że na przykład świetnie śpiewasz albo super tańczysz. Widziałam takie zajęcia, które są blisko nas, może chciałbyś spróbować. Czyli też to nasza trochę rola, żeby podpowiadać i podsuwać rzeczy, które trochę tą ścieżkę rozwidlają na dwie strony.
1: A czy z twoich obserwacji wynika, że zawsze jest tak, że jeden z bliźniąt, jedna z bliźniąt jest tą osobą dominującą, czy czasami jest to taka relacja równoważna?
0: Ja myślę, że to jest tak jak trochę tak jak w życiu. To bardzo zależy. To zależy od temperamentu. To zależy też od temperamentu rodziców, bo czasami dobierają się dwie bardzo stateczne, bardzo introwertywne osoby i takie są też dzieci na przykład. Moja obserwacja jest taka, że rzeczywiście częściej widzę, że jedno z tych bliźniąt jest w jakiś sposób

0: w jakimś obszarze bardziej dominujące, natomiast to wcale nie musi być tak, że to drugie w związku z tym jest na przegranej pozycji, że ja zawsze widzę zasób również w tym, że coś, co postrzegane jest z zewnątrz jako słabość czy jako uległość, możemy potraktować jako zasób, bo często to są jednostki bardzo wrażliwe, bardzo takie uważne, troszkę w inny sposób postrzegające rzeczywistość i to też może być zasób, na przykład właśnie w kontekście jakimś artystycznym. I warto pokazać to też dziecku, żeby nie czuło, że ta siła jest przygniatająca, bo w tej relacji tak może być z racji bardzo silnej więzi.
1: Chciałam cię jeszcze zapytać o to, jak uwrażliwiać ciocie w żłobku, później panie w przedszkolu, nauczycieli w szkołach i tak dalej, właśnie na indywidualność bliźniąt, no bo mimo, że to się wydaje oczywiste, to nadal ten stereotyp, czy też może takie ułatwienie wrzucania tej dwójki dzieci w hasło bliźniaki, no często występuje. Ostatnio też jedna mama mi opowiadała, że syn wracał ze żłobka, z przedszkola i pytał: mamo, dlaczego na mnie tam mówią Xawery? No i ta mama się zastanawiała i o co chodziło. Bo zawsze występowali Franek i Xawery. I ten drugi myślał, że ma jakieś zmienione imię po prostu.
0: Mhm. To są takie subtelne rzeczy, które ja myślę, że w ogóle jak mamy do czynienia z bliźniętami, to na samym początku fajnie jest się spotkać z ciocią w żłobku czy panią w przedszkolu i opowiedzieć też troszkę o tym, w jaki sposób, to znaczy, że bardzo nam zależy. W większości przypadków sam tam można spotkać bardzo empatyczne osoby, które jakby to respektują, że bardzo nam zależy na tym, żeby dzieci jednak były, no właśnie, one po imieniu, żeby nie mówić na nich maluchy, bliźniaki, żeby też, myślę, w jakiś sposób, nawet jeżeli panią jest trudno, bo czasami to jest trudność, kiedy mamy do czynienia z bliźniętami jednojajowymi, to panie po prostu nie rozróżniają i szukają jakiegoś własnego, wewnętrznego, mam wrażenie, sposobu, żeby namaścić te dzieci i odróżnić.
1: U nas panie potrzebowały tygodnia. I mimo, że dziewczyny są bardzo podobne, to po tygodniu już zauważyły na tyle mocne ich indywidualne cechy, że już ta fizyczność nie grała pierwszych skrzypiec, że tak powiem.
0: Wiesz, fajnie, że powiedziałaś też o tym, że ubierasz dziewczynki w różny sposób. Ja myślę, że to na takim etapie jest ważne nie tylko w kontekście dorosłych, bo dorośli, no właśnie, zauważają cechy temperamentalne, widzą pewne różnice w zachowaniu, w nawykach. Trudniej jest dzieciom. I tutaj myślę, taka mała rzecz, jak ubieranie dzieci w różny sposób jest niezwykle ważne, bo dzieci w kontekście rówieśników też potrzebują się w jakiś sposób odróżnić. I dzieciom jest dużo trudniej zauważyć, aha, to jest Zosia, Kasia czy Basia, która jest nieco bardziej energiczna, a to jest jej siostra Frania, która jest spokojniejsza. Dzieci w ten sposób na początku tego nie złapią, ale pomoże im na przykład ubranko. Czasem na przykład, nie wiem, mamy Kasię i Zosię i Kasia może mieć zawsze, nie wiem, zieloną wstążeczkę na rączce, a Basia na przykład nie. I to jest dla dzieci też pomocne, ale ubrane są różnie. I to jest ważne, że one są traktowane nie tylko indywidualnie przez panie, ale też przez dzieci, bo co, z czym też się spotkałam, dzieci czasami pomagają paniom, mówią: nie, to nie jest Kasia, to jest Basia. I fajnie jest troszkę tą drogę też dzieciom ułatwić, no na przykład na jakimś takim małym gadżecikiem, który pomoże odróżnić.
1: A jak jest z budowaniem indywidualnych relacji w rodzinie? Jeżeli chodzi o rodziców, no to jest to ułatwione, no bo możemy chociażby zabrać jedno dziecko na zakupy, albo na jakiś krótki spacer, albo wyjść razem z psem. No jest ta przestrzeń. A jak budować indywidualne relacje z babcią, dziadkiem, ciociami, żeby właśnie znowu uniknąć tego hasła bliźniaczki, bliźniaki?
0: Tutaj babcie bardzo, bardzo w to wchodzą zazwyczaj, chociaż absolutnie uwielbiam babcie i mam do nich duży szacunek, natomiast babcie często w to wchodzą, no bo tak jest szybciej, krócej. Babcie też mają duże poczucie takiej sprawiedliwości, że jak jedna to samo, to druga też to samo. I ja myślę, że znowu tutaj duża jest nasza rola, bo

0: babcie też i dziadkowie, i ciocie, i w ogóle nasza rodzina też mocno obserwuje nasz sposób wychowywania, nasz sposób komunikowania się z bliźniętami. I myślę, że w rodzinach to jest trochę tak, że w zależności od tego, jaki styl przyjmiemy my, jaki styl narzucimy, taki on będzie trochę pokutował w dalszej rodzinie. Zawsze też, my jesteśmy dorośli i zawsze też możemy porozmawiać i powiedzieć, na czym nam zależy. Czasem delikatnie zwrócić uwagę, słuchaj, wiesz co, to im nie pomaga, że mówisz na przykład do nich jako jedno, tak? Spróbuj zwracać się do nich po imieniu. Można też, i wcale to nie jest zły pomysł, na przykład zorganizować taki czas, że nie wiem, jedno idzie na lody z babcią, a drugie na przykład ma ochotę na obejrzenie bajki w kinie i idzie do kina. I to wcale nie ma w tym jakby nic złego, to jest tak jak czas, jeden na jeden, jedno może być z dziadkiem, drugie z babcią, można coś porobić później razem, albo jedno może iść na zakupy, drugie może iść do kina, a potem wszyscy możemy iść na lody. I to są takie rzeczy, które dokładnie robimy też w takich najbliższym swoim gronie i też warto je czasami od czasu do czasu wprowadzać w dalszej rodzinie.
1: Mm-hmm. Małe kroki, w sumie nic trudnego, wymaga tylko uważności w sumie.
0: Dokładnie tak. I podążania za dziećmi, mm-hmm. za ich potrzebami, słuchania tego, czego potrzebują, nie wrzucania do jednego worka. To jest chyba po prostu klucz, żeby samemu odkleić się od tego, że mamy do czynienia z jednym bytem i żeby pomyśleć sobie, to jest dwoje dzieci, bardzo często różnych, różnie myślących, różnie przetwarzających emocje, różnie odczuwających niektóre sytuacje. I to są dzieci, które mogą mieć też różne potrzeby, mimo tego, że wychowują się w tej samej rodzinie, mimo tego, że jesteśmy na przykład w tej samej sytuacji. Więc duża uważność i podążanie za tym, co widzę, co słyszę.
1: To na koniec jeszcze chciałam cię zapytać o relacje między bliźniętami. No bo tak stereotypowo, popkulturowo myślimy, że to zawsze musi być taka super bliska, wyjątkowa, czasami nawet trochę magiczna relacja. To wiesz, czytanie w myślach, współodczuwanie na odległość i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest obecne w książkach, w serialach, w filmach. No ale życie jest życiem. I te dzieci tak naprawdę nie muszą się ze sobą przyjaźnić. Mhm. To nie jest tak, że gdzieś jest zapisane, że one będą najlepszymi przyjaciółmi, przyjaciółkami na całe życie. Więc jak obserwować tę relację i jak ją wspierać na poszczególnych etapach? Na co zwracać uwagę?
0: Na pewno na ten czas, o którym już wspomniałaś, czyli na ten czas jeden na jeden. Mhm. Na pewno na takie sytuacje, w których bardzo mocno podkreślamy to, że każde z nich jest tak samo ważne, ale może być na swój sposób wyjątkowe. I to jest pewnego rodzaju wyzwanie. No, dajmy sobie jakiś przykład. Nie wiem, mamy bliźnięta, jedno z nich chce na dobranoc przeczytać książkę, a drugie chce budować z klocków. Mają różnie. Mogą się o to pokłócić, może być o to niezła draka, bo każdy ma inną potrzebę w tej samej chwili. I co tu zrobić, żeby jakoś z tego wyjść cało i żeby na przyszłość zbudować też takie poczucie, że nie trzeba ze sobą walczyć, że nie musimy wiecznie stawać w opozycji, ja chcę to i czekać na to, kto wygra. Że trochę rolą rodzica jest to, żeby powiedzieć głośno, widzę, że ty potrzebujesz poczytać, a ty potrzebujesz zbudować klocki, z klocków. Więc wiesz, teraz 10 minut poczytam z Kasią, a potem przyjdę do ciebie, bo to widzę, że dla ciebie jest ważne zbudowanie z klocków. Zbudujemy też przez 10 minut coś z klocków, a potem pójdziemy się położyć, bo widzę, że macie różne rzeczy są dla was teraz ważne. I na przyszłość dzieci wyciągają taki wniosek, aha, czyli ja zostałem dostrzeżony, nie musimy o to walczyć. Mój rodzic jest w stanie, jeżeli oczywiście jest i czas nam na to pozwala, dać zaspokoić moją potrzebę i moją, ale wciąż możemy się różnić. I to nie musi być przestrzeń do tego, żeby walczyć. To może być przestrzeń do tego, żeby zauważyć, że nie muszę mieć tak samo, ale osoba, która jest blisko mnie, z którą mam tą szczególną więź, nie jest w tym moim wrogiem. Nie muszę za wszelką cenę udowadniać, że moje musi być na wierzchu.
1: Mhm. No i to jest piękna puenta tej rozmowy. Hanna Romanowicz dzisiaj była gościem.

0: gościnią podcastu Mama do kwadratu emocje. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu emocje.

Some say love, it is a river that drowns